Wielka sława zespołu U2 jakoś tajemniczo przygasła i nie chce powrócić. Mam na myśli te aktualne w miarę poczynania nagrania płytowe, no ale to, czego dokonali kiedyś i na płytach, i na koncertach, pozostanie w historii muzyki rozrywkowej. W programie trzecim słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie i teraz produkcja rodzinna. Waglewski, Fish, Emadę.

wariuję. Im jestem starszy, tym wiem, jak niepewnym bywa świat, w co was wplątałem. Przepraszam cię, jeśli zawiodłem, wiedz, że nie chciałem.

Waglewski, Fish Amade i piosenka Ziemia, boleśnie aktualna. Cała płyta Duchy Ludzi i Zwierząt z 2020 roku to 11 autorskich piosenek o życiu coraz bardziej nas otaczającym.

Waglewski, Fish Emady na księżyc. Piosenka także wyjęta z płyty Duchy ludzi i zwierząt. Wracam do ubiegłorocznej edycji specjalnej, takiej na 40-lecie albumu Brothers in Arms, gdzie jako bonus na jednej z trzech płyt pomieszczono w całości występ grupy Dire Straits w San Antonio w sierpniu 1985 roku. Wykonywano tam wtedy klasyczne, wspaniałe kompozycje Marka Knopflera.

Scarred for life. No compensation. Private investigation.

To było lato 1985 roku, no niestety w Stanach Zjednoczonych takie koncertowe atrakcje. No ale płyta dostępna współcześnie wszystkim. To teraz jeszcze piosenka wakacyjna na motywach Narodowego Wieszcza. Oto Pablo Pavo, Ania Iwanek i Klub Komediowy w utworze Balatonianka.

piękny i młody, jakaż to obok dziewica. Brzegami brudnej gocławskiej wody idą przy świetle księżyca. Brzegami brudnej gocławskiej wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z paczki daje po fajce, a on jej piwa dwa łyki. Głośnik na bluetooth szemrze jak w bajce, razem słuchają muzyki. Głośnik na bluetooth szemrze jak w bajce, razem słuchają muzyki. Każdą noc prawie nad Balatonem, pod wątłym się widzą drzewem. Młody w ochronie robi w Kerfurze, kto jest ta laska, ja nie wiem. Młody w ochronie robi...

Ja nie wiem, skąd przyszła. Trudno się jorgnąć po prawdzie, gdzie poszła. Nikt tego nie wie. Jak ogień w dłoni błyszczy wśród bloków, jak nocny autobus kluczy do siebie. Jak ogień w dłoni błyszczy wśród bloków, jak autobus kluczy do siebie. Powiedz mi, piękna, fajna dziewczyno, na co nam te tajemnice? Skąd tu przybiegłaś do mnie na piwo? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Skąd tu przybiegłaś do mnie na piwo? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice?

minęło lato, pożółkły liście i deszczu nadchodzi pora. Zawsze mam czekać, aż do mnie przyjdziesz wśród bloków na brzegach jeziora. Zawsze mam czekać, aż do mnie przyjdziesz wśród bloków na brzegach jeziora. Zawsze w alejkach, jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań tu lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań tu maleńka ze mną. Zostań tu lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań tu maleńka ze mną. Stop, stop, odpowie, ty cwany gapa. Się nie gorączkuj, tak stary. Dawid podsiadło, faceta głosie, a w sercu lisie zamiary.

Bajery twoje, ale czy będziesz mi wierny? Może łyknęłabym bajery twoje, ale czy będziesz mi wierny? Koleś przyklęknął, struga wariata, piekielne wzywa potęgi. Obiecał wszystko w księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Obiecał wszystko w księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? No nie wiadomo, panna nie czeka, słuchawki włożyła na uszy i pożegnawszy typa z daleka, czeka aż nocny ruszy. I pożegnawszy typa z daleka,

sam został, dziką wraca się drogą. Ziemia uchyla się grząska, cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. We łbie mu szumi, pękł już czteropak, lecz nagle widzi pod nocnym sklepem dziewczynę piękną na opak, blondynę z biustem wszechmocnym. Dziewczynę piękną na opak, blondynę z biustem wszechmocnym.

zamówić na małe piwko. Odpuść wzdychania i żale. Do mnie, tu do mnie, tu będziemy razem. Po jednym se zjemy krysztalem. Do mnie, tu do mnie, tu będziemy razem. Po jednym se zjemy krysztalem. I spod koszulki piersi łabędzie. Koleś wzięła.

do mnie. Chodź do mnie. Chłopak podchodzi i staje z fajką. I chciałby trochę i nie chce. Jej śmiech gardłowy, oczy niebieskie, z lekka mu w serce załechce. Jej śmiech gardłowy, oczy niebieskie, z lekka mu w serce załechce. I tak go łechce się nad nim znęca, a się w nim serce rozpływa. Jakby tajemnie w rękę pacjenta pierś wpadła nagle wstydliwa. Jakby tajemnie w rękę

Zapomniał koleś o swojej lasce, przysięgą pogardził świętą. Idzie na haczyk jak głupia ryba, nową zwabiony przynętą. Przynętą. Idzie i patrzy, patrzy i idzie. Niesie go piwo wypite. Już stoi obok, w pijanym widzie. Sięga po to, co zakryte. Już stoi obok, w pijanym widzie. Sięga po to, co zakryte. Wiatr nagle świsnął, jasna latarnia świeci w łudzącym półblasku. Poznaje koleś, za nią jest facet. Poczuł się nagle w potrzasku. Za nią jest facet. Poczuł się nagle w potrzasku. Tamten nie gada, ma sprężynowca. Tak to się plecie piekielnie. Ach, mać też dobry, w żyłach ma wódkę, a w oczach piasek i czerwie. Ach, mać też dobry, w żyłach ma wódkę, a w oczach piasek i czerwie. I gra tym nożem na szybkim tonie, sięga nad brzuchem w krew jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną. Burzy się woda dziś w balatonie, kręcony nurtem pochwyca. Otwiera paszczę, otchłań podwodna, ginie z typem latawica. Otwiera paszczę, otchłań podwodna, ginie z typem latawica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca. Snuje się para znajomych cieni, to z tym koleżką pannica. Znajomych cieni, to z tym koleżką pannica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze.

wątłym drzewem. Kto to ten młody robił w Carrefourze, a kto jest ta laska, ja nie wiem. Kto to ten młody

Balatonianka, muzyka, słowa i pomysł, pomysł najważniejszy. Paweł Sołtys, alias Pablo Paweł, któremu towarzyszyli Ania Iwanek i Klub Komediowy. I tyle, proszę Państwa, tym razem. Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

przy lepszych by nam rozdał kart. Gdybyśmy bardziej chcieli i goręcej pragnęli.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę wiele.

mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

5 minut po godzinie 5, no tak pięknie się może złożyć. No po prostu na piątkę dzień, ale nie piątek, a poniedziałek. Wszędzie dobrze, ale w domu, no właśnie, sweet home, tak to sobie mówimy, podśpiewujemy, gdzieś nucimy pod nosem. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu.

powiedziałem dzień dobry państwu, powiedziałem dzień dobry, powinienem powiedzieć hej również, no i to zresztą było słychać przed momentem. 8 minut po godzinie 5, człowiek sobie musi przypomnieć, bo to tak tu się mówi, tu się słyszy, tu się pokazuje, tu widać, no jednak urlop robi swoje, prawda? To ja sobie za chwilkę to wszystko przypomnę.

zanim sobie człowiek to wszystko poprzypomina, to minie jeszcze troszkę czasu, 13 minut po godzinie 5. To najważniejsze, ten czas, kiedy to po urlopie i człowiek pierwszy dzień jakoś ląduje w tej porannej, poniedziałkowej rzeczywistości. No i właśnie za 10 minut wzejdzie słońce, tak, za 10 minut, 22 minuty po godzinie 5, wtedy to zajdzie przed samą 20, dzień potrwa nieco ponad 14,5 godziny. No i pamiętajmy o dzisiejszych wszystkich solenizantach i jubilatach, składając najlepsze życzenia. Dziś imieniny Anity, Joanny, Julianny, Jacka i Mirona. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia w muzycznym trójkowym kalendarzu. O, taka właśnie data. Mam nadzieję, że Państwo doskonale kojarzą.

Boston fantastycznie o tej porze, 16,5 minuty po godzinie 5, rok 1949, to właśnie wtedy urodził się Syb Hasan, perkusista tejże amerykańskiej grupy rockowej. Zmarł w roku 2017. Ale dziś 17 sierpnia to także dzień urodzin Mary McKee.

Maria McKee w muzycznym trójkowym kalendarzu w dniu urodzin artystki. Nie wypominając rok 1964, ale to tylko dlatego wspominam, że są rzecz jasna starsi dzisiejsi jubilaci, między innymi amerykański aktor filmowy Robert De Niro i aktor oraz reżyser Sean Penn. Wspominamy wielkich tego świata w dniu urodzin, także świętując urodziny polskiego internetu. To pewnie kojarzą Państwo tę datę? Nie? Rok 1991. Wtedy to Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego, Janem Sorensenem. No i data ta uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. Rok 1991, no to myślę, że młodsze pokolenia spokojnie mogą sobie policzyć, ile to już lat. 21 minut po godzinie 5 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Któż by to policzył, który to rok? The Cure.

Hat, rok 1987. Pamięć nie zawodzi, 25 minut po godzinie 5, a oni koncertują i Norwegia, i Szwecja, i Wielka Brytania, to wkrótce. To przyszłość, a przeszłość też na początku nowego dnia, bo oczywiście wielokrotnie sięgamy po te wydarzenia z historii. 17 dzień sierpnia.

wokalistka Tarja Turunen, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jest 5:30. Zmiana w pogodzie, przynajmniej na najbliższych kilka dni. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Jedynie południowy wschód pozostaje w masie powietrza upalnego, gorącego, zwrotnikowego. No i dziś będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz. Możliwe burze głównie na południowym zachodzie, na Pomorzu oraz na południu kraju. I tutaj niewykluczone burze z gradem. Proszę uważać. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz oraz w górach w porywach do 85 km na godzinę. No i temperatura zmieniła się, przynajmniej ta na krańcach północno-zachodnich, bo dziś ledwie od 19 stopni nad morzem, na zachodzie 22, około 25 na wschodzie oraz w centrum. Im bardziej na południowy wschód, tym temperatura wyższa, i tak w Bieszczadach najgoręcej dziś nawet do 31 stopni Celsjusza.

Ale pod koniec tygodnia jeszcze wróci ocieplenie. Może nie upały jakieś specjalne, ale jednak zrobi się ciepło. Podglądam mapy pogodowe, patrzę panu synoptykowi przez ramię. Czwartek, piątek. O, nie jest źle. Pogodowe, temperaturowe, jeszcze wakacyjne. Bum, bum, bum, bum.

Formalnie, nieformalnie, chociaż też w biografiach pojawia się ta data właśnie. John Lee Hooker w muzycznym trójkowym kalendarzu. Poranne muzyczne bum bum bum za 26 minut, godzina 6. Przypominamy karteczkę z kalendarza i oczywiście sięgamy po wybrane wydarzenia z historii muzyki. I najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętając, że dziś między innymi także urodziny Belindy Carlisle.

urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Raz jeszcze z najlepszymi życzeniami. Tak mówiąc o tych życzeniach, najlepszych życzeniach, przypomnę dziś Anity, Joanny, Julianny, Mirona i Jacka. I Jacka właśnie mamy w opowieści, w przepowieści pogodowo-ludowej. No, na pewno pogodowej. Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. Albo jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. Jak na świętego Jacka pada albo nie pada, to jesienią jest plucha albo nie plucha. Czy jakoś tak. No, pamiętamy. Czasami się sprawdza. A czasami nawet częściej niż czasami. 21 minut pozostało do godziny 6. Dzień dobry w poniedziałek.

18 minut pozostało do godziny 6. Pan Zbyszek między innymi, a wczoraj też wróciłem po 2 tygodniach w Trójmieście. Powrót po urlopie do pracy. No i około godziny 5 na wschodach słońca. Tak, tak, teraz to bliżej 5.30. No ale z samego rana. Dziś wolne za sobotę, pisze pan Zbyszek z Bielska-Białej, więc w miarę miękko spadam na ziemię. Ciężko z myślą, że od jutra zacznie się. No właśnie, zacznie się to w pracy. I jeszcze maszynista, pan Karol, także na służbie. Pozdrawia serdecznie wszystkich już obudzonych i tych, którzy w pracy, w drodze do pracy, redaktorze. Na pocieszenie powiem, że każdy musi przeżyć ten powrót po pracy, do pracy po urlopie. Tak również potwierdzam, tak, ten dzień jest inny, no ale kawusia jakoś słodko smakuje i do przodu. Tegoż właśnie. A propos świąt nieoczywistych jeszcze dorzuca pan Stefan to, że dziś Światowy Dzień Łyżeczki. No ale czy cukru, czy soli, tego nie wiemy. Tak czy inaczej, żeby dobrze wszystko się układało. 17 minut pozostało do godziny 6.

0: i to jest dopiero wyzwanie po urlopie, przyznam Państwu szczerze. Raz, że człowiek nie wie, jak się nazywa, a dwa, że musi przedstawić, znaczy nie musi, ale chce przedstawić kolegę.
1: Ale mógł się przedstawić sam.
0: A pan jak się nazywa?
1: Robert Grzędowski, dzień dobry.
0: Dzień dobry, tak, a to chyba się zgadza.
1: To już zapisz sobie, tak. będzie na przyszłość.
0: RZ?
1: RZ,
0: tak. Po szóstej? Po szóstej?
1: Po szóstej?
0: Przez ukres.
1: Do dziewiątej.
0: Do dziewiątej. A co dziś w audycji chciałem zapytać?
1: A dziś między innymi spróbujemy się połączyć z Mateuszem Krzyżanowskim. To jest człowiek, który postanowił wybrać się pieszo spod Radomia do Sapporo w Japonii.
0: Pierwsze pytanie, jakie mnie się urodzi w głowie, to...
1: To jak pokonać później tam morze w Azji? Nie wiem, jaki jest plan na ten etap. Na razie jest w Azji Południowej, to zdaje się w Nepalu albo gdzieś w tych okolicach. No dowiemy się wszystkiego.
0: W każdym razie
1: od Radomia już kawałek. Nie wiem, ile to set czy już tysięcy kilometrów w nogach. O to wszystko pana Mateusza zapytamy. No i też o to, jak wygląda taka podróż pieszo. Robi na nas wrażenie to, jak Paweł Turski w wakacje wędruje po Polsce.
0: Robi, ale...
1: I pokonuje te kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Ale pan Mateusz wędruje już od listopada 2024 i wciąż jest w drodze. Może już za półmetkiem. Zwiedza, dowiaduje się pewnie wiele o świecie, więc o to wszystko dzisiaj zapytamy po godzinie 7.
0: Ojej. No i oczywiście te najważniejsze,
1: wydarzenia, mam nadzieję, dowiemy się szczegółów dotyczących tych, które są już znane, szczegółów dotyczących wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, no i też oczywiście będziemy podsumowywać Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. To chyba to będą dowody, że polski sport jest kobietą, bo znów tych medali panie zdobyły wiele, a panowie... No i tyle, co kot napłakał.
0: Już musi się. Te najważniejsze informacje. To, co wiedzieć Państwo powinni o poranku. Dziś zapraszamy do trójki.
1: Oczywiście.
0: Grzędowski, Robert.
1: Tak, to ja.
0: No już?
1: Jeszcze 10 minut.
0: Już za 10 minut.
1: Za 10 minut
0: będzie godzina 6. Ale przyznasz, że ciemno. Mimo, że pochmurno, to jednak to nie ma znaczenia. Wschód słońca zdecydowanie.
1: Wschód słońca jest później. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Człowiek przyjeżdża do pracy coraz później, a ja zawsze o wschodzie słońca.
0: I to nasze trójkowe słoneczko wschodzi, no. Jak to się składa? Zastanówmy się.
1: Zastanówmy się.

Ależ jak? Ale skąd ta ciemność za oknami? Pyta pani Maria. No tak, tak, w naszej korespondencji SMS-owej również takie informacje się pojawiają. No to dobra wiadomość jest taka, że pół godziny temu wzeszło słońce, a za 6 minut będzie 6.

0: właśnie wybiła 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
1: Przedstawiciele polskich władz, konsulowie oraz wiceministrowie spraw zagranicznych i zdrowia odwiedzą Polaków przebywających w 4 szpitalach na Węgrzech. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego od soboty w związku z postrzeleniem kobiety w Swarzędzu. Specjalny rządowy samolot dotarł wieczorem do Budapesztu. Na pokładzie maszyny byli m.in. przedstawiciele resortów zdrowia i spraw zagranicznych oraz 6 medyków. Poszkodowani w wypadku polskiego autokaru nie zostaną pozostawieni bez pomocy, mówiła przed wylotem wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: To jest też kwestia, gdzie nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami węgierskimi o możliwości przetransportowania poszkodowanych do Polski.
1: W wypadku zginęło 12 osób, jest wielu rannych, mówił wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
3: Mowa jest o 10 osobach w stanie ciężkim, są różne kategorie uszkodzeń ciała. Są osoby, które mają średnie uszkodzenia, są takie, które odniosły lekkie obrażenia. Lekarze węgierscy wstępnie oceniali konieczność pobytu w szpitalu na 1-2 dni.
1: Wojciech Zajączkowski dodał, że obaj kierowcy autokaru zostali przesłuchani przez węgierską policję. Jeden z nich został zwolniony, drugi został zatrzymany. Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. W pierwszej kolejności poszkodowani w wypadku mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również ośrodki specjalistyczne, jak szpital MSWiA oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Najwięcej osób podróżujących autokarem to mieszkańcy powiatów Strzyżowskiego i Rzeszowskiego. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. W serwisie Trójki kolejne informacje. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Polka uległa jedynie Brytyjce, Georginie Hunter-Bell.
4: Pierwszy seniorski medal to jest zawsze taki najtrudniejszy, myślę, ale też najbardziej wyjątkowy i na pewno ten medal będę pamiętała bardzo mocno, ale mam nadzieję, że to jest tylko właśnie początek tej mojej drogi. Widzę, że idę w górę do tych Los Angeles, do tych Igrzysk Olimpijskich. Tam chciałam osiągnąć swój szczyt formy i trzymać go do następnych Igrzysk w 32. Myślę, że powoli te małe kroki podejmuję i ten medal na pewno dużo przede możliwości otworzy.
1: A ten medal Klaudii Kazimierskiej to 8 krążek reprezentantów Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Zdecydowanie medal należy się też Polce, która uratowała 2 mężczyzn na jeziorze Como. Jej bohaterski czyn opisały włoskie media.
5: W środę 12 sierpnia w miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como 22-letnia Alicja Klak, która przebywała tam turystycznie, skoczyła do wody, gdy zauważyła 2 mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. W oczekiwaniu na przybycie służb Polka zdołała przetransportować obu na brzeg. Jeden z uratowanych nadal jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Burmistrz Abbadia Lariana Roberto Azzoni spotkał się z Polką w urzędzie i wręczył jej podziękowanie za odwagę i szybką reakcję. Alicja jest instruktorką pływania. W 2022 roku była także finalistką konkursu Miss Polonia Nastolatek. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Nomen omen, Nietopiel. Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego od soboty w związku z postrzeleniem kobiety w Swarzędzu pod Poznaniem. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Wczoraj wieczorem napastnik został zatrzymany, mówi Michał Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
6: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
1: Został doprowadzony na przesłuchanie. Nie ma informacji, aby zmienił się stan poszkodowanej, który w dniu postrzelenia określono jako zagrażający życiu. Start o 8 w Zakopanem, meta na Helu, w sumie 820 km. Otylia Grosicka przemierzy ten dystans rowerem. Celem jest zbiórka na fundację Mikropsy, która zajmuje się pomocą małym czworonogom. 7-dniowa podróż łączy wyzwanie sportowe z akcją charytatywną. Dla Otylii ma też inny wymiar.
7: Jadę kompletnie sama, potem chyba w środę ma dojechać do mnie kolega, dorzucić mi jakieś też jedzenie i tak dalej, ale ogólnie to jest też moja decyzja, żeby jechać samej.
1: Fundacja Mikropsy nie prowadzi schroniska, nasi podopieczni od razu trafiają do domów tymczasowych, mówi wolontariusz Bartek Giżyński.
8: Zbieramy na pomoc tym najmniejszym pioskom, które po prostu w schroniskach ciężko sobie radzą. Są to przypadki przeważnie trudne, które najpierw wymagają diagnostyki, a później kosztownego leczenia.
1: Cel zbiórki to 82 tysiące złotych.
9: Klimat.
1: Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Obecnie w większości województw jest ono na średnim poziomie. Jakość powietrza jest na ogół dobra lub bardzo dobra. Susza hydrologiczna jednak nie odpuszcza. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w wybranych powiatach wszystkich województw. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydów.

0: Cydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Po kilku dniach pogody łatwej, miłej i konkretnej dziś synoptycy przygotowali już całkiem długi akapit. Mamy tu zachmurzenie, umiarkowane, ale okresami duże, z przelotnymi miejscowymi opadami deszczu i burzami. To głównie na południowym zachodzie i południu kraju. W czasie burz możliwy grad. Ach, i te burze możliwe też na Pomorzu. Temperatura od 20 stopni na północy i 22 na zachodzie do 31 nawet na południowym wschodzie, w centrum około 25. No tak naprawdę tylko ten południowo-wschodni kraniec Polski jeszcze pozostaje pod wpływem gorących i suchych mas powietrza, ale jutro ochłodzenie już w całym kraju. Jutro maksymalnie 20 stopni. Brrr.
0: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Jakie brr, żartuję. Chwila odpoczynku od upału na pewno się przyda. Jest 6:06, dziś poniedziałek, 17 sierpnia. Startujemy.

0: Robert Plant i 29 Palms. Na początek porannej audycji w Trójce jest 6:11.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. To my zapraszamy i wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień, podsumowując ten dopiero co zakończony na sportowa.
2: Zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. Przed 30 też można.
3: Na wręczeniu medali usłyszałam, że mam obiecać, że za 2 lata zdobędę złoto, więc to też było bardzo ciekawe. Obiecałam, że za 2 lata będzie złoto.
0: Już za kilka minut w Trójce podsumowanie lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Mistrzostw z 8 medalami dla biało-czerwonych. Ciekawe, czy na jakiś medal zasłużył? Na pewno, ale czy otrzyma Mateusz Krzyżanowski, który wędruje od wielu miesięcy z Polski do Japonii? Pieszo, połączymy się z panem Mateuszem po 7:00 i sprawdzimy, gdzie jest, dokąd dotarł i co ciekawego wydarzyło się do tej pory po drodze. Z innych spraw w porannej audycji plany ogólne.
4: To jest dokument, który zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uchwaliło taki dokument 16% gmin, a 33% dopiero rozpoczyna pracę.
0: A na uchwalenie planów ogólnych pozostało jeszcze tylko 14 dni. Przekroczenie tego terminu będzie miało oczywiście swoje konsekwencje. Wszystko wyjaśni Paweł Turski. To także po 7:00 w Trójce, a tuż przed 7:00 news albo fake news.
5: Czujesz się gorzej, więc terapia działa? To jedno z najpopularniejszych haseł pseudomedycznego internetu, który podpowiada: to dobry znak, bo organizm właśnie się oczyszcza. Ale uwaga, ten przekaz może być nie tylko fałszywy, ale i niebezpieczny.
0: Zaprasza i przestrzega Piotr Łodej. To około 6:50. Ja też zapraszam. Poniedziałkowy poranek spędzamy razem do 9:00. Dzień dobry.

Nie chcę straszyć, ale do końca wakacji zostały 353 godziny tylko, czyli jakieś 1 200 000 sekund. No, wszystko zależy od perspektywy. Kalendarz świąt nietypowych mówi za to, że dziś dzień osób pozytywnie zakręconych. Znają może państwo jakąś pozytywną wariatkę albo pozytywnego wariata? 2 2 7 3.

0: Robbie Williams w trójce. Można się poczuć jak podczas festiwalu w Poznaniu w miniony weekend, gdzie Robbie Williams się pojawił i wystąpił w koszulce Warty Poznań. Taka niespodzianka dla kibiców sportu z Poznania. A teraz właśnie o sporcie powiemy. W Birmingham zakończyły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Polacy wracają z Wysp Brytyjskich z workiem medali. No może nie jakimś bardzo ciężkim, ale jednak, no ale też z uczuciem niedosytu. Dlaczego? Sprawdzamy. Relacja Rafała Bały.
1: To były mistrzostwa.

0: które z pewnością zapadną w pamięć nie tylko sportowcom, ale też kibicom. Pełne sprzeczności, bo z jednej strony ze wspaniałymi wynikami, ale przynajmniej przez 4 z 7 dni właściwie bez publiczności. Stadion świecił pustkami. Anglicy nie chcieli brać urlopów, a dodatkowo odstraszała ich potworna susza i wysokie temperatury. Te nie przeszkodziły sprinterom i sprinterkom. Dominik Kopeć był 5 na 100 metrów, a Ewa Swoboda na tym samym dystansie wywalczyła srebro. W rozmowie z dziennikarzami nie kryła wzruszenia, gdy mówiła o trudnym okresie w swoim życiu.
1: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że no i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. Przed 30 też można.
0: O szybkości innej naszej zawodniczki przekonały się w Birmingham rywalki. Pija Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki miała już złoto, brąz, a tym razem wywalczyła srebro, przegrywając minimalnie z Holenderką Nadine Visser. Chociaż minimalnie to chyba w tym przypadku niewłaściwe słowo. Obie panie dzieliła zaledwie 0,001 sekundy. Ile to dokładnie? Tłumaczy sędzia międzynarodowy Filip Moterski, który składał protest w imieniu polskiej ekipy.
2: 0,001 to jest 10 do 11 mm, czyli dla ludzkiego oka niezauważalne różnice. Holenderka zrobiła tak jak Pija wyrzut, tylko że Holenderka delikatnie skręciła swoje ciało. Poszedłem tutaj z nastawieniem, że uda się wywalczyć 2 złote medale, zarówno dla Holenderki, jak i dla Pii Skrzyżowskiej. Niestety ta różnica drobna, bo drobna, ale była. Nie dało się tego w żaden sposób zweryfikować na korzyść Pii Skrzyszowskiej.
0: A Pija Skrzyszowska, odbierając srebrny medal, złożyła kibicom obietnicę.
3: Na wręczeniu medali usłyszałam, że mam obiecać, że za 2 lata zdobędę złoto, więc to też było bardzo ciekawe. Obiecałam, że za 2 lata będzie złoto.
0: Trzymamy za słowo, bo przecież za 2 lata Mistrzostwa Europy w Chorzowie. Na płotkach mieliśmy jeszcze jeden medal, brąz Jakuba Szymańskiego. I to jedyny krążek dla polskiej ekipy, jeśli chodzi o mężczyzn. Wszystkie pozostałe zdobyły kobiety. Srebro w chodziarskim maratonie wywalczyła Katarzyna Zdziebło, w skoku wzwyż Maria Rzodzik. Ta ostatnia urodziła się w Baranowiczach na Białorusi, ale kilka lat temu przyjechała do Polski, czyli ojczyzny swoich dziadków, uciekając przed represjami ze strony białoruskiego reżimu. I w biało-czerwonych barwach ma już 2 srebra. Rok temu w Mistrzostwach Świata, a teraz w Mistrzostwach Europy. Za to Natalia Bokowiecka w sezonie 2024 w Rzymie była złota na 400 metrów. Teraz musiała uznać wyższość Norweszki Jäger.
4: Chciałam tutaj złota, wierzyłam, że jakby mnie na nie stać, ale jest srebro i myślę, że po prostu z tego trzeba się cieszyć, bo to jest 3. mój medal na Mistrzostwach Europy z rzędu, więc też jestem jedyną dziewczyną, której się to udało z tych, które tutaj są. Chcę się z tego cieszyć, natomiast no, na chwilę obecną jest mi po prostu trochę ciężko, bo chciałam tutaj złota, czuję się mega przygotowana.
0: Podobnie jak nasze sprinterki w sztafecie 4x100 metrów, które wracają do kraju z brązem. Zdrowia zabrakło niestety maratonce Aleksandrze Lisowskiej. Mistrzyni Europy sprzed 4 lat biegła z urazem pośladka i skończyła na 13. miejscu. Uwaga dziennikarzy, przykuła specjalna opaska z małych kamyczków na jej czole.
5: To są kamienie, które obniżają 1% temperaturę ciała i naprawdę czuć, że chłodzą. Co 5 km po prostu polewałam wodą. Na pewno pomaga.
0: W ostatnim dniu rywalizacji kolejne srebro dołożyła na 1500 metrów Klaudia Kazimierska. Polskiej ekipie zabrakło złota, a więc w klasyfikacji medalowej zajęliśmy dopiero 18 miejsce. Ale liczba medali, 8, robi wrażenie. Kolejne Mistrzostwa Europy za 2 lata w Chorzowie.
6: A relacjonował Rafał Bała. 7 medali Polek, 1 medal Polaka. To proporcje nieco inne niż w zarządzie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale spokojnie, są tam panie, 2 przy 5 panach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na wiadomości w skrócie. Romuald Wójcik.
8: Specjalny samolot z przedstawicielami MSZ-u i służb medycznych przyleciał wieczorem do Budapesztu. Anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych ocenią stan zdrowia polskich obywateli rannych w wypadku autobusu pod kątem możliwości ich przewiezienia do kraju. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapewniła, że przygotowane zostały miejsca w Polsce, które będą przyjmować poszkodowanych. Przygotowano też samolot transportowy KASA wraz z wojskowym zespołem ewakuacji pacjentów. Co najmniej 10 osób zginęło w wypadku autokaru na południowym wschodzie Brazylii. Rannych zostało 39 osób. Większość z nich ma poważne obrażenia. Do katastrofy doszło w pobliżu miasta Petropolis w stanie Rio de Janeiro. W górzystym terenie pojazd zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Przyczyną tragedii mogło być złe oznakowanie odcinka remontowanej trasy. Jak zwykle latem trudna sytuacja.

0: Sytuacja stacji krwiodawstwa w tej chwili potrzeba przede wszystkim grup ujemnych. U nas w ostatnich latach zmieniły się proporcje między dawcami, mówi Michał Sokołowski z Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu.
1: Coraz więcej kobiet oddaje krew. Kiedyś to była zdecydowana mniejszość, teraz jest to mniej więcej 1/3 w porównaniu do mężczyzn. Chcielibyśmy cały czas, żeby przychodziło więcej młodych osób, żeby więcej młodych osób rozpoczynało przygodę z krwiodawstwem i ją oczywiście kontynuowało.
0: Po wprowadzeniu w czasie pandemii 2 dni wolnego dla dawców najwięcej osób oddaje krew w poniedziałki i czwartki. Mogą to zrobić osoby w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg i nie mają poważnych chorób. Kolejny serwis w Trójce o 7.
2: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane, ale okresami też duże i to duże przyniesie miejscowe opady deszczu i burze, przede wszystkim na południowym zachodzie i południu kraju, ale także na Pomorzu, a w czasie burz możliwe opady gradu, więc proszę uważać. Dziś będzie od 20 stopni na północy i 22 na zachodzie, do 31 nawet na południowym wschodzie, ale tylko Bieszczady, Podkarpacie i kawałek Lubelszczyzny jeszcze leżą w zasięgu gorących i suchych mas powietrza. Jutro ochłodzenie obejmie już cały kraj. A dziś 17 sierpnia, dzień pozytywnie zakręconych.
3: Ja bym chciał powiedzieć, że taki pozytywnym zakręconym jest Paweł Turski. Wyruszył z tym wózeczkiem, pcha go i pcha go i pcha go, no ale przy okazji ma dużo wrażeń. Coś nowego, ale pozytywnego.
2: Zgadzam się, Paweł zdecydowanie pasuje do tej kategorii, ale na pewno też Mateusz Krzyżanowski, który od listopada 2024 roku wędruje z Polski do Japonii. I jest mniej więcej w połowie drogi, jeśli się nie mylę. Połączymy się z nim po 7 w Trójce. Tymczasem 28 minut do 7.

pogoni za amerykańskim snem, koreańska rodzina przenosi się do Arkansas i zakłada farmę. To jest podstawowy, enigmatyczny opis filmu Minari w reżyserii Lee Isaaca Changa, ale może więcej nie potrzeba, bo już możemy sobie wyobrazić te krajobrazy amerykańskiego interioru i kameralną, pełną uczuć i szczerą historię. To film z nominacjami do Oscarów i z jedną statuetką. Film, który będzie można zobaczyć w piątek wieczorem w Ogrodzie Trójki. O 21:00 na Leżakach. Minari Lee Isaaca Changa. Mamy wejściówki, rozdaje Staszek Perzyna. Trzeba się do niego odezwać telefonicznie. 2 2 i 7 3.

To Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. W trójce jest 6:40. Polscy i węgierscy lekarze ocenią dzisiaj stan pacjentów poszkodowanych w katastrofie polskiego autokaru na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Zdecydują, kto wróci do Polski transportem medycznym, a kto będzie musiał zostać

0: na Węgrzech na dłuższą rekonwalescencję. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Część z nich dalej walczy o życie. Łącznie do szpitali trafiło 40 polskich pielgrzymów, którzy wracali na Podkarpacie z Medjugorje. Łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia na Węgrzech, Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michale, kiedy będzie wiadomo, kto wróci do kraju?
1: No najprawdopodobniej wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych kilku, maksymalnie kilkunastu godzin. Z tego co wiem, zespół pomocy humanitarno-medycznej, który przyleciał z Warszawy do Budapesztu specjalnym samolotem wczoraj w nocy, jest już w drodze do szpitali, gdzie przebywają ranni Polacy. No i medycy w składzie anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz trzech ratowników medycznych po kolei będą odwiedzać szpitale w Egerze, Miszkolcu, Debreczynie i miejscowości Nirecz-Hadza. I tam przeprowadzą tak zwany triaż. Na potrzebę transportu polskich pacjentów przygotowano m.in. wojskowy samolot CASA oraz dwa samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego. W razie potrzeby pacjentów można przewieźć również drogą lądową przez Słowację, no ale zanim to nastąpi, trzeba podzielić pacjentów na zdolnych i niezdolnych do podróży. Tak przekazała minionego wieczoru wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju. Uzgadniamy też kwestie logistyczne.
1: A ranni pielgrzymi w pierwszej kolejności mają zostać umieszczeni w polskich szpitalach na Podkarpaciu, tak żeby znajdować się jak najbliżej swoich domów, swoich miejsc zamieszkania. Ale jeśli będzie taka potrzeba, to można ich umieścić także w warszawskim szpitalu MSWiA czy szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego, tak żeby mieli jak najlepszą potrzebną możliwą opiekę. Z kolei rodziny śmiertelnych ofiar wypadku autokaru mają otrzymać wsparcie konsularne dotyczące m.in. transportu zwłok do Polski. Firma, która ubezpieczała pielgrzymów, zadeklarowała pokrycie całości kosztów sprowadzenia ciał do kraju. Właśnie podczas wypadku o tym, czy ktoś zmarł, czy przeżył, czasami decydowało kilkanaście centymetrów. Na przykład rodzice pana Grzegorza, pielgrzymi z miejscowości Siedlisko, siedzieli w autokarze obok siebie, no i niestety jedno z nich nie przeżyło wypadku.
3: Udało się zidentyfikować zwłoki, ale taty. Mama na szczęście przeżyła, no ale niestety tata zmarł. Mama na szczęście nic wielkiego, tylko zwichnięcie ręki, jakaś rana ręki, coś takiego. Mama już wie, no.
1: No niestety tak... Do takiego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, a szpital w Miszkolcu wspólnie z przedstawicielami lokalnej Polonii zorganizował zakwaterowanie dla rodzin ofiar wypadku polskiego autobusu.
0: Michale, czy wiadomo coś więcej o okolicznościach i przyczynach tego wypadku? Bo do tej pory zdaje się pewne jest to, że autokar zjechał z drogi na prostym odcinku autostrady, wpadł do rowu i się przewrócił. Tylko dlaczego?
1: No właśnie, wszystko wskazuje na to, że kierowca zasnął prowadząc pojazd. Takie są oficjalne informacje płynące z węgierskiej policji w komunikatach. Węgierska Polonia dodaje do tego, bo przedstawiciele Polonii pełnią rolę tłumaczy dla rodzin ofiar wypadków. I oni dodają, że nie było żadnych śladów hamowania autokaru, które wskazywałyby na to, że kierowca próbował wykonywać jakieś manewry. Obaj kierowcy zostali już przesłuchani. Jednego z nich wypuszczono na wolność, a drugi, ten, który rzekomo zasnął, został zatrzymany, o czym poinformował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
1: Przesłuchani byli również inni świadkowie, czyli pasażerowie, którzy specjalnie nie ucierpieli podczas wypadku. Jak usłyszałem od jednego z pasażerów, zanim wybiła ta feralna pierwsza w nocy z niedzieli na, z soboty na niedzielę i cały autokar zasnął, no to pielgrzymi śpiewali kierowcom pieśni religijne, tak aby trochę ich pobudzić. Niemniej ciężko znaleźć osobę, która widziała na żywo całe zajście od początku do końca, tak powiedział dziennikarzom pan Zdzisław, jeden z pasażerów autokaru.
5: Wszyscy spali, nikt nic nie wie. Jak uderzyło w ziemię i ludzie narobili krzyku, gwałtu, to ja się obudziłem.
1: a kierowca autokaru może dzisiaj usłyszeć zarzuty.

0: 10 minut pozostało jeszcze do 7. Tu Trójka i audycja poranna. I Piotr Łodej w rozprawie z dezinformacją.
1: News albo fake news.
2: Czujesz się gorzej, więc terapia działa? To jedno z najpopularniejszych haseł pseudomedycznego internetu, który podpowiada: to dobry znak, bo organizm właśnie się oczyszcza. Ale uwaga, ten przekaz może być nie tylko fałszywy, ale i niebezpieczny. Państwa i moim gościem jest Magda Grochocka ze Stowarzyszenia Prawda. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Czy kryzys ozdrowieńczy to pojęcie znane medycynie, czy wyłącznie termin funkcjonujący w pseudonaukowych fejkach?
3: To jest termin występujący tylko w pseudonaukowych fejkach, ten konkretny termin. Istnieją pewne przypadki pogorszenia samopoczucia, na przykład po antybiotykoterapii, ale to są bardzo wąskie sytuacje. Nie ma uniwersalnego mechanizmu jak kryzys ozdrowieńczy.
2: A dlaczego hasło najpierw będzie gorzej, potem organizm się oczyści jest tak skutecznym narzędziem dezinformacji?
3: Dlatego, że jest ono niefalsyfikowalne, to znaczy jeżeli czujemy się gorzej, no to po terapii to wyjaśniamy to, że to jest kryzys ozdrowieńczy, organizm się oczyszcza, wszystko jest dobrze. Jeżeli się czujemy lepiej, no to okej, terapia działa, czujemy się lepiej. To jest jakieś takie pojęcie, które ma uwiarygodnić terapię i zabezpieczyć ją przed jakąkolwiek weryfikacją.
2: A po co powstają takie fejki? Do czego jest wykorzystywany konkretnie ten fake news? Do sprzedaży suplementów, terapii alternatywnych czy kosztownych usług?
3: Tak naprawdę do wszystkich wymienionych. To znaczy widziałam i w kontekście suplementów mowę o kryzysie ozdrowieńczym i w kontekście różnych diet na przykład, w kontekście terapii różnych. Także tak naprawdę na każdym jakiejś płaszczyźnie tych pseudomedycznych metod to się pojawia.
2: A czy algorytmy platform społecznościowych sprzyjają rozprzestrzenianiu się takich fejków, bo na przykład najlepiej sprzedają się historie o rzekomo ukrywanej prawdzie?
3: Tak, zdecydowanie. To znaczy też widzimy, że po prostu ludzie skupiają się w mediach społecznościowych wokół szarlatanów, ale też wokół jakichś konkretnych twierdzeń czy konkretnych metod, które uważają za skuteczne. I media społecznościowe po prostu sprzyjają tworzeniu się tych społeczności i ludzie czują się wysłuchani.
2: A obalanie takich fake newsów jest wyjątkowo trudne? Myślę tu o fejkach pseudonaukowych.
3: Jest trudne ze względu na to, że trudno jest zaoferować alternatywę właśnie dla tego poczucia wspólnoty, które ludzie znajdują wśród ludzi z podobnymi problemami zdrowotnymi, wśród ludzi, którzy też się zawiedli na systemie opieki zdrowotnej. Więc jest to o tyle trudne, że ciężko jest kogoś przekonać, bo nie mamy alternatywy do zaproponowania tej społeczności, tego poczucia wysłuchania.
2: Przypomnę, naszym gościem jest Magda Grochocka ze Stowarzyszenia Prawda. Dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Dziękuję.
2: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła siódma, dziś poniedziałek, 17 sierpnia. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
10: Dziś pierwsi poszkodowani w wypadku polskiego autokaru opuszczą szpitale. Na Węgrzech jest nasza reporterka, za chwilę jej relacja. Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Kierowcy powinni już widzieć zmianę cen na dystrybutorach. Wraca program Cena Pani Walniżej. Dziś pierwsi poszkodowani w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło wczoraj w nocy na autostradzie M3 na Węgrzech, opuszczą szpitale. Tragiczny bilans zdarzenia to 12 ofiar i 47 rannych.

0: Na miejscu są już bliscy pielgrzymów, którzy brali udział w wypadku. Jest tam też nasza reporterka Anna Orzeł.
1: Dzień dobry, tak jestem. Rodziny dotarły na Węgry w ciągu kilku godzin od pojawienia się w mediach pierwszych informacji o wypadku. Dla wielu były to godziny, w których nieustannie strach zastępował nadzieję i niepewność, a tu na miejscu musieli zmierzyć się z niezwykle trudnymi emocjami, niedowierzaniem, rozpaczą, bo tak jak pan Grzegorz, usłyszeli tę najtragiczniejszą informację.
2: Udało się zidentyfikować zwłoki, ale taty. Mama na szczęście przeżyła, no ale niestety tata zmarł. Tak naprawdę bardzo późno się dowiedziałem, bo dopiero około godziny 10:00 wtedy ciocia do mnie zadzwoniła, że był jakiś wypadek i wiedział, że tam są moi rodzice.
1: Wczoraj późnym wieczorem na Węgry dotarła misja medyczno-dyplomatyczna. Zadaniem lekarzy będzie ocena stanu zdrowia rannych.
0: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Obaj kierowcy autokaru zostali przesłuchani przez węgierską policję. Jeden z nich został zwolniony, drugi zatrzymany. Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. W pierwszej kolejności poszkodowani w wypadku mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również ośrodki specjalistyczne, jak szpital MSWiA i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona na Podkarpaciu minutą ciszy, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Na budynkach Urzędu Wojewódzkiego i delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni od 17 do 19. Również w tym zarządzeniu zaapelowałam i poprosiłam, żeby ograniczyć organizację różnego rodzaju imprez do tego niezbędnego minimum.
0: Najwięcej osób podróżujących autokarem to mieszkańcy powiatów Strzyżowskiego i Rzeszowskiego. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. W serwisie Trójki kolejne informacje. Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Prezydent argumentuje, że operacje są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej.
4: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. We wpisie na platformie True Social Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang prób zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych w ciągu zaledwie 6 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Kierowcy powinni już widzieć zmianę cen na dystrybutorach. Do końca wakacji będzie działał rządowy program Ceny Paliwa Niżej, który ma sprawić, że koszty tankowania benzyny i oleju napędowego będą niższe.
5: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Stawki mają spaść o około złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk.
6: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
5: Kierowcy wskazują, że każda zmiana obniżająca koszty tankowania jest dobra. Zwracają jednak uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.
7: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
8: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
9: Może być, jeśli to zda egzamin.
5: Nowy program CPN będzie działał przez 2 tygodnie. Poprzedni funkcjonował od marca do końca czerwca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Jest 5 po 7, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
12: Dzień dobry, Klaudia Kazimierska, superstar. Nasza Millerka pobiegła po srebrny medal na zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Wygrała bieg na 1500, przepraszam, wywalczyła go w biegu na 1500 metrów w kapitalnym stylu.
13: Miałam pod nogą, wiedziałam, że jest zapas i starałam się jednak przytomnie, ale też nie marnować energii niepotrzebnej, bo potem ta energia gdzieś jest potrzebna na ostatnich metrach i na pewno cieszę się, że ten medal dla Polski zdobyłam. Wiadomo, brakuje nam nadal złotego i na pewno bym chciała ten złoty zdobyć, byłam dzisiaj blisko i wierzyłam to, że mogę go zdobyć, więc jest tu na pewno jeszcze dużo możliwości. Ja niedługo skończę dopiero 25 lat, więc jeszcze dużo tych mistrzów przede mną.
12: Mówiła Klaudia Kazimierska.

0: Wczorajszego wieczora w Birmingham biegały też nasze sztafety 4x400 metrów. Kobieca zajęła siódme, męska szóste miejsce. Nasi lekkoatleci w środkowej Anglii wywalczyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. I tylko jeden z nich, brązowy notabene, wywalczył mężczyzna, reszta padła łupem pań. Polska lekkoatletyka i generalnie polski sport to obecnie głównie domena kobiet. Na potwierdzenie tej tezy gładka wygrana Igi Świątek w turnieju WTA w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych 6-3 i 6-0 pokonała Kolumbijkę Emiliane Arango i teraz zagra z Greczynką Marion Sakkari. W męskiej piłkarskiej PKO Ekstraklasie pierwsze w tym sezonie zwycięstwa Motoru i Krakowi. Ekipa z Lublina 1-0 pokonała GKS Katowice, z Krakowa 2-1 Raków Częstochowa. Wczoraj kopali jeszcze w Zabrzu. Górnik, grając ostatnie pół godziny w dziesiątkę, 2-1 wygrał z Wisłą Kraków. Z kolei sierpniowe spotkanie o tarczę wspólnoty na Wembley w Londynie zawsze o tydzień wyprzedza start Premier League najlepszych piłkarskich rozgrywek ligowych na świecie. W tym meczu mierzą się mistrz i zdobywca Pucharu Anglii i tym razem mistrz zdeklasował rywala. Arsenal 3-0 rozbił Manchester City, prowadzony po raz pierwszy przez Enzo Maresk.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Południowy wschód kraju, Lubelszczyzna i Podkarpacie jeszcze pozostają pod wpływem gorących mas powietrza i tam będzie dziś nawet 31 stopni, ale już w pozostałych regionach chłodniej i może popadać. 20 stopni na północy, 25 w centrum, na południowym zachodzie i południu możliwe burze z gradem.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
3: Żegnamy reklamy.
2: Jest 7:08.
6: Zapraszamy do Trójki.
2: Dziś 17 sierpnia, dzień pozytywnie zakręconych i z piechurem, który do tej kategorii na pewno się zalicza. Połączymy się już za chwilę w Trójce. Prawie 2 lata temu rozpoczął wędrówkę z Polski do Japonii. Dziś jest, jeśli dobrze liczę, 637 dzień jego podróży. Może to potwierdzi pan Mateusz. Zapraszamy do Trójki w składzie Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: W dniu pozytywnie zakręconych łączymy się w trójce ze Śmiałkiem, który do tej kategorii zdecydowanie się zalicza. Mateusz Krzyżanowski z Myśliszewic koło Radomia wyruszył na wyprawę pieszo z Polski do Japonii. Wyruszył w listopadzie 2024 roku. Dzień dobry, panie Mateuszu.
1: Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: To dziś 637 dzień tej wyprawy, dobrze policzyłem?
1: 639.
0: O, to jeszcze dwa dodatkowe gdzieś zgubiłem. Panie Mateuszu, gdzie pan jest? Gdzie udało się dotrzeć w ciągu tych prawie 640 dni?
1: Aktualnie jestem w miejscowości Bardabis w Nepalu.
0: To dosyć daleko, dosyć daleko.
1: No, zostało mi jeszcze 9 dni przez Nepal.
0: A ile dni zostało do końca tej wyprawy, tego wyzwania i gdzie ta meta będzie w ogóle?
1: Tak mniej więcej to będzie jeszcze rok i 2 miesiące, a meta jest w Sapporo w Japonii.
0: To muszę zapytać o to, jak się pan dostanie do Japonii, bo pieszo do Japonii z Azji kontynentalnej może być trudno.
1: Z Szanghaju polecę samolotem do miejscowości Fukuoka, no i przez Japonię jeszcze będę szedł 2200 kilometrów.
0: Czyli jednak jakieś inne środki transportu niż stopy pan wykorzystuje? Czy tak było też do tej pory?
1: W sumie 3 razy musiałem użyć transportu, ponieważ miałem problemy na granicach. Z Gruzji niestety nie da się drogą lądową wejść do Azerbejdżanu, więc doszedłem do granicy, później wróciłem do Tbilisi, poleciałem samolotem do Baku, z Baku z powrotem pojechałem busem pod granicę i przeszedłem cały Azerbejdżan. Podobną sytuację miałem na granicy kazachstańsko-uzbekistańskiej. Więc też tam pojechałem pociągiem przez granicę, później wróciłem do granicy i zacząłem mój marsz przez Uzbekistan. No i trzecia sytuacja, gdy już byłem w Afganistanie, próbowałem się dostać do Pakistanu. Konflikt pakistańsko-indyjski się nasilił i gdy byłem w ambasadzie Pakistanu, ambasador zobaczył, że mam wizę do Indii i powiedział, że nie dostanę wizy do Pakistanu z tego powodu, więc niestety musiałem przelecieć nad Pakistanem.
0: No czyli mimo wszystko stara się pan, żeby ta podróż była jak najbardziej na nogach i żeby to wszystko odbyło się zgodnie z prawidłami takich wypraw. Wymienia pan nazwy państw, które musiały przynieść jakieś anegdoty, jakieś wspaniałe historie albo ciekawych ludzi, bo przecież to jest też inna kultura. Spotyka pan na pewno na swojej drodze bardzo ciekawe rzeczy i ciekawe osoby.
1: Tak. Bardzo mnie zaskoczyły kraje muzułmańskie, bo naprawdę są bardzo gościnne. Często nie musiałem płacić za hotele, jedzenie. Ludzie przyjmowali mnie do swojego domu. Codziennie ktoś mnie zapraszał na śniadanie, kolację, obiad. Więc to było dla mnie wielkim szokiem.
0: A to pan wspominał o noclegach i ja muszę dopytać o to, jak sobie pan radzi z, mówiąc potocznie, kolokwialnie, ogarnięciem tego spania.
1: No, codziennie idę tak około 30 kilometrów. Gdy już czuję się zmęczony, rozglądam się za miejscem dobrym do spania. Często śpię w świątyniach, na posterunkach policji. Ludzie mnie zapraszają do domu, a gdy nie mam opcji takich, więc wtedy śpię w namiocie.
0: Jak pan wygląda? Przepraszam, że o to pytam, ale wyobrażamy sobie takiego piechura z bardzo długą brodą, gdzieś do pasa już po 2 latach.

0: Czy to się by zgadzało?
1: Teraz akurat zapuszczam sobie brodę, bo będę wchodził do Bangladeszu, a właśnie w krajach muzułmańskich mężczyźni z brodą mają większy respekt. A tak to jakoś próbuję się zawsze dopasować do danego państwa. Przez Indie szedłem tylko z wąsem na przykład.
0: Michał Jakubik, który realizuje audycję, dopytuje, czy jakieś wyzwania górskie się pojawiły po drodze, bo przechodzi pan w tych okolicach no jednak korony ziemi.
1: Pierwsze wyzwanie górskie było w Gruzji. To była góra Kazbek, wysokość 5050 metrów. Tutaj w Nepalu zahaczyłem o Himalaję, wszedłem na Base Camp Everest, Kalapatar, Trigung Tse, Trigung Ri. Trigung Tse to był najwyższy punkt podczas mojej podróży, 5860 metrów nad poziomem morza. No jeszcze muszę dodać, że wszedłem tam bez aklimatyzacji.
0: To rzeczywiście robi wrażenie, czyli dokłada pan jeszcze kilometrów. Nie tylko droga z Polski do Japonii, ale jeszcze trochę kręcenia się w tych ciekawych miejscach.
1: Tak. No, robię całą moją trasę pieszo, ale czasami sobie, tak jak tutaj, żeby dostać się w góry, no to musiałem użyć transportu, więc z Katmandu dojechałem do Lukli, tam zacząłem mój trekking, a potem z powrotem wróciłem do punktu, gdzie zakończyłem swój marsz. Staram się też zwiedzić jak najwięcej w tych państwach, w których jestem. Ale no, całą trasę robię pieszo głównie.
0: Panie Mateuszu, ważna kwestia, która w sumie jest bardzo naturalna, jeśli chodzi o pytanie przy okazji takiej wyprawy. Dlaczego?
1: Chciałem zmienić swoje życie na lepsze. W Polsce byłem uzależniony od palenia marihuany. Paliłem ponad 100 gramów miesięcznie, więc widziałem te skutki uboczne tego palenia. Poznałem moją żonę, z którą wziąłem ślub, no i stwierdziłem, że czas to wszystko zakończyć, aby potem z nią stworzyć zdrową rodzinę.
0: Czyli to wyzwanie, także walka z uzależnieniem, rozumiem, poważne sprawy. Kiedy spodziewać się pana jeszcze raz w Japonii na końcu tej trasy?
1: W Japonii na końcu trasy rok i 2 miesiące.
0: O, no to będzie jeszcze okazja na pewno w tym czasie, żeby się połączyć i sprawdzić, jak idzie się panu Mateuszowi Krzyżanowskiemu z okolic Radomia, który jest w Nepalu w trasie z Polski do Japonii pieszo. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za tę poranną relację w Trójce.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz moich wspierających.
0: I pozdrawiamy serdecznie i szerokiej bezpiecznej drogi oczywiście życzymy. Teraz piosenka dnia w Trójce. Usłyszą państwo Roberta Gawlińskiego. To Madame in Poland i Robert Gawliński właśnie. Lambda.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Ciekawą historię ma ta piosenka, piosenka dnia w Trójce. Grupa Madame in Poland wrzuciła jakiś czas temu do mediów społecznościowych zdjęcie z prób czy nagrań, a Robert Gawliński napisał komentarz, dlaczego mnie tam nie ma? Bo niedługo później dostał od zespołu demo z muzyką, napisał tekst, zaśpiewał w domowym studiu i tak powstało to nagranie. Lambda będzie dziś powracać w Trójce. A my zapraszamy nie tylko do słuchania Trójki, ale też do odwiedzania nas przy Myśliwieckiej. Taka okazja w najbliższy piątek, przedostatnia projekcja w ramach letniego kina w ogrodzie. To będzie Minari w reżyserii Lee Isaaca Changa o 21:00 na Leżakach, no chyba, że pogoda się zbuntuje, to wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy wejściówki na to wydarzenie 22,7 trójek. To jest numer, który należy wybrać, przywitać się ładnie, pięknie i ciepło ze Staszkiem Perzydą i na pewno Państwa wpiszę na listę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max. Bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:30. A w skrócie serwisu Trójki Romuald Wójcik.
13: Od rana przedstawiciele polskich władz odwiedzają w szpitalach na Węgrzech Polaków rannych w wypadku autokaru. Chodzi m.in. o ocenę możliwości ich przewiezienia do kraju. Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną. W Polsce mają oni trafić do szpitali na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również szpital MSWiA oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Węgierska policja bada przyczyny katastrofy, w której zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Setki migrantów, którzy pod koniec lipca przedarły się do Maroka, z Maroka do Ceuty, demonstrowały, apelując do władz, aby nie odsyłały ich i przyznały im ochronę międzynarodową. Demonstranci trzymali hiszpańskie flagi i transparenty z napisami „Nie chcemy do Maroka, my też jesteśmy ludźmi” oraz wznosili okrzyki „Potrzebujemy rozwiązania”. W Ceucie wciąż przybyła około 5000 migrantów. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii stwierdził w minionym tygodniu, że nie będą mogli oni tam pozostać ani przedostać się na kontynent europejski. Kilkaset kilogramów śniętych ryb odłowiono w kanale Gliwickim. To prawdopodobnie skutek złotej algi, mówi rzeczniczka Wód Polskich Linda Hoffman.
14: Z uwagi na stwierdzoną obecność właśnie tych glonów i wystąpienie śnięcia ryb, kontynuujemy nasze patrole kontrolne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. Trwa również odłów śniętych ryb w szóstej sekcji kanału Gliwickiego.
13: Przypomnijmy, że złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej w Odrze 4 lata temu. Kolejny serwis Trójce o 8:00.

0: A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zapraszam. 6 zł i 41 groszy. Tyle maksymalnie zapłacimy dziś na stacjach za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr oleju napędowego. 0,5 mld zł będzie kosztować budżet państwa program CPN, ceny paliwa niżej, który wraca dziś i będzie obowiązywać do końca sierpnia. Dzięki niemu litr paliwa jest tańszy o mniej więcej złotówkę. Dopłaty do przydomowych systemów zbierania deszczówki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dofinansowanie może wynieść do 8 tysięcy złotych i stanowić do 90% kosztów zakupu zbiorników przydomowych do mikroretencji, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
2: Są pieniądze, cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast już planujemy drugi etap tego programu. Ten pierwszy dedykowany był głównie dla domów jednorodzinnych, drugi chcemy też dla zabudowy szeregowej. Widzimy, co się dzieje, brak opadów sprawia, że brakuje wody w wielu miejscach, więc zbieranie deszczówki powinno być naszym priorytetem.
1: Wnioski w programie przyjmują regionalne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę o prawie do naprawy powinien zostać przyjęty przez rząd i trafić do Sejmu w 4. kwartale bieżącego roku, poinformował odpowiedzialny za te przepisy UOKiK. Urząd proponuje w nich konsumentom dodatkowy rok rękojmi, jeśli zdecydują się na naprawę produktu. Kurierów w Polsce przybywa w rekordowym tempie. Boom napędza e-commerce, ale branże czekają poważne problemy związane z rosnącymi kosztami i nowymi regulacjami. Czytamy o tym dziś w Rzeczpospolitej i do tego tematu wrócimy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 71 groszy, a euro 4.30.
0: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane, ale okresami też duże, z przelotnymi miejscowymi opadami deszczu i burzami. To głównie na południowym zachodzie i południu kraju. W czasie burz możliwy grad. Proszę uważać, ach, i te burze możliwe też na Pomorzu. Temperatura od 20 stopni na północy do 31 na południowym wschodzie, w centrum około 25. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 26 minut 8, a za chwilę kilka słów o WZ-kach. Ale nie będziemy robić Państwu smaka, nie o te WZ-ki chodzi. Kategoria budownictwo. Szczegóły za chwilę.

0: To Travis i Sight w trójce za 22 minuty 8. Choć na ich uchwalenie zostało tylko 14 dni, to nowe przepisy przyjęło tylko 16% gmin. Plany ogólne, czyli nowe, obowiązkowe dokumenty planistyczne, musi wprowadzić każda gmina w naszym kraju. Brak ich wprowadzenia wiązać się będzie ze stratą środków, ale też utrudnieniami dla wszystkich, którzy będą chcieli rozpocząć budowę. O szczegółach Paweł Turski.
1: Wprowadzenie planów ogólnych to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. W swoim założeniu plany uściślą funkcję danych przestrzeni. Mają być też remedium na chaos urbanistyczny i patodeweloperkę.
2: To jest dokument, który zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
1: Wojciech Rynkowski, ekspert portalu ekstradom.pl.
2: Uchwaliło taki dokument 16% gmin, a 33% dopiero rozpoczyna pracę.
1: Ten stan prac nad planami ogólnymi dziwi, bowiem przyjmując plan do 31 sierpnia, można otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z jego opracowaniem.
3: Nam zależało na tym, jako gminie w ograniczonym budżecie, żeby pozyskać środki z KPO na ten plan.
1: Paweł Paździora, wójt gminy Mucharz, gminy, w której w ubiegłym tygodniu przyjęto plan ogólny.
4: W naszym przypadku to jest 129 tysięcy. Jest taki rozdzielnik na stronach ministerstwa. To jest w zależności od wielkości gminy, od ilości mieszkańców.
1: W przypadku największych polskich miast pieniądze, jakie można by uzyskać z KPO, są kroplą w morzu potrzeb. Przykładowo Warszawa dostałaby tylko blisko 1 700 000 zł. Nie pokrywa to kosztów związanych z opracowaniem planu ogólnego. Nie dziwi więc fakt, że patrząc tylko przez pryzmat ekonomii, miasta nie walczą z czasem. Mimo to sytuacja, w której plany powstają tak wolno, jest zaskakująca, bowiem ich nieprzyjęcie ma, co do zasady, wpływ na inwestorów.
2: Jeżeli gmina nie uchwali planu ogólnego, a dla danego miejsca nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie będzie podstawy prawnej do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Popularne WZ-ki są wciąż bardzo istotne, jeśli chodzi o budowanie domów. Także brak możliwości, brak podstawy prawnej do wydawania WZ-ek będzie na pewno problemem i dla gmin, i dla inwestorów.
1: Decyzję o warunkach zabudowy bezproblemowo można uzyskać tylko do 31 sierpnia i tego świadomi są inwestorzy.
5: Jeżeli średnio gminie WZ-ek w ciągu roku było między 200 a 300, dzisiaj ja tych WZ-ek mam 1200.
1: Tomasz Skoczylas, burmistrz Głogowa Małopolskiego.
5: Tych WZ-ek jest tyle, że teraz jest po prostu bałagan. Ja to mówię wprost.
6: Gigantyczna nadpodaż budowlana została zastymulowana jeszcze przez zapowiedź wprowadzenia ograniczeń.
1: Doktor inżynier architekt Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.
6: I w tej chwili jaki jest sens wywracania całego systemu planowania, kiedy ten główny cel został już zaniechany, trudno mi powiedzieć, poza tym, że mamy środki z KPO do wzięcia.
1: Powód jest jeszcze jeden. Dostrzega go wójt gminy Mucharz, Paweł Paździora.
7: Gra jest o pieniądze, takie realne dla gminy, ale jeszcze większe z ewentualnych wpływów podatkowych. Wiadomo, że powstanie hotel, powstanie jakaś pożyczalnia, gmina ma podatki, więc to przecież też jest na przyszłość. Nawet nie chodzi o to 130 tysięcy, bo my później to w przyszłych latach przecież w podatkach i tak byśmy dostali ze względu na to, że umożliwimy powstanie nowych obiektów na terenie gminy.
1: Warto więc przyjęcie planów ogólnych potraktować priorytetowo, by w dłuższej perspektywie nie hamować rozwoju małych ojczyzn.
0: Tym tematem zajął się Paweł Turski. Dziękujemy.

0: Tududum, na wejście Katarzyny Borowieckiej do studia. Dzień dobry.
1: Ach, to jest taki znaczący sygnał, że aż zadrżałam.
0: Tak, aż nie wypada przerywać, prawda? Nie, zagadywać tego intra, jak to się mówi w radiu. Dziś Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych, będzie twoją gościnią.
1: Tak, będzie, ale widzisz, to trochę mówiąc językiem widzów i widzek, zaspoilowałeś, dlatego że miałam cię zapytać, czy ty masz takie ulubione kino, które nie jest sieciowym, takim bardzo komercyjnym kinem, tylko takim zaprzyjaźnionym... Jak Spider-Man, zaprzyjaźnionym kinem z sąsiedztwa.
0: Wspominam takie kino, którego już nie ma w Piotrkowie Trybunalskim, kino Hawana, które było właśnie takim jeszcze niesieciowym kinem wolnostojącym i tam całe dzieciństwo, te wszystkie filmy z młodości, Toy Story 2 na przykład, to teraz sobie przypominam, jak wchodziłem do sali.
1: Moja młodość to jest Toy Story 1, jednak natomiast ja mam takie kino radomskie Odeon, też już nieistniejące, w którym bardzo wiele seansów bardzo ważnych dla mnie się odbyło w tym formatywnym okresie.
0: Ale takie kina istnieją, funkcjonują.
1: Tak, no właśnie, porozmawiamy z Marleną Gabryszewską, prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych, o tych, które istnieją, a właściwie bardziej o tym, jak sobie radzą w postpandemicznej, bo jeszcze jednak wciąż ten okres dla kin trwa rzeczywistości, z czym muszą konkurować, jaka jest ich sytuacja. Mam nadzieję, że porozmawiamy także o takim, takiej propozycji systemu ratingu, jeśli chodzi o klasyfikację wiekową. Kto może dany film oglądać, bo mam anegdotę. Jedna z moich znajomych zabrała troje 12-latków na film Hamlet. I to była wielka niespodzianka.
0: To na pewno musiała być niespodzianka. Katarzyna Borowiecka i jej gościni o 8.13. Zapraszamy.

0: Mówiliśmy o planach ogólnych, wspomnieliśmy WZ-ki, czyli warunki zabudowy i głos w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek.
1: Jestem na etapie właśnie, kupiłem działeczkę 17 arów i mam WZ-kę do tej działeczki. WZ-ka określa mi minimalny i maksymalny teren powierzchnia zabudowy i minimalna wynosi 340 metrów. Muszę wybudować dom zgodnie z WZ-ką, który będzie miał razem z domem gospodarczym 340 metrów. To jest jakaś paranoja, bo ja kupuję sobie działeczkę po to, żeby mieć dużo miejsca, a żeby budować malutki domek, 120 metrów, a w tym momencie nie mogę.
0: Chciałem mały domek, ale kazali postawić willę. Taka historia. 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji.

0: Przepisy do przebojów brytyjsko-amerykańskiej grupy często przypominają streszczenia odcinków popularnej telenoweli.
1: M jak miłość, wiele imion ma.
0: Tak było zwłaszcza w trwającym kilkanaście lat najsłynniejszym okresie działalności Fleetwood Mac, którego rytm wyznaczały romanse, rozstania i niezagojone po nich rany. Było to szczególnie intensywne w przypadku Stevie Nicks i Lindsaya Buckinghama, ale trzecia członkini grupy komponująca utwory, Christine McVie z domu Perfect, nie pozostawała tu daleko w tyle. Napisane właśnie przez nią Little Lies ukazało się na ostatnim z głośnych albumów Fleetwood Mac, Tango in the Night z roku 1987. W piosence Christine ewidentnie rozważa swoją sytuację związkową. Gdybym mogła cofnąć czas, za drugim razem postąpiłabym inaczej, ale nie mogę, więc po prostu dalej mnie okłamuj, a ja będę w to wierzyć, choć wiem, że kłamiesz. Tekst nie był wprost adresowany do nikogo konkretnego, ale podejrzewano, że może nawiązywać do jednej z dwóch głośnych relacji Christine z Dennisem Wilsonem, nieżyjącym już wtedy muzykiem The Beach Boys.

0: lub basistą Fleetwood Mac, Johnem McVie, jej byłym mężem, ale aktualnym kolegą z zespołu. Pikanterii dodawał tu fakt, że w chwili wydania Little Lies Christine McVie była świeżo upieczoną mężatką, a jej ówczesny małżonek Eddie Quintela został wpisany jako współautor kompozycji. Po latach artystka przyznała jednak w rozmowie z magazynem Mojo, że tekst opowiadał o kimś innym, a wkład małżonka w stworzenie utworu był minimalny. Ich małżeństwo przetrwało 17 lat. Piosenka zdecydowanie dłużej.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 17 sierpnia, jest 8. A na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
14: Poszkodowani w wypadku autokaru i ich bliscy mogą liczyć na pomoc węgierskiej Polonii. Za chwilę relacja naszej specjalnej wysłanniczki. Ukraińskie drony coraz skuteczniej atakują Rosję. W nocy co najmniej 6 osób zginęło w przygranicznym obwodzie białogorodzkim. W serwisie też moja droga, a nawet najdroższa, czyli kolejne podwyżki na A2. Szczegół już za chwilę. Od rana przedstawiciele polskich władz odwiedzają w szpitalach na Węgrzech Polaków rannych w wypadku autokaru. Chodzi m.in. o ocenę możliwości ich przewiezienia do kraju. Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną. Węgierska policja bada przyczyny wypadku, w którym zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Pielgrzymi poszkodowani w wypadku i ich bliscy mogą liczyć na wsparcie węgierskiej Polonii. Już kilka godzin po tragedii mieszkający tu Polacy ruszyli z pomocą swoim rodakom. Na czym ona polega, opowie Anna Orzeł, która jest na miejscu.
15: Dzień dobry. Nikt nie został sam. Każdy, kto tu przyjechał, natychmiast trafiał pod opiekę węgierskiej Polonii, która jest świetnie zorganizowana i stanęła na wysokości zadania. Było widać, jak bardzo rodziny potrzebują wsparcia mentalnego, bo musiały zmierzyć się z tym, co zostały na miejscu, i logistycznego.

0: logistycznego, bo trzeba było zadbać o sprawną komunikację z lekarzami i zorganizować na przykład noclegi. Dla wszystkich to było i jest bardzo trudne doświadczenie, mówi przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Sabo.
1: Nasze członkowie też powiedzieli, jak trzeba krew dać, albo przynieść, albo ubranie, albo higieniczne dla ludzi, to przyniesiemy, przywiozą. Pani nas zadzwoniła, że jak potrzebujemy, to nocleg możemy im dać.
0: A dziś pierwsze osoby, które są lżej ranne, trafią, wrócą do kraju. Transport organizuje polski rząd, ale od przeszło doby jest tu także przewodnik, który deklaruje pomoc.
2: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Sołtys siedlisk, z których pochodzą pielgrzymi, liczy na ich szybki powrót. Wojciech Tatara mówi, że czeka na informacje w tej sprawie ze strony rządu.
3: Każdy dopytuje, czeka, nie wiadomo po prostu, co dalej będzie. Generalnie rozmawiałem z panem, którego mama tam jest. On mówił, że ona jest akurat lekko ranna i z tego, co się dowiedział, to najprawdopodobniej dzisiaj powinna wrócić. No ale pewny nie jest, też czeka na te informacje.
2: Państwo zadziałało jak należy. Tak reakcję polskich władz po katastrofie autokaru ocenił dziś rano w Polskim Radiu poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
4: To była potrzebna reakcja nie tylko służb ratowniczych, ale także polskiej dyplomacji. I jedno i drugie zadziałało. Zostały skierowane od razu specjalne jednostki transportowe, w tym też ten samolot, o którym dużo się wczoraj mówiło. To wszystko po to, żeby przede wszystkim dotrzeć z tą pomocą ambulatoryjną do osób, które potrzebują tej hospitalizacji jak najszybciej, żeby zwiększyć ich szanse na przeżycie.
2: Węgierska policja bada przyczyny wypadku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne w kilku atakach ukraińskich dronów na cele w przygranicznym obwodzie białgorodzkim w Rosji, poinformowała agencja Reutera. Wczoraj co najmniej 11 osób zginęło w kilku obwodach tego kraju w wyniku ataków ukraińskich bezzałogowców. Kijów i Moskwa od miesięcy nasilają ataki dalekiego zasięgu, w wyniku których rośnie liczba ofiar wśród ludności cywilnej. Rosjanie zwiększają liczbę pasów startowych dla nowych odrzutowych dronów. Superszybkie bezzałogowce to zmodyfikowane wersje dronów Shahid. Trudne do strącenia maszyny coraz częściej atakują tereny w głębi ukraińskiego terytorium.
5: Wzdłuż granicy Rosji z Białorusią i Ukrainą odnotowano co najmniej 59 nowych torów startowych. Około 20 z nich ma zwiększoną długość, co świadczy o ich zdolności do wystrzeliwania najnowszych rosyjskich dronów odrzutowych. Rosyjskie drony Gerań 4 i Gerań 5 są zdolne osiągać prędkość kilkuset kilometrów na godzinę i dzięki temu omijać systemy obrony. Rosjanie coraz częściej używają tego typu maszyn do ataków w głąb ukraińskiego terytorium. Tymczasem ukraińskie władze przekazały, że w odpowiedzi na działania Rosjan rozpoczęto produkcję dronów przechwytujących z silnikami odrzutowymi i testowane są one już na polu boju. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Wracamy do kraju. Będzie znowu drożej na A2. Od 11 września kierowcy aut osobowych zapłacą o złotego więcej za każde 50 km na odcinku między Nowym Tomyślem a Koninem.
6: Dobrze 41, a nie 45, bo wcześniej zostało bardziej.
7: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, autostradą 3, to wolę autostradą.
8: To koszty już są rzucone na całego, na transport.
9: Bardzo często jeździmy do września, ale omijamy autostradę.
2: Od września 11 motocykliści zamiast 20 zapłacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą się przygotować na podwyżki. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 5:05 to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
12: Klaudia Kazimierska, warto zapamiętać to nazwisko. Wczoraj wywalczyła pierwszy, ale mamy wrażenie, że nie ostatni medal w dużej międzynarodowej imprezie. Pobiegła po srebro na zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham na dystansie 1500 metrów.
13: Pierwszy seniorski medal to jest zawsze taki najtrudniejszy, myślę, ale też najbardziej wyjątkowy i na pewno ten medal będę pamiętała bardzo mocno, ale mam nadzieję, że to jest tylko właśnie początek tej mojej drogi i wiadomo, wydaje mi się, że ciążyła na mnie trochę taka presja, że właśnie ten medal pierwszy zdobyć i teraz powinno, mam nadzieję, być już łatwiej.
12: Mówiła Klaudia Kazimierska. Poza nią kibicowaliśmy wczoraj naszym sztafetom 4x400 metrów. Męska zajęła 6., kobieca 7. miejsce. Z Birmingham wracamy z 8 medalami, 6 srebrnymi, 2 brązowymi. Na medal spisała się także Iga Świątek. 6-3-6-0 pokonała Kolumbijkę Emiliane Arango i zameldowała się w 3. rundzie prestiżowego turnieju WTA w Cincinnati w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Teraz zagra z Greczynką Marią Sakkari. Kto grał z kim wczoraj w Pekao Ekstraklasie? Już wyjaśniamy. Najpierw Motor w Lublinie 1-0 pokonał GKS Katowice i zanotował pierwszą ligową wygraną.

0: w sezonie. Tak jak Krakowia, Pasy 2-1 pokonały u siebie Raków Częstochowa. Do przerwy gospodarze jednak przegrywali. Metamorfoza nastąpiła w szatni, mówi trener Krakowi, pół Polak, pół Szwed, Bartosz Grzelak.
1: Stworzyliśmy nową energię i powiedzieliśmy, że wszystko tu jest możliwe, bo to jest nasz dzień i że tylko musimy się tak zdecydować, że idziemy na całego. No i wyszliśmy do drugiej połowy i faktycznie jestem bardzo zachwycony, jak zawodnicy to mentalnie wzięli na siebie i naprawdę pokazaliśmy niesamowity team spirit.
0: Wczoraj kopali jeszcze w Zabrzu. Górnik w meczu dwóch uznanych marek 2-1 wypunktował Wisłę Kraków, grając ostatnie pół godziny w 10. W Anglii tarcza wspólnoty dla mistrza kraju. Arsenal aż 3-0 na Wembley wygrał z Manchesterem City, prowadzonym po raz pierwszy przez Enzo Maresca. Ten mecz zwiastuje jedno. W najbliższy weekend wraca Premier League, na co cieszą się kibice piłki na całym świecie. W tym mówiący te słowa o sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Poniedziałek będzie deszczowy i proszę to potraktować poważnie. Kawał deszczowo-burzowej chmury. Chmurzysko po prostu przetoczy się przez Polskę po południu. Obejmie południowy zachód, później centrum i południe kraju, późnym wieczorem także wschód. A mniejsze przelotne opady mogą wystąpić na północy. Gorąco jeszcze na południowym wschodzie jest, nawet 31 stopni. Poza tym 20 plus dziś w kraju, a jutro 20 to już będzie luksusem w zasadzie w całej Polsce.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Dzień dobry.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Do dziewiątej. Zapraszamy w składzie Michał Jakubik, Karolina Gonec, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Za chwilę rozmowa w Trójce o kinach studyjnych. Porozmawiają Katarzyna Borowiecka i Marlena Gabryszewska, czyli prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych właśnie. A później po 8.30 tradycyjnie mniejsza gra. A może mają państwo pomysł na jakieś pytania? Czemu nie? 22 i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Ekranu i leżaków w Ogrodzie Trójki chyba kinem studyjnym nazwać nie możemy, ale i tak zapraszamy na film Minari Lee Isaaca Changa. To w najbliższy piątek o 21:00. Wejściówki przyznaje Staszek Perzyna, 22 i 7 trójek oczywiście. A jest 8:13, czas na rozmowę Katarzyna Borowiecka i gościni Trójki.
1: Rozmowa w Trójce.
2: Dzień dobry Państwu. 13 minut po 8:00. Witamy serdecznie w sierpniu. O tej porze rozmawiamy nie o polityce. Oczywiście można nas zobaczyć także na stronie internetowej Trójki, trójka.polskieradio.pl oraz na YouTubie. No a dzisiaj witam Marlenę Gabryszewską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Rzeczywiście kino w Ogrodzie Trójki działa od początku wakacji, ale pomyślałam, że jakbyśmy zrobili tutaj w studiu kino, to też nie byłoby kino studyjne, chociaż na pewno z wielką pieczołowitością przygotowane i zaprogramowane. Zaczęłabym od takiej informacji nie z Polski, ale z Irlandii. Aktor znany, znakomity, laureat Oscara wraz z żoną, mówię o Killianie Murphym, kupił w 2024 roku kino, które zostało założone w 1919 i zamknięte w 2021 ze względu na to, że mało widzów do niego przychodziło. No i uratował to kino w Dingle. Kino nosi nazwę Phoenix. Są takie sytuacje w Polsce? Są takie historie z kinami studyjnymi w Polsce? Które wracają na przykład, albo zostają uratowane?
3: Tak, tak, takie historie mamy. To jest fantastyczna wiadomość. Co prawda nie przez osoby prywatne, bo jednak kino to jest dosyć wymagający biznes.
2: Może udało się teraz nam kogoś zainspirować.
3: Tak, ale rzeczywiście w tej ostatniej historii popandemicznej mamy kilka takich przypadków, że rzeczywiście te kina udało nam się uratować. To jest chociażby historia kina Pionier 1907 w Szczecinie, najstarsze kino w Polsce i też bodajże 2 lata temu groziło mu trwałe zamknięcie, ale na szczęście Stowarzyszenie Kulturalne, które tam działa, też przy wsparciu miejskim ten budynek przejęło i prowadzi teraz z dużym sukcesem tam bardzo dobre kino studyjne, w którym też odbywa się bardzo dużo spotkań. To też jest historia kina Luna warszawskiego, które też zmieniło właściciela, ale wciąż trwa. Przed nami remont tego kina, co nas bardzo cieszy. A za chwilę też na mapę Warszawy wraca kino Tęcza, które przez wiele, wiele lat po prostu było niszczącym budynkiem i dzięki wsparciu również miejskiemu w tym przypadku wróci do nas już niebawem.
2: Tak, to już jesienią. To jest zawsze dla mnie przynajmniej osoby, która bardzo lubi kino, to jest za mało powiedziane oczywiście, ale myślę, że wielu z nas i wiele z nas ma takie miejsca, które wspomina z rozrzewnieniem, których już nie ma, więc może opowiedzmy trochę z twojej perspektywy jako szefowej tego stowarzyszenia, ile jest kin studyjnych w Polsce? Jak one sobie radzą teraz? Bo oczywiście śmialiśmy się z Maciejem Buchwaldem w sobotę w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, że rok 2020 to jest taki rok, który trwał kilka lat. No i on też bardzo mocno, to co się wydarzyło, pandemia i wszystko, co jeszcze dodatkowo działo się, jeśli chodzi o dystrybuowanie i też korzystanie z kina, ale także kina domowego, wpłynęło na to, jak kina sobie radzą. Więc gdybyś mogła teraz trochę nam zdiagnozować sytuację kin studyjnych.
3: Plusem jest to, że kina raczej się nie zamykają, wręcz odwrotnie.

0: Tak jak wspominałyśmy, powstają nowe kina, bądź kina otwierają nowe sale. Zmienił się absolutnie model korzystania z kultury filmowej i my to odczuwamy bardzo. Odczuwa to cały rynek tak naprawdę, bo kin w Polsce mamy w sumie 537, natomiast w naszym stowarzyszeniu zrzeszonych jest 250 podmiotów z całej Polski. To są duże miasta, mniejsze miejscowości. To też są kina o bardzo różnej strukturze własności. To są kina samorządowe, kina prywatne, kina należące do NGO-sów i każde z tych kin boryka się z zupełnie innymi problemami.
1: Przepraszam, wejdę ci w słowo, czyli 537, to w tej liczbie mieszczą się również kina sieciowe.
0: Sieciowe, tak. Generalnie taką mamy strukturę. Ponad 1000 ekranów, natomiast kin studyjnych, tak jak wspomniałam, jest 250 w tym momencie. I te kina radzą sobie całkiem dobrze, bo też zmienił się troszeczkę model funkcjonowania kina. Do roku 2019 troszeczkę mieliśmy taką sytuację, że cokolwiek byśmy nie wyświetlili w kinach, to ta frekwencja była bardzo dobra albo przynajmniej zadowalająca i też mieliśmy nieco mniej premier. Po pandemii bardzo zmienił się też system dystrybucji. W tym momencie w skali roku mamy około 300 premier. To jest prawie jeden film dziennie, czyli w taki weekend premierowy...
1: Prawie jak streamingu.
0: Tak, w taki weekend premierowy mam około 80 tytułów, więc jest to bardzo dużo i też wymaga to zupełnie innego podejścia, zarówno od dystrybutorów, jak i od kin, bo nie każdy tytuł da się tak samo dobrze wypromować, to po pierwsze, a chodzimy przede wszystkim na filmy, o których słyszymy, które nam się kojarzą z pewną jakością, bo też zmienił się z naszej perspektywy, zmieniły się oczekiwania widzów. Kino już stało się taką rozrywką eventową, zarówno jeżeli mówimy o skali, czyli o epickości opowieści, o rozmachu, o bardzo dobrej jakości dźwięku i obrazu. No tutaj daleko nie trzeba szukać. Takie tytuły jak Odyseja, Duna, Oppenheimer. To są wielkie widowiska, które zgromadziły miliony widzów. A z drugiej strony mamy szereg mniejszych tytułów, bardzo wartościowych, tak zwanego kina arthouse'owego, z którym pracuje się zupełnie inaczej. I tutaj już rzeczywiście musimy stawiać na coś dodatkowego, na rozmowę, na spotkanie, na coś, co sprawi, że to kino studyjne będzie takim ośrodkiem, w którym my nie tylko oglądamy film, ale też wymieniamy się doświadczeniami, emocjami. To jest, mam wrażenie, że jakby funkcja kina studyjnego zmieniła się o tyle mocno już po czasie pandemii, że jest też taką bezpieczną przystanią. Jest trochę takim trzecim domem. Tak jak mówimy, że naszym domem jest to miejsce,
1: przyjazne,
0: w którym żyjemy.
1: Przyjazne kino z sąsiedztwa.
0: Dokładnie.
1: Ja mam takie określenie.
0: Dokładnie. Mamy dom, mamy pracę i kino staje się taką bezpieczną przystanią, w której jesteśmy w stanie też trochę z jednej strony się pośmiać, z drugiej strony przeżyć katarzis, spotkać osoby, które myślą podobnie. Stąd też myślę, że ogromne sukces festiwali, które bardzo szybko odbudowały swoją frekwencję, bo to są miejsca, w których spotykają się ludzie o podobnych potrzebach, o podobnych poglądach, o podobnym sposobie spojrzenia na świat i potrzebie przeżywania. I to jest coś, co wyróżnia kina studyjne. I teraz jakby mówiąc o kinie studyjnym, mówimy nie tylko o miejscu, w którym ogląda się określony
1: typ. Nie tylko sprawy repertuarowe.
0: Dokładnie. Tylko też o miejscu, w którym tworzy się taką przestrzeń przyjazną dla widza i taką przestrzeń otwartą, w której my czujemy się bezpiecznie.
1: We wrześniu odbędzie się 14. już konferencja kin studyjnych. Przejrzałam program. Jest naprawdę bardzo interesujący. Oczywiście nie wszystkie wątki zdołamy teraz poruszyć, ale no właśnie, powiedziałaś o tym podejściu do widza, o tym, jakie miejsce kina studyjne starają się stworzyć. No i właśnie jeden z wątków tej konferencji to będzie doświadczenie kinowe. Co to jest to doświadczenie kinowe?
0: Tak, doświadczenie kinowe to nie tylko film, tak? To jest to cały szereg przeróżnych inicjatyw, począwszy tak naprawdę od miejsca, w którym się znajdujemy, bo w tym momencie mam też takie wrażenie, że widzowie stali się nieco bardziej wymagający przez to, że ta dostępność

0: filmu jest dużo łatwiejsza przez streaming, przez to, że okna kinowe są skrócone w stosunku do tego, co działo się przed pandemią.
1: Okna kinowe, czyli to, jak długo film jest wyświetlany na dużym ekranie.
0: Dokładnie. I jak długa jest przestrzeń między projekcją w kinie, a dostępnością na streamingu, a później w telewizji, to widzowie potrzebują czegoś dodatkowego. Więc o doświadczeniu kinowym mówimy tutaj o kinie jako miejscu, o tym, jak kino wygląda, jaką serwuje kawę, jakie wygodne ma fotele. To wszystko jakby...
1: I z którego miejsca najlepiej widać.
0: Oczywiście, każdy ma swoje ulubione miejsce, wiadomo. I to wszystko jakby składa się na to doświadczenie kinowe, ale doświadczenie kinowe to też są chociażby takie sytuacje, jak mieliśmy przy okazji redystrybucji Pikniku pod Wiszącą Skałą, czyli te białe pokazy, gdzie zapraszali kiniarze i dystrybutor widzów do tego, żeby przychodzili na seans przebrani w biel. Później odbywał się piknik. No to są takie fantastyczne wydarzenia, które nas właśnie łączą i budują tą jedność i tą taką community.
1: Wspólnotę wokół
0: kina. I to jest przepiękne. I myślę, że to jest coś, co w tym momencie te kina studyjne, podkreślę po raz kolejny, wyróżnia, bo zmienia się model funkcjonowania kina studyjnego. Kino studyjne to już nie jest tylko miejsce, w którym wyświetlamy zupełnie inny repertuar niż wyświetlają sieci multiplexów. Bo kiedyś tak było. Kiedyś rzeczywiście jakby duże tytuły...
1: Filmy trudniejsze, kino arthouse'owe, tak. Kino kiedyś, niezależne.
0: Dokładnie. Kiedyś kino studyjne i multiplexy definiowaliśmy na podstawie repertuaru. Teraz już tak nie ma i myślę, że to już się nie zmieni. To już nie będzie kwestia tylko rozróżnienia repertuarowego, ale właśnie tego wszystkiego, co wokół filmu się dzieje.
1: Chciałabym jeszcze jedną kwestię poruszyć istotną, to znaczy pojawiła się taka propozycja od edukatorów filmowych, czyli księga ratingowa. Tak. Polska jest, o ile dobrze sobie przypominam, jedynym krajem w Europie, nie będę rozszerzała tego, w którym nie ma klasyfikacji filmów, jeśli chodzi o wiek widzów.
0: Tak, nie ma klasyfikacji, jeżeli chodzi o kino, bo mamy to w telewizji.
1: Tak. No to są te znaczki, które pojawiają się na ekranie i wiemy wtedy, że jak zielone to wszyscy, jak żółty to 12 tak. I za zgodą rodziców czerwony jest tylko dla dorosłych.
0: Dokładnie. W kinie tego nie ma. Nie wiem, jak to się wydarzyło, że do tej pory jakby mamy XXI
1: wiek. W kinie nie może się teraz wydarzyć taka sytuacja, że młody widz na oko przez biletera nie zostanie wpuszczony na seans. Po prostu nie może się tak wydarzyć.
0: Nie mamy takich podstaw prawnych do tego, żeby młodych widzów nie wpuścić na film, który nawet z naszej perspektywy jako kiniarza jest niestosowny dla tego młodego widza. O tym decydują rodzice tak naprawdę. Więc zdarzają się takie sytuacje.
1: Ale też czasami potrzebują podpowiedzi rodzice.
0: Potrzebują podpowiedzi, ale też nie zawsze słuchają. Też to trzeba przyznać. I rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy na filmach, na horrorach, na filmach o dużej dawce przemocy ci młodzi widzowie są. I to jest też, myślę, kwestia tego, co wydarzyło się ostatnio z takimi filmami jak Backrooms, czy Obsesja, tam średnia wieku.
1: To
0: są horrory, tak, które podbiły również rynek polski. No tam średnia wieku była naprawdę dość niska. I rzeczywiście myślę, że z uwagi na to, jak rozwijają się teraz młodzi widzowie, jak w ogóle młodzi ludzie, w jakim tempie ich dojrzewanie takie emocjonalne następuje, to myślę, że jest to rzecz, o której powinniśmy rozmawiać. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, jesteśmy praktycznie jedynym krajem w Europie, który tego ratingu w kinach nie ma. Oczywiście z punktu widzenia takiego biznesowego dla niektórych operatorów kin może być to niekorzystne, bo siłą rzeczy prowadzi do tego, że horrory chociażby będą się cieszyły nieco mniejszą popularnością wśród młodych widzów. Natomiast myślę, że taki obowiązek społeczny nas spoczywa do tego, żeby o tym pomyśleć.
1: Czyli takie propozycje będą omawiane i można liczyć na to, że coś takiego się...
0: Tak, będziemy prowadzić taką dyskusję. Pojawiać. Dyskusję tę rozpoczęliśmy już podczas Forum Edukacji Filmowej, które odbyło się wiosną. Teraz będziemy tę rozmowę

0: mowę kontynuować, bo absolutnie no moim zdaniem jest to konieczne do tego, żebyśmy pomyśleli o tym, co widzom pokazujemy, dlatego że na nas jako na kiniarzach spoczywa odpowiedzialność nie tylko na temat dotycząca dobrego repertuaru, ale też właśnie takiej odpowiedzialności społecznej.
1: Tak, staramy się kontrolować i staramy się chronić dzieci przed tym, co jest w internecie. Tymczasem wpuszczamy 12-latki na film Backrooms. Znam taki przypadek. Nie był to udany seans dla tej 12-latki. Tutaj musimy postawić kropkę, ale jeszcze hasła. Rockwajdy. Tadeusz Konwicki, także stulecie. Kinobus, to wszystko mogą państwo znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych i tam ewentualnie podpowiedzi, gdzie szukać seansów i co to jest Kinobus, bo już nie zdążymy powiedzieć.
0: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy też do kin na klasykę filmową. Tak jak wspomniałaś, wciąż do końca roku przegląd w stulecie urodzin Andrzeja Wajdy, Tadeusza Konwickiego, Fellini do końca września z 6 fantastycznymi tytułami, a we wrześniu także Absolwent pojawi się na ekranie, a za tydzień po województwie dolnośląskim będzie jeździł kinobus, który będzie pokazywał kinomanom kina istniejące, fantastycznie działające, ale też te, które niestety zniknęły z mapy Polski.
1: Myślę, że jeszcze o tym kiedyś porozmawiamy w Trójce. Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do kin.
1: I państwu również dziękuję. I kolejna rozmowa w Trójce jutro o tej samej porze. Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
12: Jedna osoba zginęła w zderzeniu busa i ciężarówki w Śmiłowie, niedaleko Piły w Wielkopolsce. Droga krajowa nr 10 jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Do tragedii doszło na 190 km między Piłą a Wyżyskiem. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 10. 52 osobom udzielili pomocy ratownicy Topru podczas sierpniowego weekendu. Mimo reanimacji zmarł turysta, który zasłał na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Topr przypomina, że dziś w górach zmiana pogody. Co najmniej do jutra prognozowane są deszcze i ochłodzenia. Ratownicy apelują o uwzględnienie tego przy planowaniu wycieczki.

0: Kieczek. Wciąż jeszcze na nocnym niebie możemy obserwować Perseidy. W ubiegłym tygodniu mogliśmy zobaczyć nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Ci, którzy nie mieli okazji, mają jeszcze szansę, o ile niebo nie będzie zachmurzone, mówi Adam Hurcewicz z Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: Perseidy trwają od 17 lipca do 24 sierpnia. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Spadające gwiazdy, najpiękniejsze w całym roku, bo mamy lato, mamy ciepłe noce. Perseidy są takie białe, szybkie, jasne, dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów. No i są niespodzianki, jakieś efekty dźwiękowe czasami się trafiają, ale bardzo rzadko, więc pooglądajmy niebo.
0: Do oglądania Perseidów nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu, najlepiej oglądać je gołym okiem. Nie nabawimy się zaćmienia oka w odróżnieniu od zaćmienia słońca, ale z dala od świateł wielkiego miasta. Kolejny serwis w trójce o dziewiątej.
2: Popada, oj popada dziś po południu, najpierw na południowym zachodzie kraju, później w centrum i na południu, wieczorem też na wschodzie. Tu mówimy o deszczu i burzy, o takim bardzo szerokim froncie, który przejdzie przez nasz kraj, chociaż na północy Polski też możliwe przelotne opady, takie miejscowe. Będzie od 20 stopni na północy do 31 na południowym wschodzie, w centrum około 25 stopni Celsjusza. 27 minut mamy jeszcze do godziny 9. Uroczyście ogłaszam, rozpoczynamy zapisy do mniejszej gry. 22 i 7 trójek.

0: 24 minuty jeszcze do godziny 9. Za chwilę mniejsza gra, a wystąpi w niej dziś pan Darek z Bydgoszczy. Dzień dobry, panie Darku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słonko jeszcze świeci?
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: No, ale
1: po jest, ale słońce jest ostre.
0: Po południu może się okazać, że będzie deszczowo, burzowo dzisiaj niemal w całym kraju. Na stanowisku numer 2 będzie pan Rafał z Warszawy. Dzień

0: Dobry, panie Rafale.
1: Dzień dobry.
0: O, słyszymy się, jak dobrze, panie Rafale. Co pana pokusiło, żeby do mniejszej gry się zgłosić w poniedziałkowy poranek?
1: Podejście numer dwa. Za pierwszym razem doszedłem do finału i nie wygrałem.
0: A, czyli dzisiaj trzeba spróbować po raz kolejny. Bardzo dobrze, taka postawa, żądanie rewanżu, bardzo się chwali. Pan Darek i pan Rafał już za chwilę w mniejszej grze.

0: 20 minut do 9.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze pan Darek z Bydgoszczy, finansista. Dzień dobry, panie Darku, raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam.
0: I zmierzy się z panem Rafałem z Warszawy, specjalistą branży peposz przeciwpożarowej. Dzień dobry, panie Rafale.
3: Dzień dobry.
0: Zaczynamy dzisiaj mniejszą grę od pytania do pana Darka, bo zgłosił się jako pierwszy. Panie Darku, to pierwsze pytanie brzmi: dokładnie 17 sierpnia 1629 roku. Pamięta pan tę datę? Doskonale. Urodził się wtedy przyszły król Polski, zwycięzca bitwy pod Chocimiem z 1673 i dowódca wojsk, które pokonały pod Wiedniem Turków w 1683. O kim mowa?
2: No to będzie strzał pod kielichem.
0: Nie, to Jan III Sobieski. Przyszły król, zwycięzca spod Wiednia. Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku. Nie ma punktu, teraz pan Rafał, panie Rafale. NaCl. NaCl to wzór chemiczny której substancji?
3: Sól.
0: Tak, to chlorek sodu lub sól kuchenny. Zaliczamy. Tak, ja te dwie możliwości odpowiedzi tutaj mam wypisane. 1-0, wracamy do pana Darka. No panie Darku, trzeba remisować, chociaż spróbować doprowadzić do dogrywki. Mówiliśmy dziś o wyprawie pana Mateusza Krzyżanowskiego, który wędruje z Polski do Japonii. Dojdzie tam dopiero za ponad rok, ale na pewno znajdzie chwilę, by przyjrzeć się majestatycznemu widokowi najwyższej góry w Japonii właśnie. Jak nazywa się ten szczyt? Stratowulkan to jest najwyższy szczyt Japonii.
2: Oj, dzisiaj mi te pytania nie trafiły. Najpierw historia, to

0: To jest taka głęboka geografia. No,
1: dość nie. daleka geografia, tak. Podpowiem tak. panu na F. Podpowiem na F. Słowo na F.
0: To niech będzie Fuji.
1: Tak jest, to Fuji, to góra Fuji. Nie mylić z Fiji. To państwo na Oceanie Spokojnym. Mamy 1-1, ale szansa na zwycięstwo przed panem Rafałem. Panie Rafale, emocje rosną?
2: Tak, tak, ja trzymam emocje na wodzy.
1: Aha, trzyma pan na wodzy. Bardzo dobrze. Proszę powstrzymywać emocje, proszę się dobrze zastanowić, a ja czytam pytanie. Dokładnie 83 lata temu urodził się Robert De Niro, amerykański aktor, laureat 2 Oscarów i autor jednego z najsłynniejszych filmowych cytatów. To jego postać, patrząc w lustro, mówi "You talking to me?" i celuje w odbicie. W którym to było filmie?
2: Taksówkarz.
1: Tak jest, Taxi Driver, taksówkarz. A ta postać nazywała się Travis Bickle i to daje zwycięstwo dziś panu Rafałowi.
0: Serdeczne gratulacje dla pana Rafała.
2: Dziękuję panie Darku za dzielne rywalizowanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Panie Darku, jest pan dzielny.
0: Dziękuję bardzo.
1: Niech to będzie dzielny poniedziałek, niech pan z tym tygodniem także dzielnie sobie poradzi. Dziękujemy panie Darku i pozdrawiamy
0: miłego
1: serdecznie.
0: Miłego dnia panom życzę, bardzo dziękuję.
1: Dzięki, a pan Rafał zwyciężył, panie Rafale, więc antena jest pana. Może pan wybrać piosenkę, może ją pan zadedykować, a może nawet zapowiedzieć po radiowemu. Bardzo proszę.
2: Czy zapowiedź pewnie nie zapowiem tego tak, jakbym chciał, ale wybieram piosenkę Fountain DC Favorite dla mojego ulubionego człowieka na świecie, mojej żony Darii.
1: Pozdrawiamy żonę Darię. Wszystkiego dobrego i dziękujemy panie Rafale. Gratuluję raz jeszcze.
2: Dziękuję.

A mają już państwo plany na ten tydzień? Przedostatni tydzień wakacji? Podobno planowanie to dobry nawyk. Ja się uczę wciąż, ale podążmy tą drogą. Można zaplanować już dziś piątkowy wieczór. O 21:00 w Warszawie przy Myśliwieckiej w piątek pokaz filmu Minari. To taka spokojna, choć przepełniona emocjami i wrażeniami wizualnymi historia koreańskiej rodziny, która w poszukiwaniu szczęścia przeniosła się do Arkansas w Stanach. Przedostatnia projekcja wakacyjnego kina w Ogrodzie Trójki. Leżakowego, kameralnego, przyjemnego po prostu. Mamy wejściówki i rozdajemy chętnym hojnie 22,7 trójek.

0: Jakie fajne. To The Bambus, Rockets and Flowers. Już zapisane do playlisty. Mateusz Tomaszuk w studiu, za chwilę dziewiąta, po dziewiątej listy na M. Dzień dobry panu,
1: dzień dobry,
0: ale proszę
1: dobry.
0: Pana, pan ten temat dziś wybrał.
1: A taki odważny trochę.
0: Odważnie.
1: Ewa Lipowicz powiedziała, że no to będzie dobry temat, bo miło to już było, także dzisiaj już nie będzie tak miło.
0: O, no właśnie, to się wszystko okaże po dziewiątej. Co możemy zdradzić już teraz?
1: Co możemy zdradzić? No właśnie, czego nie lubi Robert Grzędowski w radiu?
0: Zdjęć.
1: Zdjęć.
0: Przyznaję się.
1: A wstawać,
0: nie znoszę zdjęć.
1: A wstawać lubi na poranną
0: audycję?
1: Nie, audycję?
0: Wstawanie jest super. Najgorsze są te rolki, wiesz, filmiki, media społecznościowe, bo człowiek ma wrażenie, że musi wyglądać, a to przy tym wczesnym wstawaniu nie jest takie łatwe.
1: To dzisiaj sprawdzimy, jak to właściwie jest. Czy na przykład nasi słuchacze, słuchaczki lubią, jak się zagaduje intra, outra, czyli te początki, końcówki utworów. No bo my to tak robimy.
0: My je nazywamy inaczej, ale tego nie zdradzimy. Jak.
1: Nie? A jak, nie, jak nie. Nazywamy?
0: No różnie to bywa.
1: Nawet tego nie wiem.
0: Żartowałem.
1: No dobrze, ja ci nie będę robił zdjęć. Tam widzę, że po drugiej stronie ktoś robi zdjęcia. Uśmiechnij się ładnie. Teraz.
2: Ja się uśmiecham cały czas. Cały czas się uśmiecham.
0: Tak się będziemy uśmiechać i mam nadzieję, że dużo uśmiechu także po dziewiątej. Zapraszamy.
1: O, pan żony, on był na
0: Proszę nie zagadywać intra.
1: To jest Ofelia, proszę państwa, i to był jeden z najlepszych koncertów tegorocznego Off Festiwalu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 17 sierpnia, wybiła 9. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
13: Już dziś pierwsze decyzje w sprawie przewiezienia do kraju osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Wraca program CPN, a na jedną ze stacji paliw wrócił nasz reporter, aby zapytać kierowców o reakcję na obniżki cen. Wracają też małe kina, o czym mówiła w Trójce Marlena Gabryszewska, prezeska kin studyjnych w Polsce. Przedstawiciele polskich władz rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do kraju osób poszkodowanych w wypadku autokaru. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówi, że jeszcze dziś mogą zapaść pierwsze decyzje.
14: Już od godziny 6 rano te zespoły na Węgrzech pracują. Zespoły pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski. W dniu dzisiejszym takie decyzje będą zapadać.
13: Węgry rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną dla Polaków. W pierwszej kolejności poszkodowani mają zostać przewiezieni do szpitali na Podkarpaciu. Do dyspozycji są również szpital MSWiA oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
15: Marszałek województwa podkarpackiego zadeklarował wolę pełnego przyjęcia osób. Natomiast chcemy, aby również te cięższe przypadki, które wymagają większej rehabilitacji, być może większej specjalistyki, te osoby, żeby również mogły być transportowane już do szpitali warszawskich, bo zarówno Państwowy Instytut Medyczny, który jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wiem również, że Wojskowy Instytut Medyczny są gotowe na przyjęcie takiej liczby pacjentów.
13: Węgierska policja bada przyczyny wypadku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Spadły ceny na stacjach paliw. Dziś

0: W ramach nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalny koszt za litr oleju napędowego to 7 zł 37 groszy, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6 zł 41 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. Macieju, jak zmiany cen komentują kierowcy?
1: Większość kierowców, z którymi rozmawiałem, spodziewała się obniżek cen na stacjach paliw po tym, jak premier Donald Tusk zapowiedział powrót programu CPN na końcówkę wakacji. Wielu po prostu czekało na tę decyzję.
2: Się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
3: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
1: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie.
4: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
5: 6,41, no to jest złotówka mniej faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie co będzie dalej.
1: Ruch na stacjach paliw jest całkiem spory, a regulacja cen jest możliwa dzięki obniżce podatku VAT na paliwa, co będzie kosztowało budżet państwa 495 milionów złotych.
0: O czym mówił Maciej Szefer, dziękujemy za relację. Często zapomniane i popadające w ruinę, dziś kina studyjne zyskują drugie życie. Od 2 lat po renowacji z powodzeniem w Szczecinie działa najstarsze kino studyjne Pionier. Wkrótce na rozrywkową mapę Warszawy powróci kino Tęcza i kino Luna. O fenomenie kin studyjnych w czasach multiplexów mówiła na antenie Trójki Marlena Gabryszewska, prezeska kin studyjnych w Polsce.
6: Bardzo zmienił się też system dystrybucji. W tym momencie w skali roku mamy około 300 premier. To jest prawie jeden film dziennie, czyli w taki weekend premierowy...
7: Prawie jak streamingu.
6: Tak, w taki weekend premierowy mamy około 80 tytułów.
0: My ze swojej strony w każdy piątek zapraszamy do naszego ogrodu na wakacyjny cykl Kino w Ogrodzie Trójki.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju dobra lub bardzo dobra. Ostrzeżenia IMGW dotyczące suszy hydrologicznej obowiązują w wybranych powiatach wszystkich województw. Aktualny udział odnawialnych źródeł w krajowej sieci energetycznej wynosi 17%. Od 18 do 21 warto ograniczyć zużycie prądu w trosce o środowisko. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: I jeszcze raz o poranku o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski.
11: Srebrny medal na zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Wczorajszego wieczora wywalczyła go w Birmingham w biegu na 1500 metrów Klaudia Kazimierska. Po starcie pytano, komu dedykuje pierwszy poważny sukces w seniorskiej karierze.
12: Myślę, że mojemu teamowi, który na co dzień ze mną jest i to jest dla nich też medal. Oni znoszą mnie na co dzień, oni wspierają mnie i dzięki nim tutaj jestem. Mój po prostu team, który mam, trenerów, moich znajomych, moje koleżanki z drużyny, mój zespół medyczny, jakby oni wszyscy powodują to, że ja mogę biegać tak szybko i to myślę im powinna zdedykować ten medal.
11: Brawa dla Klaudii Kazimierskiej. Nasza reprezentacja wraca do kraju z 8 medalami, 6 srebrnymi, 1 brązowym. Aż 7 z nich wywalczyły panie. Inna z nich nie dała żadnych szans rywalce w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Cincinnati w Ohio w Stanach Zjednoczonych. 6-3, 6-0 pokonała Kolumbijkę Emiliane Arango i teraz zagra z Greczynką Marią Sakkari. W kraju za nami 3 mecze 4. kolejki w Pekao Ekstraklasie i pierwsze wygrane w rozgrywkach Motoru Lublin i Krakowi. Motor w Lublinie 1-0 poradził sobie z GKS-em Katowice. Pasy też u siebie 2-1 z Rakowem Częstochowa. Z kolei w starciu 2 utytułowanych klubów Górnik w Zabrzu 2-1 pokonał Wisłę Kraków. Ponad pół godziny grając w 10, do czego nawiąże w pomyczowym podsumowaniu trener gospodarzy Słowak Michał Gaszparik.
13: Naprawdę dobra pierwsza połowa, bo i przeciwnik chciał grać, są mocni, utrzymają się przy piłce, mi to same, a była intensywność na tym boisku. Druga połowa, wszystko się nam zmieniło w sekundzie. Było 2-0. Mieliśmy mieć czerwoną kartkę, potem przypadek, ta bramka, którą straciliśmy.
11: W Anglii tarcza wspólnoty dla Arsenalu 3-0 rozbił na Wembley Manchester City. Piotr Więcek wygrał przedostatnią rundę Drift Masters w Ferropolis w Niemczech i na jedną rundę przed wielkim finałem w Warszawie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. 5-krotny mistrz serii pokonał w finałowym pojedynku Irlandczyka Conora Sahahana. Zdobył 106 punktów i wyprzedza Pawła Korpulińskiego o 22 oczka.
14: To uczucie jest niesamowite, szczególnie po tak ciężkich perypetiach, jakie mieliśmy przed tą rundą. Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie...

0: Dzięki dla całego zespołu.
1: Mówił Piotr Więcek. O tytule mistrzowskim zdecydują zawody Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym, które odbędzie się w dniach 11-12 września. Na zakończenie serwisu zaglądamy za ocean. LeBrona Jamesa nie trzeba przedstawiać nie tylko kibicom koszykówki. Jego majątek przekroczył właśnie miliard dolarów. Zawdzięcza to doskonałej, bardzo długiej karierze w NBA, ale także umownemu wężowi w kieszeni. Jego koledzy z parkietu wyliczają wiele przykładów jego oszczędności, choćby takie, że grając wyjazdowe mecze z Toronto Raptors w Kanadzie nigdy nie korzystał z roamingu. Zawsze czekał na opcję Wi-Fi, a na urodziny kolegom z drużyny sam prezentów nie kupował. Wręczał za to elektronikę otrzymaną od licznych sponsorów, na przykład słuchawki czy telefony komórkowe. Purytańskie podejście do życia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Popołudnie będzie dziś deszczowo-burzowe, najpierw na zachodzie kraju, później to chmurzysko przetoczy się przez Polskę na wschód, chociaż na północy też może przelotnie popadać. Około 20 stopni będzie maksymalnie na zachodzie i północy, w centrum około 25, na południowym wschodzie 30. Pogoda na południowym wschodzie nieco bardziej hojna niż LeBron James.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce, a teraz to się zacznie. Ho, ho, ho.
5: Co się zacznie?
1: Walka z miotłą zbożową.
3: Mateusz Tomaszuk zaczyna.
5: Dzień dobry.
6: Listy na M.
5: No tak, to już ustaliliśmy, że nie lubisz zdjęć, tak? To
3: nie
5: cię
3: przepadam.
5: Denerwuje w radiu. Co jeszcze? Co
3: nic
5: jeszcze?
3: Więcej. Poza tym wszystko jest super wspaniale i pięknie.
5: Jest super, więc o co ci chodzi?
3: Bo nie możemy mówić o systemie emisyjnym. Dalet.
5: 89 rok dzisiaj i bohaterskie dwa listy będą królowały dzisiaj do godziny 12, ale więcej o tym za chwilę. Ewa Lipowicz, Michał Rzemontkowski, Michał Jakubik, Mateusz Tomaszuk. Ruszamy.

A dzisiaj listy na M z cyklu Miło to już było. Trochę się obawiam, ale Ewa Lipowicz odnalazła dwie kartki wysłane do trójki w roku 89, które troszeczkę obsztorcowywały Marka Niedźwieckiego i innych prowadzących audycję. No to może dwa fragmenty. Panie Marku, proszę nie drażnić słuchaczy LP3, lecz pokornie prowadzić listę, nie dziwić się gustom ludzi głosujących na dane utwory. Są tacy, którzy szykują się z ofensywą. No i drugi list. Niech Sir Marek Niedźwiecki przestanie gadać tyle jak ta przekupka na targu. Przecież jest pan prezenterem. Najfajniejszym zresztą. Czy czasem jest tak, że coś państwa drażni? Może za często zagadujemy intra utworów? Może ktoś z państwa kiedyś próbował nagrywać na kasety swoje ulubione audycje w trójce? No ale po prostu się nie dało, bo prowadzący miał tyle do powiedzenia, że zagadywał ważne momenty tego utworu. A może było coś, co kiedyś chcieli państwo zmienić w liście przebojów? Zmienić coś drażniącego w innym prowadzącym jakąś audycję? No ryzykowny trochę temat. Michała nie pytam, bo to. Michał Jakubik dzisiaj prowadzi, realizuje listy na M po raz pierwszy, także wszystko wydarzyć się może. Ewa Lipowicz wspominała też, że kiedyś dostała gazem po oczach, gdy nagrywała sondę. Proszę oczywiście takich czynności nie powtarzać. Proszę za to do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. A to już nasza piosenka dnia. Perełka, Madame in Poland, MIP, Robert Gawliński i Lambda.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Madame in Poland, pierwszy utwór tego projektu, oczywiście Robert Gawliński na wokalu, czekamy na więcej. Dzisiaj z cyklu Słodko to już było. Czy wkurzało państwa, że ulubiony dziennikarz zagadywał intra? Zagadywał państwa ulubione utwory? No dzisiaj tego nie zrobimy, dlatego jest cisza, 22 i 7 trójek. No to teraz, Michał, możemy grać.

0: Kaszka, Kaśka Sochacka. Są rzeczy, które po prostu przeszkadzają. Albo komary, albo hałas. Albo może, że zajęte jest w tym radiu. Halo, halo. Halo, 22,7 trójek.
1: Dzień dobry, mówi Tomek z Łodzi. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba wasza stacja radiowa.
0: A to dzisiaj miało być tak nie tak słodko. A to dobrze, 22,7 trójek. Michał chyba trzyma się tego stylu, że nie zagadujemy intra New Order Academic.

0: Autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych.

0: oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
17: Hej ho, minęła już 9:30.
2: Informator ekonomiczny.
17: Co może denerwować w radiu Sylwię? Minuta przewałki, 31 minut po godzinie 9. Mam nadzieję, że Sylwia mi wybaczy.
18: Wybaczam ci. Ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
18: Od dziś do końca wakacji paliwa w Polsce będą tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze, a wszystko dzięki powrotowi programu CPN, ceny paliwa niżej, w którym VAT został obniżony z 23 do 8%. No i chciałoby się chyba rzec, ach, te podatki, gdyby nie one, to życie byłoby piękniejsze.
19: No gdyby nie te podatki, to ciekawe, skąd by były pieniądze na budowę tych dróg, którymi jeździmy na wakacje, tak?
18: Ja dlatego z uśmiechem pytam i mówię o tym, tak.
19: No, znaczy uruchomiono rzeczywiście drugą edycję tego programu, ale to rząd zapowiadał, że to jest właściwie tylko na chwilę, na ten czas powrotów z wakacji, kiedy może jest rzeczywiście wzmożony ruch i wielu konsumentów czeka na to, aby paliwa były rzeczywiście tańsze. Na specjalnie wiele to podejrzewam, że on sobie nie może pozwolić, bo to jest jednak zbyt poważna pozycja w budżecie, dochody z VAT-u i akcyzy od paliw. No z czegoś trzeba finansować te szkoły na przykład, do których za chwilę młodzież pójdzie.

0: Czy drogi, po których wracamy, znacznie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Jeździmy.
1: Znacznie bardziej perspektywiczna byłaby obniżka wynikająca, no, która by wynikała z uspokojenia sytuacji nad cieśniną Ormus na Bliskim Wschodzie. To oczywiście już nie zależy od naszego rządu, może nawet bardziej od innego, takiego zza oceanu, ale tutaj wkraczamy w kwestię polityki. To trudno cokolwiek przewidzieć, jakikolwiek scenariusz obmyśleć, co tam się stanie. Więc te ceny paliwa to na chwilkę będą niższe. Trzeba niestety się przygotować, że powyżej 7 zł czy 8 w przypadku oleju napędowego, no to może to potrwać.
0: Na razie dzisiaj 6 zł 41 groszy za litr benzyny, 7 zł 37 groszy za litr oleju napędowego. Zaglądamy teraz do Rzeczpospolitej. Kurierów w Polsce przybywa w rekordowym tempie. Od roku 2010 ich liczba wzrosła aż 4-krotnie. Ten boom napędza e-commerce oczywiście, ale piszecie też o tym, że branże czekają poważne problemy związane z kosztami i nowymi regulacjami. O co chodzi? Bo chyba nie tylko te cła na paczki z chińskich platform, które weszły jakiś czas temu.
1: No w ogóle pamiętajmy, że rozwojowi tego rynku to się przysłużyło zamknięcie społeczeństwa w domach w czasie wielkiej zarazy zwanej pandemią. I tak się zaczęło. No ale to nieuchronnie w tym kierunku i tak by szło, że jesteśmy wygodni, lubimy sobie zamawiać pod drzwi. A jeszcze w ramach słabnącej Poczty Polskiej to nic dziwnego, że firmy kurierskie sobie działają. Wspomniana sprawa chińska, no to może nie z niej nie ma kluczowego znaczenia, bo fakt, zamawialiśmy sobie z Chin różne rzeczy i to ograniczenie celne rzeczywiście może mieć tutaj znaczenie. Tu już widać, że mniejsze są zamówienia, ale przede wszystkim krajowe dostawy, to napędza cały ten rynek. Natomiast no, jak już się coś tak rozwinęło, jakaś taka branża i zatrudnia wiele osób, no, nic dziwnego, że państwo się przygląda, czy tam na pewno wszystko jest w porządku. No, umówmy się, sposób traktowania niektórych indywidualnych kurierów może być taki sobie. I dlatego właśnie rząd tam szykuje się do przepisów, prowadzenia przepisów, które no gwarantowałyby takie domniemanie, że taki kurier to musi być zatrudniony na umowę o pracę, a nie na jakąś inną, powiedzmy mniej korzystną. No, czy to zmieni sytuację? No, trudno powiedzieć. Pewnie będą się firmy jakoś tam starały dostosować do tego. Nadal na pewno jeszcze popyt na usługi kurierskie będzie.
0: To jeszcze jeden temat z gazety o maśle. Sieci handlowe nadal wykorzystują ceny masła do tego, żeby przyciągać klientów. 2 złote za kostkę kusi. Niektórzy jednak poskarżyli się do UOKiK-u na to. No i co się okazało?
1: No właśnie, zapraszam do lektury naszego materiału, w którym piszemy o tym, że no masło może być po 2 złote i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli ten urząd, który jest odpowiedzialny no za to, żeby jednak pewnej przyzwoitości na rynku dotrzymywać, no nie dopatrzył się przynajmniej na razie w tym nic jeszcze złego. Rzeczywiście wielkie sieci handlowe wojują ze sobą na ceny i zwłaszcza w przypadku masła, no cena może być decydująca, bo tu jest tak, że ludzie nawet nie są przywiązani często do jakiejś marki konkretnej, tylko no raczej patrzą na cenę, bo to są produkty tak zwane homogeniczne, powiedzmy niewiele się między sobą różniące. Tutaj no chyba, że to jest z jakimiś dodatkami jest to masło już smakowymi, rzeczywiście to tak, a takie podstawowe no to jest można powiedzieć mniej więcej to samo. Żeby udowodnić praktyki antyrynkowe, to naprawdę trzeba się dużo postarać, bo trzeba wykazać, że to naprawdę przynosi szkodę jakiemuś konkretnemu przedsiębiorstwu. Tu w tym przypadku no takim warunkiem zakupu za 2 złote tego masła to jest to, że kupimy jego ileś tam kostek, tam nie wiem, 5 czy więcej.
0: Tak, a nawet 10.
1: No, to mało kto tak kupuje i być może dlatego właśnie UOKiK nie dopatrzył się tutaj jakichś takich praktyk naruszających reguły. No i pamiętajmy też jeszcze o podstawowej sprawie. Urząd ten nie jest od regulacji cen, bo nie ma cen regulowanych poza szczególnymi wypadkami, takimi interwencyjnymi, nadzwyczajnymi, jak na przykład paliwa wspomniane przed chwilą.
0: Czyli tylko pilnuje właśnie sytuacji zdrowej konkurencji na rynku, a nie ustala cen.
1: Cen nie może ustalać.
0: I na koniec duża kasa, bo jak podał Polski Fundusz Rozwoju, na koniec pierwszego kwartału Polacy mieli w gotówce ponad 456 miliardów złotych. Gotówka to drugi po depozytach największy składnik oszczędności Polaków.

0: Polaków. Ten poziom gotówki zwiększył się w ujęciu kwartalnym o niecałe 3%, ale w skali roku już o ponad 16%.
1: No dużo. Ja przypomnę, że cały budżet państwa polskiego po stronie przychodowej to jest 647 miliardów, po wydatkowej 900 coś. No, lubimy tradycyjne metody i to jest właśnie ciekawe, bo jeszcze ja bym się spodziewał po takich Niemcach, którzy są tradycjonalistami, że to oni będą trzymali to. A my przecież mamy tyle nowoczesnych form bankowości. Każdy ma dostęp do swojego konta bankowego w komórce. Te bliki, inne takie rozwiązania. No jesteśmy naprawdę nowocześni pod tym względem. A jednak, jak przyjeżdżamy do Zakopanego czy innej Krynicy i nocujemy nie w hotelu, a w pensjonacie, to w jakiej formie gazda sobie żąda opłat?
0: No często tak. Często, no, chociaż to nie tylko gazda, bo ja wczoraj byłam we Wrocławiu i tam w instytucji takiej wprawdzie prywatnej, w prywatnej kolekcji dzieł sztuki też nie zapłaci się inaczej niż... A, tutaj odwrotnie, bo tutaj się zapłaci tylko właśnie w internecie, czyli ci z gotówką nie mogliby tam zapłacić, ale z drugiej strony tłumów tam nie było, więc być może jednak to jest jakiś taki ruch.
1: No ale gotówka trzyma się dobrze, czy to u gazdy w Zakopanem, czy na zakupy pomidorów na bazarze, no
0: tak,
1: gotówka jest ciało się
0: tak,
1: przydaje.
0: Ale z drugiej strony, no dobrze, że jest chyba wybór, prawda?
1: No, na pewno.
0: Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna powróci dzisiaj o 16:30. Oj, chyba rozdrażniłem naszą słuchaczkę. Pani Iga napisała, za często prowadzący się przedstawiają zupełnie niepotrzebnie. Co nas denerwuje w radiu? Mnie denerwuje w Trójce. To ja to powiem. Kiedy w Informatorze Ekonomicznym opowiadacie o inflacji.
0: O, nie lubisz inflacji, nie lubisz jak
1: no,
0: drożeje.
1: Ale to jest takie zjawisko, które no, występuje niestety i daje się we znaki. No, można pomijać nieprzyjemne rzeczy, niestety, ale to wtedy byśmy byli nierzetelną stacją radiową czy nierzetelną gazetą. No, no, tak.
0: No, trzeba mówić o wszystkim.
3: I tym sposobem też musimy się przedstawiać, tak Sylwia?
0: Też, tak.
1: No, ja jestem gościem, więc może bywam rzadziej, więc może to może mnie irytuje, jak się przedstawia gości, prawda? A mogę powiedzieć, co mnie irytuje w radiu? Reklamy. One czasem bywają nawet zabawne i z pomysłem, ale jeżeli taka reklama jest powtarzana 50 razy, to naprawdę może już się znudzić. Ale oczywiście staram się rozumieć. No,
0: po co one są, prawda?
1: No, to z powodów ekonomicznych. No przecież dają pieniądze na utrzymanie stacji radiowej. No i dlatego trzeba przeboleć pewne takie, no, umówmy się, grafomańskie czasami popisy tych twórców reklam, żeby pieniądze wpływały. No.
3: Ale za to w Trójce mnie urzeka to, że można na przykład wysłuchać takich wersji koncertowych. Artur Rojek z Nospru. Długość dźwięku samotności. 22,7 trójek. Co nas denerwuje w radiu? Odważny temat.

0: A pamiętają Państwo sobie taką sytuację? Magnetofon przygotowany, kaseta w środku, człowiek czekał, no i nagle zaczyna się piosenka. Prowadzący mówi, mówi, mówi. Wtedy ręka nerwowo szuka przycisku stop, albo czeka się, licząc na to, że zaraz się skończy. No i oczywiście nie kończy prezenter. Czy mają Państwo takie radiowe nagranie, które zostało nieodwracalnie zepsute przez głos prezentera? No, domyślam się, że w latach 80., 90. Takie kasety z audycjami się nagrywało. Wojtek Dorosz za to sprawdził, co tak właściwie wyprowadza z równowagi nas, radiowców.
1: W radiu wszystkiego jest za dużo. Jest za dużo muzyki, za dużo słowa, zwłaszcza muzyki, która mi się podoba, zwłaszcza słów, które są mądre i które chciałbym chłonąć i się ich uczyć. Także za dużo, za dużo. Czuję się przygnieciony. No także muszę odpocząć teraz.
2: W radiu na przykład słyszę fantastyczny głos. Wyobrażam sobie kobietę, mężczyznę, a potem jak znajduję zdjęcie, okazuje się, że wyobrażenie jest zupełnie inne od tego, co usłyszałam.
3: To nie jest coś, co mi przeszkadza, ale na pewno jestem zwolenniczką słowa i wiem, że ludzie preferują, kiedy w radiu jest więcej muzyki, a ja jednak lubię, jak ktoś coś do mnie w cudzysłowie gada. Kiedy sama słucham radia, bardziej od samej muzyki cenię właśnie to słowo mówione, bo muzyki mogę posłuchać sama, kiedy chcę, mogę też słuchać czego chcę, a jednak to słowo jest czymś, co wyróżnia cały czas radio, chociażby od tych platform streamingowych.
4: Bardzo lubię radio za to, że jest to takie medium, w którym kiedy pojawiają się bloki reklamowe, to są na tyle krótkie, że pamiętam, co było na początku.
2: To, co mnie irytuje, to reklamy. Kiedy leci moja ulubiona piosenka i jest wyciszana, pojawia się reklama, denerwuje mnie to.
5: Lubię radio.
2: A co cię denerwuje w radio?
5: Nie wiem, nic.
6: Właściwie nie mam odpowiedzi na pytanie, za co nie lubię radia, bo ja lubię radio. Od kilkudziesięciu lat jestem jego słuchaczem. Od prawie 30 mam wielką przyjemność pracować w miejscu, do którego wchodzę z radością. Moja praca to moja pasja, więc nie mam powodu, by nie lubić radia.
7: Niestety, chyba myślę o tym, że niestety, zrobiłam się bardzo nowoczesna i słucham radia, ale na żądanie, czyli dużą część tego, czego słucham w radiu, to nie robię tego na żywo, ale robię to bardzo często odsłuchując później podcastów, bo zrobiłam się jak wszyscy wybredna i chcę tego, czego chcę w danym momencie.
8: Mnie denerwuje skracanie piosenek do wersji radiowych i z chęcią słuchałabym długich wersji.

0: i piosenek w radio.
1: W brzuch mamy jeszcze słuchałam radia, ale...
2: Co mnie denerwuje w radiu?
1: Daj mi, Wojtku, chwilę.
3: Maja Sołtysik jeszcze pomyśli, a teraz wystarczy tylko zadzwonić. Ewa, Michał, co się dzieje z tym telefonem? Co państwa denerwuje w radiu? 22 i 7 trójek.

0: Na tym właśnie miejscu Peter Gabriel na liście przebojów trójki In Your Eyes. Notowanie prowadził oczywiście Marek Niedźwiecki. No i pomyślałem sobie, że jest jeszcze jedna rzecz, która może przeszkadzać w radiu. Zbyt duża przewidywalność. No bo czasami chcemy wiedzieć, co będzie, ale czasami chcemy być zaskakiwani, chcemy usłyszeć utwór, którego nie znamy. No i chcemy, żeby ktoś powiedział, proszę posłuchać właśnie tego.
1: A dzwonić to można?
0: No jak można dzwonić, jak zajęte? Ewa, odblokuj ten telefon. Michał, co się dzieje? 22 i 7 trójek.
2: Przypomniała mi się bardzo śmieszna historia z tym intro. Kiedyś w czasie listy przebojów trójki Marka Niedźwieckiego utwór zaczął się bez intro i w pewnym momencie został lekko wyciszony i pan Marek puścił nagranie telefoniczne, w którym ktoś prosił, żeby tego utworu nie przerywać, bo chce sobie go nagrać. Wtedy mnie bardzo ubawiło, bo poszło bez intro, a później jednak w środku była stawka, ale myślę, że pamiątka do końca życia dla tego kogoś, że takie coś sobie z radia nagrał.
0: Ja się już boję zagadywać intro, naprawdę. Za 7 minut wybije godzina 10:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowie.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
12: Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech inspektorzy prześwietlą firmę odpowiedzialną za przewóz pielgrzymów. Obrócił CPN na stacjach taniej, co zauważają kierowcy.
13: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej.
12: Na południowym wschodzie upał, na południowym zachodzie i w centrum burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przewóz pielgrzymów, którzy wracając z Bośni i Hercegowiny mieli wypadek na Węgrzech. Ich autokar w nocy z soboty na niedzielę wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król mówi, że sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe.
14: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar, że tak powiem, związany z transportem drogowym, można powiedzieć od podszewki, analizowany jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
12: W ciągu ostatnich 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy. Dwukrotnie wykryto uchybienia. Węgierska policja bada przyczynę wypadku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura w Krośnie. Ranni przebywają w 4 szpitalach na Węgrzech. Już dziś pierwsze decyzje w sprawie przewiezienia części do kraju. Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot. Spadły ceny na stacjach paliw. W pierwszy dzień nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalna cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 7 zł i 37 groszy, a benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 41 groszy. O powrocie rządowego programu osłonowego z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer.
15: Większość kierowców, z którymi rozmawiałem, spodziewała się obniżek cen na stacjach paliw po tym, jak premier Donald Tusk zapowiedział powrót programu CPN na końcówkę wakacji.
16: To się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
17: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
15: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie.
13: Przez

0: 41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej.
1: Regulacja cen na stacjach jest możliwa dzięki obniżce podatku VAT na paliwa, co będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Synoptycy z Instytutu Meteorologii wydają kolejne ostrzeżenia. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty pierwszego stopnia przed upałem. Temperatura w dzień może przekroczyć 30 stopni. W centrum prognozowany jest silny deszcz z burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano na południu.
3: Dla południowej i części zachodniej Dolnego Śląska wydano także ostrzeżenia hydrologiczne. Obowiązują do godziny 22 i dotyczą gwałtownych wzrostów poziomu wody. Na mniejszych rzekach lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowe ulewy mogą powodować podtopienia, szczególnie w miastach. Służby apelują m.in. o zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach, unikanie przebywania pod drzewami oraz niewjeżdżanie na zalane drogi. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Strażacy walczą z rozległym pożarem w rezerwacie przyrody we wschodniej Belgii. Ogień objął już około 30 km kwadratowych. Z powodu zmiennego wiatru płomienie przesuwają się na wschód w kierunku Niemiec. Ewakuowano około 600 osób. Akcje utrudniają gęsty dym i trudny, podmokły teren. Strażacy wykorzystują cysterny, wozy bojowe oraz samoloty i śmigłowce. Belgia otrzymała także międzynarodowe wsparcie. Najpierw uprzątnięcie pogorzeliska, a później próby odtworzenia tego, co strawił ogień. Takie są najbliższe plany po pożarze skansenu w Sanoku. W pożarze, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę, spłonęły trzy budynki, w tym doszczętnie zabytkowy kościół z XVII wieku. Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Marcin Krowiak przyznaje, że straty są ogromne.
4: Będziemy myśleć o ewentualnej odbudowie, ale nie ukrywam, że Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku bez kościoła to nie jest muzeum. Będziemy też równocześnie szukać możliwości obiektu w terenie, jeżeli jakikolwiek się znajdzie ewentualnej rekonstrukcji lub pozyskania obiektu, który mógłby zostać przeniesiony na teren muzeum.
2: W związku z pożarem skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Poniedziałek z przewagą chmur. Miejscami popada deszcz. Instytut Meteorologii, jak już informowaliśmy, wydał ostrzeżenia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Najchłodniej nad morzem 19 stopni, na zachodzie 22, w centrum 25 do 31 na południowym wschodzie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 5 minut po 10.
5: Listy na M.
7: A ciebie, Michał, co denerwuje w radiu? Nic? Nic? Naprawdę? Oj, tego to ja już nie mogę powiedzieć na głos. Pan Brian, no właśnie, jak tutaj jej narzekać na trójkę? 22,7 trójek, proszę śmiało. Co? Michał, nie rób mi głośniej. A można ponarzekać na przykład, że redaktor Mateusz zagaduje intro utworu. Oj, za głośno.

0: państwa jako taka stacja, która aspiruje jak najwyżej, mogłaby przedstawić koncert bez obcinania od czasu do czasu pełen utwór, 6-minutowy, 7-minutowy, chociaż jeden z koncertów, żebyśmy mogli, ja wiem, rozwijać się.
1: A my się rozwijamy i gramy też pełne koncerty, prawda, Ewa?
2: Tak.
1: Ewa Lipowicz, która wydaje audycję Listy na M. Co mnie denerwuje w radiu? Czy czasami nieokiełznanie wydawczyni? Czy nie?
2: Grabisz sobie?
1: Grabię.
2: Tak, no. I tak jak już powiedziałeś, miło już było. Bo teraz zaraz powiesz, że o, proszę państwa, ten konkurs, który tak lubimy, no więc właśnie ja nie lubię konkursów, bo to mi dokłada roboty, wiesz? Bo ja nie poznaję nigdy odwrócony ten, co sobie zawsze powymyślasz. I ja muszę prosić żołądka, żeby mi powiedział, co to jest za piosenka. A on mi robi takie zagadki i jeszcze robi, wiesz... A zgadnij tam trele morele. Ale a potem jeszcze muszę wpisywać do OPT za X osobno, a potem muszę wysyłać nagrody. To jest taki tajny system za X-owy. A potem muszę wysyłać nagrody, a ja mam ADHD i mi się to wszystko myli. Ja muszę osobno 15 razy biegać do sekretariatu, który dzisiaj jest zamknięty.
1: Bo dzisiaj jest dzień wolny w polskim radiu.
2: Tak, i ja już tam byłam dwa razy, bo dopiero za drugim razem sobie o tym przypomniałam. O, i to mi się nie podoba.
1: Ale poczekaj, to znaczy, że nie robimy tego kącika dzisiejszego, zakręcony, odwrócony?
2: Nie, robimy. No zróbmy.

0: Ewa Lipowicz złapała się za głowę. To ja tylko powiem tak.
1: Męczył strasznie.
0: Trzeba odgadnąć, o jaki utwór chodzi. Myślę, że z wokalistą nie będzie problemu, z nazwą utworu. Mogą być małe problemy, ale niekoniecznie. Aha. A do zgarnięcia co?
1: Kubas.
0: Albo koszulka?
1: Albo tak. A jak ktoś bardzo genialnie uzasadni, dlaczego artysta się tak męczył śpiewając, to się musiał męczyć.
0: 22 i 7 trójek. No to teraz płyta tygodnia. Phoebe Bridgers, Lost Weekend. Tutaj z tych notatek, które dostałem od Kuby Jączyka, naszego szefa muzycznego, taka informacja, że to prawdopodobnie jedna z płyt roku, najwyżej oceniany album roku 26. I tutaj noty tak, Guardian 5/5, NMA 5/5, New York Times 90/100.
1: Ja to też nie lubię, jak w radiu czytają, a nie mówią.
0: A, no to grajmy w takim razie.

0: To będzie prawdopodobnie jedna z najlepszych płyt roku, tak przynajmniej mówią muzyczne magazyny. Phoebe Bridgers Lost Weekend. No a my znowu dajemy Państwu wygrać albo koszuleczkę, trójeczki, albo kubeczek. No i nie trzeba było długo czekać, żeby ktoś do nas zadzwonił. Halo, panie Grzegorzu, dzień dobry.
1: Panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Witamy, proszę
1: Odejdę
0: tylko
1: troszeczkę.
0: Ściszyć radio, tak, bo nas słychać podwójnie, a tego w radiu nie lubimy.
1: Oczywiście, już jestem w innym pomieszczeniu. To co, udzielić odpowiedzi?
0: Oczywiście, czekamy na to.
1: No to w takim razie to jest zespół The Cure i utwór Fascination Street.
0: Tudum, brawo, brawo, brawo, panie Grzegorzu.
1: Brawo, brawo. Właśnie trzymam w ręce, co prawda tu jest trochę inna wersja tego utworu, bo trzymam w ręce winyl, Thug Life Lullabies.
0: Aha.
1: I on jest tutaj jako pierwszy na tym winylu. To jest żółty winyl, żeby było jeszcze ciekawiej. I tak mi się to skojarzyło. Zresztą no, The Cure to jest po Depeszach drugi mój ulubiony zespół.
0: Ale się dobraliśmy, bo to są chyba dwa ulubione moje zespoły też.

0: Bardzo się cieszę. A był pan na koncercie może The Cure?
1: No właśnie nie byłem. No właśnie nie byłem. Bardzo tego żałuję. No i też słyszałem, że tam nie był cały tak, jak wszyscy zakładali przez warunki atmosferyczne.
0: Tak, no. Deszcz rzeczywiście uniemożliwił zagranie do końca. No ale grali no ponad dwie godziny. Tak, mieli dwie i pół zagrać. Zagrali trochę krócej. Rzeczywiście im zalewały te instrumenty na scenie, ale i tak dali radę. Naprawdę koncert życia, to tak ja mogę powiedzieć od siebie. Także no, panie Grzegorzu, mam nadzieję, że się zobaczymy na jakimś koncercie,
1: też
0: kiedy do nas powrócą.
1: Też taką mam nadzieję.
0: No dobrze, to jeszcze machamy przez radio. Może kogoś chciałby pan pozdrowić?
1: Kogo chciałbym pozdrowić? No lista byłaby długa. Na pewno chciałbym pozdrowić swoją partnerkę Monikę, która mi zawsze, powiedzmy, tutaj trzyma kciuki za to, żebym gdzieś tam coś wygrał. Zresztą i za swoją córeczkę Krystynkę, która teraz jest gdzieś tam w Nidzicy na kajakach.
0: No i uśmiechamy się, pozdrawiamy panie Grzegorzu.
1: A i syna partnerki Franusia.
0: A, no to też pozdrawiamy, oczywiście.
1: Który też lubi muzę słuchać. Także wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za trójkę. The best radio station ever. Także dzięki.
0: Dzięki, pozdrawiamy prosto z Myśliwieckiej 357. No i co? Gramy Fascination Street, grupa The Cure.

0: co mnie w radiu denerwuje, a mianowicie mój głos, tylko czasami uda się usłyszeć, kiedy zamówię jakąś u was piosenkę albo coś skomentuję. A druga rzecz, to że jeszcze nigdy nikt mnie nie pozdrowił, więc pozdrawiam siebie sam i tych wszystkich, których jeszcze nikt na antenie nie pozdrowił. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: No to ja też pozdrawiam wszystkich i pana, i wszystkich, i panią, i pana, i Michał, i Gramy, i teraz Koma, i Los, Cebula, Krokodyle, Łzy. Debiut na liście, 28 dzień października 2011, 3 razy na miejscu pierwszym.

0: Przestań wyć!
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian,
12: mega,
13: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Żegnamy reklamy.
15: Minęła już 10:30.
16: Brakująca połowa dziejów.
15: 17 sierpnia 1893 roku urodziła się Mae West, kobieta, która trafiła do więzienia za sztukę seks. A kilka lat później podbiła Hollywood i została najlepiej opłacaną kobietą w Ameryce. O jej niezwykłym życiu już teraz w najnowszym odcinku Brakującej połowy dziejów.
17: You were wonderful tonight.
18: I'm always wonderful at night.
16: Ameryka jednocześnie się nią gorszyła i nie mogła oderwać od niej wzroku. A Mae West doskonale

0: ale wiedziała, że skandal to nie tylko kłopot, to też kapitał.
1: Aren't you forgetting that you're married?
2: I'm doing my best.
0: Urodziła się 17 sierpnia 1893 roku na Brooklynie. Na scenie występowała od dziecka, długo jednak pozostawała tylko jedną z wielu aktorek próbujących zrobić karierę. Przełom nastąpił, kiedy zamiast czekać na dobre role dla kobiet, zaczęła je sama sobie pisać. W 1926 roku na Broadwayu wystawiła sztukę pod tytułem Sex. Napisała ją pod pseudonimem Jane Must i zagrała główną rolę. Prostytutki Mergy Lamont.
3: Haven't you ever met a man that can make you happy?
2: Sure, lots of times.
0: Tytuł był oczywiście prowokacją, ale sama sztuka mówiła o relacjach władzy między kobietami i mężczyznami oraz obyczajowej hipokryzji. Publiczność była zachwycona. Krytycy mniej. Ale w ciągu 370 przedstawień spektakl obejrzało ponad 300 tysięcy widzów. 9 lutego 1927 roku do teatru wkroczył nowojorski Municipal Vice Squad, czyli policja obyczajowa. West została aresztowana, a w kwietniu sąd uznał ją winną wystawienia obscenicznego przedstawienia i skazał na 10 dni więzienia oraz $500 grzywny. Ostatecznie odsiedziała 8 i zrobiła coś, co dziś nazwalibyśmy mistrzowskim zarządzaniem kryzysem wizerunkowym. Prasa pisała o niej bez końca, a przed sądem gromadzili się łowcy autografów. Gdy jeden z dziennikarzy zapytał West, czego spodziewa się po procesie, odpowiedziała: spodziewam się, że zrobi ze mnie gwiazdę. I miała rację. Rok później odniosła wielki sukces sztuką Diamond Lil, a w 1932 roku, mając 39 lat, podpisała kontrakt z Paramount i zadebiutowała w Hollywood. To warto podkreślić. Mae West została gwiazdą filmową około 40 w epoce, która dla dojrzałych aktorek była jeszcze mniej łaskawa niż dziś. Tyle, że West nie próbowała udawać dziewczyny młodszej i niewinnej. Stworzyła własny typ kobiecej bohaterki. To one wybierały mężczyzn, oceniały ich i decydowały, czy są nimi zainteresowane. West pisała i przerabiała swoje dialogi, miała też ogromny wpływ na filmy, w których występowała. Jej najważniejszym orężem był dowcip. Lepiej by się na ciebie gapili, niż żeby cię przeoczyli, mówiła w jednej z ról. Obcisłe suknie, pióra, biżuteria i charakterystyczny sposób poruszania się były częścią stworzonej przez nią persony. Pojawiła się bohaterka, która otwarcie mówiła o swoim pożądaniu i nie czekała, że to mężczyzna zrobi pierwszy krok.
4: I wonder what kind of a woman you really are.
2: Too bad, but I can't give out samples.
0: West nie była jednak tylko aktorką od pikantnych dowcipów. Pisała sztuki i scenariusze oraz powieści. W The Drag zajęła się homoseksualnością i środowiskiem drag właśnie. Sztukę wystawiono jednak poza Nowym Jorkiem, bo planowana premiera na Broadwayu nie doszła do skutku w obawie o kolejny skandal. Nie zmienia to faktu, że w 1935 roku Mae West była już najlepiej zarabiającą kobietą w Stanach Zjednoczonych. Więcej od niej zarabiał tylko magnat prasowy William Randolph Hearst. A potem przyszła cenzura. Od 1934 roku w amerykańskim świecie filmu zaczęto rygorystycznie egzekwować kodeks Hayesa. Uderzał on dokładnie w ten rodzaj seksualnych aluzji, na których West zbudowała swój język. Jej scenariusze były skrupulatnie kontrolowane, żarty cenzurowane, a część pomysłów odrzucana. To był znamienny paradoks. Publiczność uczyniła ją gwiazdą właśnie dlatego, że mówiła rzeczy, których kobiecie mówić nie wypadało, a instytucje próbowały sprawić, żeby zamilkła. Bezskutecznie. Występowała jeszcze na scenie i w Las Vegas, nagrywała płyty i wracała do kina nieraz. Jej kariera trwała bardzo długo. Zaczynała jako kilkuletnia aktorka, po 60 występowała w nocnych klubach, ostatni film nakręciła po 80. Mae West nie była działaczką feministyczną i nie warto jej postulatach przypisywać intencji, których sama nie formułowała. Zrobiła jednak dla kobiet coś bardzo ważnego. Pokazała bohaterkę, która nie czeka, aż ktoś uzna ją za wystarczająco atrakcyjną, młodą czy przyzwoitą. Sama decydowała, czy i jak chce być widziana. I jeszcze kazała sobie za to słono płacić.
1: I'm sorry you think more of your diamonds than you do of your soul.
2: I'm sorry you think more of my soul than you do of my diamonds.
5: Ania Kowalczyk i jej opowieści, jak zawsze w poniedziałki po 10.30, a o każdej porze w naszych trójkowych podcastach trójka.polskieradio.pl.

0: No dobrze, to zróbmy sobie dzisiaj taką radiową listę rzeczy irytujących. Numer jeden, zagadywanie intra. Numer dwa, za długie wejścia. Numer trzy, prowadzący, który nie chce skończyć mówić. No i numer cztery, prowadzący, który mówi tak mało, że zaczynamy się zastanawiać, czy w ogóle tam jest. No ale chyba nam to nie grozi. Wojtek Dorosz sprawdzał, co w radiu denerwuje nas, radiowców.
1: Słucham radia w samochodzie i okazuje się, że reklamy

0: są o tej samej porze na wszystkich stacjach, więc nie mogę sobie przyłączyć reklam na piosenkę, gdyż reklama zastępuje inną reklamą.
1: Pauzy chyba, takiej za długiej, ciszy, szczególnie jak słucham. A czego ja nie lubię? Niepewności, jak ktoś mi na przykład kartkę zabierze. Michał Nogaś mi czasami kartkę zabiera i patrzy, co się wydarzy podczas serwisu. Ale nie rób tego więcej.
2: Bywa tak, że radiowcy drażnią ludzi, najczęściej wtedy, kiedy nagrywamy sondy. Idziesz ulicą i zaczepiasz ludzi, no więc nie jest to dziwne, że niektórzy się oganiają od nas jak od muchy natrętnej. Nagle ich wyrywamy z jakiejś ich rzeczywistości i czasami się spotykamy z mniej sympatycznymi reakcjami. Kiedyś nagrywałam na Placu Konstytucji w biały dzień. Sondy wydawały mi się sympatyczną pół żartem, pół serio na temat tego, co będą robiły dziewczyny, kobiety w czasie, kiedy panowie będą oglądali pojedynek słynnego polskiego boksera. I pojawił się pan, który zaczął coś mówić i przeszkadzać nam w tym nagraniu, więc ja go poprosiłam, żeby poczekał na swoją kolej, ale on dalej coś mówił, po czym psiknął mi prosto w twarz gazem łzawiącym. Pani krzyczała, ja nic nie mówiłam, tylko łzawiłam. No to był taki namacalny przykład tego, że ewidentnie podrażniłam pana, a pan mnie.
0: Ja akurat kocham radio miłością pierwszą, więc nic mi zupełnie nie przeszkadza w radiu, no chyba, że okej, jedna rzecz, trochę za dużo polityki.
3: I w końcu wiesz?
4: Jednak wiem. I jest to niedbalstwo językowe. I kiedy ktoś popełnia błąd, który w moim... Pewnie też popełniam błędy, ale w moim mniemaniu jest oczywisty albo niewybaczalny, albo nie dba właśnie o język, o to, co mówi. To mnie denerwuje w radiu, ale nie w naszym.
3: To teraz muszę się pilnować. Poprawną polszczyzną mówimy w polskim radiu w Trójce. No a przynajmniej staramy się, staramy. No i tego się trzymajmy. 22 i 7 trójek, co państwa denerwuje w radiu?

0: Takie oto wspomnienie z notowania 388 listy przebojów trójki. Wyspy z Io zadebiutowały właśnie 29 lipca 89. A co by państwo zmienili w radiu 22,7 trójek?
1: To nic bym nie zmieniła. Po prostu uwielbiam was za to, jacy jesteście. Uwielbiam słuchać słowa, uwielbiam słuchać muzyki. No i kocham was i tyle.
0: No i my też państwa kochamy. No miało nie być dzisiaj słodko, ale co zrobić? No to teraz dla równowagi nieco mroczniejsze uczucie Black Hearted Love. Za 11 minut wybije godzina 11.

Zdarzyło się kiedyś państwu nie lubić piosenki, dlatego że nie lubili państwo sposobu, w jaki prowadzący ją zapowiedział? Albo odwrotnie, czy ktoś potrafił tak opowiedzieć o utworze, że nagle zaczynali państwo słuchać go inaczej? Znowu zajęte. Ewa, Michał, co się dzieje? 22 i 7 trójek. Pan Solfero napisał, chciałoby się więcej czadu w muzyce, ale to, że jak? To teraz? YouTube in a life. Za 7 minut wybije godzina 11, listy M do 12. Czy coś państwa denerwuje w radiu? 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych

0: pierwszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia, jest 11. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
13: Podkarpacie pogrążone w smutku. Za godzinę minuta ciszy upamiętniająca ofiary tragedii na Węgrzech. Rosja zbudowała tajne bazy, z których drony mogą razić nawet państwa NATO, ujawnia The Telegraph. Możliwe przerwy w dostawach prądu w związku z burzami. RCB wydało alerty dla trzech województw. 10 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech nadal jest w stanie krytycznym lub bardzo ciężkim. Rano dwa zespoły polskich służb rozpoczęły wizytę w szpitalach, gdzie przebywają poszkodowani. Mają ustalić, kto będzie mógł wieczorem lub jutro rano wrócić do kraju specjalnym samolotem, informuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
14: Mamy nawet jedną osobę, która wczoraj wieczorem na własną prośbę opuściła szpital, a dzisiaj prawdopodobnie do niego wróci, bo jednak się tak źle czuje, że chce wrócić.
13: Autokarem wracali do kraju z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny mieszkańcy Podkarpacia. W nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu. 12 osób zginęło. W regionie flagi na urzędach zostały opuszczone do połowy masztu. W południe minuta ciszy dla upamiętnienia ofiar. Najwięcej pochodziło z niewielkiej miejscowości Siedliska w gminie Lubenia pod Rzeszowem. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Powiedz, jak mieszkańcy wsi przyjęli informację o wypadku?
15: Szoki i niedowierzanie to najczęstsze określenia, które pojawiają się w rozmowach z mieszkańcami miejscowości liczącej nieco ponad 1500 osób. Zginęli przecież znajomi i sąsiedzi, których jeszcze kilka dni temu widzieli w drodze na zakupy, do kościoła czy do lokalnej przychodni.
16: Wszyscy znajomi, sąsiadka z góry, tutaj, tam, wyżej, małżeństwo. My jesteśmy zżyci tutaj, jest mała wioska. Także no ciężko cokolwiek powiedzieć.
17: Ciężkie do zrozumienia.
15: Bo tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę.
17: Tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę do Medjugorje i no strasznie.
15: W sumie z siedlisk do Bośni i Hercegowiny wyruszyło 18 osób. Potwierdzona została śmierć trzech mieszkańców. Według informacji przekazywanych przez bliskich i rodziny zginęło w sumie 5 osób pochodzących z siedlisk. Jeszcze wczoraj mieszkańcy mieli wspólnie tutaj świętować na gminnych dożynkach. Impreza została jednak odwołana. Odbyła się tylko msza w intencji ofiar. A prawdopodobnie jeszcze dziś do domów wrócą uczestnicy pielgrzymki, którzy w wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń.
13: Paweł Pawlica, dziękuję. Rosja zbudowała kilkanaście tajnych baz w pobliżu swoich zachodnich granic. Drony z nich mogą być wystrzeliwane na Ukrainę, a potencjalnie także przeciwko państwom NATO, wynika ze śledztwa brytyjskiego dziennika The Telegraph. Dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Rosja ma również szybko rozwijać nowe wersje irańskich dronów Shahed. Wyposażone w napęd odrzutowy maszyny mogą pokonywać niemal 1000 kilometrów. Analitycy ostrzegają, że nowe drony mogą być groźne również dla państw europejskich. Część baz rozmieszczono w taki sposób, by maszyny mogły dotrzeć m.in. do Warszawy. Trzeci dzień

0: Akcji gaśniczej w Chlewnicy na Pomorzu. W sobotę pożar wybuchł w zakładzie gospodarowania odpadami. Strażacy wciąż pracują na pogorzelisku, relacjonuje rzecznik Słupskiej Straży Pożarnej, kapitan Piotr Basarab.
1: Działania w dalszym ciągu skupiają się na wygaszaniu pogorzeliska oraz opanowaniu pożaru na kwaterze składowej zakładu Elwos w Chlewnicy.
0: A w wyniku pożaru spłonęły 4 hale i budynek biurowy. W zakładzie w Chlewnicy pracuje ponad 100 osób. Gmina Potęgowo zadeklarowała pomoc zatrudnionym. A w związku z prognozowanymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla 3 województw. Mieszkańcy Opolszczyzny, Śląska i części Małopolskiej muszą się liczyć z możliwymi przerwami w dostawie prądu. Lipiec okazał się najgorętszym miesiącem w historii w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Temperatury pobiły rekordy ustanowione jeszcze w latach 30. XX wieku.
2: Dla dziesiątek milionów Amerykanów pora roku, która dotąd kojarzyła się z wyjazdami i wypoczynkiem, coraz częściej staje się czymś, przed czym chcą uciec. W Teksasie odnotowano drugą w ciągu zaledwie roku powódź o skali zdarzającej się raz na 1000 lat. W Indianie, położonej poza tak zwaną Aleją Tornad, wystąpiła rekordowa liczba 77 trąb powietrznych, a przez cały ten czas wszechobecny upał. Lipcowe upały, wielomiesięczna susza i silny wiatr podsyciły pożar zarośli w Spokane w stanie Waszyngton, wywołany, jak podejrzewają służby, przez podpalacza. Według amerykańskich synoptyków fale upału występują obecnie 3 razy częściej niż w latach 60. XX wieku. Lato 2026 roku to kolejny etap przekształcania się naszego świata w planetę cieplejszą i bardziej niebezpieczną, o jakiej od dziesięcioleci mówią nam klimatolodzy. Tworzymy zupełnie inny świat. Musimy o tym pamiętać i przystosować się do tych nowych realiów, pisze stacja CBS News. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Poniedziałek. Z przewagą chmur. Miejscami przelotnie popada deszcz. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Najchłodniej będzie nad morzem, 19 stopni, 22 na zachodzie, 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Jak ten czas leci. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 6 minut po 11.
3: Listy na M.
7: No mnie nic nie wkurza, Trójka mi się bardzo podoba, a jeszcze bardziej jak prowadzący puszcza The Cure. Pozdrawiam serdecznie.
6: No ale prowadzący nie może puszczać The Cure 3 godzin, prawda? A może zrobimy kiedyś taką audycję? A może kiedyś spróbuję. 22,7 trójek. Co państwa wkurza w radiu? A może nic nie wkurza? A ciekawy jestem. The Black Keys, No Rain, No Flowers. Taka prosta zasada.

0: Tak często puszcza swój ulubiony zespół The Cure, redaktor Mateusz. Pan zmęczony jest. Zamęczył Roberta Smyka. Nic nie radzi, że denerwuje. W trójce nic, naprawdę. Program trzeci Polskiego Radia wróciłem i jestem mega przeszczęśliwy.
1: Nie, redaktor Mateusz to nie jest zmęczony The Cure. Oczywiście mógłbym grać. No i mógłbym oglądać, gdybym dostał zaproszenie. A te zaproszenia Państwu teraz wręczymy. Kino w Ogrodzie Trójki, piątek. Jeżeli ktoś nie ma planów, Ewa podpowiada mailem, tak. Listy listy@polskieradio.pl. Tym razem będzie to film Minari. Przeniesiemy się do Arkansas, gdzie koreańska rodzina próbuje spełnić swój amerykański sen. Jakob zabierze z żonę Monikę i dzieci z Kalifornii na wieś, by rozpocząć nowe życie i zbudować własne gospodarstwo. Tyle, że nowe początki rzadko okażą się tak proste, jak moglibyśmy sobie tylko wymarzyć. Plenerowe, kino Trójki w Ogrodzie, 21, piątek, listy@polskieradio.pl.

0: feminizmy, na których sobie łamiecie język tak, że nieraz po prostu można boki zrywać. Dziękuję. To tylko tyle.
1: Listy na M.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie. Pozdrawiam z Rzeszowa. Ja w sprawie tych błędów, które się pojawiają językowych w radiu, mianowicie to jest błąd ogólnopolski, czyli utożsamianie zdania podrzędnego, okolicznikowego miejsca ze zdaniem czasowym. I to brzmi tak, na przykład w pierwszej połowie drużyna grała dobrze. Gdzie udało się jej strzelić 2 gole? Kiedy udało się strzelić 2 gole?
3: Redaktor będzie pamiętał, a czy redakcja sportowa zanotowała? Mam nadzieję, że tak. Poprawna polszczyzna w trójce na pierwszym miejscu. Ewa, Michał, odblokowane? Można dzwonić. 22 i 7 trójek. Halo, halo, halo, co jest grane? No właśnie, to mój ulubiony fragment ostatniego albumu Darii ze Śląska.

Pan Tomek napisał: mnie to najbardziej w radiu denerwuje, że nikt mi nigdy nie wytłumaczył, kim jest Cebul i dlaczego zajmujemy się jego losem. Panie Tomku, a to chodzi o ten czerwony album Komy, Los Cebula i Krokodyle Łzy? No to pan przegapił, bo to już było. Overpass, Is This Real? Co nas denerwuje w radiu? 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.

0: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Żegnamy reklamy.
12: Minęła już 11:30.
13: Kawałek muzyki.
12: Okazuje się, że z radiem stosunki trudne miewają również artyści, co sprawdziła i o czym opowie Justyna Grabasz.
14: All We Hear Is Radio Gaga, piosenka wyrażająca lekkie zaniepokojenie, że era radia, tego pięknego według grupy Queen Medium, może niebawem przeminąć i zostać wyparta m.in. przez telewizję. I to przykład utworu, w którym radio jest chwalone, stawiane na piedestale. Ale w historii muzyki pojawiło się wiele piosenek krytykujących stacje radiowe, szczególnie ich komercjalizację.

Nazywanie muzycznego programu w radiu show doktora Goebbelsa to całkiem odważny krok i wyrażający dość mocne niezadowolenie. W tym przypadku niezadowolenie zespołu The Clash z kierunku, w jakim zawędrowało londyńskie Capital Radio. Muzycy oskarżali stację o całkowite ignorowanie prawdziwej, surowej muzyki na rzecz bezpiecznych, tanich przebojów puszczanych tylko dla zysków. W tym utworze zespół nie tylko krytykuje konkretną stację radiową, ale także wymienia w utworze nazwisko ówczesnego szefa muzycznego Capital Radio, Aidana Deya, śpiewając, że to on wybiera wszystkie hity, które mają utrzymać się przy radiu przez cały dzień. He picks all the hits to play, to keep you in your place all day. Ale są też piosenki, w których radiowi DJ-e przedstawiani są w pozytywnym świetle, na przykład jako bohaterowie walczący z bezdusznym radiowym systemem.

tej kompozycji Tom Petty ubolewa nad upadkiem tradycyjnego radia, w którym kiedyś to prezenterzy i DJ-e decydowali o tym, co pojawia się na antenie, kierując się pasją i sercem. Petty krytykuje korporacje, które wykupiły lokalne stacje i zastąpiły ludzi algorytmami oraz centralnie sterowanymi playlistami. Piosenka opowiada historię radiowego DJ-a, który tak bardzo frustrował się niemożnością grania tego, co chce, że porzucił znaną rozgłośnię, przeprowadził się do Meksyku i rozpoczął pracę w małej, nikomu nieznanej stacji radiowej, odzyskując tym samym wolność. Co ciekawe, tytułowy DJ istniał naprawdę i był zainspirowany konkretną postacią, znaną jako The Lonesome LA Cowboy.

0: Tu akurat Morrissey domaga się w dość dosadnych słowach ukarania DJ-a za konkretny radiowy występek. Jak możemy przeczytać w biografii The Smiths, ten utwór, czyli Panic, powstał tuż po katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku Morrissey i John Marr słuchali stacji BBC Radio 1, w której podano informacje o czarnobylskiej tragedii. Tuż po odczytaniu przerażającego komunikatu z radiowych głośników popłynął radosny popowy utwór, konkretnie I'm Your Man zespołu Wham. Muzyków The Smiths zszokowała ta, jak sami określili, znieczulica i infantylizacja odbiorców. Stąd też tak wyrazisty utwór, w którym oburzony Morrissey wyraża niezadowolenie brakiem odpowiedniej dla sytuacji powagi.
1: Pan Morrissey w formie, ukaranie DJ-a. No tutaj nie ma żartów. Lore, jetlag, za co państwo kochają radio, a może za te niedociągnięcia czasami, a może za wpadki, a może za te ciekawe, nietypowe chwile. 22 i 7 trójek.

0: pozdrawiam całą trójkę. Jedną z ostatnich stacji, w których mówi się rzeczy, których chce się słuchać. Dziękuję.
1: No, miał być tak niesłodko, a jednak 22,7 trójek. Pamiętają państwo panią Gosię, która była u nas w listach na M w tamtym tygodniu? No właśnie, no to Gosia odbierała wtedy w latach 90. podczas jednego z wydań Markomanii telefony od słuchaczy.

0: A zadanie było bardzo konkretne. Powiedzieć, co drażni słuchaczy w liście przebojów Trójki i w audycjach Trójki.
1: O co prosili państwo? Jaka tam argumentacja?
2: Różna. Na przykład pani babcia dzwoniła i powiedziała, że ona nie będzie słuchała programu trzeciego, jeżeli nie będzie tutaj Marka, bo ona tylko dla tego programu słucha.
1: No tak, ale zadzwonił jakiś słuchacz, który będzie dzwonić Niedźwiedzia.
2: Z kolei chce dzwonić Niedźwiedzia, w ogóle zmienić całą formułę programu, bo jest mdło, słodko i nie da się tego słuchać po prostu od rana.
1: I chciałby, żeby pan Jan Chojnacki prowadził.
2: Tak, bo on by chciał dostać od rana kopa do życia. Co poza tym mówił, że pan Marek opanował wszystkie dłuższe bloki w Trójce i dlatego jest wszędzie nudno. Aha. Możesz zostać w liście przebojów programu trzeciego, bo jesteś dowcipny i wesoły. Na to ci słuchacz pozwala. Co jeszcze? Inna słuchaczka prosiła o to, żeby kącik polski ten po 10 był bardziej taki wyciszony, nie taki głośny. Tak, coś w celu tonacji, ale nie wiem, czy to się da zrobić. Po prostu to są wszelkie nowości, jak się pojawiają.
0: Wszelkie zażalenia skierowane na 22,7 trójek. Ewa i Michał czekają. New Flame, Simply Red. Ten właśnie utwór, jeden z tych utworów Simply Red wybrała właśnie nasza słuchaczka Gosia w tamtym tygodniu.

0: Dlaczego tego nie zagraliście? No to chyba jedna z najstarszych radiowych pretensji. Dlaczego tego nie zagraliście? Dlaczego to jest tak wysoko? Dlaczego ta piosenka spadła? Dlaczego tamta w ogóle się nie znalazła na liście przebojów trójki? No właśnie, spory. Ale czy są jednak jakieś powody do nienarzekania?
1: Cieszmy się, że mamy tak super radiową trójkę, gdzie ten język jest trzymany w ryzach.

0: Depesze, epesze, peszesze. Co złego to nie my. Proszę nie regulować radioodbiorników, bo po 12 muzyczna poczta UKF i Tomek Żonda.
1: Chyba powinieneś już iść.
0: Dzięki Baszka za przypomnienie. Ewa Lipowicz.

0: Stop. Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej.

0: więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 sierpnia. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze dziś rządowy samolot przetransportuje do kraju pierwszych poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Na Podkarpaciu minuta ciszy dla upamiętnienia pielgrzymów, którzy stracili życie na węgierskiej autostradzie. Kolizja na Morzu Śródziemnym w okolicach Cannes. Luksusowy jacht zderzył się z małą łodzią. Około 20 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci wieczorem do kraju, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zostaną przetransportowane specjalnym samolotem. We wczorajszej katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 47 zostało rannych. Na miejscu pomoc ze strony Polski koordynują przedstawiciele Ministerstw Zdrowia i Spraw Zagranicznych. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dagmara, co wiemy o poszkodowanych?
7: Wiadomo, że stan osób, które wrócą tym pierwszym samolotem, jest na tyle dobry, że ta podróż nie będzie zagrażała ich zdrowiu. Część poszkodowanych pozostaje jednak w węgierskich szpitalach. I tu rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że każdy z nich wróci do Polski.
8: Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, że nie będzie pozwalał na powrót teraz na bieżąco, no to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
7: Adam Szłapka dodał, że stan poszkodowanych oceniają węgierscy lekarze, a współpraca w tym zakresie przebiega prawidłowo.
8: Tu trzeba bardzo mocno podkreślić, że ta współpraca i ta pomoc ze strony służb węgierskich naprawdę przebiegała wzorowo i tu naprawdę wszystko przebiegało, można powiedzieć, modelowo.
7: Dodam, że samolot będzie miał międzylądowanie w podrzeszowskiej Jasionce na Podkarpaciu, by poszkodowani mogli trafić do pobliskich szpitali, a właśnie z tego województwa pochodzą głównie poszkodowani.
6: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację.
9: Wszyscy znajomi, sąsiadka z góry.
6: Na Podkarpaciu właśnie teraz minuta ciszy dla upamiętnienia ofiar tragedii. Jak dotąd potwierdzono śmierć 3 osób ze wsi Siedliska. Mieszkańcy są w szoku. Mieszkańcy z tej właśnie wsi Siedliska na pielgrzymkę do Medjugorje pojechało 18 osób. Od rana spory ruch na stacjach. Od północy obowiązuje program ceny paliw niżej. Rząd obniżył VAT z 23 na 8% za paliwo. Kierowcy korzystają z niższych cen, bo te spadły o około 90 groszy na litrze.
10: Z punktu widzenia kierowcy to zawsze jest dobrze, kiedy jest taniej. No, tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje i żeby te ceny faktycznie utrzymywały się możliwie jak najdłużej, nie tylko w okresie wakacyjnym. Skoro się dało teraz, to znaczy, że to jest możliwe.
11: Oczywiście jest to jak najbardziej na plus. Natomiast uważam, że 2 tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb. I myślę, że powinno się to odbyć wcześniej i na pewno powinno być dłużej.
12: Dobrze, że rząd cokolwiek zrobił w tym kierunku, tylko szkoda, że tylko do końca wakacji.
6: Ministerstwo Energii ustala ceny maksymalne paliw. Regulacje w ramach pakietu CPN nie obejmują autogazu. Kraje Bliskiego Wschodu krytykują Izrael za odrzucenie amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Do regionu przyjechał wysłannik prezydenta USA Jared Kushner, który ma zabiegać o realizację planu. Dziś spotka się z premierem Izraela. Wczoraj według AFP rozmawiał w Egipcie z nowym przywódcą Hamasu. Organizacja zaakceptowała wcześniej ten plan. Przewiduje on wycofanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy oraz przekazanie broni przez Hamas nowemu międzynarodowemu zarządowi kontrolowanemu przez powołaną przez Donalda Trumpa Radę Pokoju. Luksusowy jacht zderzył się z małą łodzią niedaleko Cannes na Lazurowym Wybrzeżu. 10 osób zostało rannych, jedna jest uznawana za zaginioną.

0: zranioną.
1: Do kolizji doszło w popularnej wśród turystów i żeglarzy Zatoce Kan. W nocy duży luksusowy jacht prowadzony przez zawodowego kapitana zderzył się z prywatną łodzią, na której znajdowało się około 10 osób. Pasażerowie wpadli do wody. Służby od razu rozpoczęły akcję ratunkową, w której uczestniczyło ponad 50 strażaków. Francuskie media podają, że 4 osoby odniosły poważne obrażenia. Poszukiwania zaginionego mężczyzny przerwano w nocy i wznowiono nad ranem. W akcji uczestniczy m.in. śmigłowiec francuskich służb ratunkowych oraz jednostki marynarki wojennej i żandarmerii, które przeszukują okolice miejsca wypadku. Na razie nie ustalono przyczyny kolizji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 45% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zlewniach rzek Mazowsza, ziemi łódzkiej, Małopolski, Śląska i Wielkopolski możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Popołudnie pochmurne, miejscami przelotne opady deszczu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, tam 31 stopni, w centrum około 25, nad morzem chłodniej 19.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Autopromocja.
6: Przejmujące historie. Takie nierzadko wiążą się z archiwami z przeszłości. Dzisiaj o liście wysłanym w 1992 roku z bazy polskich żołnierzy w Chorwacji. Hanna Dołęgowska odnalazła jednego z nadawców. Reportaż 20 miesięcy na misji to także historia o tych, którzy czekali na wracających ze służby.
7: Powiem tak, on wrócił inny człowiek. Był pogodny, ta misja go zmieniła.
6: Opowieść nigdy by nie powstała, gdyby nie trójkowa wakacyjna audycja Listy na M. I o tym także porozmawiamy z Michałem Nogasiem. Zapraszam, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
11: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travistofast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po południu.
17: Muzyczna poczta UKF.
2: Dzień dobry, Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami 2 godziny muzycznej poczty UKF w Trójce. W związku z tym czekamy na Państwa propozycje mailowe oraz telefoniczne. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A na początek na rozgrzewkę Sizzle Sisters.

Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing. 227 trójek klub UKF małpa.polskie.radio.pl. Pan Mateusz z Turku napisał: pozdrawiam, dziś pójdę do środowiskowego domu samopocy przy 3 maja w Turku. Tam zajęcia i pan Mateusz prosi o Jożina z Bazin z przeboju, który śpiewa Iwan Wladek.

Iwan Mladek, Jozin z Bazin. Wielki przebój, który w Trójce swego czasu pojawiał się niezwykle często. 227-3KF@polskieradio.pl. Dziś jakiś dzień Mateusza. Mateusz Tomaszuk skończył przed 12 spotkanie z państwem na antenie Trójki. Przed chwilą był pan Mateusz Turka, teraz kolejny pan Mateusz, który pisze tak. W ostatni czwartek miałem okazję być w Dreźnie, nazywanym Perłą Saksonii. W związku z tym chciałbym prosić o przypomnienie klimatu Niemiec poprzez nagranie utworu Ich Will w wykonaniu Rammstein. A ja muszę się przyznać, że ja byłem w Dreźnie na koncercie grupy Rammstein. Przed Rammsteinem była formacja KMFDM, ale Rammstein zrobił na mnie, jeden i drugi zespół swoją drogą, niezwykłe wrażenie, szczególnie, że grali tam u siebie.

0: Trójce grupa Rammstein. 2273, nasz telefon dzwoni.
1: Dzień dobry, czy ja mógłbym zamówić piosenkę dla mojej ukochanej Katarzyny, Mariusz z Łodzi, i poproszę Obowską, tytuł utworu Dzwonisz.

Dzwonisz i Bowska w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek lub UKF, małpapolskieradio.pl. Pan Paweł z Gdyni zadzwonił, że dziś ostatnie pożegnanie Bonnie Tyler i prosi o Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A jeszcze przez chwilę przed spotkaniem z Agnieszką Obszańską z Spanish Flea.

0: Sprawdźmy po tym, jak zagrał Herb Alpert, dokąd powiodą ścieżki Agnieszki Obszańskiej dziś.
1: Terra Cultura. Czy kosmetyki mogą stać się materiałem do budowy elektronicznych instrumentów i generowania dźwięku? W sztuce wszystko jest możliwe. A takie zabiegi stosuje niezwykle intrygująca rumuńska artystka Joanna Wremmemoser, odsłaniając nieoczywiste związki między historią elektroniki, radia i wojny, a praktykami upiększania. Arsenik Ballerinas to jej solowa wystawa, którą możemy zobaczyć w Krupa Art Foundation we Wrocławiu. I tę opowieść zacznijmy od samej artystki.
2: Tak, to jest artystka, która jest bardzo wszechstronna i podejmuje bardzo różnorodne wątki w swojej twórczości. Myślę, że ciężko byłoby o nich wszystkich tutaj opowiedzieć, ale na pewno warto jest zaznaczyć, że ta konkretna wystawa, którą prezentujemy obecnie w Krupa Art Foundation, podejmuje tylko jeden konkretny wątek. I jest to wątek związany z kosmetykami i zmienianiem kosmetyków oraz narzędzi, aplikatorów do makijażu w elektroniczne instrumenty oraz obiekty generujące dźwięk.
1: Mówi Monika Łuszpak-Skiba, kuratorka wystawy.
2: Inspiracja pochodzi z życia artystki i z jej kariery baletowej w dzieciństwie, ponieważ Joanna 10 lat spędziła tańcząc balet na scenie właśnie w pełnym makijażu i performując. I w 2018 roku Joanna znalazła na śmietniku, trzeba to powiedzieć szczerze, na śmietniku zestaw kosmetyków i postanowiła go zmienić w instrumenty. I od tego zaczęła się persona sceniczna artystki, którą nazwała Koketa i zaczęła z nimi właśnie performować od 2018. Roku.
1: I tutaj się zatrzymajmy, bo koniecznie musimy opowiedzieć o tym scenicznym alter ego rumuńskiej artystki, którym posługuje się od kilku lat w swoich performansach. Zatem, kim jest Koketa?
2: No, myślę, że taką bardzo uwodzicielską. Na pewno inspiracje też tutaj były dwie. Też babcia artystki, którą Joanna pamięta jako zawsze właśnie pomalowaną czerwoną szminką, którą zresztą robiła samodzielnie z białek, jajka i pigmentów, ale jednocześnie ta babcia zajmowała się pierwszymi komputerami w Rumunii. Joanna pamięta, że zawsze w domu miała te karty perforowane i do tej pory zresztą je przechowuje na pamiątkę. I drugą inspiracją była lalka Barbie, ponieważ Joanna wspomina, że zawsze w dzieciństwie chciała być tak piękna jak Barbie. I myślę, że taką kolejną warstwą jest taka sama ambiwalencja makijażu. To znaczy trochę to napięcie pomiędzy tym makijażem traktowanym jako jakaś forma opresji, dostosowywania się do kanonu piękna i tych aktualnych wzorców urody, a z drugiej strony ten taki potencjał twórczy przekraczania właśnie tych ograniczeń i tworzenia zupełnie nowej tożsamości i postaci.
1: Koketa, sceniczna diva, w którą wciela się artystka w serii swoich performansów. Pierwotnie rozbudowany projekt Arsenik Ballerinas pojawił się na berlińskim festiwalu CTM, a teraz mamy okazję zmierzyć się z tą wystawą we Wrocławiu. Co zastaniemy na miejscu w Krupa Art Foundation?
2: To już jest praca nowsza, właściwie z tego roku. No, są dwie prace jakby już z tego etapu, czyli Arsenik Ballerinas i Bad Girl Organ, które są częścią takiego dużego projektu badawczego, który łączy materiały, metale, pierwiastki chemiczne, które występują zarówno w kosmetykach, no w szczególności w szminkach, w radiu, w elektronice, w układach scalonych i w amunicji. I Joanna stworzyła taką dużą instalację, która jest tak naprawdę radio. Jest inspirowana, myślę,

0: to też dorastaniem Joanny w latach 90. w Rumunii, czyli w czasach tak zwanych wojen radiowych, w czasach budowania improwizowanych odbiorników radiowych czy zagłuszania sygnałów Radia Wolna Europa. No tak, oczywiście też kolejną inspiracją jest postać babci, o której wspominałam już wcześniej. I na pewno też historia pierwszych radiooperatorek, pionierek radiofonii z początków lat 20. czy tych zrzeszonych w Young Lady Radio League, które powstało w Stanach w 1939 roku.
1: Rumuńska artystka Joanna Wremmemoser prezentuje Arsenic Ballerinas w Krupa Art Foundation we Wrocławiu. Nie zapominajmy o tej wystawie, jeśli będziemy w pobliżu, a czas mamy do 4 października.
2: Zapraszała Agnieszka Obszańska. My powracamy do Państwa propozycji muzycznej poczcie UKF. Do 14 mogą Państwo pisać i dzwonić 227-3-UKF@polskiradio.pl. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas za oknem pochmurno i chyba lepiej posiedzieć sobie w domu albo w pracy włączyć po prostu radio, jeśli ktoś dzisiaj pracuje oczywiście, i posłuchać muzycznej poczty UKF. Mogą Państwo również uprzyjemnić sobie ten dzień, to popołudnie, własną muzyką, którą Państwo u nas zamówią.
3: Dzień dobry, z tej strony Ryszard. A ja chciałbym zamówić piosenkę Madonny z najnowszej jej płyty, jakąkolwiek. Ask yourself.

Adorna w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Mamy dla Państwa jeszcze niespodziankę w Muzycznej Poczcie UKF. Wrócimy do płyty, a właściwie do materiału, który został zarejestrowany w 1988 roku w radiowym studiu S4. Tam spotkało się dwóch gigantów, czyli Stanisław Sojka i również Tomasz Stańko. Powstała z tego płyta. Płyta ukaże się w najbliższy piątek, natomiast w najbliższy czwartek. Odsłuch u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po godzinie 18 mogą Państwo do nas wpaść, żeby posłuchać razem płyty na dzień przed premierą. Będą goście, będzie Marcin Sojka, czyli syn Stanisława Sojki, oraz fotograf Andrzej Tyszko. Całość poprowadzi również Piotr Metz, będzie również Michał Margański. W związku z tym, jeśli Państwo chcą być wraz z nami, to proszę napisać UKF@polskiradio.pl i zaznaczyć, że chodzi o spotkanie i odsłuch sesji Stańko Sojka. 227-3-UKF@polskiradio.pl. A poza tym oczywiście mogą Państwo pisać i dzwonić, zamawiać swoje ulubione piosenki w Muzycznej Poczcie UKF. Na przykład tak jak ta, o której pamięta pan Stanisław, piosenka Dziewczyny z Południa, Wysoko jak ptaki.

0: Troszkę zapomniana dziewczyna z południa i przebój jedyny tej artystki wysoko jak ptaki. 227 trójek.
1: Dzień dobry, ja tu z Poznania bym chciała Grega Gonzaleza, Zachody Słońca. To jest dedykacja dla mojego męża, dla Arkadiusza.

Sunsets i Cigarettes After Sex w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Ryszard pisze, dla brata Jarka życzenia jak co roku, uśmiechu w oku, pewnego kroku i dobrych widoków. I piosenka w załączeniu Kult Araya.

0: Te dzwony charakterystyczne na koniec piosenki Arachia. To był zespół Kult. Muzyczna Poczta UKF w Trójce do godziny 14 i mamy czas na Państwa propozycje, więc jeszcze ponad godzinę. Czekamy na maile, telefony 227-UKF@polskieradio.pl. Dziś taki troszkę spokojniejszy dzień, bo przecież mieliśmy weekend. Taki weekend, który mógł być długi i dla niektórych pewnie jest.
1: Dzień dobry Pani. Ja z propozycją do Poczty UKF wakacyjnej dzwonię z Gorzowa Wielkopolskiego, kłania się Renata i prosiłabym o jakąś piosenkę Riverside. Dobrze? Obojętnie jaka.

0: autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to

0: Zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 sierpnia. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Z Węgier do kraju wrócą pierwsi poszkodowani w wypadku autokaru. Zabierze ich rządowy samolot. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mieszkaniec Swarzędza, który postrzelił byłą partnerkę. Polka uhonorowana za brawurową akcję na jeziorze Como uratowała dwóch tonących. Co najmniej 20 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech będzie mogło jeszcze dziś wrócić do Polski. Decyzja zapadła po weryfikacji dokumentacji medycznej i konsultacji lekarzy polskich oraz węgierskich. Na Węgrzech jest nasza wysłanniczka Anna Orzeł. Aniu, jak będzie wyglądała ewakuacja poszkodowanych?
7: Dzień dobry. Od rana lekarze i dyplomacje odwiedzają poszkodowanych w szpitalach. Przylecieli wczoraj wieczorem do Budapesztu ze specjalną misją medyczno-dyplomatyczną. Rozmawiają z węgierskimi lekarzami, pytają o stan poszkodowanych. Wiele wskazuje na to, że niektóre osoby mogą szykować się już do powrotu do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Wstępnie wylot planujemy w godzinach wieczornych i wstępnie też planujemy międzylądowanie w Rzeszowie. Pani wojewoda podkarpacka, jesteśmy też w stałym kontakcie z panią wojewodą i zapewnia tam też opiekę już na miejscu przejęcie tych osób, które do Rzeszowie zostaną.
7: W pogotowiu, jak deklaruje Ministerstwo Obrony Narodowej, jest też wojskowa kasa, ale trzeba liczyć się z tym, że powroty poszkodowanych Polaków mogą rozłożyć się w czasie.
6: Anna Orzeł, dziękuję za relację. Flagi opuszczone do połowy masztu i minuta ciszy. Tak w południe na Podkarpaciu upamiętniono ofiary niedzielnego wypadku autobusu na Węgrzech. To mieszkańcy kilku miejscowości w tym województwie, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Co najmniej 3 ofiary pochodzą z miejscowości Siedliska w gminie Lubenia, gdzie w południe minutą ciszy upamiętniono ofiary.
9: Pamięć ofiar uczcimy minutą ciszy. Adam Skoczylas, wójt gminy Lubenia. Chcieliśmy być jak gdyby w łączności z naszymi mieszkańcami. Zapewniamy o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
6: W Lubeniu odwołano wszystkie gminne wydarzenia. Prawdopodobnie jeszcze dziś do domu wrócą uczestnicy pielgrzymki, którzy w wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń. Remigiusz Z. z podpoznańskiego Swarzędza usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. 51-letni mężczyzna przyznał się do postrzelenia byłej partnerki i wyjaśnił, że zrobił to z miłości, podała prokuratura w Poznaniu. W sobotę Remigiusz Z. przyszedł do kamienicy, w której mieszkała 46-latka i na korytarzu oddał do niej strzał w skroń, potem uciekł. Został zatrzymany wczoraj wieczorem w Swarzędzu. Miał przy sobie broń. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt. Kobieta w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Polscy strażacy, którzy wspomagają Hiszpanów w walce z pożarami lasów, skierowani do Aragonii. Wczoraj doszło tam do tragedii, informuje aspirant Martin Halasz, który jest w Hiszpanii z polskimi funkcjonariuszami.
10: Podczas działań gaśniczych w tym rejonie zginął żołnierz hiszpańskiej specjalnej jednostki wojskowej UME, która uczestniczyła w działaniach związanych właśnie z gaszeniem pożarów lasów w Aragonii. Taką informację przedstawiono na odprawie polskim strażakom, więc to pokazuje, jak trudne i niebezpieczne są obecnie prowadzone działania w tym terenie.
6: Polacy zostali skierowani w rejon pożaru. Polka uratowała dwóch mężczyzn, którzy topili się w jeziorze Como we Włoszech. Jej bohaterski czyn opisały lokalne media, a burmistrz osobiście podziękował za jej odwagę.
11: Do zdarzenia doszło w środę 12 sierpnia w miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como. 22-letnia Alicja Klak, która przebywała tam turystycznie, bez wahania wskoczyła do wody, gdy zauważyła dwóch mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. W oczekiwaniu na przybycie służb Polka zdołała przetransportować obu na brzeg. Jeden z uratowanych nadal jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Dwa dni później burmistrz Abbadia Lariana Roberto Azzoni spotkał się z Polką w urzędzie i wręczył jej podziękowanie za odwagę i szybką reakcję. Alicja Kluk jest instruktorką pływania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: I to wszystko w tym serwisie Trójki.
2: Więcej informacji

0: informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Popołudnie pochmurne, miejscami deszczowe i burzowe. Zagrzmi głównie na południowym zachodzie oraz południu. Burze miejscami również na Pomorzu. Na termometrach od 20-21 stopni na północy i około 25 w centrum do 30-31 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem około 19.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 5 minut po 13.
5: Muzyczna poczta UKF.
6: Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Zapraszamy do drugiej godziny muzycznej poczty UKF. Zasady są bez zmian. Czekam na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 3 lub adresem mailowym ukf@polskiradio.pl. Na początek jednak tej godziny nasza piosenka dnia i to jest prawdziwe spotkanie na szczycie. Made in Poland, Madame, Agresywa 69, trzy wielkie formacje polskiej muzyki w utworze pod tytułem Lambda, a grupa nazywa się Madame in Poland.

serce bije wciąż. Myśli zalewam mrok. Znikamy cicho.

Lambada i Made in Poland. Nie wiem, z jakiego okresu pochodzi ten tekst, który śpiewał Robert Gawiński, czy to była zupełnie nowa rzecz, ale o ile znam twórczość Roberta Gawińskiego, to pewnie było gdzieś tam to, przynajmniej zaczątek tego tekstu, Lambda, napisany, Lambda, nie Lambada, przepraszam bardzo, Lambda, ten tekst został napisany prawdopodobnie gdzieś w okresie między Madame a Wilkami, ale może jest zupełnie inaczej, a to tylko moje przypuszczenia. Trójka i muzyczna poczta UKF, 227 trójek UKF, mapa Polski Radio.pl. Pan Wojciech prosi o Jess Glynn, której w Trójce chyba nie słyszał nigdy, i o jej przebój Silly Me.

0: Jazlyn, Silly Me. 227 trójek, nasz telefon dzwoni i może dzwonić w sprawie muzycznej poszczytułkę do godziny 14. Natomiast adres mailowy czynny jest przez całą dobę. ukf@polskieradio.pl. Jutro spotka się z Państwem Mariusz Owczarek, więc on pewnie będzie przeglądał tę korespondencję, która nadejdzie po zakończeniu muzycznej poczty UKF.
1: Dzień dobry, z tej strony Magda Starnowa. Czy jest możliwość zamówienia piosenki Demono, znów jesteś ze mną? Jeśli tak, byłoby super. Dla siebie samej poproszę.

W muzycznej pościółka, w grupa Demono. Pani Monika napisała: dzień dobry, wczoraj z synem oglądałam film W imię ojca. Ja po raz kolejny, syn po raz pierwszy. Zrobił na nim ogromne wrażenie. Świetny film, polecam. Proszę o piosenkę z tego filmu, Sinéad O'Connor, You Made the Thief of Your Heart.

0: You made me the thief of your heart. To Sinead O'Connor w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek. Nasz telefon dzwoni i będzie dzwonił do godziny 14, jeśli państwo zechcą, oraz oczywiście wykręcić numer.
1: Dzień dobry, ja chciałbym złożyć propozycję piosenki do audycji. Ja jestem Mikołaj i chciałbym poprosić o piosenkę zespołu Kraftwerk Das Model. Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, w szczególności kochaną babcię i mamę i tatę.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, dziś w studiu Joanna Kulik.
4: Dzień dobry.
3: Podobno kręci pani z Silezją.
4: No tak, kręcę.
3: A wie pani, że obchodzi jubileusz? Ma 80 lat.
4: A nie wygląda.
3: No to może coś filmowego z tej okazji?
5: Happy birthday to Silesia. Happy birthday to you.
6: Silesia Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsal.

0: Nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Żegnamy reklamy.
6: Za 29 minut, godzina 14.
7: Powtórka z rozrywki.
6: A dziś spotkanie z Andrzejem Zaorskim i Marianem Koczniakiem.
8: Kulisy srebrnego

0: Ty, fajny film wczoraj widziałem.
1: Długi?
0: Momenty były.
1: Masz.
0: Najlepiej jak Bogumił z tą grubą w łóżku.
1: No.
0: Dziewczyna rumiana, tłusta, ale przy kości i przy garach całymi dniami, bo ona była kucharką. Tam zresztą tych kuch to więcej było, 5, 6.
1: Tak, gdzie kucharek 6, tam może nie ma co zjeść, ale...
0: No, kiedy jeść, to ten Bogumił miał co, no ale harował jak dziki osioł całe dnie.
1: A noce?
0: Też z kuchni. Stąd tytuł filmu, zresztą dwie serie. Pierwsza noce, druga dnie.
1: Na tą pierwszą to bym się wybrał.
0: Kiedy tam wszystko wymiąchane. Bo to ta Barbara wspomina całe życie. Wszystko jej się poplątało. Lato z zimą, dzień z nocą, groch z kapustą.
1: Ci filmowcy to często dzień z nocy robią. No. Pamiętam, kiedy się nabrałem i wziąłem parę biletów na trzecią część nocy. Oczywiście nikt nie chciał kupić i w rezultacie sam poszedłem.
0: Na trzecią część nocy?
1: No.
0: No i co?
1: No wyszedłem po pierwszej.
0: Taki późny seans?
1: Mało, że późny, to jeszcze jakieś robactwo mnie oblazło i strasznie się podrapałem. Wracam do domu, a Teresa z mety pyta. Kto ci tak urządził? To przecież nie powiem, że sam, bo by w życiu mnie nie uwierzyła. No więc mówię normalnie, no że kotek. A ta na mnie jak nie skoczy, z pazurami, znaczy, a łapę to miał jak mały cygan nogę. Ja ci dam kotka. I dopiero mnie podrapała. Przez tydzień się nie mogłem pod kinem pokazać. A akurat zaczęli dawać jakiś kowbojski film. No i co ci będę mówił? No straciłem na tym z 8 paczek najmarniej. No i kto mi to odda? No kto? Pytam się. No kto?
0: A ja to Bogumił więcej stracił. 50 tysięcy.
1: Który Bogumił?
0: Niechcic.
1: Nie znam.
0: A nie, ten z tego filmu. To...
1: Aha.
0: Bym chciał zrobić meliorację. Wyłożył 50 kafli, nawodnił grunta, bo grunt to nawodnić, a potem plony zbierasz. No a tymczasem właściciel sprzedał majątek i forsa przepadła.
1: A wpuścił go wody?
0: Masz, no. Ten to był lepszy cwaniak. Z Bogumiła doił, ile się dało, a sam w Paryżu siedział.
1: Widzisz, przyciule.
0: No więc musiał się Bogumił przenieść w inne miejsca. Barbara nie bardzo chciała na wsi siedzieć.
1: Barbara?
0: No jego żona. Ale ona go nie kochała, ożeniła się z nim z rozsądku.
1: Ruda? Ruda jest?
0: Ja wiem, raczej taka mysia, cicha, spokojna, załudzana. Dzieci strasznie rozpuszczała, najwięcej Tomaszka.
1: Ruda, mówię.
0: Jak co przeskrobał? To pytała Tomaszka. Bezrzeczny? Ona to ta. Tomasz kawałek czekolady, mówi, i się bawić.
1: No. Głupia, no. No zamiast sprać szczeniaka, to mu jeszcze cukierki dają, no. Ja jak to zbroiłem, pamiętam, to na grochu klęczeć musiałem. Raz jałówkę podłączyłem do prądu, albo bimbru kurom do ziarna nalałem i się spiły. Ale śmieszne były, jak ludzie się taczały. No to ojciec mnie... Każe na groch, rozumiesz? Na groch mnie każe. A ja biorę groch konserwowy, mięciutki i godzinami klęczeć mogę. Nawet jeszcze więcej. Ojciec gada do mnie, gada, rozumiesz? A ja groch osiadę. Tak,
0: no to samo było z dziećmi Barbary. Ale też główną winę ona tu ponosiła. No. Kiedyś, te dzieci małe jeszcze były, kupiła im bębenki, żeby się muzycznie rozwijały, nie? Jak te bęble zaczęły walić, mówię ci, mało bębenki nie popękały, no w końcu Bogumił srodze zapłakany mówi, słuchaj Basiu, pononasi biją w te tarapaty, no, a ona, a co ci to przeszkadza?
1: Chyba tarabany.
0: Co?
1: Słuchaj Basiu, pononasi biją w tarabany, no tak, to jest przecież marsz Dąbrowski.
0: Maniek, ty wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz, w którym kościele. No przymówiłem ci, że żaden marsz Dąbrowski, tylko noce i dnie Dąbrowski. No. Marii Dąbrowski, naszej tej współczesnej pisarki.

0: Tak, no ja wiem, no po prostu pomyliłem się, ojej, no. Ale to jest bardzo pocieszające, że film sięga do współczesnych autorów. Nareszcie, no. Moimi ulubionymi współczesnymi autorami to jest Paukszta i Bunsz.
1: Ja lubię Kraszewskiego.
0: No, no to już prawie klasyka.
1: No, nie wiem, nie wiem. Mówię tylko, że lubię, no.
0: Nie, dobre pióro.
1: Ty słyszałeś, Usięduś, o tym, że podobnież on był najpłodniejszym pisarzem polskim?
0: Coś mi się obiło o uszy. Jest taka plotka w każdym razie.
1: No, ja tam w plotki nie wierzę, no. A nie, nie wiem, nie, nie słucham. Ale z drugiej strony, jak ludzie gadają, to coś w tym musi być, nie? Mm.
0: O, to jakie plotki się porobiły na Barbarę. Bo ona, prawda, nie kochała męża. A przed ślubem miała romans z takim jednym przystojniaczkiem. Taki więcej... Poszli na spacer do łazienek, to ten głupi w ubraniu wlazł do wody, żeby jej wodorostów narwać.
1: Głupi.
0: No, żeby to raz. No z 10 razy po te neufary dostał w łaziu. No.
1: Ja kiedyś w telewizorze widziałem, jak było błoto i facet rzucił futro, żeby ta kobitka mogła przejść.
0: A dżentelmen?
1: A nie wiem nawet. To był niemy film. Aha. Niemy on był. Ale... Taka łuża była głęboka i jak baba na futro wlazła, to po szyję w błoto wpadła.
0: A to było nurkowe futro?
1: A nie wiem, nie wiem. Chyba je wynurkowali, ale film skończył się, jak ona wpadła po szyję.
0: No, no, nie, ten to się nie kończył, jak on do wody właził. A właził i właził i ciągle te kaczeńce zrywał. No i nic się nie starzał. Ta już posunęła się, zmarchy się porobiły. Prawda? A on wiecznie młody. Jak ten portret El Greya.
1: El Greca chyba.
0: El Greca, tak. Portret Doriana El Greca. No potem ich drogi się rozeszły, on wyjechał do Strasburga, no, chyba już kompletnie zwariował, bo jak Barbara do niego przyjechała, to w ogóle jej nie poznał. No. Jej się przykro zrobiło, bo skapowała, że już musi być ruina. I akurat wiatr w oczy takiej zawiał, aż jej łzy poleciały, no więc wsiadła na furkę, którą powoził brodaty cudzoziemiec z takimi lokami przy uszach, coś ala Anglezy taki. No i wio, no i tak jadą, noc i dzień, przez cały film, noce i dnie.
1: A to może stąd ten tytuł?
0: Może, chociaż tam wszystko jest tak poplątane. Oni niby biedni, ta? A w pałacu mieszkają.
1: No. Widzisz.
0: Bogumił niby Bogu miły, a tu pogoda pod psem, zbiory kiepskie. Rządca w drobiazgi nie trzeźwy.
1: Lubiał wypić.
0: Masz. Raz tak się upił, że w zimie buty zdjął i boso latał.
1: A może go te buty upijały?
0: No może. Ale tam więcej takich niekonsekwencji. Niechcic bardzo kochał Barbary. A ona co wieczór nadejdzie? Zmęczona, niedysponowana.
1: No to kto był niechcić?
0: No właśnie, jak jeszcze ci powiem, że Bogumił był brodaty.
1: No to co?
0: No to, że Barbara to znaczy brodata.
1: Nie wygłupiaj się.
0: No, kobita z brodą.
1: Barbara.
0: A niechcić taki zarost.
1: A niechcić.
0: Z Bogumił.
1: Z brodą.

Może się mylę, ale taka broda przy uszach, to tam żadne Angleze, to PKS się nazywało kiedyś. 227 trójek, nasz telefon dzwoni, ale mogą państwo również pisać do nas, ukf@polskieradio.pl, bo do godziny 14 na naszej antenie muzyczna poczta UKF. Pan Ryszard napisał tak: miałbym prośbę do redakcji. Cały czas nie mogę się pogodzić z tym, że nie ma już z nami Grzegorza Ciechowskiego. Tyle lat minęło, a dziura pozostała. Wielu artystów się bierze za jego twórczość, z lepszym lub gorszym skutkiem, ale nikt nie zbliżył się jeszcze do poziomu mistrza i z tego względu chciałbym prosić o oryginalne nagranie Obywatela GC. Tobie wybaczam.

Tobie wybaczam, to obywatel GC w muzycznej poczcie UKF. Pani Karolina pisze: dzień dobry, czy dla syna na osłodę długiej podróży uda się zagrać utwór Shotgun George'a Ezry? Pozdrawiam i dziękuję. To od pani Karoliny pozdrowienia, a my gramy George Ezra.

0: George Ezra w muzycznej poczcie UKF. Dobrze nie było tego artysty w poczcie. 227-3, nasz telefon dzwoni. To chyba ostatnie zamówienie telefoniczne na dziś.
1: Dzień dobry, jestem Igor spod Lublina. Chciałbym zaproponować piosenkę Ciągnik od Blendersów.

Trójmiasto, zespół Blenders i ich słynny ciągnik. Jeszcze jedna wiadomość, tym razem od pani Matyldy z Poznania, która pisze: dzień dobry, proszę o dowolną piosenkę zespołu The Killers dla mojego narzeczonego Łukasza, najbardziej cierpliwego i kochającego człowieka. Już za chwilę w tonacji trójki, a my już dziękujemy. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, ale przypomnę, że mogą państwo przez całą dobę do nas pisać i zamawiać piosenki w Muzycznej Poczcie UKF, która jutro po godzinie 12, a wraz z pocztą Mariusz Owczarek.

0: Autopromocja.
1: Przejmujące historie. Takie nierzadko wiążą się z archiwami z przeszłości. Dzisiaj o liście wysłanym w 1992 roku z bazy polskich żołnierzy w Chorwacji. Hanna Dołęgowska odnalazła jednego z nadawców. Reportaż 20 miesięcy na misji to także historia o tych, którzy czekali na wracających ze służby.
2: Powiem tak, on wrócił inny człowiek. Był pogodny, ta misja go zmieniła.
1: Opowieść nigdy by nie powstała, gdyby nie trójkowa wakacyjna audycja Listy na M. I o tym także porozmawiamy z Michałem Nogasiem. Zapraszam, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17.

0: sierpnia, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kierowca autokaru, który miał wypadek na Węgrzech, stanie jutro przed węgierskim sądem. Rasistowski atak na dzieci z Ukrainy w Bydgoszczy. Konsulat Ukrainy pisze o nieakceptowalnym incydencie. Kolejki na stacjach przy granicy z Niemcami. Zachodni sąsiedzi tankują tańsze paliwo dzięki programowi CPN. Węgierska policja zamierza jutro doprowadzić przed sąd zatrzymanego kierowcę polskiego autokaru, który wczoraj wpadł do rowu przy autostradzie na północnym wschodzie Węgier. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął podczas jazdy. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Większość z ponad 50 podróżnych pochodziła z Podkarpacia. Wracali z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Po konsultacji z węgierskimi lekarzami około 20 poszkodowanych wróci jeszcze dziś specjalnym samolotem do kraju, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
0: Rannym oraz bliskim ofiar i poszkodowanych zostanie zapewniona pomoc psychologiczna, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kupas-Hul.
2: Pomoc psychologiczna dla osób poszkodowanych, które będą do nas przywiezione, jak również pomoc psychologiczna dla członków rodzin tych osób, ale również pomoc związana z logistyką, czyli przetransportowaniem pacjentów z lotniska do poszczególnych szpitali.
0: Południe na Podkarpaciu ofiary wypadku autokaru uczczono minutą ciszy. Przez 3 dni flagi na urzędach będą opuszczone do połowy masztów. Dwoje ukraińskich dzieci zostało zaatakowanych przez parę dorosłych w Bydgoszczy. Miało się to dziać w piątek przy dworcu kolejowym w tym mieście. Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku informował, że doszło do wyjątkowo nieakceptowalnego incydentu. Rodzeństwo, 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec zostali zaatakowani za to, że rozmawiali po ukraińsku. Zgłoszenie ataku na dzieci potwierdza rzeczniczka policji w Bydgoszczy Monika Chlebowicz.
3: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę z najprawdopodobniej Polaków. Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
0: Ukraińscy dyplomaci zapewniają o udzieleniu wsparcia rodzinie poszkodowanych i apelują do świadków o zgłaszanie się na policję. Turystyka paliwowa wraca. Po przywróceniu programu ceny paliw niżej na przygranicznych stacjach pojawiły się kolejki do dystrybutorów. Julia Nowicka z Radia Szczecin rozmawiała z zachodnimi sąsiadami tankującymi w Lubieszynie.
4: Tu oczywiście jest taniej. U nas kosztuje to 2,20 euro, 2,30 euro. To oczywiście za dużo, biorąc pod uwagę, że połowę ceny paliwa to podatki. To moim zdaniem gigantyczne oszustwo. Chodzimy do pracy, żeby stać nas było na paliwo, a musimy tankować, żeby dojechać do pracy. Niemcy płacą obecnie 2,12 euro za paliwo, a będzie jeszcze drożej. To jest już nieopłacalne, to niszczy Niemcy. Nie mamy dobrego kanclerza. Obalić rząd.
0: Maksymalna cena za benzynę 95 to 6 zł. 41 groszy. Obniżona stawka VAT na paliwo ma obowiązywać do końca wakacji. Skrzynki z amunicją, pociski artyleryjskie, a nawet morskie miny pułapki odkryli na dnie Bałtyku nurkowie. Dobiega końca oczyszczanie dna pod budowę portu kontenerowego w Świnoujściu. Jak przebiegają prace? Jakie są ich efekty? O tym Aneta Łuczkowska.
5: Prace to żmudne przeszukiwanie dna, a potem weryfikacja każdego z 5000 podejrzanych punktów. Część z nich to pozostałości z czasów wojny, mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
6: Przede wszystkim pociski moździerzowe, pociski artyleryjskie, naboje. Mamy również 2 miny morskie lotnicze. Z tych 600 elementów ponad połowa jest już wyciągnięta i zdana do patrolu saperskiego.
5: Reszta to złom, w tym kilkudziesięciometrowej długości barka z czasów wojny. Jej szczątki trzeba będzie usunąć. Wszystkie prace na dnie własnoręcznie prowadzą nurkowie. Jak mówi Marcin Wajdyk, jest tam zimno i ciemno.
7: W momencie, kiedy zaczynamy kopać, to nie widać nic kompletnie. W związku z tym, że cały urobek idzie na nas, no, ten sprzęt, który posiadamy, to jest właśnie przeznaczone do takich prac, właśnie w takich warunkach, no, ekstremalnych można to nazwać.
5: Obecne prace to dopiero pierwszy etap. Urząd Morski już ogłosił przetarg na oczyszczenie głębokowodnego toru podejściowego, którym do Świnoujścia będą mogły dopłynąć największe kontenerowce świata. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis.

0: Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami przelotny deszcz i burze. A na termometrach od 20-21 stopni na północy do 30-31 na południowym wschodzie.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: 5 minut po godzinie 14.
6: W tonacji trójki.
5: W pogodzie może trochę tego i tego, ale na antenie do godziny 16, a pewnie i znacznie dłużej, bardzo dużo dobrej muzyki. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, program realizuje Michał Jakubik. Ja wiem, że granie tego utworu, który za chwilę się pojawi w poniedziałek, to jest no, taka klisza, że bardziej nie można, ale przyznam, że mam wyjątkowo dobry powód, dlatego odważnie mknę przed siebie.

No wiem. Klisza, granie Blue Monday New Order w poniedziałek. Ale po pierwsze, dzisiejszy wcale nie jest blue, a po drugie, to jest piosenka, z którą wyszłam z festiwalu, z którego wyszłam kilkadziesiąt godzin temu. I po głównym, czy też ostatnim koncercie na głównej scenie tego festiwalu, właśnie to Blue Monday w tej wersji takiej opisywanej jako wersja z roku 1988 wybrzmiała. Tak więc bardzo duża grupa ludzi, no poza tymi, którzy zostali gdzieś tam jeszcze na mniejszej scenie do samego końca, wychodziła wspólnie śpiewając. To są takie przeżycia, które ma się potem w ciele, w nogach, w głowie. Od kilku lat nie jeżdżę na festiwal Open Air, ale pamiętam, że kiedy jeździłam, to było dokładnie właśnie tak, że co rok organizatorzy bardzo precyzyjnie wybierali ten utwór, który wybrzmiewał, kiedy ostatni koncert na dużej scenie się zakończył. Nie wiem, czy tak jest. Poproszę o głosy, o znaki od tych, którzy jeżdżą regularnie. Czy nadal tak jest, że kiedy się kończy ostatni koncert na dużej scenie, to rozbrzmiewa wspaniały jakiś wybrany utwór? Mój adres jest banalny, agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. No właśnie, nie jeżdżę od kilku lat na Open Air, ale to nie znaczy, że nie jeżdżę na koncerty. Za własne pieniądze karnet na duńskie Syd for Solen zakupiłam właśnie z tą myślą, żeby też oglądać, jak wyglądają festiwale w innych częściach świata i jak to może być i jak sprawdzają się artyści. Ten artysta, z którym spędzimy najbliższe kilkanaście minut, sprawdził się rewelacyjnie, bo słynęli zawsze z tego, że ich koncerty są krystaliczne w brzmieniu, że są pełne melancholii, ale taka też jest ich muzyka, ale też mają pęknięcia, ponieważ to są młodzi, nadal młodzi ludzie, którzy mają w sobie z jednej strony te smutki, ale z drugiej strony ochotę do imprezowania, a z trzeciej w tym konkretnym roku wszyscy na nich bardzo czekali, bo ponad 8 lat pauzowali i tak naprawdę nie wiadomo było, czy jeszcze kiedykolwiek usłyszymy ze sceny te pierwsze dźwięki. Zawsze tak zaczynają.

Zespół DXX, Olivier, Jamie i Romy. Czytałam zachwyty po ich występie w Gdyni w tym roku. Mogę tylko powiedzieć, że nie były przesadzone. Co więcej, ten koncert, który oglądałam w Kopenhadze, był ostatnim na trasie letnich występów. Szczególny w związku z tym, bo zamykał powrót po bardzo wielu latach i tą taką letnią odsłonę tego powrotu. Był też szczególny z tego względu, że Olivier przywiózł ze sobą do Kopenhagi mamę. I w związku z tym to naturalnie wprowadziło taki wątek wspomnień. Nie było ich zbyt dużo, no ale wiadomo, jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, aby trafiło do serc innych, to potrafi powiedzieć to dwoma zdaniami i wszyscy wiedzą, o co chodzi. O mamie, która ogląda koncert stojąc pod sceną. Mamie, która była tą, która zabierała Jamie'ego i Oliwiera na pierwsze koncerty, która zabrała Oliwiera i Romy na pierwszy festiwal w życiu i od najmłodszych lat sekundowała tym dzieciakom, które się zaprzyjaźniły, a potem zaczęły robić muzykę we wszystkich ich pomysłach i co najlepsze, sekunduje do tej pory. Tego dnia jeszcze w Kopenhadze miała miejsce Parada Miłości. W Skandynawii to wszystko jest tak rozciągnięte i ciekawie, bo odwiedziłam i Oslo, i Sztokholm, i Kopenhagę i w sumie ułożyła mi się taka trasa też z jakimiś takimi elementami dotyczącymi Parady Miłości, zupełnie inaczej traktowanymi przez miasto. No, ale to jest wątek na inną audycję. Teraz skupiamy się na muzyce. Powiedziałam, że DXX, nawet nie wiedziałam, jaką tonę wzruszeń mogą wywołać w moim życiu, ale wywoływali też w znacznie młodszych, tych, którzy wskoczyli do ich świata, nie mając już szansy na to, żeby ich oglądać na żywo. Świetnie łączą właśnie to, że potrafią grać na melancholijnej nucie, a potem po prostu zrobić krok w stronę klubu. I też bardzo dobrze ułożyli set, bo nie zabrakło tych utworów, które znamy z płyt zespołu, ale też tych projektów, które bokiem czy też równolegle ich od zawsze zajmują. Ach,

utworów, Romy razem z Jamie XX. On najbardziej jest cały czas w ruchu przez cały ten czas. Próbowałam znaleźć ostatni wywiad, który robiłam z DXX, ale nie mam nigdzie tego dźwięku. Jednak bebechy radiowej strony są niezawodne. Przy pomocy wyszukiwarki znalazłam 12 lipca 2012 roku. Nawet można odsłuchać przez stronę rozmowę z Olivierem Simem. I to jest rozmowa, której teraz ja nie mogę odsłuchać, ale jej opis głosi, że Olivier Sim podkreślał w rozmowie ze mną, że najnowsza płyta została zrealizowana we własnym studiu nagraniowym zespołu. Pierwszy album nagrywaliśmy w garażu przy naszej wytwórni. Ciągle ktoś przychodził, kręcił się, przeszkadzał. Tym razem naprawdę byliśmy sami w trójkę przez 15 godzin dziennie. Odcięci od świata, bez koncertów, bez zobowiązań, bez przypadkowych osób. To oczywiście dotyczyło płyty Coexist, która jego zdaniem była zdecydowanie bardziej osobista niż debiutancki album grupy DXX. To było nagranie oczywiście przy okazji wtedy występu na festiwalu Open Air. Myślę, że tych rozmów było więcej na pewno z Jamie'm XX, ale nie zajmujmy się szukaniem. Teraz przez chwilę refleksję taką, teraz kieruję to do osób pamiętających DXX w rozkwicie z własnego życia, czyli jakby towarzyszących im w życiu, że pamiętamy różne utwory z ich płyt, które były popularne po latach i w świecie, w którym algorytmy rządzą, najpopularniejszym utworem zespołu DXX i to nim kończą swoje koncerty, jest utwór instrumentalny. Czy ktoś by kiedyś na to wpadł?

0: No dobrze, mruczany. Robimy krótką przerwę.
1: Autopromocja.
2: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
2: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień?

0: W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Żegnamy reklamy.
12: Bardzo dobry moment, aby przez chwilę skupić się na słowie.
13: Przysłowie.
14: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Natknęłam się w książce na słowo, którego wcześniej nie znałam, a które wydaje mi się bardzo ciekawe. Paliwoda. Co ono oznacza i skąd się wzięło? Takie pytanie wysłała do mnie pani Bożena. Dawne określenie paliwoda miało trzy znaczenia. Po pierwsze, to ktoś lekkomyślny i niepoważny, czyli mówiąc najprościej, głupi. Po drugie, porywczy, nerwowy i gwałtownik, awanturnik, chciałoby się powiedzieć. A po trzecie, łgarz i kłamca. Te wszystkie znaczenia mają związek z obrazem, który wyłania się z wyrazu paliwoda. A powstał on oczywiście przez połączenie czasownika palić z rzeczownikiem woda. Ten ogromny kontrast oznacza w pierwszej kolejności, jak już wspomniałem, kogoś niepoważnego, który gotowy jest bezsensownie podpalić wodę. Wskazuje to i na brak kontaktu z logicznym myśleniem, i na porywczość, która powoduje, że taka osoba jest gotowa dokonać czegoś niemożliwego. Gwałtowność wzmocniona jest tutaj przez czasownik palić, bo przecież ogień od wieków jest symbolem gniewu i złości. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisał: między szlachtą był jeden wielki paliwoda kłótnik Jacek Soplica, zwany wojewoda przez żart. Jednocześnie podpalenie wody jako coś niemożliwego przywołuje skojarzenia z bajaniem, z opowiadaniem bzdur i wreszcie kłamaniem, i stąd właśnie ostatnie znaczenie wyrazu paliwoda, czyli łgarz. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pani Bożena, którą serdecznie pozdrawiam, pytania dotyczące języka, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
12: Dodam jeszcze trójka.polskieradio.pl, bo tam można znaleźć wszystkie odcinki, które Mateusz do tej pory nagrał, i ten dzisiejszy także już tam za sekundę wpadnie. A do nas z kolei po 15 wpadną...
15: Współgłosy!
16: Współgłosy! Współgłosy! Współgłosy! Współgłosy!
12: Oczywiście to będzie magia radia, bo to skandowanie, ten nastrój i też, no od razu powiem, uprzedzę, przeproszę może, emfaza w moim głosie, która po 15 na antenie się rozlegnie, to będzie spotkanie ze współgłosami z całym chórem, zarejestrowane tuż po ich występie na OFF Festival.

festiwalu, ale nadal jesteśmy w Gdyni. Cofam taśmę. Nadal jesteśmy w mojej głowie i w moich wspomnieniach, które przywiozłam z festiwalu Syd for Solent, to festiwal w Kopenhadze. Gdyby ktoś szukał czegoś, co nie jest gigantyczne, ale co rok ściąga jako festiwal wspaniałe zespoły, to jest kierunek do rozważenia. Skandynawowie kończą w ten weekend, kiedy odbywa się Syd for Solent, lato, więc dodatkowo mnóstwo atrakcji, a na pewno emocji i takiej potrzeby zabawy do samego końca czuć. Wśród publiczności, a wśród publiczności tych dwóch zespołów, które teraz spotkają się na antenie Trójki, no to powiedziałabym, żaden panczur z lat 80. nie powstydziłby się tego, co działo się na koncertach zespołów Turnstile i Geese.

Słuchając tych dwóch nagrań Terence Tyle w radiu, pomyślałam sobie, tak, świadoma decyzja, wybrałam spokojniejsze czy też bardziej przyjazne radio utwory, no bo słuchamy się teraz o takiej porze, nie jest ta audycja autorska wieczorna, gdzie można byłoby naprawdę mocniej zagrać. Po drugie jednak jest tutaj coś takiego jak oglądanie czy smakowanie przez szybę, bo trzeba stanąć pod sceną i pozwolić wszystkim tym basom, ale przede wszystkim sile gitar uderzyć w siebie, a potem dać się porwać publiczności, z którą Terence Tyle mają wspaniały kontakt od lat. Ten amerykański zespół, jak wiele hardkorowych zespołów, żyje koncertami i żyje z publicznością. To jest właściwie truizm. No ale jeżeli ktoś o tym zapomina albo nie myśli, to kiedy stanie oko w oko z tą ścianą, a potem młynami, które wytwarza publiczność i które też bardzo skutecznie animuje sam zespół, uczestnicząc na ile się da.

ale będąc przede wszystkim bardzo blisko publiczności, bo tutaj chodzi o tą relację, która jest w sposób taki autentyczny, niewykreowana, tylko odbywa się na zasadzie spontaniczności, co przy zespole z takimi już liczbami odsłon, jeżeli znowu zgodzimy się na to, że świat się dzieli na streamingi i to ile ktoś ma odsłuchań, mogłoby zadziwiać, ale wydaje się, że ten amerykański zespół naprawdę pozostaje wierny takiej idei hardkorowego myślenia o tym, czym są zespoły muzyczne, dlaczego trzeba wspierać ważne idee, dlaczego warto, myśląc o planowaniu trasy, koncertów, też szukać tych, którym można pomóc, a nie tylko o tym, żeby rosnąć, grać stadiony, czego im oczywiście nie życzę i mam nadzieję, że to nie jest też... O, zresztą, to nie ma żadnego znaczenia, na co mam nadzieję. Najważniejsze jest to, że dwa amerykańskie zespoły fantastycznie pokazały się od najlepszej strony w Kopenhadze na Syd for Solen. Tak się akurat zdarzyło, że dzień po dniu można było oglądać z jednej strony Turnstile, a następnego dnia Geese. Nowojorczycy oczywiście młodsi, z mniejszym doświadczeniem, ale też już z taką publicznością, która śpiewa od pierwszej nutki, czeka na wszystko, co się może na scenie wydarzyć. Żadnego mizdrzenia się do publiczności, może wręcz nadmierny dystans, chociaż jak się z czasem okazywało, tak naprawdę bardziej skupienie niż dystans i jednak gotowość do jakichś tam krotochwilnych zachowań, które publiczność jak wiadomo kocha. W przypadku zespołu GIS okazało się, że no, bardzo, bardzo bawiły ich nasze europejskie zasady przyczepiania zakrętek do butelek w ten sposób, że nie można się wygodnie napić, ale nie ma co się nad tym zastanawiać. Wiemy, dlaczego akurat... No, każdy doświadczył tego, próbując się napić bardzo szybko, ale najważniejsze jest w koncertach właśnie to, jak zespół gra, czy gra lepiej jeszcze niż na płytach i w obu tych przypadkach to zachodzi. No i przede wszystkim, czy wychodzi się z taką wielką satysfakcją, chcąc w ogóle jeszcze więcej. I to też w tym przypadku zachodzi. Więc GIS omijają nas, ale mam nadzieję, że w końcu do Polski wpadną.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś do Polski wrócą 22 osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie, który w Swarzędzu strzelał do swojej byłej partnerki. Ostatnie pożegnanie Igi Cembrzyńskiej, aktorka i piosenkarka, została pochowana na wojskowych Powązkach. 22 pielgrzymów poszkodowanych w wypadku autokaru jeszcze dziś

0: Wieczorem wróci do Polski. Ciężej ranni spędzą w szpitalach na Węgrzech najbliższe tygodnie. Dobiega końca zorganizowana przez rząd specjalna misja medyczno-dyplomatyczna. We wczorajszej katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 47 zostało rannych, 10 z nich jest w stanie ciężkim. Flagi opuszczone do połowy masztu i minuta ciszy. Tak w południe na Podkarpaciu upamiętniono ofiary wypadku autokaru. Co najmniej 3 osoby pochodzą z miejscowości Siedliska w gminie Lubenia. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, czy również tam oddano część zmarłym?
1: Oczywiście niewielka gmina jest bardzo mocno poruszona tragicznym wypadkiem. W południe przed urząd przyszli mieszkańcy. Minuta ciszy to wyraz pamięci, ale też solidarności z rodzinami ofiar, zaznaczał wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas.
2: Zapewniamy o ich o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
3: To takie coś tutaj w ogóle nie miało miejsca jeszcze tutaj u nas, w naszej gminie, na naszym terenie.
4: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No. Pomodlić się za nich, żeby wrócili tamci do zdrowia. Jeszcze jedno.
1: Z informacji przekazywanych przez rodziny i bliskich wynika, że w wypadku zginęło 5 mieszkańców Siedlisk. Prawdopodobnie jeszcze dziś do domów wróci część uczestników pielgrzymki, którzy w wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń. W gotowości na przyjęcie rannych są także szpitale na Podkarpaciu. Według informacji przekazywanych przez służby wojewody podkarpackiego, dziś samolotem przetransportowanych zostanie 4 rannych.
0: Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił kobietę w Swarzędzu. Remigiusz Z. przyznał się podczas przesłuchania.
5: Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki. Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wabrzyniak. 46-latka przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. W sobotę Remigiusz Z. na korytarzu kamienicy, w której mieszkała, oddał do niej strzał i uciekł. Został zatrzymany wczoraj wieczorem.
5: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Rodzina, przyjaciele, środowisko artystyczne i wielbiciele talentu pożegnali Igę Cembrzyńską. Aktorka zmarła 30 lipca, miała 87 lat. Ksiądz Andrzej Luter przypomniał, że jej przełomową rolą był udział w Hydrozagadce.
6: Iga zagrała w tej kultowej komedii prezenterkę czołówki i kelnerkę w lokalu pod Złotym Leszczem. Ta czołówka filmu jest unikalnym zjawiskiem w historii kina. Zamiast napisów to właśnie Iga bezpośrednio do kamery prezentuje obsadę i twórców. Hydrozagadkę reżyserował Andrzej Kondratiuk, który do swojej śmierci w 2016 roku był partnerem życiowym i zawodowym aktorki, mężem.
0: Iga Cembrzyńska zagrała też w rękopisie znalezionym w Saragoście czy Jowicie, a także w serialach, m.in. w Stawce Większej niż Życie czy Na dobre i na złe. Olgierd Łukaszewicz mówi, że jej drogą zawodową było nie tylko aktorstwo.
7: Warszawską Szkołę Teatralną ukończyła w 1962 i bardzo szybko osiągnęła popularność. Pracowała w Teatrze Powszechnym, w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, krótko w Teatrze Komedii i wiele sezonów w Teatrze Ateneum. W sumie 20 lat pracy na etatach. Teatrze. Szeroka publiczność pokochała ją za piosenkę nagrodzoną w Opolu Mój intymny mały świat. Śpiewanie doprowadziło ją na scenę paryskiej Olimpii.
0: Iga Cembrzyńska spoczęła na powązkach wojskowych w grobie rodzinnym Kondratiuków.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości dobra i bardzo dobra, tylko na południu umiarkowana. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Popołudnie pochmurne, miejscami deszcz, na Pomorzu i południu kraju także burze. Na termometrach 20 stopni na północy, 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz

0: Z chwastów dwuściennych.
1: Autopromocja.
2: Trzecia godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
5: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
4: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
6: O, nie mów takich
4: rzeczy. Mam poczucie...
5: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
6: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
3: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po godzinie 15. Raz jeszcze dzień dobry.
2: W tonacji Trójki.
4: To druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, która rozpoczyna dyżur. Michałowi Jakubikowi machamy na do widzenia i na do usłyszenia. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i przypominam, że w tej godzinie czekają na nas...
16: Współgłosy!
17: Współgłosy! Współgłosy! Współgłosy! Współgłosy!
4: A tak naprawdę to my czekamy na nich, bo w pierwszej godzinie dużo wrażeń, które przywiozłam z Kopenhagi, z festiwalu Syd for Solen. W drugiej godzinie dużo wrażeń, które przywiozłam z OFF festiwalu w Katowicach.
18: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing, and you are obsessed with her nose.

Ja wiem, że Joshua Idehan był wskazywany przez wiele moich koleżanek i wielu kolegów jako jeden z tych super udanych występów w Katowicach i w ogóle spotkań artystycznych dla wielu osób też odkrycia tego człowieka. Wczoraj na naszej antenie można było posłuchać jego koncertu dzięki EBU, Europejskiej Stacji Nadawców, więc jeżeli ktoś zajrzy na stronę Trójki i wybierze zakładkę audycji i odnajdzie w niej koncerty w Trójce, to może w każdym momencie wrócić do tego koncertu, który brzmi i oczywiście nie identycznie jak ten w Katowicach, bo publiczność zawsze zmienia, ale jest przedsmakiem do tego, jak ten muzyk, dla którego muzyka i słowo są równie ważne, wspaniale sobie pozwala na to, żeby rozwijać te utwory, też modyfikować w zależności od tego, jak reagują ludzie. A Mom Does the Washing to jest w ogóle tekst, utwór, za który powinien dostać nie tylko Oscara, o którym wspomina, ale jeszcze inne nagrody. Wspaniałe. Myślę, że będę do niego wielokrotnie wracać. To raz jeszcze Joshua, a potem, bo to nie jest godzina z podsumowywaniem przeze mnie o festiwalu, zrobiliśmy to naprawdę w licznych audycjach, plus jeszcze na naszej stronie, na naszym Instagramie. A potem przechodzimy do dania głównego tej godziny, czyli wywiadu z zespołem Z Chórem Współgłosy, zarejestrowanego właśnie na gorąco, tuż po zejściu przez nich z tej głównej, największej i gorącej jak lawa sceny katowickiej. Ale to za kilka chwil.

Joshua i Dehan, polecam nagrania, polecam także koncertową wersję dostępną na stronie Trójki. No a teraz otwieramy wspaniałe, spontaniczne, pełne emocji, które będzie słychać też w moim głosie, spotkanie, które miało miejsce po koncercie Współgłosów na festiwalu na dużej scenie. Myślę, że słuchacze i słuchaczki Trójki doskonale wiedzą, że nadchodzi druga płyta tej grupy, która łączy ze sobą chór i muzyków. Muzyka często idzie w stronę improwizowaną, jazzującą, rozmaite kierunki. Chór podąża także w te strony, jak i w swoje ulubione, inne rejony i ta mikstura tego, co niespodziewane z tym, co można zaplanować, myślę, decyduje o wyjątkowości Współgłosów. Ten utwór znamy z anteny Trójki i ten utwór też został wykonany na festiwalu i za chwilę będzie też przedmiotem naszej rozmowy.

0: A czemu gdzieś tam pojechałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu coś zobaczyć chciałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu ja coś muszę robić?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu wszystko mnie obchodzi?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że ja wszystko zbieram?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że noszę wspomnienia?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że pełne kieszenie?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: Półgłosy zaczynały swój koncert na festiwalu w lejącym się żarze z nieba, na dużej scenie tej ustawionej tak, że słońce wprost roztapia muzyków i chórzystów. Ludzie zaczęli wybiegać z namiotu eksperymentalnego i wracać z dawniej nazywaną leśną sceny i ustawiać się pod sceną główną. Na scenie oczywiście zespół Współgłosy, chórzyści i instrumentaliści. Może tak oficjalnie jeszcze przedstawię najpierw. Chór tworzą Adela Balińska, Bartosz Bielenia, Radosław Dąbek, Alicja Grzelec, Agnieszka Kijo, Magda Koleśnik, Kamila Milczarek, Małgorzata Sidoszewska, Remigiusz Rutkowski, Maciej Rybowski i Tomasz Wasiak. Instrumentaliści to Marcel Baliński, Rafał Różalski i Bartosz Szablowski. Teraz wyobraźmy sobie oczami wyobraźni, że po tym bardzo udanym koncercie w tym skwarze z publicznością śpiewającą, tańczącą walca, przenosimy się już po tych wszystkich ściskaniach, autografach do namiotu Trójki. Ja mam niestety tylko jeden mikrofon, co będzie trochę słychać, ale atmosfera jest bardzo radosna i zaczynamy właśnie od przedstawienia się.
1: Maciej.
2: Tomek.
3: Maciej.
4: Kamila.
5: Alicja.
6: Ada.
7: D.O.B.M.
4: Magdalena.
8: Marcel.
9: Remik.
0: Kto mi opowie, co tam było widać z tej sceny? Widzieliście ludzi i to, jak oni reagowali?
5: Dużo ludzi skaczących, cieszących się i po prostu bawiących.
6: Zabawa duża. W ogóle tym zabawa i czad.
0: Czy widzieliście ludzie, którzy już znają płytę i śpiewają z wami na przykład?
10: Mnie się wydaje, że chyba to pierwszy raz widzieli. Na męskim gronie też ludzie się nieźle bawili.
0: No tak, ta zabawa to jest część tego, Marcel.
11: Każdy widzi swoje. Ja tam widziałem na przykład, że dużo ludzi też śpiewało. Byli nasi fani, których bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo im dziękujemy za to, że dzisiaj byli z nami.
12: Kiedyś na takim występowaliśmy podobnie w męskim gronie w Warszawie.
0: I ludzie też reagowali tak spontanicznie jak dzisiaj?
12: Tak.
0: No dobrze, ale czy jak się jest na scenie, to można zobaczyć tak, widzi się po prostu grupę ludzi, czy się widzi poszczególne osoby? Zwróciliście uwagę na kogoś szczególnego? Może ktoś jakoś świetnie tańczył?
12: Poszczególne osoby.
0: Maciek, a ty się nie bałeś? Wiedziałeś, że czekacie ten solowy występ?
1: Ja powiem tak, ja się po prostu cieszę, że mogę wystąpić przed taką po prostu wielką publiką, ogromem ludzi i po prostu cieszę się i fajnie uważam, że po prostu kiedyś założył coś takiego właśnie Artur Rojek, uważam, po prostu zrobił po prostu mega robotę, ekstra, po prostu taki gość.
0: Przekażemy.
6: Artur Rojek to jest mój ulubiony wykonawca i ja na przykład umiem zaśpiewać Beksa. Beksa, mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, brak mi tchu. Beksa, mam dosyć wspomnień, że brak mi tchu. I tak dalej, i tak dalej.
0: Cały czas się zastanawiałam, czy Beksa to jest ten utwór z brzydkim słowem, ale nie. To jest...
6: Z tym...
1: Pawlu.
0: Dokładnie to słowo. O, to jeszcze przed jeden chórzysta, jak masz na imię?
13: Dzień dobry, nazywam się Bartosz Bielenia.
0: Kolejne pytanie jeszcze o tych ludzi, bo to mnie strasznie interesuje. Ta wasza perspektywa jest inna. Czy to jest tak, że oni się z czasem zmieniają, rozgrzewają się jakoś? Obserwujecie to, że na początku są tacy inni niż na końcu? Czy zawsze są od początku tak samo zaangażowani?
11: Ja chcę powiedzieć, że to jest bardzo różnie, ale dzisiaj było dla mnie, ja na przykład czułem taką gotowość od razu, że jednak widownia w festiwalu to jest wspaniała widownia i że to jest, uważam, że z naszą muzyką i z naszą energią bardzo tu pasujemy.
0: To mówił Marcel, ale może jeszcze inna wersja?
5: Nie no, wydaje mi się, że oni się rozgrzewają wraz z upływem koncertu, ale ogólnie jest szał.
0: Może nie dopowiedziałam, bo Maciej śpiewał w utworze Po co, dialogując z Marcelem. A to przekleństwo oczywiście odwróciłam, no bo jednak trzeba zachować się porządnie.

0: Współgłosy z Błażejem Królem, usta nadal jako zapowiedź nadchodzącej drugiej płyty tego zespołu. A my wracamy do rozmowy z OFF Festiwalu.
1: W tonacji trójki.
0: Pora, żeby odkryć karty, ponieważ i Magda, i Marcel, i Bartek już opowiadali w trójce o waszej nowej płycie. Tyle, ile mogli zdradzić. No ale wasza perspektywa jest do tej pory nieodkryta, więc chciałam zapytać o to, co się działo w studiu. Jak powstawały te utwory? Może zaczniemy w ogóle od utworu po angielsku, bo moim zdaniem ten przebój ma szanse międzynarodowe i na festiwalach, gdzie są ludzie z różnych stron świata, to jest ta piosenka, którą wszyscy zrozumieli od razu. Więc opowiedzcie trochę o tym, jak to powstawało. Jak na przykład powstał wasz twój utwór?
2: To był utwór, który mnie postanowiłem zaśpiewać. Postanowiłem spróbować nauczyć się tego utworu. No, pierwszy raz zaśpiewam właśnie akurat dzisiaj ten utwór.
0: Dzisiaj na żywo pierwszy raz?
2: Dzisiaj na żywo pierwszy raz zaśpiewałem.
3: No historia była taka, że Remik gdzieś mi na warsztacie jakoś przy okazji oczywiście kiedyś padło, że się uczył angielskiego kiedyś. Ja stwierdziłem, że po prostu no to trzeba to wykorzystać. Mamy tutaj duży potencjał i napisałem ten tekst, który jest bardzo krótki, bardzo prosty i Remik na przykład w kontekście interpretacji nikt mu nic nie mówił. To jest w pełni interpretacja tutaj Remigiusza. Jesteśmy wszyscy olbrzymimi miłośnikami tego, co Remik też zaproponował. Oczywiście dziś na koncercie, ale też na płycie. Ja myślę, że w ogóle ta wersja płytowa dla mnie to jest taki cichy, mój ulubiony utwór z całej płyty.
0: Jeszcze jedno pytanie do ciebie, Remek. Czy inaczej się śpiewa po angielsku? Czy to wymaga jakiegoś innego skupienia?
2: Czy ja wiem? No może aż tak nie. Staram się być troszeczkę opanowany, tak zaśpiewać tak jak czułem po prostu. Tak jak potrafiłem.
0: Słuchajcie, to utwór angielski, ale to nie wszystkie utwory.
4: Na tej nowej płycie Zalą.
0: A jak nazywa się wasz utwór?
4: Zimne stopy.
0: Jak on...
4: Mogę to śpiewać.
0: No to tak.
4: Daj zimne stopy, ci ogrzeje. Zostań, no, polej sobie, bo wieje.
0: A powiedzcie, jak powstawał ten utwór, jak go nagrywaliście?
4: Kolega Marcela napisał słowa.
0: No ale Bartek Bielenia, kolega Marcela, to się zgadza.
5: Ja przede wszystkim nie jestem jego rodziną, jestem jego kolegą, jestem jego rodziną już teraz, jest mój szwagier, więc do kolegi to jestem daleko, ale tak, to ja napisałem ten utwór, jestem bardzo dumny z tego, bo rzadko mi się zdarza pisać.

0: tej płycie teraz, pierwszej, tańcowałem z Kamilą w walce.
1: Z Maćkiem Jablowskim, któremu bardzo dziękuję. Maciuś, dziękuję.
2: Ale również dzięki bardzo.
3: To były podziękowania od Maćka. Słuchajcie, ale też wchodzili do studia różni goście. Na antenie Trójki bardzo, naprawdę bardzo podoba się wasz utwór Usta, a tam pomagał wam, a właściwie to chyba wy mu pomogliście, Błażej Król. Czy w ogóle spotkaliście się z nim w studiu?
4: Tak.
3: A coś więcej?
5: Błażej jest bardzo takim, był brakującym ogniwem w jakimś sensie, gdy była w ogóle ta potrzeba zaproszenia gości, bo to Męskie Granie wyszło do nas z propozycją, żeby zaprosić gości, gdy występowaliśmy w zeszłym roku tam na głównej scenie, to było wiadomo, że to jest od razu Błażej Król. To było po prostu z całego, cały taki męsko-graniowy rynek muzyczny przetrzepaliśmy i od razu mówiliśmy, że...
3: Ale czy cały zespół lubi Błażeja Króla, czy ktoś był przeciwko?
5: Ktoś nie lubi Błażeja Króla?
2: Lubimy Błażeja.
1: Bardzo.
3: Radek nie lubi?
1: Super gość, super gość. Tak jak Tomek Kot.
0: Król nawet był w TVN kiedyś.
3: W TVN występował, to prawda.
0: Nie był jako
2: bardzo głos. Fajny głos.
0: Bardzo fajny.
2: Bardzo fajny w ogóle gość. I w ogóle głos ma super.
1: Jeszcze wydał nową płytę i nowy singiel. Zabierz mnie i z tym Ewa Koc, ty Szkowski. Polecam, bo ja słuchałam jeszcze w ogóle... Genialny utwór, Zabierz mnie, polecam.
3: Ja wiesz, muszę zadać pytanie, Marcel, twojej siostrze właśnie. Jak ty żyjesz z Marcelem, wiesz, bo jakby on się cały czas tak wierci i wtrąca. Jak wy sobie dajecie radę?
1: Wiem, po prostu wiem. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale po prostu specjalnie dla mnie założył zespół. Ja go bardzo kocham i na dzisiaj mam przy sobie słonia, którego dostałam od niego i jakby jestem mu bardzo wdzięczna. Bardzo go kocham. Dziękuję, Marcel. Dziękuję.
0: Wie pani, musimy pokazać politykom, że niepełnosprawni też coś umią.
2: Uważam tak. Moje zdanie jest takie. Nie powinny być łamane bariery. Powinni ona też pomyśleć, że my też tutaj jesteśmy i jesteśmy po prostu tak samo ważni i powinna uważam być też przede wszystkim uważam najważniejsze.
0: Jak była pandemia,
2: tolerancja.
0: Była pandemia, to nas zamknęli w domu, a Jarka puścili na cmentarz. Nie?
3: To poczekajcie, bo Maciek wprowadził poważny wątek i trzeba go zakończyć, dobrze? Czyli tego właśnie świadomości życia z niepełnosprawnością, czyli wy się teraz dzięki śpiewaniu w współgłosach czujecie bardziej dostrzeżeni?
2: Tak. Uważam, czujemy się przede wszystkim dostrzeżeni jakby przez ludzi, przez świat tej w ogóle, tej fajnych w ogóle ludzi takich ciepłych i w ogóle uważam, że tworzymy coś fajnego i niech to będzie po prostu dalej się po prostu rozrastać po prostu i do końca jeszcze. A zobaczymy.
6: Wydaje mi się, że my mamy taką raczej pracę unieświadamiania się na ten temat, żeby po prostu przestać się tym zajmować i po prostu robić razem muzykę i myślę, że to nam coraz lepiej wychodzi.
5: Tak, że to jest możliwe, że to jest bardzo możliwe, że może bardziej ten strach jest w ogóle w rozpoczynaniu takich działań, ale że warto się w to rzucić i warto się w to rzucać tak naprawdę po całości, bo efekty są wspaniałe. Jakby to, jak bardzo w naszym zespole w ogóle nie funkcjonuje ten podział na osoby, które mają niepełnosprawność bądź jej nie mają, że jest to jakaś taka naprawdę... Pierwszy raz w życiu mi się w ogóle udało być też w takim miejscu w pełni, pomimo tego, że sam jakby od dziecka wychowywałem się z osobą z niepełnosprawnością u boku, to pierwszy raz naprawdę będąc w tym zespole po prostu tego nie ma i to jest naprawdę możliwe, żeby to osiągnąć i my bardzo chętnie się podzielimy wszystkim, co na ten temat wiemy.
3: Tak, bo właśnie mi się wydaje, że to, co powiedział Maciek, to świadczy o... Ja to tak zrozumiałam, że nie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której tego nie widzimy, tylko że widząc to, jakby to nie zmienia niczego jakby w całości, tak? Że jakby nie chodzi o to...
0: Dobrze, że są te warsztaty, że nie siedzimy w domu, tak to się rozwijamy.
2: Uważam, że po prostu rozwijamy się, umiemy jakby coraz więcej po prostu więcej potrafimy, tak? I umiemy przede wszystkim coś innego zrobić i po prostu jakby dać od siebie coś komuś.
0: Na tej płycie nowej, znaczy starej, to nawet mój brat dał z mamą. No, wiążki, nie? Na płytę.
3: Tak, po premierze w Nowym Teatrze i po tym, jak już płyta się ukaże, widzimy się ponownie w Trójce i zagracie drugi koncert. Ten pierwszy otwierał nam sezon w roku 2024 i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, nie możemy się doczekać. Czy jeszcze coś teraz powinno być powiedziane do naszych słuchaczy i słuchaczek a propos nowej płyty i a propos tego, co nadchodzi?
1: Polecam współgłosy, bo to jest genialny zespół, założony specjalnie dla mnie.

0: głosy!
1: Ze specjalnym udziałem mojego kochanego brata Marcela Balińskiego.
2: W tej części Adela Balińska się wypowiadała, ale też Maciej Rybowski, Tomek Wasiak. A o zagranicznym tekście piosence, która nadchodzi na nowej płycie, rozmawialiśmy z Remkiem Rutkowskim. I jeszcze jakiś wspaniały prezent na nas czeka od Remka, ale najpierw zrobimy przerwę na piosankę.

0: czuwany w wersji płytowej. Na koncertach oczywiście te wersje się rozrastają. Powiedziałam, że będziemy mieć jeszcze prezent i tak się wydarzy. Boremek przyszedł na wywiad prosto ze sceny, cały chór przyszedł prosto ze sceny, więc przyszedł z cymbałkami. Stąd ta prośba, którą za chwilę wyrażę. No i to, co się też na antenie wydarzy. A ponieważ potem od razu przejdziemy dzięki magii radia do muzyki, to chciałam po pierwsze bardzo pozdrowić cały chór Spółgłosy. Macham do was. Mam nadzieję, że słuchacie i machacie do nas. I oczywiście też tego nie dodałam, ale warto wspomnieć, że ta terapia, o której tutaj chórzyści opowiadali, to są warsztaty terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi Frajda, więc pozdrawiamy Łódź. No w ogóle bez Łodzi, bez stypendium artystycznego, bez ludzi. Pewnie ta przygoda tak by nie wyglądała. Całe szczęście, że zdarzają się takie sytuacje.
1: W donacji trójki.
0: Słuchajcie, mam taką prośbę, czy moglibyśmy ten fragment, który grasz, nagrać do radia? To będzie takie przepiękne zakończenie i wszyscy ludzie po prostu się, myślę,

Bardzo wam dziękujemy, czekamy na drugą płytę i na koncerty i jesteście naprawdę dostarczycielami najczystszych wzruszeń, za co wam dziękuję. Nie zatańczyłam walca, przyznaję się, wstydziłam się, więc zazdroszczę wam też odwagi. Następnym razem.

Tak, współgłosy, walc, współgłosy jako stan umysłu. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w tonacji trójki połączy te dwa żywioły, ten, który prezentowaliśmy po godzinie 14 i ten, który obecny jest dzisiaj, a może właściwie podkreślę ich obecność od zawsze. Z jednej strony artyści, którzy wspaniale posługują się słowem, zatyka mnie, bo właśnie przeczytałam, że nie żyje Jan Frycz, wspaniały aktor. No, ale dokończę audycję. Którzy szafują słowem, umieją właśnie jednym zdaniem wyrazić wiele i artyści, którzy chodzą różnymi drogami muzycznymi i potrafią też dla słów przy okazji znajdować świetne otoczenie. To jest w osobie Jima Scotta Herona i tego, co działo się z jego spuścizną za życia, ale także po jego śmierci, bardzo dobrze widoczne. I to właśnie dwa nagrania, w których to jego głos, jego słowa, jego wrażliwość odgrywają główną rolę, teraz pojawią się na antenie. Najpierw to będzie no, jeden z tych najsłynniejszych utworów opowiadających o rewolucji, która będzie pokazywana przez telewizję, a świat dogonił to jego proroctwo z lat dawnych. A drugi to będzie utwór z płyty i z tego momentu w życiu Jilla Scotta Herona, kiedy Jamie XX pojawił się u niego i powiedział, że to nie może tak być, to jeszcze nie jest koniec. No i powstały kolejne nowe wersje, a przede wszystkim nowa publiczność dowiedziała się już o Scotcie i zaczęła kochać jego utwory, a co za tym idzie, skupiła się na tym, od czego one wychodzą, czyli na słowie. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Jeszcze przed nami 8 minut muzyki do godziny 16:00.

0: Autopromocja.
1: Przejmujące historie. Takie nierzadko wiążą się z archiwami z przeszłości. Dzisiaj o liście wysłanym w 1992 roku z bazy polskich żołnierzy w Chorwacji. Hanna Dołęgowska odnalazła jednego z nadawców. Reportaż 20 miesięcy na misji to także historia o tych, którzy czekali na wracających ze służby.
2: Powiem tak, on wrócił inny człowiek. Był pogodny, ta misja go zmieniła.
1: Opowieść nigdy by nie powstała, gdyby nie trójkowa wakacyjna audycja Listy na M. I o tym także porozmawiamy z Michałem Nogasiem. Zapraszam, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-17 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
17: 18 ciężej rannych w wypadku autokaru osób pozostanie w węgierskich szpitalach. Za chwilę relacja naszej reporterki. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, zmarł w sobotę w domu rodzinnym. Wisła rekordowo płytka, poniżej 70 cm ma w Puławach.
18: Żegluga jest niemożliwa w tej sytuacji. Jeszcze tydzień temu statki pływały w górę.
17: 22 poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci jeszcze dziś do Polski. 18 rannych osób zostaje w szpitalach. Ich stan nie pozwala w tej chwili na transport. Najnowsze informacje ma nasza reporterka Anna Orzeł, która jest w Miszkolcu.
19: Tak jest, dokładnie jestem. Dzień dobry. 5 pacjentów zostało już wypisanych ze szpitala, ale tu na miejscu mają bliskich, którzy przyjechali po nich i którzy się nimi w tej chwili opiekują, a tak naprawdę to wszyscy są pod opieką Polonii Węgierskiej, która naprawdę stanęła na wysokości zadania i wspierała tutaj przez te dwie doby ludzi, którzy tego

0: wymagali. Los kolejnej dwójki ciągle się waży, a wśród tych, dla których transport w pozycji siedzącej stanowi zbyt duże zagrożenie, jest pan Grzegorz.
1: Prawdopodobnie w dniu jutrzejszym będę transportowany kasą do Polski. Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy. Żona i dzieci zostali wypisani, dziś wracają do Rzeszowa.
0: Dziś do Polski z dwoma pasażerami wrócił także przewoźnik, który był tu od wczorajszego ranka. Chociaż, jak przekonuje, chciał pomóc, to jednak nie mógł zabrać więcej osób.
2: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Polscy prokuratorzy wezmą udział w ponownych oględzinach autokaru. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Jak mówi jej rzeczniczka Marta Kolendowska-Matejszuk, strona polska czeka na dokumentację od strony węgierskiej.
3: Na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. Dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem. Dalsze informacje w śledztwie będą przekazane po otrzymaniu dokumentacji i informacji ze strony węgierskiej.
2: W wypadku na Węgrzech zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. 10 z nich jest w ciężkim stanie. Polscy pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Teraz w serwisie bardzo smutna informacja. Nie żyje Jan Frycz, miał 72 lata. Aktor zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Był niezwykle barwną postacią, artystą z wielką osobowością, mówi aktor Jan Englert.
4: Gwałtowna wiadomość, mimo że wiedzieliśmy wszyscy, że ciężko choruje. Zbyt gwałtowna wyrwa, gdzie umierają sami nieodżałowani. W tym wypadku mogę powiedzieć, że to powiedzenie całkowicie jest usprawiedliwione.
2: Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem zespołu teatru, nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu również mentorem. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień, napisał w mediach społecznościowych zespół Teatru Narodowego. Instytut Meteorologii ostrzega przed gwałtownymi burzami wieczorem i w nocy. Alerty obowiązują od południa przez centrum po północny wschód kraju. Przelotne opady mogą pojawić się wcześniej.
5: Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 35 mm. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Burze są także możliwe na Pomorzu i w trakcie ich występowania prognozowana wysokość opadu do 15 mm.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Podczas burz możliwe są intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Zaledwie 66 cm. Tyle wynosi poziom Wisły w Puławach. W całym kraju już prawie 400 stacji notuje przepływy rzek poniżej normy. Sytuacja w Puławach jest trudna przede wszystkim dla lokalnej żeglugi turystycznej, mówi Andrzej Dudek, zarządzający portem w Kazimierzu Dolnym.
6: Żegluga jest niemożliwa w tej sytuacji, tu na tym odcinku. Jeszcze tydzień temu statki pływały w górę, w okolice promu, Miedźmierza. Natomiast dzisiaj jest to niemożliwe, małą łódką można tam najwyżej popłynąć. Oczywiście w Rynnie jest woda, ale tak są ciasne zakręty w tych meandrach, że statek nie jest w stanie tego zrobić i dlatego statki pływają, troszkę pływają w dół i tyle.
2: Poziom Wisły na płaskim odcinku ma w najbliższych dniach utrzymywać się poniżej 70 cm. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce o 16.05. Adam Malecki.
9: Za niespełna godzinę Iga Świątek zagra w turnieju tenisowym w Cincinnati. Jej rywalką w trzeciej rundzie będzie Greczynka Maria Sakkari. To będzie ich 10. potyczka. W 9 poprzednich 5 razy wygrywała Iga, 4 Maria. Także dzisiaj na tym samym etapie rozgrywek zaprezentują się Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Magdalenę czeka nie lada wyzwanie. Zagra z drugą rakietą świata, czyli Kazaszką Jeleną Rybakiną, a Maja zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, którą pokonała w półfinale Rolanda Garrosa. Ich mecze powinny się rozpocząć około 18.30. Nasi pływacy wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Paryżu. Uśmiechnięta ze złotym medalem wywalczonym na 50 metrów stylem dowolnym paradowała Katarzyna Wasik.
10: Nadal w to troszkę nie dowierzam, ale już się oswajam z tym medalem i na pewno towarzyszą mi dużo emocji, dumy przede wszystkim, że zrobiłam to. dałam radę i zrobiłam to. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam, Panie Boże, daj mi to, na co jestem przygotowana. I no, jak zobaczyłam tablicę, to

0: nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego.
1: Powody do radości po pływackim czempionacie ma także Justyna Kozan, która wywalczyła brąz na 400 metrów stylem zmiennym. W kolarstwie kontuzja wykluczyła z dalszego ścigania w tym roku Jonasa Vingegaarda. Duńczyk doznał złamania obojczyka podczas 15 etapu wyścigu Tour de France i postanowił zrobić sobie dłuższą przerwę. Ominął go m.in. wrześniowe Mistrzostwa Świata w Montrealu. 29-latek w tym sezonie był w bardzo wysokiej formie, wygrał wyścig Paryż-Nicea oraz triumfował w Giro d'Italia. Jonas zapowiada, że wróci jeszcze silniejszy w przyszłym sezonie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Uwaga na burze wieczorem. Na południowym zachodzie, południu, na Pomorzu miejscami to będą burze z gradem. W nocy temperatura ma wynieść od 12 do 15 stopni, w rejonach podgórskich miejscami będzie chłodniej, około 10 stopni. A jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada, a w najcieplejszym momencie dnia ma być od 18 do 21 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
4: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Kuba Witkowski.
7: Zapraszamy do Trójki.
3: W audycji popołudniowej dzisiaj wspomnimy zmarłego aktora Jana Frycza. Jeszcze przed 16.30 połączymy się z Jerzym Radziwiłowiczem. W audycji popołudniowej wrócimy też do sprawy Pandora Gate, w której śledztwo wchodzi w nową fazę po ekstradycji youtubera Stu. Zapraszamy do Trójki dzisiaj też Afganistan. 5 lat po przejęciu władzy przez talibów, po upokorzeniu wycofujących się Amerykanów, opowiemy, jak zmienia się ten kraj, a spokojnie tam nie jest.
8: Tadżyccy rebelianci zaczęli coraz śmielej atakować posterunki talibów.
3: W popołudniowym programie zapraszamy do Trójki także nadchodzące burze i maksymalne ceny paliw.

0: 12,5 minuty po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Po wypadku autokaru 22 pacjentów wróci do Polski jeszcze dzisiaj rządowym samolotem. Autokar z podkarpackimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje rozbił się w nocy z soboty na niedzielę, zjeżdżając do rowu na prostym odcinku autostrady M3. Według węgierskiej policji kierowca autokaru miał zasnąć za kierownicą. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co z pozostałymi pasażerami?
1: W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 18 polskich pacjentów, którzy ucierpieli w katastrofie autokaru. W sprawie dwóch pacjentów polskie władze oczekują jeszcze na decyzję co do możliwości przewiezienia ich dziś wieczorem do Polski rządowym samolotem. Pięciu pacjentów zostało już wypisanych ze szpitali, ale te osoby mają wracać do kraju na własną rękę. Mówiła o tym wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Niektórzy pacjenci, którzy zostali wypisani, zostali zaopiekowani przez rodziny, które już tutaj przebywały, i te osoby wracają wraz ze swoimi rodzinami.
1: Niestety stan pięciu pacjentów, którzy dalej przebywają w węgierskich szpitalach, jest określany jako poważny, no i może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Rządowy samolot, który odleci do Polski dziś wieczorem z Debreczyna, jest przeznaczony dla pasażerów, którzy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Pozostali ranni pielgrzyni będą przywożeni do kraju sukcesywnie w miarę poprawy ich stanu zdrowia. Rozmawiałem dzisiaj z panem Grzegorzem, uczestnikiem pielgrzymki do Medjugorje, który z powodu urazu kręgosłupa zostanie przewieziony do Polski w najbliższych dniach, prawdopodobnie wojskową kasą albo samolotem LPR-u. I w takim samolocie można podróżować właśnie w pozycji leżącej.
3: Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy. Tak, żona, dzieci zostali wypisani, dziś wracają do Rzeszowa.
1: Wszyscy pacjenci z dzisiejszego transportu rządowego mają wysiąść na lotnisku w Rzeszowie. Lekarze zamierzają skierować dwie osoby do tamtejszego szpitala na obserwację.
4: Pani wojewoda próbuje w tym momencie, też ma przekazane informacje, są organizowane miejsca dla tych pacjentów w szpitalach, które są zlokalizowane jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.
1: To przekazał Michał Hampel, zastępca szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia. No i niestety pozostaje jeszcze kwestia sprowadzenia ciał ofiar zmarłych w katastrofie autokaru. Rodziny ofiar, które pojawiły się w szpitalu w Miszkolcu, oczekują szybkiego zrealizowania wszystkich formalności i wydania ciał ich bliskich.
5: Wczoraj nam powiedzieli, że do 2 tygodni może to potrwać. 2 tygodnie na pewno, bo tutaj jest jakieś święto. Więc my chcemy mieć konkrety, żeby to po prostu w jak najszybszym czasie po prostu sprowadzić naszych bliskich. I tyle.
1: A w sprowadzeniu zwłok do Polski i w zrealizowaniu wszelkich formalności mają pomagać dodatkowi pracownicy tutejszej dyplomacji, polskiej dyplomacji, którzy zostali sprowadzeni do Budapesztu z Warszawy.
0: Po godzinie 18 będziemy mieli informacje w sprawie prokuratorskiego śledztwa w sprawie tego wypadku. Proszę nasłuchiwać serwisów Trójki. A to był Michał Makowski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: 20 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś usłyszeliśmy smutną wiadomość, że w wieku 72 lat zmarł Jan Frycz, wybitny aktor filmowy, teatralny. W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. W ubiegłym sezonie stworzył kreację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Termopilach Polskich w reżyserii Jana Klaty w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ale nie tylko on, bo razem z nim tę samą rolę na zmianę grał Jerzy Radziwiłowicz, aktor, z którym teraz łączymy się w programie Trzecim Polskiego Radia. Kłaniamy się w Trójce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Spotykał się pan z Janem Fryczem na deskach teatru i w innych spektaklach, prawda?
1: Tak, wie pan, w Teatrze Narodowym. No, wie pan, zaczęło się od tego, że my poznaliśmy się, kiedy Janek przyszedł do Starego Teatru. Także to jest dla mnie jeden z tych kolegów, którego znam bardzo długo. I no, w związku z tym jeden z najbliższych mi kolegów w zawodzie. A potem spotkaliśmy się w tym teatrze na scenie, potem w Teatrze Narodowym się spotkaliśmy, graliśmy razem w Burzy Szekspira, w czymś tam jeszcze, nie pamiętam dokładnie, nie będę tytułu wymieniał, bo nie pamiętam, ale to jest wielka dla mnie strata, ponieważ poza, nie będę mówił o tym, o jakości aktorstwa Janka, bo niech tym się nie zajmą krytycy i inni, bo to jest oczywiste dosyć. Natomiast to jest dla mnie strata o tyle większa jeszcze, że to no, odchodzą koledzy, których znam od tak wielu lat. I dobrzy koledzy, świetni aktorzy. I takim był Janek. Także kiedy dowiedziałem się dzisiaj o tym, to no, jestem trochę...

0: oszołomiony tą wiadomością, chociaż można się było spodziewać, bo on walczył z chorobą ostatnio bardzo dzielnie, z ciężką chorobą, ale zawsze, kiedy wiadomość taka przychodzi, no to jest to takie bardzo przykry, ciężki moment. Także ja raczej patrzę na to pod tym kątem osobistym, człowieka, który odchodzi i którego tracimy, którego ja tracę również, niż pod kątem zawodowym, dlatego że on w takich momentach staje się dla mnie raczej drugorzędny. Natomiast osobiście odczuwam to jako bardzo dużą stratę i myślę, że będzie nam wszystkim milionka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako o kolegach aktorach, ale też o widzach. To przejdźmy do tego. Przecież zrobił tak wiele rzeczy w filmach, które znakomitych rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także w teatrze telewizji. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać. I myślę, że się na trwale w ich pamięci zapisze, bo zrobił bardzo wiele znakomitych ról. No.
1: A tak zastanawiam się, czy któreś z tych spotkań, czy to w krakowskim Starym Teatrze, czy w Teatrze Narodowym w Warszawie, zapadło panu w pamięci i chciałby się pan nim podzielić z nami tutaj. Czy to nie są tego typu wspomnienia, o których publicznie w takim momencie chciałby pan opowiedzieć?
0: Nie ma żadnej tajemnicy w tych spotkaniach, nie wiem, co pan ma na myśli, ale To ostatnie spotkanie w Termopilach, nie tyle spotkanie na scenie, ponieważ graliśmy tę samą rolę na zmianę, tak się złożyło akurat, także w pewien sposób robiliśmy tę samą postać i w jakiś sposób się uzupełnialiśmy. I wie pan, to jest tak jak z dobrymi kolegami, że taka sytuacja, co jest bardzo ważne w teatrze, nie stwarza żadnych między nami, między kolegami problemów i nie jest dla nikogo z żadnym kłopotem, co nie zawsze było oczywiste. Natomiast kiedy mówię na przykład o burzy Szekspira, w której graliśmy również obaj, no to bardzo dobrze wspominam taką w końcówce tego przedstawienia, wreszcie spotkanie tych dwóch postaci, Antonia i Prospera, bezpośrednie i ostra wymiana zdań. Bardzo dobrze to spotkanie wspominam, dlatego że z Jankiem się bardzo dobrze grało poważnie, że tak powiem, ponieważ poważnie mam na myśli to, że w poważnych tematach i ostro. I on to, ja to lubię i on to umiał i też lubił. Także taka wyrazistość i ostrość jego bycia na scenie bardzo mi odpowiadała i jako widzowi, i jako partnerowi.
1: Jerzy Radziwiłłowicz o tym, czego będzie mu brakowało po śmierci Jana Frycza. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypomnijmy, Jan Frycz zmarł 2 dni temu, miał 72 lata. Dziś usłyszeliśmy tę smutną wiadomość.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z Freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Żegnamy reklamy.
9: Jest 16.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Nie ma jeszcze decyzji o tym, czy polska prokuratura zawnioskuje o przejęcie śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk, na razie prowadzone są dwa równoległe postępowania.
11: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale

0: za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie.
1: W wypadku na Węgrzech zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Jesienią propozycja największego od początku wojny zaostrzenia unijnych sankcji wobec Rosji. Kompleksową listę sankcyjną zapowiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W rozmowie z niemieckim dziennikiem Die Welt ujawniła, że liczba rosyjskich podmiotów objętych sankcjami zwiększy się o 1/3. W ocenie Kaja Kallas rosyjskie wojska nie odnoszą zwycięstw na polu walki, dlatego Moskwa coraz częściej kieruje rakiety przeciwko ukraińskim cywilom i infrastrukturze. 15-latka trafiła do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej pod Iławą w Warmińsko-Mazurskim. Dziewczyna jechała jako pasażerka.
2: 19-latek kierujący hulajnogą elektryczną nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków ruchu, doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Mężczyzna ponadto przewoził jednośladem 15-latkę, która podróżowała bez kasku ochronnego.
1: Jak mówi Anna Sznarkowska z Iławskiej Policji, obrażenia nastolatki nie zagrażają jej życiu. Pełny serwis Trójki o 17.
3: W programie trzecim czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
4: Zapraszam. Jutro maksymalne ceny paliw bez zmian. Litr benzyny 95 będzie kosztować 6 zł. 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł. 37 groszy. UOKiK rozpoczął postępowanie wobec furgonetki w sprawie naliczania dodatkowych opłat za przesyłki. Prezes urzędu Tomasz Chrustny przypomina, że konsument korzystający z usług tego serwisu nie zawiera umowy z firmą kurierską, która przewozi paczkę. Odpowiedzialność w tym wypadku spoczywa na furgonetce. Były na to skargi.
5: Paczka może przychodzić z rąk do rąk, ale odpowiedzialność nie może znikać po drodze. Konsument powinien wiedzieć, za co i w jakich okolicznościach ma zapłacić. Doliczenie opłat za obsługę paczek ponadwymiarowych powinno występować za zgodą konsumenta. Nie powinien też być odsyłany po rozstrzygnięcie sprawy do przewoźnika, z którym nie zawarł on umowy.
4: Urząd bada też zasady rozpatrywania reklamacji. Konsument składa reklamację za pośrednictwem furgonetki, która przekazuje ją przewoźnikowi i zastrzega, że sama nie jest jej adresatem ani jej nie rozpatruje. O wyniku reklamacji decyduje więc przewoźnik, mimo że konsument nie zawarł z nim umowy. Bank Gospodarstwa Krajowego po raz pierwszy wesprze polską firmę w Tajlandii. BGK udzieli kredytu producentowi rękawic medycznych, firmie Mercator Medical, na refinansowanie kosztów budowy elektrociepłowni zasilającej jej zakłady produkcyjne właśnie w Tajlandii. Mercator Medical działa tam od 20 lat, obecnie prowadzi 3 zakłady i należy do czołowych producentów rękawic medycznych. Własna firma daje swobodę, ale wiąże się z niepewnością dochodów. W badaniu Krajowego Rejestru Długów ponad połowa mikroprzedsiębiorców podaje możliwość pracy w dowolnych godzinach jako największą zaletę prowadzenia własnej firmy. Jednocześnie około 40% respondentów nie wie, ile zarobi w kolejnym miesiącu, a co trzeci odczuwa stres i brak poczucia bezpieczeństwa. Ponad 90% Polaków, czyli zdecydowana większość, wskazuje sytuacje, które przeszkadzają im w czasie zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują prawie 1/3 konsumentów, mówi Tomasz Staszczuk, ekspert firmy Kursor.
6: Częściej zwracają na to uwagę kobiety. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
4: 20% narzeka na bałagan na półkach i zbyt małą liczbę kas. Dolar dziś po południu kosztuje 3,71 zł, a euro 4,30.
3: W nocy temperatura ma wynieść od 12 do 15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam około 10 stopni. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się burze i to miejscami takie z gradem. A jutro temperatura ma wynieść od 18 do 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia. 23,5 minuty do 17. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3, poruszeni wypadkiem autokaru na Węgrzech.
7: Jechałem ostatnio rejsowym autobusem. Nikt pilotu nie zapina. Steward, pani pilot, chodzi co godzinę, się pyta, czy kawa za euro, czy za pół.

0: 3 euro, ciepła zupka, nikomu nie zwróciła uwagi, że ma niezapięty pas. Więc myślę, że dlaczego nie można wprowadzić takiej formuły jak w samolotach? I myślę, że mam złoty środek, że gdyby raz autobus się zatrzymał, kierowca by nie pojechał, bo jest ktoś niezapięty, to cała Polska się o tym dowiaduje i jest problem załatwiony, bo każdy wraca do domu i chce być jak najszybciej.
1: Co państwo na to? 2 2 7 3.

0: Harry Styles treats people with kindness. To za nami. 20 minut zostało do godziny 17. Po upałach, które towarzyszyły nam w miniony weekend, synoptycy zapowiadają teraz burze, intensywne opady, silny wiatr. Na dzisiejsze popołudnie, wieczór i noc Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Z synoptykiem IMGW Przemysławem Makarewiczem rozmawiał Jacek Frenzel.
1: Ostrzeżenia są wydane dla kilku województw ze szczególnym uwzględnieniem opolskiego, śląskiego i fragmentów małopolskiego.
2: Nastąpi stopniowe wypieranie znad Polski ciepłego powietrza. Wędrówce tego niżu będą towarzyszyły burze, a później także intensywne opady wielkoskalowe. Te ostrzeżenia zostały wydane z pierwszym i drugim stopniem. Jeżeli chodzi o południową część kraju, są to ostrzeżenia przed burzami, wieczorem i początkowo w nocy. Burzom tym będą towarzyszyły ulewne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu. Na tym obszarze prognozowane są silniejsze porywy wiatru podczas burz, bo one mogą osiągać do 90 km na godzinę. Natomiast później w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy ten niż z frontami będzie się przemieszczał w kierunku centrum i wschodniej części kraju, będą mu w tej pierwszej połowie nocy jeszcze miejscami towarzyszyły burze z porywami wiatru do około 75 km.

0: metrów na godzinę, miejscami także z opadami gradu. Później stopniowo te zjawiska będą zanikały, ale opady nabiorą takiego charakteru jednostajnego na większym obszarze, będą miały takie okresami umiarkowane i silne natężenie. Tutaj to ostrzeżenie dotyczy właśnie województwa łódzkiego, województwa mazowieckiego, przeważającej części województwa podlaskiego i północnej części województwa lubelskiego. I na tym obszarze spodziewamy się okresami umiarkowanych i silnych opadów, których wysokość będzie wynosiła od 40 do 60 mm, czyli zapowiada się, że solidnie popada.
1: Zapowiada się także ochłodzenie i to w dłuższym czasie.
0: Tak, tak. Temperatura będzie spadała. Jutro nastąpi napływ powietrza polarnego morskiego już nad całą Polskę i jutro ta temperatura będzie się mieściła w takim przedziale od 18 do 21 stopni. Natomiast w perspektywie kolejnych dni, czwartek, piątek, będzie nam się w Polsce znów ocieplało. W południowych województwach temperatura znów zbliży się do około 30 stopni. Utrzyma się taki podział na chłodniejszą północ i zdecydowanie cieplejsze południe.
2: Ciekawy jestem, czy ten częściowy chociaż powrót upałów to jest coś, co Państwa cieszy, czy raczej martwi? Czy już tęsknią Państwo za upalnym latem i z przyjemnością powitaliby nieco mniej upalną jesień? Czy jednak lato chcieliby Państwo, by trwało wiecznie? 2 2 7 3. A to Nosowska, Nosowska, Milczę, Patrzę. 17 do 17.

0: przejęcia Kabulu przez talibów i upadku wspieranego przez Zachód rządu Afganistanu. Powrót islamistów do władzy zakończył 20-letnią obecność wojsk Stanów Zjednoczonych i NATO, ale też rozpoczął największy od dekad demontaż praw kobiet. O tym w Centrum Świata dzisiaj opowie Karolina Gonet.
1: Centrum Świata.
2: Kiedy w połowie sierpnia 2021 roku talibowie wkroczyli do Kabulu, mało kto przypuszczał, że wspierany przez Zachód afgański rząd rozpadnie się w kilka godzin. Tysiące ludzi szturmowało lotnisko, próbując dostać się do ostatnich samolotów ewakuacyjnych. Niektórzy chwytali się nawet podwozia odlatujących maszyn. Kilka dni wcześniej talibowie powracający do władzy po 20 latach zapewniali, że tym razem będzie inaczej. Dziś wiadomo, że tych obietnic nie dotrzymali. W ciągu 5 lat wydali ponad 100 dekretów ograniczających prawa kobiet i dziewcząt. Dla afgańskiej dziewczynki 6 klasa jest dziś końcem szkolnej drogi. Dostęp do edukacji utraciło już ponad 2,5 miliona dziewcząt. Zakazane są także kobiece sporty, wstęp do parków, siłowni i wielu miejsc publicznych. Coraz częściej organizacje praw człowieka alarmują też o przymusowych i przedwczesnych małżeństwach. ONZ określa politykę talibów wobec kobiet mianem apartheidu płciowego. Talibowie przekonują, że przywrócili bezpieczeństwo i zakończyli wieloletnią wojnę. Jednak 5 lat po przejęciu Kabulu ich rząd formalnie uznała tylko Rosja, a dla milionów Afganek zwycięstwo talibów oznacza przede wszystkim utraconą edukację, pracę i wolność. A dziś moim i Państwa gościem jest dr Jakub Gajda, afganolog i politolog z Fundacji Płaskiego oraz Akademii WSB. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: 5 lat temu wielu ekspertów przewidywało, że talibowie nie utrzymają się długo u władzy, a jednak w sobotę minęło równo 5 lat, co sprawiło, że ich rządy okazały się bardziej trwałe niż oczekiwano.
3: No przede wszystkim duża siła militarna, duża siła polityczna, a także poparcie społeczne, którym jednak talibowie już w chwili obejmowania władzy w 2021 roku cieszyli się szczególnie na południu Afganistanu. Poza tym również mimo tych wszystkich sytuacji związanych z sankcjami, z przeszkodami, które w przestrzeni międzynarodowej talibowie mają, zrealizowali kilka ważnych projektów rozwojowych w Afganistanie, które dzisiaj też służą społeczności afgańskiej, ale to też nie znaczy z drugiej strony, że ta władza jest w tej chwili w 100% stabilna.
2: Powiedział pan o tych pozytywnych z perspektywy Afgańczyków zmianach. Też talibowie argumentują, że zapewnili bezpieczeństwo i ograniczyli korupcję. Jak ten przekaz odbierają zwykli Afgańczycy? Czy właśnie istnieją jakieś relacje pokazujące, że część społeczeństwa faktycznie popiera obecny system, mimo chociażby represji wobec kobiet? Przypomnę naszym słuchaczom, że Afganistan to jedyny kraj na świecie niepozwalający kobietom studiować.
3: Może odniosę się na początek do spraw związanych z korupcją. Zachód również zrozumiał podczas tej 20-letniej batalii o Afganistan. Po kilku latach już było jasne, że poziom korupcji nowej władzy, czyli Islamskiej Republiki Afganistanu, był tak wysoki, że większość tych środków nie trafiało po prostu do celu. No, stąd też talibowie mieli już na wstępie pewne poparcie, kiedy deklarowali właśnie walkę z korupcją, zlikwidowanie tego problemu. To rzeczywiście w pewnym stopniu udało się zrobić, natomiast również w obecnej sytuacji talibowie między sobą zaczynają rywalizować, chociażby o zasoby naturalne. Z kolei jeśli chodzi o edukację kobiet, no to większość Afgańczyków, przynajmniej ci, z którymi przyszło mi rozmawiać, no zdecydowanie nie zgadza się na takie traktowanie kobiet. To prawo będzie problematyczne dla samego Afganistanu. Przede wszystkim będzie to powód do dalszego nieuznawania Afganistanu na arenie międzynarodowej.
2: A czy coś może zachwiać rządami talibów?
3: Pojawiły się pierwsze sytuacje, w których talibowie stracili kontrolę nad dystryktami na północy Afganistanu, gdzie tadżyccy rebelianci, no bo tak ich można określić z perspektywy talibów, zaczęli coraz śmielej atakować posterunki talibów. Robili to skutecznie ze wsparciem również z Pakistanu, co jest bardzo ważne. A druga rzecz jest taka, że pojawił się również talib pochodzenia tadżyckiego w Badakhszanie, Dżumahan Fateh, który w prowincji Badakhszan sprzeciwił się narzucanym z góry regułom przez Kandahar i sam w połowie 2026 roku wszedł w otwarty konflikt z centralnym kierownictwem, prowadzi działania zbrojne. No i tutaj pojawia się ten kontekst etniczny. Pojawia się Badakhszan jako ta północno-wschodnia, strategiczna prowincja Afganistanu, w której coraz więcej zaczyna się dziać. I to może rzeczywiście w najbliższym czasie się rozwijać.

0: rozwijać. Talibowie też będą musieli wzmocnić swoje siły w tej prowincji, jeżeli chcą, aby pozostała w ich rękach.
1: Gościem Centrum Świata był dr Jakub Gajda, orientalista i politolog z Fundacji Płaskiego oraz Akademii WSB. Panie doktorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
0: Dziękuję pięknie.
2: Centrum Świata.
3: W tym międzynarodowym cyklu Trójki zawsze tło i kontekst najważniejszych światowych wydarzeń, tych, które trafiają na pierwsze strony gazet, ale co do których tła nie zawsze można wyczytać właśnie na tych pierwszych stronach. Wszystko to my to Państwu w Centrum Świata dostarczamy. Kolejne Centrum Świata jutro kwadrans przed godziną 17. A przed nami jeszcze w audycji popołudniowej między innymi niższe ceny paliw, a także kampania Odzyskać narrację, w której to kuchnia konfliktu, czyli takie miejsce, które pomaga migrantom zadomowić się w Polsce i budować bezpieczną przyszłość, rusza z kampanią, aby odzyskać narrację, zmienić sposób rozmowy o migrantach w naszym kraju. To wszystko po 17. Dla Państwa numer 2 2 7 3. Jeszcze po 5 będziemy mieli też dla Państwa bilety, a właściwie zaproszenia do naszego ogrodowego kina w Trójce, które w ten piątek o 21 z kolejnym seansem. Jakim, tego Państwo dowiedzą się po 17, ale już mogą Państwo dzwonić w ciemno i spróbować wynegocjować zaproszenie od Kuby Witkowskiego. 22 7 3. A to My Baby's Place i Dimas w programie trzecim. 6,5 minuty zostało do 17. O 17 punktualnie serwis oczywiście.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
14: Wieczorem do kraju wrócą 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Miał wyjątkowy styl aktorski, tak Jan Frycza wspomina w Trójce Jerzy Redziwiłowicz.
15: Z Jankiem się bardzo dobrze grało, poważnie, że tak powiem.
14: Ceny paliw na stacjach jutro takie same jak dziś. Jest decyzja ministra energii. Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wracają wieczorem do kraju. Na pokładzie rządowego samolotu znajdą się 22 osoby, które wypisano ze szpitali. 18 musi zostać, bo ich stan zdrowia nie pozwala na transport. W węgierskim Miskolcu jest nasza specjalna wysłanniczka Anna Orzeł.
16: Dzień dobry. Tak, 5 pacjentów, którzy opuścili szpital, nie skorzysta z rządowej oferty i na razie zostaje tu na miejscu z bliskimi. Stan dwóch kolejnych wciąż jest przedmiotem dyskusji polskich i węgierskich lekarzy, bo po tak poważnych urazach konieczne jest ograniczenie ryzyka do niezbędnego minimum, a ci ludzie nie mogą podróżować w pozycji siedzącej. Pani Angelika z Rzeszowa wie, że jej rodzice są bezpieczni, wierzy, że wszystko będzie dobrze.
17: Tata wyszedł dzisiaj, mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie mogła specjalistyczną karetką, specjalnym łóżkiem zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę. Ale no, mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do Polski. Oni wrócą.
16: Do Polski wrócił też już przewoźnik, który oferował poszkodowanym pomoc.
14: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Węgierska policja wszczęła śledztwo przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na autostradzie M3. Podpułkownik Attila Jana Suczki poinformował Polskie Radio, że kierowca

0: został już przesłuchany w charakterze podejrzanego. Kierowca autobusu został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Śledztwo nadal trwa. Według obecnych ustaleń policji najprawdopodobniej mężczyzna zasnął za kierownicą. Według węgierskiej agencji prasowej NTI kierowca usłyszał zarzut zaniedbania, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Decyzję w sprawie aresztu podejmie lokalny sąd. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Zmarł w sobotę w otoczeniu najbliższych. Miał 72 lata. Jerzy Radziwiłłowicz, który dzielił z nim scenę teatralną, nie krył na naszej antenie wzruszenia.
1: To jest dla mnie strata o tyle większa jeszcze, że to odchodzą koledzy, których znam od tak wielu lat. Dobrzy koledzy, świetni aktorzy. I takim był Janek. Także kiedy dowiedziałem się dzisiaj o tym, to jestem trochę oszołomiony tą wiadomością. Chociaż można się było spodziewać, bo on walczył z chorobą ostatnio bardzo dzielnie, z ciężką chorobą. Ale zawsze, kiedy wiadomość taka przychodzi, to jest to bardzo przykry, ciężki moment.
0: Był niezwykle barwną postacią, artystą z wielką osobowością, wspomina Jana Frycza Jan Engler, który współpracował z nim zarówno jako aktor, ale też jako reżyser i dyrektor teatru.
2: To był jeden z tych aktorów, którzy mieli wpływ na moje decyzje artystyczne. Swoją osobowością artystyczną miał wpływ na kształt nie tylko przedstawienia, ale nawet i całego repertuaru, całego myślenia o teatrze.
0: Jan Frycz wystąpił w setkach spektakli i filmów za rolę w Pornografii i Pręgach. Otrzymał Orła, Polską Nagrodę Filmową. Już w tym tygodniu przełom w sprawie Pandora Gate. Podejrzany youtuber Stuart K. w środę ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty o charakterze pedofilskim. Miał doprowadzać dziewczynki poniżej 15 roku życia do czynności o charakterze seksualnym. W zeszłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Do popełnienia przestępstw miał wykorzystywać popularność w internecie. Ekspert od mediów społecznościowych Wojciech Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa mówi, że w tym przypadku zachodzi tak zwany efekt aureoli.
3: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość w różnych obszarach życia, zaradność.
0: Jak wynika z polskiego nakazu aresztowania, Stuartowi K. grozi do 12 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Do tej sprawy wrócimy w naszej popołudniowej audycji po 18. Na stacjach od dziś do końca wakacji niższe ceny paliw. Kierowców o tańsze tankowanie pytał Sebastian Stelmach.
4: Tankuję raz w miesiącu. Mi ta symboliczna złotówka, co niby to poleciała w dół. Dla mnie to jak wielkie oszczędności nie robi.
5: Chyba jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, 1000 kilometrów miesięcznie, to będzie różnica. Ale jak ktoś jeździ standardowo, to bez różnicy jest, wie pan.
6: Mogłyby być niższe, no bo ostatnio trochę kilometrów zrobiliśmy, no ale to trzeba jeździć.
0: Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić 6 zł 41 groszy, za 98 7 zł 20, a za litr diesla 7 zł 37. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 5 i sport w Trójce i Adam Malecki.
9: Wyszli na dobre z wody, zeszli na ląd, wrócili do kraju. Nasi pływacy, którzy rywalizowali w Mistrzostwach Europy w Paryżu, wywalczyli 2 medale. Po złota na 50 metrów stylem dowolnym popłynęła Katarzyna Wasik, a Justyna Kozan wywalczyła brąz na 400 metrów stylem zmiennym. Czy taki dorobek medalowy zadowolił prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylię Jędrzejczak?
10: To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Katarzyny Wasik i o dobry występ Justyna Kozan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące.
9: Majerski wraca do formy. W grudniu naszych pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. Była opinia występu pływaków, to teraz czas na lekkoatletów, którzy też rywalizowali w Mistrzostwach Starego Kontynentu. Biało-czerwoni w Birmingham zdobyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. 7 z 8 krążków dla reprezentacji Polski zdobyły kobiety, a oceny występów podejmie się wiceprezes PESLA Tomasz Majewski.
11: jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo

0: bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
1: Polacy w klasyfikacji medalowej zajęli 18 miejsce. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. A w Cincinnati w turnieju tenisowym wystąpią dzisiaj trzy nasze reprezentantki. Iga Świątek już jest na korcie. Już się rozgrzewa, jest gotowa do gry z Greczynką Marią Sakkari. Około 18.30 mają się rozpocząć mecze Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej.
2: Mam nadzieję, że to będzie wzruszający wynik i że to wzruszenie mowy odbierało. Właśnie z racji tego przewidzenia.
1: A wiesz, co to było? Orzeszek zjedzony przed serwisem, czego nie można robić.
2: Nie można, jest to zabronione.
1: Zabronione zupełnie. Obiecuję, że państwu, że już tego nie zrobię.
2: Bo potem jest kara w trakcie serwisu.
1: Tak.
2: A w pogodzie w nocy temperatura od 12 do 15, jutro od 18 do 21. Upały mają wrócić, ale tylko połowicznie i jeszcze trochę na to poczekamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po godzinie 17. Ze mną Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska i Kuba Witkowski. I w tym składzie jesteśmy z państwem do 19.
4: Zapraszamy do trójki.
2: Upały odeszły na razie, pogoda nam się zmieniła. To dobrze czy źle? Dwie dwójki, siedem trójek.
5: Jestem żywiarzem i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu we wrześniu wyruszę na wrześniowe i październikowe rydze, które tutaj w okolicach Żyrardowa występują. I mam takie osobiste, prywatne miejsce na tej grzyby. Także w moim przypadku bardzo mnie cieszy wiadomość, że idzie zmiana pogody. Upałów mam już dość. Panie redaktorze, ogólny szacunek i poważanie jak zawsze.
2: A te rydze to najlepiej na patelni i prosto z patelni? Czy może ma pan jakieś inne patenty rydzowe? Albo państwo mają 22 i 7 trójek?

0: The Lost Art of Keeping a Secret. Dynamicznie, jak to Queens of the Stone Age. Już 13 minut po godzinie 17 słuchają Państwo Trójki, programu Trzeciego Polskiego Radia. Flagi opuszczone do połowy masztu i minuta ciszy. Tak na Podkarpaciu upamiętniono ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, tym autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech, a pozostałych 37 pasażerów zostało lekko rannych. Wszystkie ofiary śmiertelne to mieszkańcy województwa podkarpackiego. W siedliskach w gminie Lubenia, skąd między innymi pochodziły ofiary wypadku, jest Paweł Pawlica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko.
0: Pawle, powiedz, jak mieszkańcy zareagowali na informację o wypadku?
1: No najpierw był szok i niedowierzanie, które trwa no, oczywiście do tego momentu. Jeszcze wczoraj wieczorem część mieszkańców zebrała się w tutejszym kościele na wspólnej modlitwie i czuwaniu. Dziś w południe z kolei przed urzędem gminy zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Minuta ciszy to był wyraz pamięci, ale też solidarności z rodzinami ofiar, zaznaczał wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas.
2: Zapewniamy o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
3: To takie coś tutaj w ogóle nie miało miejsca jeszcze tutaj u nas, w naszej gminie, na naszym terenie.
4: Ciężkie do zrozumienia. Pojechali na pielgrzymkę do Medjugorje i no strasznie.
5: Wszyscy bardzo, żeśmy się wstrząsnęli. Tragedia ogromna. Żałoba była i dzisiaj i tak.
6: Człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie. Także to jest taki no, szok jest, wie pan.
4: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No. Pomodlić jeszcze, się za nich, żeby wrócili tamci do zdrowia. Jeszcze jedno.
1: W wypadku zginęło pięcioro mieszkańców niewielkich siedlisk, a jeszcze dziś wieczorem na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem zaplanowane jest lądowanie samolotu, na pokładzie którego będzie 22 uczestników pielgrzymki. Czworo rannych trafi do rzeszowskich szpitali.
0: Po południu skończyła się konferencja prokuratury w Krośnie. Jakie uzyskaliśmy z niej informacje?
1: No, wiadomo, te przyczyny wypadku ustalają teraz prokuratorzy zarówno z Polski, jak i z Węgier. Śledztwa toczą się na razie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Polscy śledczy od rana biorą udział w czynnościach na miejscu wypadku. Policja tutaj na miejscu zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
7: Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli już dokumentację w siedzibie obu tych firm. Kwestie dotyczące tachografów czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, w tym przekazanych przez stronę węgierską.
1: A z kolei, jak po południu poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca autobusu został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie.
0: A to był Paweł Pawlica z miejscowości Siedliska w gminie Lubenia. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
0: Paryż, Moskwa, 17:15. Obywatel GC w programie trzecim, 16 minut po godzinie 17, a nie 15, tak jak w tytule. 16:30 właściwie. Dla Państwa numer 2273 w sprawie każdej mile widzianej.

0: 21 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Słyszeli państwo przed chwilą, co ustala prokuratura? Słyszeli państwo o tym, że pierwsze doniesienia związane z wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech wskazują na to, że prawdopodobnie kierowca zasnął i zjechał z trasy. I autokar wpadł do rowu obok autostrady M3 na Węgrzech. A stało się tak mimo wyśrubowanych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców zawodowych, którym przyjrzał się Kuba Witkowski.
1: Popatrzcie, są. Widzicie?
2: Są.
3: Żeby ktoś mógł zwiedzać, ktoś musi w tym czasie pracować. Ale tylko do czasu. Kierowca autokaru musi bowiem pilnować przerw.
4: Tachograf to jest urządzenie rejestracji czasu pracy.
3: Wyjaśnia pan Jacek, kierowca autokaru wycieczkowego.
4: Muszą włożyć swoją osobistą kartę kierowcy. Jest ona niezależna od prawa jazdy, jest to zupełnie inny dokument, na którym zapisuje się wyłącznie mój czas pracy. To, gdzie rozpocząłem pracę, o której godzinie, gdzie odbywałem przerwę, kiedy jeździłem, gdzie zakończyłem pracę.

0: i tym podobne rzeczy.
1: Dysponujemy obecnie systemami, które zdalnie prowadzą kontrolę tachografu.
2: Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: Czyli nie ma potrzeby zatrzymywania pojazdu z ruchu, tylko taka specjalna przygotowana do tego antena odczytuje tachograf.
0: Zacząłem o godzinie 7:30 w dniu dzisiejszym, czyli mogę skończyć pracę regularnie o godzinie 20:30. Mogę prowadzić maksymalnie 9 godzin, ale nie dłużej niż 4,5 godziny. Po 4,5 godzinie muszą odbyć 45 minut przerwy.
2: I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jakość tego wypoczynku.
0: No tak jak widzimy, na chwilę obecną mam przerwę na miejskim parkingu.
2: Czasem taka przerwa wypada w czasie jazdy, także nocnej. Wówczas za kółko siada zmiennik, ten, który akurat odpoczywa na fotelu obok, bo tak stanowią przepisy. I to mimo, że część autokarów posiada tak zwaną szlafkę, czyli specjalny przedział do spania.
0: Ogólnie znajduje się tutaj. Ma teraz telefon do kontaktu z kierowcą, jest układ sterowania klimatyzacji, ogrzewania.
3: Jechał pan kiedyś w tym?
0: Tak, jak najbardziej.
3: Da się spać?
0: Tak, na pewno człowiek wypocznie o wiele lepiej, tak mówię, 2 godziny drzemki w tym, no nie porównają się z 4 godzinami gdzieś tam wiercenia się na fotelu.
2: Niestety kolejny problem to średnia wieku autokarów, która wynosi kilkanaście lat. Część firm i biur podróży po prostu oszczędza.
4: Jakość kosztuje, nie da rady robić jakości po taniości.
2: Kwituje Maciej Wroński z organizacji Transport i Logistyka Polska.
4: Jeżeli będziemy oczekiwali bezpieczeństwa i komfortu, jeżeli będziemy oczekiwali nowszych, lepiej wyposażonych autobusów, to rynek się do tego dostosuje. Czyli o tym, co dostajemy, decydujemy my, klienci.
2: I to wpływa też na organizację całego wyjazdu, no i samej pracy kierowców.
0: Tak jak jeździmy, tak typu, nie wiem, Portugalia, ja na przykład, nigdy to nie jest na takiej zasadzie, że to jedzie jeden kierowca czy dwóch, tak? Dzień wcześniej jedziemy albo samochodem osobowym, albo samolotem, nie wiem, do Amsterdamu, tam mamy hotel, inna podwójna załoga kierowców wyjeżdża z bazy, zbiera grupę, doprowadzi autobus, wtedy my, świeżi, wypoczęci, możemy wsiąść do autobusu i jechać dalej.
5: Zobaczcie, jaka wielka droga po lewej stronie.
2: A niestety wiele firm i biur organizuje nocne przejazdy na przykład na Bałkany jedynie z parą kierowców. Różne pory spania, słabe warunki, no i upał robią swoje. O wypadek w takiej sytuacji nie trudno.
6: Kierowcom męczącą pracę utrudnia i to, że w turystycznych miastach brakuje parkingów ze specjalnymi pomieszczeniami, gdzie kierowcy mogliby wygodnie się przespać, wziąć prysznic albo coś zjeść. Pasy bezpieczeństwa z kolei, o ile w ogóle są w autobusach, często nie są wystarczająco poważnie traktowane przez pasażerów. Może wyjściem byłoby działanie takie jak w samolotach, które zaproponował jeden ze słuchaczy Trójki dziś pod numerem 2273. Państwo mogą pod ten numer dzwonić i zostawiać swoje komentarze. A to Miles Kane i Electric Flower.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
0: Żegnamy reklamy.
10: Jest 17:30 w studiu Roch Kowalski i goście.
11: Puls Trójki.
12: Dzień dobry w poniedziałek. Naszymi gośćmi właśnie w poniedziałek w Radiowej Trójce są Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
13: Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy Trójki.
12: Bartosz Romowicz, Polska 2050.
14: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dzięki uprzejmości Michała Jędrkowiaka mamy także wodę, więc jesteśmy przygotowani w pełni do naszej audycji. A zaczniemy od informacji, która przypłynęła dzisiaj, chociaż wiemy o niej już wcześniej. Jest już oficjalny wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej, by to Maciej Berek był kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Premier za tę decyzję, którą mówił, że bierze na siebie, został skrytykowany przez środowisko sędziowskie, więc najpierw pytanie do pana posła Romowicza z koalicji rządzącej. Pan podniesie rękę za Maciejem Berkiem, bo już raz pan się wyłamał z dyscypliny koalicyjnej.
14: Nawet gdyby dyscypliny nie było, to za panem Maciejem Berkiem oczywiście, żebym zagłosował za. To jest człowiek, który jest jednym z najlepszych legislatorów dzisiaj obecnie w Polsce, z ogromnym doświadczeniem. Ja jako wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego miałem okazję współpracować z panem ministrem na etapie tworzenia projektów ustaw, na etapie konsultowania zmian do tych projektów w ramach tych, nazwijmy to, dyskusji i prac koalicyjnych. I to jest człowiek, który ma ogromny szacunek w środowisku prawników. To jest osoba, która ma ogromne też doświadczenie, bo jak patrzymy na dosję pana już nie ministra Berka, a mam nadzieję, że niedługo sędziego, to naprawdę chciałbym, żeby w Trybunale byli tacy prawnicy jak on.
12: Pan poseł Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość, to dobra kandydatura?
13: To jest zła kandydatura, to jest najbliższy polityczny współpracownik premiera Donalda Tuska, który był i w pierwszym rządzie, i w obecnym rządzie Donalda Tuska odpowiedzialny za wdrażanie stricte partyjnej, politycznej polityki rządu.
12: Takie zadanie ministra?

0: rządu.
1: Oczywiście jest to też mocno upolityczniona kandydatura, a wiemy, jak tutaj Platforma Obywatelska przez ostatnie lata się mądrzyła, że politycy
2: nie... Piskorski, Pawłowicz, dlatego
1: mówię, no, Platforma Obywatelska się chwaliła, że, znaczy mądrzyła, że absolutnie polityków nie można do Trybunału Konstytucyjnego, a tu jest, mamy człowieka, który startował z listy poselskiej Platformy Obywatelskiej w wyborach, no i teraz realizował politykę rządu. Ale to też jest ciekawa sytuacja z innego punktu widzenia, panowie, panie redaktorze, szanowni państwo, bo co to może oznaczać tak naprawdę dla rządu premiera Donalda Tuska? To znaczy co, najbliższy legislator rządu, który wdraża politykę rządu, odchodzi na rok przed wyborami z kancelarii premiera. Czyżbyśmy już nic od tego rządu nie mogli się spodziewać? Czyżbyśmy już nic ciekawego od tego rządu nie mogli oczekiwać? Czyżby ten rząd chciał już tylko polityką ciepłej wody w kranie dociągnąć do wyborów? Na to wygląda.
0: To skoro zostałem wyręczony tyle pytań, pan poseł Bartosz Romowicz, proszę.
3: I tak szczerze mówiąc, to jedyny minus tej kandydatury to jest właśnie taki, że nie będzie pana ministra Berka w KPRM-ie. I zastanawiam się, kto będzie jego zastępował w tej roli, bo to była bardzo ważna rola, która...
0: Znaczy, chyba takiego bezpośrednio następstwa nie będzie. Premier rozdzieli to kompetencje.
3: Żałuję, ponieważ pan minister Berek miał bardzo dużą zdolność koncyliacyjnego podchodzenia do sprawy i łączenia wielu nurtów w tej koalicji. Sam osobiście nawet brałem chociażby spotkania dotyczących ustawy o lasach, gdzie, jak pan wie, uprzejmością do pani minister Henning-Kloski nie pałam, a on nas posadził przy jednym stole i rozmawialiśmy o przepisach, które mają wdrażać wyroki TSUE dotyczące planu urządzenia lasu i wiele godzin spędziliśmy nad tym tematem, więc wiem, jaki jest jego styl
0: pracy. No dobrze,
3: pracy.
0: Ale jaki jest cel, po co minister Berek ma iść do Trybunału Konstytucyjnego?
3: Pytanie o cel to pytanie do pana premiera. Ja mogę powiedzieć, co mi się wydaje, dlaczego to jest ważne. Ważne jest dlatego, że będziemy mieli w Trybunale Konstytucyjnym osobę, która charakteryzuje się bardzo dużymi zdolnościami legislacyjnymi, która doskonale umie czytać prawo, która doskonale rozumie to prawo, ma doświadczenie w wielu miejscach. Zresztą wystarczy wspomnieć, że był i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Najwyższej Izbie Kontroli, był przede wszystkim też sędzią w Głównej Komisji Orzekającej Naruszeń Dyscypliny Finansów Publicznych przez wiele lat, czyli osoba, która ma praktyczne doświadczenie w tych kwestiach prawniczych i myślę, że to też będzie trochę też taka przeciwwaga dla pana prezesa Święczkowskiego.
0: Przeciwwaga czy konkurencja? To pytanie dla posła Czartoryskiego. Czy w pańskiej ocenie długofalowo Maciej Berek ma zastąpić Bogdana Święczkowskiego? Ma w pewien sposób, ja nie lubię używać słowa odbić Trybunał, przywrócić mu normalne funkcjonowanie?
1: Pewnie jakieś tam plany Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma i premier Donald Tusk. Najbardziej w tej sytuacji Trybunału Konstytucyjnego najbardziej złą rzeczą jest to, że rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę, uwaga, uchwałę rządu, do której nie miał kompetencji, że nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. I to jest problem naszego państwa, bo szanowny panie pośle, już nie wiem ile to miesięcy czy lat, rząd po prostu nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem, że jak prawa ręka, najbliższy współpracownik Donalda Tuska pójdzie do tego Trybunału Konstytucyjnego, to już będzie można go uznawać.
0: Ale
1: seriami nie publikowanie całej serii orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ja rozumiem, że niewygodnych może dla rządu, ale też w też bardzo istotnych sprawach dotyczących chociażby bezpośrednio portfeli czy Polaków. I to jest główny problem. Ja spodziewam się, że skoro Donald Tusk poszedł tak na grubo, że człowieka, który kandydował z list Platformy i który współpracuje nad programem politycznym, bo przecież każdy rząd ma polityczny program, to pewnie kieruje do Trybunału, żeby już nam ogłosić, uwaga Polacy, Trybunał teraz jest już legalny.
0: Ja tylko przypomnę, że szlaki w nieuznawaniu Trybunału Konstytucyjnego przetarła pani premier Beata Szydło,
3: kiedy
0: nie publikowała wyroków Trybunału
1: Przez
0: Konstytucyjnego.
1: Przez bardzo krótki czas i zostało ono opublikowane.
0: Zostały opublikowane, bo taki był wymóg Komisji Europejskiej między innymi. To wracam do pani pośle. A co jeśli prezydent, pan poseł Bartosz Romowicz, co jeśli prezydent Karol Nawrocki po prostu nie odbierze ślubowania od Macieja Berka?
3: Istnieje takie ryzyko, natomiast myślę, że o ile wątpliwości co do poprzednich kandydatów przyjętych przez Sejm, wybranych przez Sejm, jakiś tam pan prezydent miał, co do trybu wyboru i tak dalej, o tyle tutaj wybór będzie w pełni zgodny z przepisami prawa. Natomiast
0: ale prezydent, my jestem w stanie sobie wyobrazić, że prezydent Karol Nawrocki powie, nie zgadzam się na taki transfer z KPRM-u do Trybunału.
3: Jestem w stanie to sobie

0: wyobrazić. Jest to jeden ze scenariuszów. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, bo tutaj pan poseł Czartoryski powiedział, że będzie teraz Trybunał uznawany i tak dalej. Zacznijmy od tego, że w Trybunale Konstytucyjnym mieliśmy sędziów prawidłowo wybranych i nieprawidłowo wybranych. Również ci wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość byli niektórzy prawidłowo wybrani i nikt co do ich prawidłowości wyboru nie kwestionował. Natomiast proszę zwrócić uwagę i można to sprawdzić, że nie kłamie i nie konfabuluje. W sprawach politycznych prezes Święczkowski, a wcześniej prezes Przyłębska obsadzali tak składy orzekające, żeby to były składy polityczne z reguły z posłem Piotrowiczem, posłanką Pawłow, przepraszam, sędziami. Sędzią Piotrowicz, sędzią Pawłowicz, Piotrowiczem i tak dalej, i tak dalej. Że te sprawy, na których zależało Prawo i Sprawiedliwości, to już za naszych rządów koalicji i tak prezes Trybunału, który kto by nim nie był, obsadzał do sędziów politycznych. Ja jestem przekonany, chociaż może nie przekonany, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że jeżeli Bogdan Święczkowski będzie obsadzał sędziów prawidłowo wybranych, niezależnie przez kogo, to rząd będzie publikował te wyroki, bo nam chodzi o obsadę sędziowską. I druga rzecz, też sędziowie, którzy są wybierani przez naszą koalicję, nie chcą zasiadać w składach orzekających sędziami nieprawidłowo wybranymi, bo uważają, że ten skład nie jest legalny.
1: Dobrze, to czy te wyroki dotychczasowe zostaną opublikowane?
0: A wybrane przez, które są orzeczone przez sędziów prawidłowo wybranych.
2: Minuta dla pana posła Czartoryskiego i zamykamy temat Trybunału.
1: No już się dowiedzieliśmy, że wyroki, które dotychczas były podejmowane przez Trybunał Konstytucyjny, nie zostaną opublikowane. Prawo i Sprawiedliwość, zwracam uwagę też, że Trybunał orzekł, żeby powstrzymać się od wyboru sędziów w tym trybie, ale też jest kwestia taka, że my chcemy pozytywnie też działać. To znaczy mamy profesora, doktora habilitowanego pana Artura Kotowskiego, który nigdy nie startował i nie należał do partii żadnej politycznej, nigdy nie startował w żadnych wyborach. Jest profesorem pracującym na uczelniach, autorem bardzo wielu wydawnictw prawnych. Już od studiów był szefem, czy to koła prawników, czy cała jego kariera związana jest z uczelnią. I myślę, że to jest dobra kandydatura. Szkoda, że na komisji pani pośle został negatywnie większością koalicyjną.
2: Pan poseł Romowicz miał pytanie.
0: Widzę, jedno, że... tak. Ja chciałem zapytać, dlaczego, proszę, skoro, znaczy ja bardzo cenię pana profesora, dlaczego w czasach, kiedy wybieraliście Piotrowicza, Pawłowicz, Muszyńskiego...
1: Jak ja uwielbiam to, a wy to żeście 15 lat temu...
0: Nie wybraliście pana profesora Kotowskiego. No dlaczego, skoro jest takim wybitnym prawnikiem? Dlatego, że najpierw nawyknęliście polityków, a kiedy już wiecie, że ten kandydat nie przejdzie, dajecie fachowców. Jakbyście wy dzisiaj rządzili, to byście nie dawali pana profesora. Znów dalibyście kogoś spieszy,
2: panie
0: bo
2: pośle, odpowiada poseł Czartoryski.
1: Panie pośle, ja to po prostu jak mantrę słyszę, a wyście to kilkanaście lat temu tak, tak, a wyście to 10 lat temu tak i tak zrobili. Wielokrotne powtarzanie tego nie zmienia tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, z 2026 rok. Tak, ale jeżeli to krytykowaliście, to dzisiaj toczka w toczkę robicie jeszcze bardziej ostentacyjnie polityka sędziów
2: Trybunału. Ja tak sobie teraz,
0: ale mogło tego nie być. Mogło tego nie być.
2: Teraz
0: ja, podpis prezydenta pod ustawą, którą przygotowaliśmy,
2: ja,
0: i by nie było.
2: Ja myślę, że zarówno ja, jak i nasi słuchacze myślą, że najpierw przez 8 lat słuchali, że przez 8 lat Polki i Polacy, tak mówiła premier Szydło, a teraz słyszymy, że przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, a za jakiś czas będziemy słyszeć, że przez 4 czy przez 8 lat Koalicja Obywatelska, to nie ma końca. Zmienimy temat, panowie, bo zostało, o Jezus, tylko 4 minuty nam na rozmowę zostały, więc krótkie pytania do panów rozdzielne. Najpierw do pana posła Czartoryskiego. Dlaczego pan poseł, pan minister Marcin Romanowski nadal jest członkiem PiSu?
1: Nie mam pojęcia, nie decyduję, ja o tym nie decyduję. Są odpowiednie gremia Prawa i Sprawiedliwości, które o tym decydują. Nie jest osobą skazaną.
2: Poszukiwaną.
1: No tak, ale... Po prostu wszyscy znamy okoliczności, przez kogo i w jakim trybie jest poszukiwany. Dziesiątki wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej od premierów w dół, że będzie siedział w kiciu, że jest przestępcą, że jest złodziejem, że takim uwagiem. W takich warunkach nie można wyroków wydanych z ust polityków, ja nie mówię o dziennikarzach, o publicystach, o prawnikach, z ust polityków i to partii rządzącej, która dysponuje instrumentami służb i różnymi innymi nacisku, w takich warunkach nie może liczyć na sprawiedliwy
2: proces. Ja myślę, że Marcin Romanowski popełnił jeden zasadniczy błąd. Trzeba było poczekać na rozwój wydarzeń w Polsce, a nie stąd uciekać, bo podobne oskarżenia, czy też zapowiedzi, że trafią do więzień, słyszał Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin,
0: Michał Woś,
2: wiele innych osób, które dzisiaj nadal chodzą na wolności i nawet nie były w areszcie. Do pana posła Romowicza inne pytanie. Dlaczego służby polskie od co najmniej kwietnia nie są w stanie znaleźć Marcina?

0: Marcina Romanowskiego?
1: Nie potrafię panu na to pytanie odpowiedzieć. Sam chciałbym obudzić się któregoś dnia i dowiedzieć się, że został zatrzymany. Mam nadzieję, że te czynności
2: Nie ma najważniejszych spraw.
1: Nie, no sprawy są takie, że...
2: Pan musi się budzić i pierwsze, co pan biegnie.
1: Panie pośle.
2: No nie przesadzajmy, bo Polska żyje też innymi rzeczami.
0: Pan poseł Romowicz dokończy?
2: Przepraszam.
1: Ja wierzę, jestem legalistą i wierzę w sprawczość służb. I tak jak szuka się przestępców, którym grożą zarzuty karne za przestępstwa skarbowe, jakiekolwiek inne, tak samo panu posłowi Romanowskiemu chcą służby postawić zarzuty i aby to zrobić, czego
2: służby, tylko
1: znaleźć,
2: pan minister Żurek.
1: I tyle jest w tym temacie. Natomiast to trochę pokazuje, kończąc odpowiedź na pana pytanie, panie redaktorze, to trochę pokazuje brak skuteczności działania i wydaje mi się, że powinniśmy tutaj wykazać większą staranność, chyba że tak dobrze ukrywa się pan poseł Romanowski.
0: Albo jest decyzja polityczna, żeby ukrywał się dalej.
1: Ja takiej decyzji nie podejmowałem,
0: ja
1: nie brałem udziału przy podejmowaniu, więc nie wiem, czy jest.
0: Ale myślę, że jestem w stanie sobie wyobrazić, w ten sposób mówimy to zdanie, no polityka, że dla koalicji...
1: Polityka
2: panie pośle,
1: jest czasem niezrozumiała.
2: 15 sekund, jeżeli mogę. Jeżeli tak, pan by chciał się obudzić, żeby widzieć, że jest aresztowany, no to ja mam pytanie, ci, co kradną miliony. Czemu nawet prokuratura ich nie przesłuchała? Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś pewna dziewczyna wyrwała torebkę podczas manifestacji torbę w zasadzie taką szmacianą jednej osobie i za to poszła od razu do więzienia, że prezydent musiał ją ułaskawiać, a taki Kasprzyk parkuje sobie w miejscach publicznych gigantycznym Porsche i żadna prokuratura go nie ściga. Państwo nie mówicie, że chciałbym się obudzić. Ja też tego nie mówię, bo nie tym żyję. Że chciałem się obudzić, żeby został zatrzymany.
1: Nie, panie pośle, ja chciałbym...
2: Miejmy proporcje.
1: Nie, panie pośle,
2: miejmy proporcje.
1: Jasność. Jestem legalistą i chciałem, żeby każdy, który ma mieć postawione
2: zarzuty
1: karne...
2: Państwo, jeżeli chodzi o zawieszenie
1: żeby
2: w partii,
1: miał
2: to
1: zarzuty
2: dopiero
1: karne,
2: po dziennikarskich informacjach.
1: Żeby te zarzuty były mu stawiane, a dalej, żeby szedł akt oskarżenia do sądu i by zapadały wyroki. Ubolewam, że te wyroki nie zapadają.
2: Bo też mógłbym to pytanie postawić, dlaczego nie została zawieszona pani, która w agencji Karkonoskiej, skoro państwo wiedzieliście od kwietnia, dopiero jak dziennikarze ujawnili tą sprawę, to została zawieszona, tak?
0: Ja panów trochę pogodzę, bo z jednej strony powiem, że rzeczywiście, no ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Dawid Kacprzyk po 2 miesiącach ponad nadal nie został wezwany do prokuratury. Nie sądzę, że śledczym aż tyle zajmuje zebranie materiału dowodowego, a z drugiej strony do pana posła Czartoryskiego, no wie pan, na ławie oskarżonych siedzą już urzędniczki, które miały brać udział w procederze w Funduszu Sprawiedliwości. Siedzi na ławie oskarżonych ksiądz Michał Olszewski i oni nie mają możliwości albo nie mają takich znajomości, żeby ktoś ich ewakuował do Stanów Zjednoczonych albo do Naddniestrza.
2: Nie wiem, z tym Naddniestrzem, panie redaktorze, to myślę, że pan ryzykuje, bo...
0: Ale mecenas Lewandowski potwierdził autentyczność tego pisma.
2: Adres pisma, znaczy miejsce wysłania, to jest zupełnie... Można się tylko domyślać, ale absolutnie myślę, że to nawet byłoby nielogiczne. Byłoby to nielogiczne.
0: Marcin Romanowski, chciałem powiedzieć, nie ma go w naszym studiu. Bardzo chętnie byśmy go ugościli, ale był. Bartosz Romowicz, Polska 2050.
1: Dziękuję.
0: Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo panom dziękuję. Dynamicznie było, fajnie jak po urlopie. I państwu bardzo dziękuję. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
3: Puls Trójki.
4: Up there, because we could really use your help down here on Earth.

11 minut do 18, to nami One Night Only, New Radicals w programie trzecim. A ja, tak jak obiecałem, mam dla Państwa nieco więcej informacji o zaproszeniach, które mogą Państwo zdobyć dzwoniąc pod 2 2 7 3. Najbliższy piątek o godzinie 21, to będzie 21 sierpnia, będzie można zobaczyć u nas, w naszym trójkowym ogrodzie, film Minari. To jest film o rodzinie, która mimo różnic, rozczarowań i trudnych chwil wciąż próbuje znaleźć jakąś drogę do siebie nawzajem. Wzruszające kino. To będzie koreańska rodzina Yi, która próbuje spełnić swój amerykański sen w stanie Arkansas. Mogą Państwo dzwonić pod 2 2 7 3, żeby zdobyć wejściówki na ten seans. Przypomnę, w piątek o 21. A jeśli pogoda nie pozwoli nam spotkać się w ogrodzie, to projekcję przeniesiemy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To już jest model sprawdzony, więc proszę nie obawiać się deszczu. Mamy na niego sposób. 22 i 7 trójek. A w programie trzecim Sorry Boys. Wracam.

0: Dzwonią państwo pod 2 2 7 3, na przykład w sprawie obniżonych cen paliw, ale ta obniżka przedsiębiorców nie cieszy, dlatego że ścina VAT, a przedsiębiorcy często i tak VAT-u nie płacą.
1: Także no to tak nie do końca fajnie.
0: 2 2 7 3 mogą państwo dzwonić, komentując każdą sprawę. Między innymi te, które pojawiają się na naszej antenie, a dzisiaj sporo miejsca poświęciliśmy wypadkowi polskiego autokaru w Węgrzech.
2: Od 1998 roku jeździłem autokarem przez prawie 10 lat od Niemiec po samą Portugalię, zawsze z dwóch kierowców, a teraz słyszę, że podobno kierowca przysnął, tak, to jest według prokuratury węgierskiej, że kierowca przysnął. To drugi kierowca by tego nie zauważył.
0: Dzwonią też państwo z różnymi pomysłami, jak wymusić na pasażerach zapinanie pasów w autobusach.
3: Gdyby raz autobus się zatrzymał, kierowca by nie pojechał, bo jest ktoś niezapięty, to cała Polska się o tym dowiaduje i jest problem załatwiony, bo każdy wraca do domu i chce być jak najszybciej.
0: Co państwo na to? 2 2 7 3.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpiwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18-17 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
11: 5 osób rannych w wypadku polskiego autokaru jest w stanie zagrożenia życia.
12: Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć.
11: Nie żyje Jerzy Frycz, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Miał 72 lata. Słynny mazurski bocian Krutek już wyruszył w drogę do Afryki. Przed nim 8000 kilometrów. Do Polski wieczorem wrócą 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ci, których stan jest najcięższy, na razie muszą zostać w węgierskich szpitalach. W katastrofie zginęło 12 osób, 47 zostało rannych. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk przekazała, że polscy medycy ocenili już stan wszystkich rannych.
13: Mamy pacjentów, którzy pewnie, tak zakładamy, w tym tygodniu będą możliwi do transportu, aczkolwiek ta ostateczna decyzja zależy od personelu medycznego węgierskiego, ale też mamy pacjentów w stanie poważnym, w stanie cięższym i zakładamy, że transport nie wszystkich polskich obywateli będzie możliwy w tym tygodniu.
11: Michał Hampel z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej ujawnił, że w stanie zagrożenia życia jest 5 osób.
12: Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu. Jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które będą ewakuowane, to z naszych, że tak powiem, ustaleń, to tylko 2 osoby na ten moment wymagają przekazania później do szpitala, ale bardziej pod obserwację niż jakiegoś dalszego leczenia. Więc jak mówię, pozostałe osoby de facto tutaj wraz z uzgodnieniami z lekarzami węgierskimi mogłyby po prostu wyjść do domu.
11: Węgierska policja wszczęła śledztwo przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na autostradzie M3. Według węgierskiej policji, agencji prasowej MTI, mężczyzna usłyszał zarzut zaniedbania, które doprowadziło do katastrofy. Decyzję w sprawie aresztu podejmie sąd. Jan Frycz na trwałe zapisze się w pamięci dzięki wielkim kreacjom stworzonym w filmach i sztukach teatralnych. Tak o zmarłym aktorze mówi w Trójce Jerzy Radziwiłowicz. Zwraca też uwagę na jego wyjątkowy styl aktorski.
14: z Jankiem się

0: bardzo dobrze grało poważnie, że tak powiem. Poważnie mam na myśli to, że w poważnych tematach i ostro. Ja to lubię i on to umiał i też lubił. Także pewna taka wyrazistość i ostrość jego bycia na scenie bardzo mi odpowiadała i jako widzowi, i jako partnerowi.
1: No już od początku było wiadomo, że zrobi wielką karierę, wspomina aktor i reżyser Jerzy Fedorowicz.
2: Już się mówiło, że to będzie naprawdę chłopak, który zrobi naprawdę jakąś karierę, no bo przede wszystkim miał piękny głos i ujmującą osobowość, bardzo przystojny, no a potem się zaczęła jego droga, którą śledziłem cały czas i brałem też w niej udział.
1: Jan Frycz wystąpił w setkach spektakli i filmów, zmarł w sobotę, miał 72 lata. Niemiecki Urząd do Spraw Lotnictwa bada incydent w Monachium. Samolot wietnamskich linii w sobotę podczas startu miał problemy i musiał awaryjnie lądować. Więcej Adam Górczewski.
3: Boeing 787 oderwał się od ziemi dopiero na końcu pasa, po pokonaniu około 4 km. Zwykle wystarczy około 2,5 km. Na nagraniu wykonanym przez pasażera słychać, jak podczas startu maszyna w coś uderza. Uszkodzone zostało oświetlenie znajdujące się za końcem pasa. Ogon samolotu zahaczył o ziemię, co widać na jednym z nagrań. Systemy pokładowe wykazały uszkodzenie podwozia. Maszyna z ponad 250 pasażerami dwukrotnie przeleciała nad lotniskiem, aby obsługa mogła ocenić stan podwozia. Następnie zdecydowano o awaryjnym lądowaniu. Po zrzuceniu paliwa około 2 godzin po starcie Boeing wylądował na monachijskim lotnisku. Pasażerowie opuścili samolot bezpośrednio na pasie startowym, którego nawierzchnia również została uszkodzona podczas lądowania. Naprawę zakończono wczoraj i od tego czasu z pasa znów korzystają samoloty. Vietnam Airlines nie podały szczegółów incydentu. W wyjaśnianiu sprawy niemieckim śledczym pomagają przedstawiciele władz Wietnamu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Krutek Bocian, celebryta, wyruszył już do ciepłych krajów. Od lat zakłada rodzinę w Mazurskim Parku Krajobrazowym i wychowuje młode. Zawsze wraca jako pierwszy i najszybciej odlatuje. Do pokonania ma 8 tysięcy kilometrów.
4: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy Krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam, czy w jakiejkolwiek innej grupie większej, trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć, ponieważ z bocianów, które tutaj wypuszczaliśmy z ośrodka, tylko i wyłącznie Krutek posiada nadajnik GPS, a o jego dalszej wędrówce, o tym, co się będzie działo, będziemy informować na stronie Mazur. Parku Krajobrazowego.
1: Mówi jego dyrektor Krzysztof Witbrot. W tym roku Krutek miał problemy z powrotem. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna. Bocian odzyskał siły w ośrodku rehabilitacji w Krutyni.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest w większości kraju dobra i bardzo dobra, jedynie na południu umiarkowana. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 1/4 prądu. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5:30 po 18:00, sport w Trójce, Adam Malecki.
8: Pamiętam taką historię, że kiedyś pewien bocian zakochał się w takim sztucznym bocianie, który był reklamą, nie pamiętam, czy kleju jakiegoś, czy...
7: I nie planował odlatywać ten
8: tak,
7: sztuczny
8: nie odlatywał,
7: bocian,
8: bo sztuczny nie odleciał, a ten prawdziwy też nie chciał odlecieć, bo się zakochał. Iga Świątek gra w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka mierzy się z Marią Sakkari. To Greczynka w pierwszym secie dominowała, szczególnie dobrze serwowała, no i wygrała. 6-4. Rozpoczął się przed chwilą set drugi. Na 18:30 zaplanowano mecze pozostałych naszych reprezentantek. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider. Rosjankę pokonała w półfinale Rolanda Garrosa oraz Magdalena Fręch, która zmierzy się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Przez ostatni tydzień informowaliśmy o Mistrzostwach Europy w pływaniu i w lekkiej atletyce, które zakończyły się wczoraj. Dla Polaków oprócz jednego wyjątku, Jakub Szymański wywalczył brąz na 110 metrów przez płotki, wszystkie medale zdobywały kobiety. W pływaniu Katarzyna Wasik i Justyn Kozan, a w królowej sportu Pia Skrzyszowska, Natalia Bukowiecka, Katarzyna Zdziebło, Maria Żodzik w skoku z wyż i Klaudia Kazimierska. Do tego kobieca sztafeta, no i Ewa Swoboda, ona w biegu na 100 metrów.
9: Lekka atletyka jest kobietą. Jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no, dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę. No wiadomo, kobiety są lepszą płcią. Nie no, śmieję się. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekka atletyka kobietami stoi.
8: I wielkie brawa dla naszych pań. To dalej o wyczynach kobiecych, tym razem w gimnastyce sportowej. To właśnie w tej dyscyplinie w Zagrzebiu zakończyły się Mistrzostwa Europy, a dobre

0: Wyniki naszych reprezentantek sprawiły, że Marta Pichan-Kulesza oraz Maria Drobniak zdobyły awans na jesienne Mistrzostwa Świata w Rotterdamie. Od 19 sierpnia do rywalizacji w stolicy Chorwacji przystąpią mężczyźni. Reprezentantów Polski nie mogło zabraknąć także w Delhi, to w stolicy Indii trwają Mistrzostwa Świata w badmintonie. W tym przypadku biało-czerwoni bez sukcesów, bo też odpadli w pierwszej rundzie gry pojedynczej. Dominik Kwinta przegrał z reprezentantem Francji Tomem Juniorem Popowem 0-2, a Mikołaj Szymanowski uległ Heinandowi Chtutowi z Mianmy także 0-2. Kwinta i Szymanowski byli jedynymi reprezentantami Polski w singlu.
1: Uwaga na burzę wieczorem. W nocy ma być od 12 do 15 stopni przeważnie, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 18 do 21 stopni. Cały czas możliwe będą też burze.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Prawie 9 minut po 18 ze mną Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska i Kuba Witkowski. W tym składzie z Państwem jesteśmy do 19.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: A Państwo mogą dzwonić pod 2 2 7 3 i komentować to, o czym rozmawiamy na antenie, a także ze swoimi inicjatywami. Tutaj telefon w sprawie wypadku na Węgrzech polskiego autokaru.
4: Przed chwilą powiedział tutaj jakiś słuchacz, że on sobie nie wyobraża, że drugi kierowca nie zareagował, gdy ten zasypiał. No to znaczy, że on nie zna po prostu realiów tej pracy.
1: 2 2 7 3. Co Państwo sądzą o tym? Czy da się zauważyć, że ktoś zasypia za kółkiem? O tym dyskutują nasi słuchacze w tym momencie.

0: 13 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Po 3 latach aresztu w Wielkiej Brytanii w wyniku ekstradycji do Polski trafił Stu, youtuber, który był w samym centrum afery Pandora. Łączymy się w trójce teraz z Kubą Wątorem, dziennikarzem, autorem kanału na YouTube, którego wywiad sprawił, że tak zwana Pandora Gate rozpętała się w Polsce. Wywiad, który przeprowadził, dotyczył właśnie youtubera. Wywiad, za który zresztą Jakub Wątor został przez Stu pozwany za zniesławienie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, potwierdzam wszystko.
0: Przypomnisz w skrócie, co poruszyło tę całą lawinę Pandora Gate?
1: Tak, zaczęło się, tak jak powiedziałeś, niemal 3 lata temu, we wrześniu 2023 roku, gdy przeprowadziłem rozmowę z jedną z kobiet, która opowiedziała mi o tym, o swojej relacji ze Stu w czasie, gdy sama miała 14 lat, czyli poniżej 15, i w której to Stu ją, można powiedzieć, podrywał, manipulował emocjonalnie, no, dążył do zbliżenia, do jakiegoś bliższego się poznania z tą dziewczynką. To był pierwszy taki głos na ten temat i tydzień po mnie Sylwester Wardenga wypuścił film, w którym tę aferę nazwał Pandorą i pokazał więcej kobiet, które opowiadały. Akurat u niego już te kobiety mówiły anonimowo, u mnie ta kobieta pokazała twarz i nazwisko, ale pokazał kolejne kobiety, które miały styczność ze Stu, tak przynajmniej twierdziły, jako dziewczynki poniżej 15 roku życia i które to miałyby być przez niego no, nagabywane, nakłaniane do różnych czynności, których nie powinno się z dziećmi robić.
0: Tak potoczyła się, czy właściwie rozpoczęła się Pandora Gate. A jak potoczyła się twoja osobista sprawa konfliktu ze Stu?
1: Pierwszym pomysłem na obronę Stewarta było atak. Atak tych osób, które o sprawie powiedziały. Ja przed chwilą wymieniłem Sylwestra Wardenga, ale trzeba też jeszcze wymienić Konopskiego, czyli kolejnego youtubera, który zrobił na ten temat film. Stu wszystkich nas trzech pozwał do sądu, ale też pozwał do sądu te kobiety, niektóre z tych kobiet, które o tym opowiedziały. Tę, z którą ja rozmawiałem, bo tu była sprawa jasna, ona pokazała twarz i nazwisko. I te, których Stu się domyślił, że są bohaterkami tych innych filmów. Nie wiem, ile dokładnie tych pozwów złożył, ale w pewnym momencie to było niemal masowo, więc wszyscy je podostawaliśmy. No i te sprawy się toczą, toczyły. Moja sprawa się skończyła, sąd umorzył tę sprawę ze względu na brak znamion czynu zabronionego z mojej strony, a więc nie było żadnego zniesławienia ani niczego takiego, o co mnie oskarżał.
0: Wróćmy do tej głównej sprawy Pandora Gate, czyli oskarżenia Stu, który po poddaniu ekstradycji teraz w końcu będzie mógł być może ponieść jakąś odpowiedzialność. W środę prokuratura ma prowadzić czynności wobec Stewarta. Jak oceniasz tę obecną sytuację?
1: Jest to bardzo duży postęp, patrząc na to, co się działo przez ostatnie 3 lata, bo z perspektywy naszej, czyli internautów, czyli również osób, które tę sprawę ujawniały, nie działo się niemal nic. To znaczy ofiary opowiedziały swoje historie, oburzenie nastąpiło, politycy też się oburzyli i wygłosili to publicznie, to swoje oburzenie, ale główny antybohater był cały czas na Wyspach Brytyjskich, nie można go było ściągnąć i były obawy o to, że to może się nawet nigdy nie udać. No, on ma obywatelstwo również brytyjskie, więc wiadomo, że swój kraj, swego obywatela nie wydaje tak łatwo do innego kraju. I o to były duże obawy i tak naprawdę w pewnym momencie nawet w internecie panował już taki marazm i zawód, że jednak wielkie halo było z tej Pandory, taka wielka afera, a skończyło się w cudzysłowie jak zawsze. Nawet takie komentarze już panowały, więc to

0: to, że teraz udało się doprowadzić te formalności, że on jest w Polsce, to jest duży, bardzo duży postęp w tej sprawie. No, kluczowy tak naprawdę moment, kolejnym już kluczowym momentem będzie finał sprawy, czyli ewentualny wyrok lub uniewinnienie.
1: Czy ta afera Pandora Gate cokolwiek zmieniła, jeśli

0: internetowa wydała wyrok zaocznie, ale no, nie widać było tego tak na... To się nie odbiło na nim samym jako influencerze, bo on już nim nie jest. Dlatego my wszyscy czekali, aż ręka sprawiedliwości go dotknie, czy będzie próbowała dotknąć. Natomiast bardzo wiele zmieniła ta sprawa, bo gdyby Stu był czynnym influencerem, to zostałby prawdopodobnie po prostu skancelowany. Tak jak stało się z jego ówczesnym, dawnym kolegą, jednym z influencerów też, który został oskarżony przez internautów o to, że on wiedział o tych czynach i że coś mógł wiedzieć, a nie powiedział, co według sądu nie było do końca prawdą. I ten influencer po prostu był kolegą Stu'a i tak został bardzo skancelowany w internecie. Także gdzieś wszyscy influencerzy i youtuberzy i twórcy internetowi po prostu pilnują się dziś i od 3 lat, odkąd tylko wybuchła Pandora, to wtedy wśród influencerów był duży strach. Każdy z nich próbował sobie przypomnieć, co robił w przeszłości, jak zaczynał tę drogę influencerską, jak to było 10 lat temu, gdy te czyny z Pandory miały się zdarzyć, co oni sami pisali do dziewczyn, do kobiet, do dziewczynek być może. Było bardzo duże poruszenie i obawy o to, co teraz ktoś wyciągnął. Ja przypomnę, że przy okazji afery Pandora wyszły też takie historie właśnie, czyli jacyś influencerzy, youtuberzy wypowiadający się lub zachowujący nieodpowiednio do młodych dziewczyn. Wyszły też inne ksywki, które właśnie jak influencerów, którzy jakieś dziwne, sprośne wiadomości do dzieci czy do dziewczynek pisali, albo właśnie jakieś dziwne zachowania gdzieś na filmach sprzed lat były przypominane.
1: Tak czy siak, wszystko wskazuje na to, że sprawa zmierza powoli do jakiegoś przełomowego punktu, może i tak, rychłego finału. A o tym wszystkim opowiadał Państwu Kuba Wątor, dziennikarz, autor kanału na YouTube, który właściwie tę lawinę uruchomił. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: 24 minuty po 18. Poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczyna śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy. A w okolicy Miszkolca na Węgrzech, bardzo blisko miejsca wypadku, jest Anna Orzeł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszeliśmy o tym miejscu, że jest to po prostu prosty kawałek drogi. Czy rzeczywiście nie ma tam żadnych zakrętów ani problemów z samą trasą? Jest to taki dosyć bezpieczny kawałek? Tak to wygląda?
1: Tak to wygląda. Jest to autostrada trójka M3, także jest prosta, bezpieczna. Oczywiście wzdłuż drogi jest zagłębienie, jest rów, ale wtedy, kiedy nic się na drodze niepokojącego, niespodziewanego nie wydarzy, to nie jest to żadną przeszkodą. Także dlatego pewnie węgierscy policjanci uznali, że kierowca tego autokaru po prostu zasnął, bo nie ma tam śladów hamowania i ewidentnie widać, jak ściągało ten autokar na prawą stronę, przejechał kilkadziesiąt metrów, po czym stoczył się do tego rowu. Także tak wyglądała, zdaniem węgierskiej policji, zgodnie z ich ustaleniami, tak wyglądała ta sytuacja. Swoje postępowanie też wszczęła, tak jak mówiłeś, prokuratura okręgowa w Krośnie i postępowanie to dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, dlatego że mamy tutaj wiele ofiar. 12 osób straciło w tym wypadku życie. Prokuratura wystąpiła do organizatora wyjazdu i przewoźnika o przekazanie pełnej dokumentacji wyjazdu. Wcześniej zrobiła to też strona węgierska, ale też nasza prokuratura oczekuje od strony węgierskiej współpracy, a w jej ramach na dziś zaplanowano oględziny miejsca zdarzenia i wraku autobusu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy.
1: W tej chwili trwają dwa śledztwa na Węgrzech i w Polsce, ale krótko mówiąc, wszystko zmierza do tego, żeby gospodarzem tego postępowania byli Polacy, tłumaczy prokurator Kolendowska-Matejczuk.
2: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzję, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
1: To jest ważne, ale najważniejsze, co z poszkodowanymi. 18 osób musiało pozostać w szpitalach, 22 lecą dziś rządowym samolotem do kraju. Kolejnych 5 wypisano, ale zostają na Węgrzech pod opieką bliskich.
0: O tym wszystkim z Miszkolca na Węgrzech, tuż obok miejsca wypadku, opowiadała państwu Anna Orzeł. Dziękujemy za te relacje.
1: Dzięki.
3: Autopromocja.
4: Przejmujące historie. Takie nierzadko wiążą się z archiwami z przeszłości. Dzisiaj o liście wysłanym w 1992 roku z bazy polskich żołnierzy w Chorwacji. Hanna Dołęgowska odnalazła jednego z nadawców. Reportaż 20 miesięcy na misji to także historia o tych, którzy czekali na wracających ze służby.
5: Powiem tak, on wrócił inny człowiek. Był pogodny, ta misja go zmieniła.
4: Opowieść nigdy by nie powstała, gdyby nie trójkowa, wakacyjna audycja Listy na M. I o tym także porozmawiamy z Michałem Nogasiem. Zapraszam, Anna Dudzińska.
6: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...

0: jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Żegnamy reklamy.
13: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
14: Rządowy samolot z Polakami poszkodowanymi w wypadku na Węgrzech wyleci wieczorem z Budapesztu do kraju. Na pokładzie będą 22 osoby.
15: Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, tak żeby dotrzeć jak najbliżej pacjentów i odebrać pacjentów. Tutaj jak najbliżej pacjenci są. Zorganizowany jest też transport, żeby przetransportować pacjentów do Debreczyna. Będziemy chcieli wylecieć z Debreczyna jak najszybciej. Tu też mamy wsparcie węgierskiej policji. Te transporty będą pod eskortą.
14: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Samolot przyleci do Warszawy z międzylądowaniem w Rzeszowie. Na pacjentów będzie czekał transport medyczny. Poważne szkody po ulewie w Złotoryi na Dolnym Śląsku. W akcję usuwania skutków nawałnicy zaangażowanych jest 25 zastępów Straży Pożarnej.
16: Mieszkamy w takim dość lekko górzystym terenie i po suszy, jaka była przez okres około miesiąca, co ta ziemia jest twarda, ilość deszczu, jaka spadła, ta ziemia nie zdążyła przyjąć tego wszystkiego deszczu, dlatego ten deszcz spływał położony niżej teren i powodowało to właśnie lokalne podtopienia. Zalane posesje, zalane budynki, zalane drogi tutaj w mieście i na terenie powiatu, zerwane linie energetyczne, połamane drzewa.
14: Mówi Konrad Siwik ze Złotoryjskiej Straży Pożarnej. Potężne oberwanie chmury miało miejsce po południu, także na Opolszczyźnie, między innymi w Głuchołazach. 272 wypadki, 14 ofiar i ponad 1000 zatrzymanych pijanych kierowców. Policja podsumowała długi sierpniowy weekend. Było spokojniej niż przed rokiem.
17: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek. Porównując do ubiegłego roku, to zdecydowanie lepszy weekend.
14: Mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fijołek. Pełny serwis Trójki o 19.
13: Uwaga, wieczorem na burze, w nocy też mogą się wydarzyć, a temperatura nie będzie za wysoka, od 12 do 15 stopni przeważnie. Jutro w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 21, no i cały czas możliwe będą burze. Do godziny 19 zostało 27 minut z małym haczykiem, a to Pearl Jam i Even Flow. I to jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

0: 22 minuty do 19. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir powiedział, że każdej nocy w Strefie Gazy należy zabijać od 30 do 40 osób. A to i tak wcale nie najbardziej kontrowersyjne słowa, które padły z jego ust. Milena Rashid-Shahab.
1: Szokujące słowa Itamara Ben-Gwira padły w podcaście byłego zakładnika Hamasu podczas rozmowy o sytuacji w Izraelu po masakrze 7 października. Myślę, że powinniśmy przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa w Gazie. Co noc po 30-40 osób. Nie tylko tych, którzy są bezpośrednim zagrożeniem. Tam są ludzie, którzy nie powinni być nazywani ludźmi. Nie powinni mieć prawa do życia. Nie są ludźmi. Michała Wojnarowicza, eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ta wypowiedź nie dziwi.
2: Ben-Gwir jest twarzą tej najbardziej skrajnej izraelskiej polityki. Tak naprawdę Ben-Gwir oferuje w tym momencie, prezentuje jakby logikę takiej,

0: permanentnego konfliktu bez jakiegokolwiek rozwiązania.
1: Ben-Gwir to jeden z najbardziej wpływowych ministrów w rządzie Benjamina Netanyahu. Kiedyś uchodzący za polityczny margines, dziś ten 50-letni szef partii Żydowska Siła nadaje ton trwającej właśnie kampanii wyborczej przed październikowymi wyborami do Knesetu. Jako minister bezpieczeństwa wewnętrznego nie nadzoruje wojska, więc nie ma bezpośredniego wpływu na ewentualną decyzję o strzelaniu do mieszkańców Gazy. Ale jako nadzorca policji i straży granicznej jest natomiast współodpowiedzialny za falę przemocy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu i za rosnący terror ze strony osadników. Według danych ONZ od początku roku na zachodnim brzegu z rąk izraelskich sił zbrojnych lub osadników zginęło 76 Palestyńczyków, w tym 18 dzieci. Tak o sytuacji na miejscu mówił Ramir Alekbarow w ONZ, wicekoordynator procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, podczas ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Sytuacja na zachodnim brzegu jest niepokojąca i wymaga natychmiastowych działań. Oprócz narastającej przemocy, Izraelczycy znacznie przyspieszyli działania osadnicze, jednocześnie konsolidując swoją kontrolę nad okupowanym zachodnim brzegiem. To właśnie z powodu działań wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Międzynarodowy Trybunał Karny ma rozważać wystawienie za Ben-Gwirem listu gończego, podobnego do tych wystawionych za innymi izraelskimi ministrami oskarżonymi o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.
2: A wybory do Knesetu, o których wspominała Milena Rashid Szecha, odbędą się 27 października.

To było The Cure, Olivii Rodrigo, z którym rozpoczęliśmy wieczór, bo tak wyglądam przez okno na zachmurzone nad Warszawą niebo i to chyba już. A to Artur Rojek i Mirafiori.

0: 12 minut do godziny 19. Tu program trzeci. Na fali politycznej nagonki na migrantów Kuchnia Konfliktu. Fundacja, która od lat im pomaga, ruszyła z kampanią Odzyskać Narrację. To rozmowy z migrantami i uchodźcami, którzy w Polsce widzą swój dom. Józef Niewiarowski.
1: Narracja wokół migracji jest
2: intensywna,
1: przyznaje Dani, Libańczyk mieszkający w Polsce od 6 lat.
3: Polska dla Polaków. Co wy robicie w Lublinie? 2163 studentów z Afryki.

0: uchodźcami.
1: Powinna być decyzja o akcji wielkiej deportacji.
2: I tu pojawia się Fundacja Kuchnia Konfliktu, która kampanią Odzyskać Narrację chce pokazać, że obraz migranta kreowany w mediach przez polityków to niekoniecznie prawda.
3: What would be the best way to describe myself? Maybe...
4: Jestem osobą, która lubi rozweselać ludzi, sprawiać, że są szczęśliwi.
2: Jednym z bohaterów kampanii Odzyskać Narrację jest Danny. Danny urodził się w Libanie, ale rodzinne miasto musiał opuścić już w wieku 5 lat.
4: W mojej okolicy były naloty dywanowe. Miasto, w którym żyłem, również zostało zbombardowane.
2: Dziś mieszka w Lublinie. Prowadzi tu zakład fryzjerski, ale internauci mogą go kojarzyć z komediowych filmików, które udostępnia na Instagramie.
5: Bliźniaki, bliźniaki. Majówka jest, ale gdzie jest słońce? Już jestem, Misia. Kocham cię. Szczęśliwego majówka.
2: Polacy go pokochali. Na samym Instagramie śledzi go 50 tysięcy osób.
6: W tej kampanii chcemy pokazać różnorodną perspektywę, różne osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem.
2: Paulina Piórkowska, Kuchnia Konfliktu.
6: Bo jednak ten obraz w mediach często jest kreowany właśnie jako ten migrant, uchodźca, którego my powinniśmy się bać. No albo takie osoby, które nie mają zasobów, które trzeba wspierać.
2: Danny, czy sądzisz, że w Polsce możliwe jest jeszcze odzyskanie narracji?
4: Nie sądzę, żebyśmy zobaczyli za naszego życia jakąś systemową zmianę. Ale zmiana może być pokoleniowa. W naszym pokoleniu, zetek i milenialsów, już to zauważam. Młodzi są otwarci na dialog i na zrozumienie zjawisk, których 10-20 lat temu nie byliby nawet świadomi.
6: I chyba z tych komentarzy pod tą kampanią i właśnie obserwując odzew osób, widzimy, że no ten hejt, czy te takie postawy antymigranckie, to jest jakiś tam procent, a jednak ludzie są ciekawi i chcą zadawać pytania i chcą poznawać historię osób.
7: Kampanię Odzyskać Narrację Kuchnia Konfliktu realizuje w mediach społecznościowych.

Hurricane Dimas kończy dzisiejsze spotkanie w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy pięknie Państwu za ten wspólnie spędzony czas, te 3 godziny. Michał Jędrkowiak przygotował dzisiejsze popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Telefon odbierał Kuba Witkowski. Michał Matus, jak kłaniam się Państwu nisko, patrzę na zegarek, widzę, że zostało 6 minut do godziny 19, o której po serwisie rozpocznie się aksamit. Florence and the Machines i Dog Days Are Over na pożegnanie. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl.

0: To się opłaca.
1: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Borys Szec. Czy to prawda, że ma Pan nowy romans?
2: To żadna tajemnica. Od 20 lat kręcę z Silezją. To raczej stary romans.
1: A coś z tego się urodziło?
2: O nie jedno. Skrzat, zimna wojna, czy miało Cię nie być?
1: A nie przeszkadza Panu, że kręci nie tylko z Panem, a z całą kulturą?
2: A czy to źle? Powiedzmy, że dla dobra kultury nie jestem zazdrosny.
3: Silezja Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa śledztwa w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru, który rozbił się na autostradzie na Węgrzech. Alerty IMGW przed ulewami i burzami od południa po centrum kraju już mocno ucierpiały głuchołazy. Fałszywa jesień w wielu miejscach Anglii. Przyroda przez upały wygląda jak w październiku. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno węgierska prokuratura, jak i polska w Krośnie. Jakie są pierwsze ustalenia? O tym Paweł Pawlica.
11: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy od rana biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
12: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, tym przekazanych przez stronę węgierską.
11: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
10: Autokarem jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Pozostałych 37 pasażerów zostało lekko rannych. 22 osoby jeszcze dziś wieczorem rządowym samolotem wrócą do kraju. Ulewy na Opolszczyźnie. Potężne oberwanie chmury miało miejsce po południu, m.in. w głuchołazach. Ulewa trwała około 30 minut i sparaliżowała część miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest na drodze krajowej nr 40, która pozostaje w remoncie. Stoi tam woda.
13: Oberwanie chmury miało miejsce około godziny 15 i trwało jakieś 25-30 minut.
10: W jakich rejonach najtrudniejsza sytuacja?
13: Ulica Kraszewskiego, ogólnie mówiąc przy moście, Miarki, Bodzanów i Schłodowskiej. Najbardziej mnie przeraża to, że woda stoi to w olbrzymich ilościach na krajówce.
10: Mówi burmistrz Paweł Szymkowicz. W całej gminie strażacy interweniowali ponad 50 razy.
14: Pompowanie piwnic, zalane drogi, przepusty, rowy melioracyjne. Są też zdarzenia związane z powalonymi drzewami na jezdnie. Taki front burzowy przeszedł dosłownie przez 20 minut i w związku z tym jest tyle interwencji na terenie gminy Głuchołazy.
10: Mówi starszy kapitan Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. Nad Polską od południa przesuwa się front atmosferyczny, który niesie intensywne opady deszczu i burze. Są ostrzeżenia IMGW. Alerty do północy obowiązują w województwach opolskim i śląskim i częściowo w małopolskim i dolnośląskim. Z kolei do jutra, do 9 rano w łódzkim i mazowieckim oraz częściowo w podlaskim i lubelskim alerty potrwają do 9 rano. Udało się częściowo opanować potężny pożar w Belgii przy granicy z Niemcami. Z ogniem walczą strażacy, wojsko i rolnicy z Belgii, Niemiec i Luksemburga.

0: Płoną wrzosowiska, torfowiska i lasy. Pożar przemieszcza się w kierunku miasta Monschau po niemieckiej stronie granicy, ale ewakuowanym mieszkańcom nie wolno jeszcze wrócić do domów. Agata Król.
1: Ogień strawił tysiące hektarów ziemi, poinformowali strażacy. Pożar został opanowany wszędzie, poza wschodnim obszarem, gdzie linia ognia rozciąga się na 300-400 metrów i pozostaje niedostępna dla ekip działających z ziemi. Sytuacja nie jest w ogóle pod kontrolą, ponieważ nadal istnieją obszary, do których nie możemy dotrzeć. Dobrą wiadomością jest to, że po zachodniej stronie udało nam się utworzyć przejazd dla służb ratunkowych wzdłuż linii ognia. Mówił Nikola Jedno, rzecznik Walońskiej Służby Publicznej. Od rana pada deszcz, ale opady są zbyt słabe, by ugasić ogień. Do tego utrudnia akcję służb, mówi jeden ze strażaków. Z powodu deszczu unosi się więcej dymu, mamy przez to ograniczoną widoczność. Płomienie są teraz naprawdę głęboko w ziemi. Naprawdę trudno dostrzec i ocenić, gdzie problem jest najpoważniejszy. Belgia stoi w obliczu największej katastrofy ekologicznej w swojej historii. Spaliło się około 3000 hektarów ziemi w rezerwacie przyrody obejmującym wrzosowiska, torfowiska i lasy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Ziemia pokryta suchymi liśćmi, półnagie gałęzie drzew, a nawet zapach jabłek w karmelu. Do wielu miejsc w Anglii dotarła tak zwana fałszywa jesień. To efekt rekordowych, utrzymujących się upałów i suszy. To obejmuje niemal 3/4 obszaru Anglii i całą Walię. Już 27 milionów mieszkańców jest objętych ograniczeniami w zużyciu wody. Jak pisze Times, eksperci rządowi ostrzegli ministrów, że konieczne może być wprowadzenie kolejnych ograniczeń, takich jak na przykład zakaz mycia samochodów. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalnie burze. Będzie od 18 do 21 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: To nie są zwykłe wakacje.
5: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
4: Więcej na caritas.pl/dzieci.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Aksamit.

0: for this month's super prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz in the color of...
1: Na mieście mówią, że to płyta roku. Będziemy to dziś sprawdzać. Katarzyna First-Wojtkowska, Ania Lalka, Anna Gacek. Dzień dobry i tak powoli coraz bardziej dobry wieczór. To jest Aksamit. Zapraszamy do 21.00.

Właśnie sobie pomyślałam, że to przecież była jesienna płyta, bo to był wrzesień 1996 roku, kiedy ukazał się ten album New Adventures in Hi-Fi. Płyta oczywiście zespołu R.E.M., mówię oczywiście, bo słuchaczom programu trzeciego nie trzeba tego zespołu przedstawiać, ale zawsze miło kolejnym pokoleniom słuchaczy opowiadać historię tej amerykańskiej grupy. Historię fascynującą. W latach 90. na początku dekady dwa wielkie albumowe uderzenia zespołu, który dekadę wcześniej funkcjonował w statusie ulubieńca, o którym wypadało wiedzieć, ale wciąż wiedzieli nieliczni. Ulubieńca rozgłośni koledżowych, środowisk alternatywnych, kręgów inteligenckich powiedzmy, ale nie masowego odbiorcy. No i wszystko zmieniła jedna piosenka w 91 roku, Losing My Religion, oczywiście podbita jeszcze piosenką, której zespół nie znosi, czyli Shiny Happy People. Potem, zaledwie rok później, była świetna płyta Out of Time, a tam już kopalnia wielkich singlowych utworów. No i później ten potwór z 94 roku, czyli Monster, który roztrzaskał się o komercyjną podłogę i skończył ten najbardziej spektakularny, jeśli chodzi o liczby, etap kariery R.E.M., ale dał poczucie wolności, że już nie są niewolnikami kolejnych numerów jeden i kolejnych ulubionych piosenek z najwyższej rotacji MTV. I o ile Monster jest jeszcze taki trochę nieoszlifowany, trochę niepewny, to New Adventures in Hi-Fi wydaje mi się pierwszą płytą takiego naprawdę dorosłego, dojrzałego R.E.M., które już

nic nie musi. Za to, co może, to napisać album drogi, amerykańskiej drogi, a ponieważ dzisiaj tam właśnie na tych bezdrożach spędzamy to wydanie aksamitu, to pomyślałam, że to będzie płyta, która będzie w tej podróży nam towarzyszyć i jeszcze wróci ten album w drugiej godzinie aksamitu. Pani Marta,

już kilka tygodni temu powiedziałam wam, że intuicja podpowiada mi, że jest na co czekać, jeśli chodzi o to, co Orville Peck przyszykował nam dla nas na swojej nadchodzącej płycie, albumie Mule. I każda nowa ujawniana piosenka z tego albumu bije brawo mojej intuicji. Jestem coraz bardziej zaintrygowana. 18 września ukaże się jego nowy album, a jeśli chodzi o niecierpliwe oczekiwanie, to raz jeszcze.

Wcześniej Queens of the Stone Age, którzy nowy album zapowiadają tym razem nie krwawiącym sercem, ale raczej krwawiącą dłonią. A przed chwilą kolejny raz z albumu Lost Weekend Phoebe Bridgers. Pan Maciek przypomina, że Phoebe ma dzisiaj urodziny, więc happy birthday girl. Pisze także, że pół Londynu oklejone plakatami Phoebe, która zresztą gra na dniach kameralne, malutkie koncerty, bo robi rzeczy po swojemu dziewczyna, wydając swój najlepszy w karierze i ponoć najlepszy w tym roku album. Żadnej promocji dużej medialnej, czyli wielkich okładek, wielkich wywiadów i spektakularnych sesji zdjęciowych. Zupełnie inny sposób dzielenia się muzyką, stawianie na fanów, stawianie na doświadczenia bardzo kameralne, na zakaz używania telefonów komórkowych i na wszystko to, co sprawia, że jest się jakby bliżej. Szczególnie, że to rzeczywiście jest taka muzyka, ta z płyty Lost Weekend, która potrzebuje ucha, czasu i skupienia, co w tych czasach, w jakich jest wydana, jest nie lada prośbą, ale zdaje się, że prośbą spełnioną. Dzisiaj nasze pierwsze podejście do tego albumu, ale z całą pewnością jest to taka płyta, do której będziemy wracać.

Pomyślałam właśnie, że niezła ze mnie gapa, bo czekałam aż 37 minut, żeby powiedzieć wam, że dziś aksamit wyjątkowo aksamitny, co mam nadzieję udowodnili przed chwilą Wolf Alice, którzy sięgnęli do historii muzyki i to sięgnęli wstecz 47 lat, a ja zaintrygowana ich wykopaliskiem postanowiłam sięgnąć tam, zerknąć głębiej, co dzieje się na tej płycie o istnieniu, której jeszcze kilka dni temu nie miałam pojęcia.

tych wszystkich nowych piosenkach Phoebe Bridgers, mimo fantastycznej i bardzo współczesnej produkcji, jest coś, co gdzieś jest zakorzenione mocno w tradycyjnej amerykańskiej muzyce, bo Phoebe jednak przede wszystkim jest pieśniarką uczuć, a dopiero potem popową, alt-popową, czy jakichkolwiek byśmy tutaj szufladek nie wyszukali, wokalistką. Więc ta folkowa muzyka sióstr Roaches wyjątkowo mi dzisiaj do tego wydania aksamitu pasuje. A ponieważ lubię być w tej audycji, przynajmniej w ostatnich miesiącach, trochę łobuzem, to pomyślałam, że z takiego subtelnego, klasycznego folku w temacie tradycyjnych amerykańskich brzmień przejdziemy w stronę brzmień zdecydowanie stu i teraz. One, two, three, four.

Właśnie pomyślałam, tak Beyoncé, dolicz tam jeszcze do końca, Cowboy Carter. Właśnie pomyślałam, że chyba dokładnie rok temu Beyoncé przelatywała mi nad głową w zawieszonym wysoko Cadillacu, jedna z atrakcji jej trasy promującej album Cowboy Carter na tym wielkim, wielkim londyńskim stadionie Tottenham. I pamiętam, że pomyślałam sobie wtedy oszołomiona tym wszystkim, za dużo tam tego było, że chyba jednak wyrosłam ze stadionowych koncertów. Czyżby ten Beyoncé miałby być moim ostatnim? Wydaje mi się, że tego słowa akurat nie dotrzymam. Tak czy inaczej, w audycji poświęconej korzeniom amerykańskiej muzyki Cowboyka Carter musiała być. A teraz wracamy do płyty dziś najważniejszej.

Piszecie do mnie z różnych części Polski i dodajecie, że burze i grzmoty. I tak sobie myślę, jak ten delikatny dzisiaj, taki kruchuteńki aksamit się przebije przez te nawałnice. Dajcie znać.

Jeśli nowa płyta Phoebe Bridgers jest o uczuciach, złamanych sercach i podnoszeniu się z tego, to co powiedzieć o tym albumie? Fragment niezapomnianych Rumors Fleetwood Mac, ale trzeba podkreślić, że Phoebe idzie w stronę światła na swojej płycie, a muzycy Fleetwood Mac poszli, jak pokazała historia, w stronę chaosu. Przed 20 jeszcze wycieczka do Nashville.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej,

0: Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 sierpnia. Minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Samolot z poszkodowanymi Polakami wylądował w Rzeszowie. Z Węgier wróciło 21 osób. Tańsze paliwo przyciąga Niemców do Polski. Od północy obowiązuje rządowy program CPN 2.0. Etna zakłóca ruch samolotów na Sycylii. Wróciły ograniczenia na lotnisku w Katanii. W Rzeszowie wylądował samolot z pierwszymi Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 osób. Jak poinformowało MSZ, jedna z osób wybrała powrót do kraju z rodziną. W autobusie, który uległ wypadkowi, było 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej, przekazał, że w stanie zagrożenia życia jest 5 osób.
5: Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu. Jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które będą ewakuowane, to z naszych, że tak powiem, ustaleń, to tylko 2 osoby na ten moment wymagają przekazania później do szpitala, ale bardziej pod obserwację niż jakiegoś dalszego leczenia. Więc jak mówię, pozostałe osoby de facto tutaj wraz z uzgodnieniami z lekarzami węgierskimi mogłyby po prostu wyjść do domu.
4: Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie z Medjugorje wracali polscy pielgrzymi, doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. 15 niewybuchów z czasów II wojny znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Na pierwszy pocisk natrafiła ekipa budowlana. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku i zamknięcie ulic Niemodlińskiej oraz Halera, powiedział Przemysław Kędzior z policji w Opolu.
6: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu. Na miejscu udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w brzegu. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
7: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No, tak jak widać, wezwać służby odpowiednie, które się tym zajmą.
8: Jakby patrząc na historię tej dzielnicy, no w sumie nie zdziwiłbym się, bo jeszcze w latach 90. wykopywali gdzieś na ogródkach tutaj jakieś niewypały typu pociski do Mausera, czy jakieś tam niewybuchy granatów. Także myślę, że na tą sytuację, w sensie na te czasy obecnie, to jakaś nowość, ale kiedyś to jeszcze było częste.
4: W tej chwili nie ma już zagrożenia, mieszkańcy mogą wrócić do domów, ulice zostały otwarte. Kierowcy z Niemiec znów masowo przyjeżdżają do Polski na tanie tankowanie. W przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest nawet o ponad 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów.
9: W Niemczech jest drogo, to całkiem logiczne, to teraz 40 centów różnicy i zdecydowanie warto. A jeśli dużo jeździsz, musisz dużo tankować. Teraz było 2,15 euro i 2,22 euro przed południem, bo po południu jest jeszcze drożej, nawet o 20 centów. Dlaczego? Bo jest taniej niż w Niemczech, nawet 60 centów za litr. Zawsze warto tankować w Polsce. Co mogę na to powiedzieć? Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy.
4: Program CPN 2.0 został wprowadzony o północy. Rząd obniżył VAT i wprowadził ceny maksymalne paliw na stacjach. 24 komitety zostały zarejestrowane do wyborów na urząd prezydenta Krakowa. To nie oznacza jednak, że stolica Małopolski ma oficjalnie 24 kandydatów na włodarza miasta. Teraz komitety i potencjalni startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3000. O tym, jakie są przewidziane kolejne kroki, mówi Barbara Golanko z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
10: do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa i kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.

0: 27 września odbędzie się pierwsza tura wyborów. Na lotnisku w Katanii znów ograniczenia ze względu na aktywność Etny. Przyloty zredukowano do 10 samolotów na godzinę. Odloty odbywają się bez zmian.
1: Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do wtorku do godziny 12, ale pasażerowie powinni śledzić komunikaty lotniskowe na bieżąco. Sytuacja, jak pokazał ubiegły tydzień, może się zmienić dynamicznie. Na Etnie pojawiła się nowa szczelina erupcyjna w rejonie Valle del Bove na wysokości ponad 2000 metrów, a z krateru Voragine nadal wydobywa się popiół. W niedzielę na wulkanie zginął 29-letni turysta ze Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna został rażony piorunem podczas wędrówki w strefie zamkniętej dla turystów. Mimo przewiezienia do szpitala nie udało się go uratować. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalne burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
3: Autopromocja.
4: Przejmujące historie. Takie nierzadko wiążą się z archiwami z przeszłości. Dzisiaj o liście wysłanym w 1992 roku z bazy polskich żołnierzy w Chorwacji. Hanna Dołęgowska odnalazła jednego z nadawców. Reportaż 20 miesięcy na misji to także historia o tych, którzy czekali na wracających ze służby.
5: Powiem tak, on wrócił inny człowiek. Był pogodny, ta misja go zmieniła.
4: Opowieść nigdy by nie powstała, gdyby nie trójkowa wakacyjna audycja Listy na M. I o tym także porozmawiamy z Michałem Nogasiem. Zapraszam, Anna Dudzińska.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Aksamit.

Dziś aksamit w amerykańskiej podróży, ale przewrotnie, co oczywiste, słuchany przede wszystkim tu w Polsce. Jeśli mogę

coś zasugerować na tę nadchodzącą drugą godzinę audycji, zainspirowana Anią Lalką. Jeśli możecie, otwórzcie okna, tam szczególnie, gdzie jest burzowo, gdzie jest deszczowo, jak przy Myśliwieckiej 357, i pozwólcie, by deszcz towarzyszył wam w tym słuchaniu. Mam nadzieję, tak mi się zdaje, że powinno to się bardzo dobrze zmiksować.

A to jest dopiero płyta ze złamanym sercem. Zawsze ogromnie wzrusza mnie ten album i jego historia, bo najsłynniejszą płytą w dyskografii Kacey Musgraves jest płyta Ten album poprzedzająca, płyta Golden Hour, jej także najlepszy i uhonorowany nagrodą Grammy zresztą album. I to jest płyta cała, skąpana w tej właśnie złotej, słonecznej godzinie, rodzącej się wielkiej, szczęśliwej miłości. A 3 lata później Kacey nagrała i wydała ten właśnie album Star-Crossed i to jest płyta końca tamtego uczucia. Jeśli chodzi o emocje na Lost Weekend, nowej płycie Phoebe Bridgers, tam też historie się na siebie nakładają. Coś się kończy, roztrzaskuje kobietę, ale jednocześnie coś się zaczyna, co ją buduje. Dlatego, tak jak wspomniałam w poprzedniej godzinie, to nie jest jednoznacznie ciemny album. To jest raczej płyta poznawania siebie i co to jest za przygoda.

To nie ja. To Phoebe tak brutalnie ucięła ten utwór. Więc załagodźmy to brutalne cięcie klasyką.

To nie była aż tak przemyślana decyzja, dlatego ze zdumieniem odkryłam przed chwilą, że posłuchaliśmy tej piosenki prawie co do dnia w 30. rocznicę wydania jej na singlu, pierwszym singlu promującym New Adventures in Hi-Fi, wtedy nową płytę zespołu R.E.M. Niektórzy pamiętają, niektórzy właśnie się dowiedzą, jakim doznaniem była premiera tego utworu i obecność tego utworu i na falach radiowych i przede wszystkim chyba w telewizjach muzycznych, bo 96 rok to taki moment szczytowego hedonizmu i upojenia britpopowej sceny. W tym jeszcze zaczyna się całe szaleństwo wokół zespołu Spice Girls, bo za chwilę też rocznica 30. urodzin debiutanckiej płyty Piątki z Wielkiej Brytanii.

I to wszystko jest takie szalone, takie beztroskie i takie trochę bez cienia głębszej myśli w ślicznej główce. A tutaj nagle taki utwór panów z R.E.M. i jeszcze ona, Patti Smith, która niewiele wcześniej, po latach przerwy, wróciła swoją świetną płytą Gone Again, na której żegnała męża, brata, najlepszego przyjaciela, muzyka swojego zespołu, tyle osób, które odeszły. I ten nastrój tak posępny, tej pięknej zadumy, tak kontrastował wtedy, późnym latem 96 roku, z tą beztroską tamtych czasów, jakby trochę zapowiadał to, co miało wkrótce nadejść i jak to wszystko miało się skończyć. Ale dziś nie o tym. Do lat 90. będziemy w Aksamicie wracać. Na razie wracamy do naszych ulubionych płyt.

Tak sobie pomyślałam, że nowi słuchacze Aksamitu w ogóle nie byli przygotowani na to, co dzieje się w drugiej części tego utworu. Za to wierni słuchacze tej audycji mogli uśmiechnąć się do wspomnień tego cudownego narastania w tym utworze Sister, to jest Angel Olsen z płyty My Woman, płyty z 2016 roku, a to był także pierwszy rok Aksamitu i to była wtedy jedna z naszych ulubionych płyt, a Sister była jedną z naszych najukochańszych piosenek, na które starałam się znaleźć czas, kiedy tylko mogłam, bo to 7 minut 42 sekundy cudownej muzyki. Podglądam, co dzieje się na moich mediach społecznościowych, gdzie zapraszam aksamit@polskieradio.pl, to mój adres mailowy. Jestem także właśnie na Facebooku i na Instagramie i cały czas uśmiecham się do tego mojego zdjęcia ze słonecznego Sopotu, bo ta audycja była układana w pełnym słońcu, a piszecie mi, jak fantastycznie gra w burzy i w deszczu. No, sama sobie gratuluję, ale pewnie to przede wszystkim zasługa piosenek. Jeszcze jedna w tej audycji zapowiedź nadchodzących zdarzeń.

Joanne raz na jakiś czas wraca do aksamitu, by ponarzekać sobie trochę, że ma już dość tego, że zawsze ma rację, rację w temacie, że on racji nie ma nigdy. A wcześniej Afghan Weeks, wkrótce premiera ich nowego albumu, a Algiers, którego słuchaliśmy kilkanaście lat temu, zapowiadał powrót zespołu po jeśli dobrze liczę, 16-letniej przerwie. No i wrócili. Wrócili na dobre. Już teraz zapowiadam, że Weeks będą bardzo ważni w nadchodzących tygodniach w Aksamicie.

Nie chcę psuć wam nastroju na koniec audycji, ale pogoda, która towarzyszy dziś aksamitowi, zdaje się, patrząc na prognozy, towarzyszyć nam przez najbliższe długie dni, więc mogą się wam przydać aksamitne piosenki. Jeśli chodzi o rekomendacje, to z całą pewnością, z czystym sumieniem polecam ten album. To jest Steve Lacy i jego tegoroczna, tegosezonowa nawet płyta, album zatytułowany Oh Yeah. A na do usłyszenia raz jeszcze ten jakże skomplikowany i fascynujący świat kobiecych emocji. To był aksamit.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: I w Iliadzie i w Odysei widać napięcie pomiędzy takim wybitnym herosem, który jest superwojownikiem jak Achilles, albo który jest superpolitykiem, trochę upraszczając, jak Odyseusz. Którzy potrafią wspaniałe rezultaty osiągnąć. No dopiero Odyseusz, wymyślając konia trojańskiego, potrafił po 10 latach pokonać Troję podstępem. Achilles był jedynym, który potrafił pozabijać wszystkich największych, najważniejszych obrońców Troi z Hektorem na czele. Ale jeżeli przyjrzymy się akcji opowieści Iliady i Odysei, to zobaczymy, że to nie jest opowieść o ich sukcesach. Przeciwnie, to jest opowieść o ich klęskach. Ale jeszcze gorzej, to jest opowieść o tym, jakie oni straszliwe klęski sprowadzili na swoich.
0: Trzecia wakacyjna lektura w Trójce. Autor
2: Marek Węcowski.
0: Tytuł
2: Homer na nasze czasy.
0: Czyta
2: Przemysław Bluszcz,
0: Piotr Mos i Maciej Rychły. Muzyka.
2: Fragment 9. Opowieści fałszywego Odysa. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu aspektowi świata przedstawionego w Odysei. Dla historyków jednymi z najbardziej interesujących jej partii są tak zwane kłamliwe opowieści Odysa. Strategią przetrwania herosa powracającego incognito do domu, a i sposobem na wypróbowanie przez niego własnych przyjaciół i wrogów na Itace, jest przybieranie różnych fałszywych tożsamości. W większości wypadków, gdy poznajemy jakieś szczegóły, Odys podaje się za Kreteńczyka, a ten literacki pomysł być może odwołuje się do greckich tradycji, w których Kreta miała być ojczyzną urodzonych łgarzy. W przebraniu tajemniczego tułacza Odys wypróbowuje swego sługę Eumajosa, zalotnika Antinoosa, niewierną suszkę Melanto, wreszcie żonę Penelopę i stojącego nad grobem ojca Laertesa, a nawet swoją boską opiekunkę, Atenę. Chociaż niektóre z tych opowieści zbiegają się z akcją wojny trojańskiej, ich wspólną cechą jest żartobliwe niekiedy, a zawsze znaczące, odejście od tradycyjnie górnolotnych realiów heroicznej narracji. Ze świata potężnych królów i ich epickich wojen schodzimy na poziom zwykłych ludzi z ich codziennymi problemami. Dorobkiewiczów, utracjuszy, dzielnych wojowników niskiego urodzenia marznących nocą w zasadzce na wroga, piratów, jeńców, kupców czy nieuczciwych partnerów w interesach. W Odysei kłamstwo jest jak prawda, a prawda wydaje się fikcją. Najbardziej frapującym, artystycznym efektem uzyskanym dzięki wprowadzeniu kłamliwych opowieści Odysa wydaje się pomysł poety na odheroizowanie najbardziej

Może spektakularnej z przygód Odysa w Krainie Baśni, jego wizyty u progu Hadeszu i rozmowy z duchami zmarłych, która ma mu pomóc w odnalezieniu drogi do domu. W kłamliwych opowieściach wyprawa do Hadesu aż dwa razy zostaje zastąpiona zwyczajną ludzką pielgrzymką po radę w tej samej sprawie do znanej nam dobrze z czasów historycznych wyroczni Zeusa. Jak ma wrócić po tak długiej nieobecności do miłej ziemi ojczystej? Jawnie czy po kryjomu? Zamiast magicznego kontaktu ze zmarłymi albo osobistej pomocy opiekuńczej bogini, fałszywy Odys dla ówczesnych słuchaczy prawdziwszy niż tułacz z baśniowego świata, mozolnie pielgrzymuje do niezbyt odległej wyroczni, żeby poznać wyroki losu. Wytłumaczą mu je zapewne, odczytując znaki z szumu liści świętego dębu, tamtejsi sellowie, nóg nie myjący w jeszczbiarze, sypiający na gołej ziemi. Trudno o błyskotliwsze podsumowanie przewrotnej sztuki poety. W świecie kłamliwych opowieści kontakty ludzi z bogami mają zupełnie inny charakter niż gdzie indziej w świecie przedstawionym Iliady i Odysei. W opowieściach fałszywego Odysa zdarzają się rzeczy przekraczające ludzkie pojęcie. Nagły atak paniki wojowników w Egipcie, niespodziewany sztorm na morzu albo nadprzyrodzona pomoc w beznadziejnej sytuacji. Jednak w odróżnieniu od baśniowych tułaczek w Odysei nie przypisuje się ich osobistej interwencji konkretnych bogów – Posejdona, Heliosa, Zeusa czy Ateny. Sprawcą jest tu co najwyżej bezosobowe bóstwo. Zapewne w taki właśnie sposób o interwencjach bogów w swoje losy myśleli i mówili ludzie czasów Homera, czyli jego pierwotna publiczność. Wyciągnijmy wnioski z kontrastu między logiką heroicznych i baśniowych przygód Odysa, a logiką jego kłamliwych opowieści. Zestawienie tych dwóch światów sugeruje wyraźną wizję. Osobiste spotkanie z bóstwem było możliwe w heroicznych czasach, gdy ziemia zamieszkana była jeszcze przez potomków bogów i ich ulubieńców. Ludzi o nadludzkiej sile, otoczonych potworami, magicznymi przedmiotami i samobieżnymi statkami. Tamten świat był przeniknięty cudownością. Świat współczesnych odbiorców poematu jest inny. Kontakt z bogami jest oczywiście możliwy, ale już tylko pośrednio. Przez wyrocznie, takie jak Dodona, przez znaki wymagające interpretacji. Bogowie mogą się ukazywać, lecz w niepoznawalnej postaci, jako istoty odległe i kapryśne, których intencje przekraczają ludzkie pojmowanie. Komunikacja z nimi jest zawsze niejasna, zwodnicza, niejednoznaczna. Punktem wyjścia tej wizji jest idea nieprzekraczalnej granicy między bogami a śmiertelnikami i dystansu, który oddziela ludzi dzisiejszych od bohaterów czasów heroicznych. Homer wie, że tamten świat minął bezpowrotnie i daje nam to odczuć.

0: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
1: Marek Węcowski. Homer na nasze czasy. Fragmenty.
0: Barbara Marcinik, polecam.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa.
0: Piotr Moss i Maciej Rychły, muzyka.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotowa.

0: Radiów Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ranni po tragedii na Węgrzech wrócili do Polski, to 21 osób. Donald Trump zaostrza retorykę wobec Omanu, grozi bombardowaniem. Złota alga w kanale Gliwickim, jest absolutny zakaz korzystania z wody. Pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. 21 osób opuściło w Rzeszowie pokład rządowego samolotu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że do rzeszowskich szpitali trafiło 5 osób. Pozostali poszkodowani wrócili do domów.
3: Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny i przez najbliższych do swoich rodzin. Podjęliśmy również decyzję, że te osoby, które dzisiaj pojechały do domu, ale jeżeli w jakimś okresie czasu poczują się źle, będą wymagali pomocy, hospitalizacji. Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby, żeby przeprowadzić badania, jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia.
2: Nasz reporter Paweł Pawlica rozmawiał z burmistrz Strzyżowa Agatą Gadziałą, która czekała na poszkodowanych mieszkańców miasta.
4: Z naszej gminy 4 osoby, wszystkie są w stanie dobrym, także idą prosto do domu, nie będą później hospitalizowane i jesteśmy tutaj właśnie, żeby w tym transporcie do domu po prostu pomóc tym osobom.
2: Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Donald Trump zagroził, że zbombarduje Oman, jeżeli ten wejdzie w drogę Waszyngtonowi w konflikcie z Iranem. Groźba padła w dniu, w którym wygasa dwumiesięczne memorandum o porozumieniu między USA a Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Leżące po dwóch stronach cieśniny Ormus Iran i Oman negocjują ponowne otwarcie tego szlaku żeglugowego. Szczegółowe warunki potencjalnego porozumienia nie są na razie znane. Oman jest jednak sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i nie jest jasne, co zirytowało prezydenta USA. Jeśli Oman stanie nam na drodze, zbombardujemy ich do cna, powiedział Trump w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News. Dodał, że nie spieszy mu się do zakończenia wojny z Iranem. Wypowiedź Trumpa pojawiła się w momencie, gdy uzgodniony w czerwcu 60-dniowy termin na rozmowy pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem upłynął bez ogłoszenia jakichkolwiek konkretnych planów zakończenia wojny. Tymczasem Iran poinformował, że rozmowy z Omanem dotyczące cieśniny Ormus są skomplikowane, ale nadal trwają. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Po polskiej i amerykańskiej stronie trwają prace zespołów do spraw utworzenia stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Jak podkreślił gość Polskiego Radia, wiceszef MON-u Cezary Tomczyk, realizacja przedsięwzięcia jest rozłożona na lata, ale jeszcze w sierpniu planowane jest zakończenie pewnego etapu.
6: Do końca sierpnia będziemy już gotowi, jeżeli chodzi o całość tej strony logistycznej. Po stronie amerykańskiej powstał podobny zespół. Obie strony zgodziły się również, zresztą w Ankarze, że jest polityczne zielone światło na budowę takich baz. Ale jeszcze do tego daleko. Ten proces będzie rozłożony na lata.
2: Obecnie w Polsce przebywa około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, głównie w formule rotacyjnej. Wojewoda Śląski wydał całkowity zakaz korzystania z wody z kanału Gliwickiego. Powodem decyzji jest zakwit złotej algi. Tylko dziś z kanału odłowiono kilkaset kilogramów ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
7: Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z PZW odłowili łącznie około 614 kg śniętych ryb. Jednocześnie trwają badania z pobranych do analiz śniętych ryb. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
2: Zakaz wojewody obejmuje m.in. picie wody, kąpiele, łowienie ryb, pojenie zwierząt bądź używanie wody do celów gospodarczych.
1: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Niecałe 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport, Mateusz Foremniak.
8: Dobry wieczór. Górską wycieczkę zorganizowała sobie dzisiaj Iga Świątek. Najpierw ciężko i mozolnie walczyła w Cincinnati z Marią Sakkari w pierwszym przegranym 4-6 secie, by później szybko i gładko sprowadzić przeciwniczkę do parteru dwoma setami wygranymi do jednego. Po spotkaniu przyznawała, że jego początek trochę ją zaskoczył.
9: It's hard to analyze it.
8: Trudno

0: to analizować. Szczerze to czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Czasami tylko brakowało odrobiny precyzji. Bardzo chciałam zacząć na nią naciskać, aby nie miała okazji narzucać mi swojego stylu gry. Na szczęście w drugim secie zaczęło to działać. Pani Iga melduje się tym samym w 1/8 finału turnieju, gdzie zmierzy się z francuską Diane Perry. W jej ślady bardzo chcą pójść Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Panie przegrywają jednak aktualnie z pogodą. Spotkanie Fręch z Jeleną Rybakiną zostało przerwane przy stanie 4-5. Chwalińska z Dianą Schneider nie zdążyły rozegrać nawet jednej piłki. Do sytuacji w Cincinnati wrócę oczywiście w serwisie po 23. Bez przeszkód do kraju wrócili nasi pływacy i lekkoatleci, którzy w ostatnich dniach rywalizowali w Mistrzostwach Europy. Po występach przyszedł czas podsumowań. Na początek oddajmy głos wiceprezesowi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomaszowi Majewskiemu. Jakie humory panują po występach w Birmingham?
1: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
0: Mowa, przypomnijmy, o 8 medalach, 6 srebrnych i 2 brązowych, które dały nam 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Za 2 godziny sprawdzimy, czy równie dobre nastroje panują u pływaków. A skoro już o mistrzowskich imprezach mowa, zaglądamy na areny aktualnie trwających globalnych czempionatów. Badmintoniści grają w Indiach, gdzie do drugiej rundy awansowały nasze deblistki Kornelia Marczak i Paulina Cybulska. Z rywalizacją singlistów niestety już po pierwszym meczu pożegnali się Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski. Za to Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli wywalczyli 20. miejsce na świecie w żeglarskiej klasie 470. Startowały 74 załogi. Mistrzostwo dla Brytyjczyków.
2: Jutro termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalne burze.
3: Autopromocja.
4: 3 godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
5: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
6: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
5: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
7: O, nie mów takich
5: Mam
7: rzeczy.
5: Poczucie...
6: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
5: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
2: 3 godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
3: Autopromocja.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
14: 8 minut po godzinie 21.
4: Klub Trójki. Audiodokument.
14: Wszystko zaczęło się od pudełka, a dokładnie od 4 pudełek listów pisanych do radiowej Trójki i listy przebojów. Gdyby nie te listy, to nie byłoby Państwa opowieści w wakacyjnej audycji Listy na M. No i nie byłoby dzisiejszej audycji Klub Trójki i reportażu. Anna Dudzińska, Kinga Kurysia i Katarzyna First-Wojtkowska. Serdeczne dobry wieczór mówimy i dziękujemy bardzo, bo to właśnie dzięki Państwu mamy te piękne listy, które jak w kapsule czasu przenoszą nas w przeszłość. A te listy nie wszystkie są oczywiście pogodne, bo i słuchacze Trójki dzielili się nie tylko przyjemnymi wiadomościami, ale też tymi ważnymi. Bo jak inaczej określić list, w którym wybrzmiewa takie zdanie: wojna już się tutaj skończyła. Hanna Dołęgowska podążała śladem tego zdania i tego listu, a łatwo nie było, ale odnalazła pana Krzysztofa, byłego wojskowego, którego kartka znalazła się w stosiku nadanym z miejscowości Sluj. Dzisiaj to miasto wielu z nas pewnie kojarzy z drogą na Plitwickie Jeziora w Chorwacji, tyle że 30 lat temu rzeczywistość tam była zupełnie inna. A jaka była? To tak w skrócie. Po rozpadzie Jugosławii w 1991 roku kolejno na Słowenię, Chorwację, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę

0: oraz Serbię z Czarnogórą, na Bałkanach wybuchała krwawa wojna, którą zakończyło podpisanie paktu w Dayton. To był listopad 1995 roku, potem walki trwały jeszcze w należącym do Serbii, ale zamieszkanym głównie przez Albańczyków Kosowie. Prawie dekada czystek etnicznych i zbrodni. Jak państwo słyszą, trudno się dzisiaj będzie uwolnić od tej historii, ale na tę właśnie dużą historię nadpisała się i mała. Mała historia pewnej rodziny, historia kartek wysyłanych właśnie do listy przebojów, historia gustów muzycznych i audycji, które jak się okazuje promieniowały na cały świat. Posłuchajmy reportażu Hanny Dołęgowskiej, a potem porozmawiamy o wspomnieniach, które potrafią wracać również w tych niespodziewanych momentach. W audiodokumencie 20 miesięcy misji wykorzystano bogate archiwa Polskiego Radia. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Radiowa Trójka w wakacyjnym cyklu Listy na M powraca do listów, które słuchaczki i słuchacze wysyłali do Trójki w latach 80. i 90. Wśród nich był pan Wojciech, którego udało nam się odnaleźć.
2: Listy na M.
3: Dzisiaj pan Wojciech Karpiński jest bohaterem, jeden z żołnierzy, którzy stacjonowali w bazie Sił Pokojowych UNPROFOR, polski kontyngent wojskowy w Sluniu, w byłej Jugosławii, w Chorwacji. Głosuje na piosenkę Metallica Nothing Else Matters, Wojciech Karpiński, lista przebojów Trójki. Jak się pan tam w Sluniu, panie Wojciechu, znalazł? Dlaczego właśnie tam pan służył?
4: Troszeczkę na przekór małżonce pojechałem na misję do Jugosławii. U nas pobór był dobrowolny. Każdy z nas, między innymi ja, byłem werbowany dobrowolnie poprzez moje osobiste zgłoszenie się do Śląskiego Okręgu Wojskowego, do odpowiedniej komórki. No. Powiem tak, dla człowieka szukającego przygód zawsze znajdzie się jakaś przygoda, która może bardzo zaważyć na życiu.
2: Listy na M.
1: Minęło wiele lat. Pan Wojciech pamięta słuchanie Trójki z radia satelitarnego, ale nie wysyłanie kartek z głosami na Metallica.
4: To już jest troszeczkę lat, uciekło mi, żebym nie chciał nikogo pominąć, ale nie wiem. Raczej, no ja należałem w ten czas do tych młodszych. Myślę, że to jeszcze młodsi ode mnie to zorganizowali.
1: Pan Wojciech, starszy chorąży sztabowy rezerwy, służył od 92 do 93 roku w byłej Jugosławii w UNPROFOR, czyli Polskiej Bazie Wojsk Pokojowych. 20 lat w wojsku i 20 miesięcy na misji. Miesięcy, które może nie zaważyły na całym jego życiu, ale go zmieniły.
5: Proszę uprzejmie.
6: Dziękuję.
1: Dzień dobry.
5: Kawka, herbatka z mleczkiem, bez cukru, bez...
1: Może kawę. Czy możemy go?
7: Ale pewnie, proszę panią, podporządkowuje się całkowicie.
8: Młody wiekowo i młody żonkoś. Dziecko miało 4 latka.
1: A pamięta pan, ile pan miał wtedy lat?
8: 4,22, 26, 7 lat.
1: To młody facet.
8: Tak, no, tak mi się trafiło, no. Mało życiu mi się trafiało dobrych rzeczy, akurat to mi się trafiło, że mogą się gdzieś tam, mogliśmy się już, nie mogę, a mogliśmy się od dna odbić, bo na wielu płaszczyznach ten wyjazd ważnym był. Doświadczenie zdobyte tam w warunkach, no można powiedzieć, że bojowych, bo niejednokrotnie nad głowami nam wybuchały moździerze w sumie, ale jakoś szczęśliwie się udało.
9: W poniedziałek Chorwacja rozpoczęła operację wojskową przeciwko Serbom. Formalnym powodem do rozpoczęcia akcji stało się zamknięcie przez Serbów autostrady Zagrzeb-Belgrad. Radio BBC donosiło w poniedziałek. Chorwackie wojska rządowe rozpoczęły ofensywę na tereny Serbów krajińskich w zachodniej Slawonii. Do akcji wkroczyły tysiące żołnierzy piechoty, którzy są wspierani przez czołgi, artylerię, helikoptery i myśliwce. Rząd w Zagrzebiu określił ofensywę przeciwko Serbom w krainie jako ograniczoną akcję.

0: charakterze lokalnym.
1: Podjął pan tą decyzję, że pan jedzie, żeby odbić się. Te lata 90. były bardzo, bardzo trudne.
2: Ciężkie jak najbardziej. Niby jeszcze wojsko miało swoje sklepy. Więcej można było wojsko, ale ciężko było. A to dawało jakąś możliwość. No, dolary skusiły.
3: Szantażowałem go, że wymienię drzwi z zamka. Mieliśmy, nasz synuś miał 4 latka, że pozbawię go praw. Tak, że w ogóle byłam tak przeciwna. Natomiast z czasem dolary się fajnie wydawało i wybaczyłam mu wszystko. Przez pierwszy miesiąc ja miałam 26 lat. Ja z tego stresu dostałam siwe włosy. Tak było. Tak było. To były te pierwsze wyjazdy. Myśmy niewiele wiedzieli. To nie był taki przepływ informacji, jak jest tu i teraz i dziś. Więc ja sobie wyobrażałam, no co najgorsze.
2: Mam parę zdjęć. Mam na telefonie, ale na telewizji będzie wygodniej.
4: Przepiękne zdjęcia. No, ja mówię, ja co parę dni siadam do nich, przeglądam, wspominam. A to jest dzień wyjazdu z Opola. Jak żeśmy ładowali transportem nie kołowym, tylko kolejowym, żeśmy dojechali do Zagrzebia. Czułem zaciekawienie, bo wychowany w warunkach spokojnych, niewojennych, a spokojnych. Dla mnie to takie normalne, a tam wszystko było nowe. Tym sprzętem, jak żeśmy przyjeżdżali przez Karlowacz, przez linię demarkacyjną jednych i drugich, to tu jest mój kierowca, jest ten z tyłu, taki z wysokim czołem, ten z tyłu. Ja do niego mówię, Antoś, uważaj, to nie są ładunki ćwiczebne, to są bojowe. Wszystkie ładunki były rozsuwane na bok i te pachołki z tym drutem były też na bok, a na noc były zasłaniane i miny były na drodze rozstawiane z powrotem, żeby nikt nie przejechał tej drogi w sumie. No, takie zderzenie z rzeczywistością. Proszę panią, myśmy tylko przyjechali, miejscowi byli niezadowoleni, że my się mieszamy w ich sprawy krajowe, no miejscowe, ludnościowe, nie wiem. Żeby nas przestraszyć, próbowali nas gdzieś zza domów strzelać moździerzami. Ale nie w nas, tylko przez nas, gdzieś dalej, żeby przestraszyć. No niby później było dochodzenie, no ale co, wskaże który? Z jednej części myśmy byli, z drugiej części oni zajmowali. Oni mieli warsztaty naprawcze, naprawiali broń, armaty swoje. Początek nie, ale później to nawet współpraca szła, że było tylko do płotu się dochodziło, podchodził gościu i pytał się, czy mamy klucz taki duży. Nie dasz? Dasz. Ale też i z drugiej strony, że nam coś było potrzeba, tak, to oni nas też użyczali. Taka współpraca była fajna.
1: Co widzimy na zdjęciu?
2: Zawsze przychodziła do nas Jugosławianka i do dziś pamiętam. Nie pamiętam imion kolegów, a ją pamiętam. Silwana. Zawsze dawaliśmy jej kromkę chleba, coś do zjedzenia.
1: Ale ona tak mogła wejść po prostu do bazy i zapukać?
2: Ten budynek stał na granicy naszego obozu. Okno było tak jakby już
1: po
2: na
1: zewnątrz. Po stronie cywilnej.
2: Po stronie cywilnej. Ale dowódca zakazał jej przychodzić. Pogonił ją nawet, bo ona miała chyba z 12 lat. Mówi, niech naszemu, któremuś żołnierzowi odbije i ją spaskudzi. No i to mi się nie wypłacimy, a oni byli pod tym względem nieubłagalni w sumie. Myśmy się wręcz przeciwnie, może nie zaprzyjaźniali, broń Boże, ale żeśmy się rozmawiali z tymi ludźmi. Czy na ulicy, co niedzielę chodziliśmy do kaplicy. Zawsze miałem, paliłem jeszcze papierosy, robiłem okropieństwo paląc papierosy. Zawsze miałem w dwóch kieszeniach dwie paczki papierosów. Jedna swoje, a drugie oczywiście tańsze, żeby kogoś poczęstować, tak? Jak ludzie pytali, czy mam i mam cygaretę, to zawsze mu dawałem papierosy, tylko z tego drugiej ten. Myśmy osobiście mieli super rzecz. To, co było na początku, co próbowali nas odstraszyć, co powiedziałem, że Mojżesz strzelał, a później mieliśmy spokój.
0: W poniedziałek w południe wygasło porozumienie o 4-miesięcznym zawieszeniu broni w Bośni, wynegocjowane w końcu roku przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy Cartera. We wtorek Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego wstrzymania chorwackiej ofensywy

0: krainie i podjęcia rozmów w celu odblokowania autostrady Zagrzeb-Belgrad. Radio BBC informowało.
1: Teren górzysty, akurat myśmy byli w takiej kotlinie, ale to teren górzysty jak najbardziej. No i przepiękne obok jeziora Plitwickie. No przepięknie. ONZ dobry, siły rozjemcze dobre, ale w pełni nie chroniły od okropności wojny danych ludzi.

0: A nie możemy. Chcielibyśmy spełniać swoją rolę sił rozjemczych w 100%, a nie mogliśmy. Tak? Byliśmy traktowani stosunkowo dobrze. Chyba że gdzieś mieli ciśnienie podniesione, to w ten czas nas próbowali. Miałem tylko raz taką możliwość spotkania się z taką sytuacją, gdzie kierowca wymusił pierwszeństwo na miejscowym. Wyprzedził nas, zatrzymał. Spokojny w miarę byłem, bo wyciągnął długo broń i mierzył w nas, ale spokojny byłem, bo bez podpiętego magazynka był, dlatego. Ale były też sytuacje, że oficerowie gdzieś na tych punktach zaognionych, jak byli, to mieli przystawioną broń i później kierowca opowiadał, jak przez pół godziny stracił głos, tylko palcem pokazywał dziomechę, bo nie mógł powiedzieć z tego wrażenia. W sumie to są... Nikt mi nie powie, że się ktoś wojny nie boi, że się nie boi broni, nie boi się strzału. Owszem, ludzie się nie boją, ale wie pani, kto to jest? To są głupcy. To są ludzie niespełna rozumu. Człowiek, który zna życie i wie, co ta broń może zrobić, boi się.
1: Przyjechał po miesiącu, oczywiście też nie był do końca szczery, tak, on jest w Pielcach na szkoleniu, a już był, także, a ja tak łapałam jak pelikan, proszę panią. Może i dobrze, trudno tak patrzeć na to z perspektywy lat. Mało tego wszystkiego, nasz synuś, on potrafił przyjechać na chwilę, to był, no bo tak jak, no myśmy byli młodziutcy, spragnieni siebie, więc synek, chyba będę beczeć. A rano wstaje, nie ma taty, szukam pod łóżkiem, za łóżkiem. Bardzo, bardzo. Ale tak jak mówię, no początki były straszne, później już jakoś tak mimowoli, mówię, te przyjazdy były częste, więc on był już taki bardziej szczery ze mną. Ale teraz już tak się mniej wzruszam. Właśnie chciałam wcześniej nadmienić, co było z synek. Bo ten tatuś to pojawiał się tak naprawdę na dzień, na dwa. Tomaszek wstaje, no nie ma taty. Nie, niemożliwe, się schowa pod łóżkiem, za łóżkiem. No tata w taką szczelinkę wszedł, tak. Także...
2: Ale jak tata wrócił, to co, pewnie nie chciał się odkleić?
1: O, sprzedam epizod. W tamtych latach służba to raczej była w mundurze. On był tak stęskniony za tatusiem, no bo jednak półtora roku go męża nie było. Więc jak później widział jakiegoś pana w mundurze, to ręce jak szeroko i bieg, tata, tata. Kiedyś jakiś pan w mundurze był tak oburzony tą sytuacją, więc ja nie jestem jego tatą. Ja mówię, a czy ja wygląda na mamę, która szuka dziecku ojca? No ja mówię, pan, no po prostu plusy i minusy. Nasza mama nieżyjąca mówi, jak miło na was patrzeć, dwa takie gołąbeczki, no bo myśmy byli tak spragnieni, stęsknieni. No coś się nawarstwiło, mąż wyjeżdżał, jak nie do Jugosławii, to na poligon i tak. Tak naprawdę naszych synów to ja uczyłam jazdy na rowerku, kopać w piłkę. No taka była prawda. Więcej go, to nie to, że tak, z racji wykonywanej pracy.
0: Przyjeżdżałem i patrzyłem na tego syna, jak on się koło mnie kręci, jak on by chciał w każdą moją część gdzieś tam wejść. A tata co to jest? Jak przywoziłem, to rozpakowywałem, tak. Co to jest? No i ta ciekawość, a tego już nikt nie odda. Boi się.
3: Pan Wojciech przechowuje wiele zdjęć z jugosłowiańskiej misji.
0: To jest fajna sytuacja. Msza. Zobaczy pani, z czego są zrobione te ambona. Nie ambona, tam gdzie Pismo Święte czytają i ołtarz ze skrzynek amunicyjnych. A krzyż, to skrzynki amunicyjne po trzy metalowe były w środku, te drewniane. A krzyż był zrobiony ze skrzynek już typowych amunicyjnych za księżem. Podświetlany krzyż był od spodu żarówkami. No przepięknie to wyglądało w sumie.
1: Powiem tak, on wrócił inny człowiek. Inny człowiek. Oczywiście. No cóż, no niewiele mówi, ale ja tylko jako żona, matka mogę stwierdzić, że był pogodny, a jednak ta misja go zmieniła. Że tak powiem, na niekorzyść. Podejrzewam, że widział coś, czego być może ja nawet nie mam pojęcia. Pewnie tak było.
4: Rada Bezpieczeństwa zaapelowała także o respektowanie bezpieczeństwa i

0: swobody przemieszczania się personelu ONZ na terenach objętych walkami. Prezydent Chorwacji Franjo Tudjman we wtorek wieczorem poinformował, że jego wojska osiągnęły cel podjętej operacji, to jest zmuszenie Serbów do zaprzestania ataków na ONZ-owskie strefy bezpieczeństwa i odblokowanie głównej drogi łączącej Belgrad z Zagrzebiem.
1: Na naszym obozowisku było paru osób, które znały język angielski. Myśmy przechwytywali prasę w języku angielskim, czy to naszą firmową, ONZ-owską, czy ichną. No i ten gościu, jeden czy drugi nam tłumaczył i tam były takie nieciekawe rzeczy w sumie, sprawy, które po prostu, tak jak małżonka mówiła, może i odcisnęły sprawę, bo widziałem konwój dzieci. Ten wzrok na mnie, myślę, że duże wrażenie zrobił i w ogóle zmienił mnie ten wzrok tych dzieci. Dwa tyli podwinięte płachty z boku. Myśmy byli oddelegowani, żeby nie daj Boże, jak coś się stanie, bo przejeżdżali przez Serbię do Chorwacji. Myśmy byli oddelegowani, żeby żaden samochód nie został, a to tak po południu było, żeby żaden samochód na noc nie został na miejscu. Ko wszelkimi siłami mieliśmy je naprawić i do Chorwacji przetransportować. I ten wzrok dzieci, tak? Trzymamy picie, no i ten wzrok to... Nie wiem, czy ktokolwiek był, ja też byłem i w domu dziecka. To drugi raz widziałem wzrok tych dzieci, jak tych dzieci z domu dziecka. Patrzyły, a nie było widać nic w oczach. Bo na przykład teraz u pani widać zaciekawienie, a u nich nic, nic. Nic, puste oczy były. A to idzie zobaczyć. Jedni i drudzy potwornych rzeczy się dopuszczali później.

0: No i nie powtórzył, rozumiem pan, takiego wyjazdu?
1: Nie, nie. A dlaczego? Nie chciałem. A czy byłem zadowolony wyjazdu do Jugosławii? Tak. Zdobycie doświadczenia. Nie wiem, ono mi się nie przyda nigdzie. Wojskowe, wojenne doświadczenie w cywilu. Ale spoglądanie na sprawy inaczej. Spokojniej. Szybciej myślę.
2: Na marginesie dodam, że za miesiąc mamy 40-lecie pożycia małżeńskiego, więc pomimo tych zmian, no pchamy ten wózek wspólnie.
1: I mogę teraz szczerze powiedzieć, że moje dzieci miały lepiej ode mnie. A przyjdzie taki czas jeszcze, bo przyjeżdżają, że ja im to samo powiem. Pamiętajcie, żeby wasze dzieci miały lepiej. Jeden syn w Anglii też był policjantem angielskim. Starał się kupę czasu, ale zrezygnował. Natomiast ten młodszy jest wojskowym. Nie namawiałem go, broń Boże.

0: 20 miesięcy misji. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej.
1: Klub Trójki. Audiodokument.
0: Stałych słuchaczy oczywiście nie zadziwię. Autorka reportażu jak zawsze z nami. Dobry wieczór, Haniu, a dobry z nią wieczór. Po twojej lewej stronie, a właściwie po twojej prawej, a mojej lewej, w doborowe towarzystwo Michał Nogaś.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. W podwójnej roli, bo nie dość, że jako osoba, która prowadzi audycję Listy na M, to jeszcze do tego ktoś, kto wraca właśnie z Prisztiny, z Kosowa i mam nadzieję, że bardzo precyzyjnie opowie nam o tej poważnej, dużej historii, czyli ma swoją taką perspektywę na blizny, które na Półwyspie Bałkańskim są widoczne, myślę, na każdym kroku. A przy telefonie 22 i 7 truje Kinga Kurysia czeka na państwa telefony i rozmowa, jak mówiłam, będzie się toczyła od tej dużej historii do tych małych, naszych, osobistych, ważnych historii. Z każdą z nich proszę dzwonić. Haniu, pożółkłe listy 30 lat temu. Kartki pocztowe, które właśnie tutaj obok nas w tej chwili już leżą. Tak trudno było odnaleźć kogoś, kto

0: państwo podpisał te kartki. Jak tobie się to udało?
1: Oj tak, Michał wyznaczył mi misję niemożliwą. Powiedział, słuchaj, ja mam tutaj taką kopertę. W tej kopercie z pieczęcią wojskową jest 30 kartek, które wysłali żołnierze z misji pokojowej z polskiej bazy i musimy znaleźć tych ludzi. Oni wszyscy, jak jeden mąż...
0: Głosowali na Metallicę, dlatego ona się to tak pięknie przewija w tym reportażu i
1: rzeczywiście
0: tej opowieści.
1: Bardzo trudno było znaleźć. Michał miał tam ślad i kontakt do pana ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych w Szczecinie. No ale tutaj proszę bardzo, kartki, na których widzisz są... No,
0: twoja droga zapisana, ciężka i trudna, jak znaleźć bohatera. Tak, no, ale w końcu jest.
1: Tak. Dlatego, że w trakcie poszukiwań tych, którzy wysyłali kartki do Listy Przebojów, do Trójki, ja spotykam na swojej drodze niezwykle życzliwych ludzi. I ci życzliwi ludzie z tych wielu kół kombatantów, z zarządów, z bardzo różnych miejsc w Polsce pomogli mi, ponieważ przesłaliśmy nazwiska tych wszystkich żołnierzy, którzy się podpisali na tych kartkach i udało dotrzeć się do pana Wojciecha, który aktualnie mieszka w Legionowie. I to było dla mnie niezwykłe spotkanie, bo pojechałam, żeby zapytać go o te kartki, jak było w tej bazie, a spotkałam człowieka bardzo rodzinnego, ciepłego.
0: No właśnie, to bardzo słychać w tym reportażu.
1: Tak,
0: jak
1: żoną.
0: Zostałaś przyjęta, tam to są właśnie takie piękne momenty reporterki, prawda, która wchodzi w jakiś świat i tak zostaje przyjęta z otwartymi dłońmi i sercem. I dzięki temu udało ci się coś, co tak naprawdę stało się takim małym portretem rodzinnym, prawda, bardzo kameralnym.
1: Reportaż mógłby trwać dużo dłużej, bo pan Wojciech jeszcze dużo opowiadał mi o swojej współczesnej pasji, czyli podróżowaniu na motocyklu z grupą przyjaciół po całej Europie. A kolejny punkt to wnuczka, która do niego z Wielkiej Brytanii, czyli od syna, który tam zamieszkał, przyjeżdżała następnego dnia. I tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że to go bardziej zajmowało.
0: Niż ta przeszłość. No właśnie, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy miałaś taką świadomość, że te wszystkie rzeczy między nimi zostały opowiedziane? Czy to jest tak, że żona wie wszystko o mężu z tamtych czasów? Wiemy, że ta tajemnica była na początku, że on nie mówił jej, że w ogóle się wybiera z tą misją, ale no potem, czy te wszystkie karty zostały odkryte? Co ty tam poruszyłaś w tej rodzinie?
1: Ja mam takie poczucie, że pan Wojciech rozmawia o Jugosławii ze swoim przyjacielem, kolegą właśnie z tej jednostki, który również był jedną z osób, które podpisały tą kartkę, te kartki, który mieszka w Szczecinie i mówi, że jak przyjeżdża do niego, czy jak się spotykają, to cały czas rozmawiają o Jugosławii. Ale kiedy oglądaliśmy zdjęcia, to miałam takie poczucie, że jednak o tych bardziej pogodnych chwilach, o ich wycieczkach, właśnie chociażby o tej mszy, o spotkaniach, o grze w karty. Bardzo szczegółowo mi opowiadał o samochodzie wojskowym, za który odpowiadał i w którym było wszystko. Widać było, że to jest fachowiec.
0: To jest, i to też jest jego miłość,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że właśnie ta rzeczywistość tej historii bardzo trudnej, bo przecież tutaj no on opowiada o tych pustych oczach dzieci, które są wyjątkowo wstrząsające. Mówię, że my się tutaj poruszamy między radosną opowieścią reporterską o poszukiwaniu bohaterów, a jednak bardzo poważną historią kontynentu europejskiego. I ja się zastanawiam, czy to te przestrzenie nie są pozamykane, one nie są rozdzielne, że najlepiej z tym przyjacielem właśnie opowiadać o tym.
1: Tego nie wiem, natomiast od takich rozmów, jak słuchali radia, że to było radio satelitarne, jak wyglądał ich dzień, dochodziliśmy do tego, że tam to nie było tylko i wyłącznie takie obozowe życie sił pokojowych. W reportażu darowaliśmy słuchaczom takie bardzo wstrząsające i uznaliśmy niepotrzebne epatowanie okrucieństwem, które widział chociażby na przechwyconych kasetach wideo pan Wojciech. Ja myślę, że to jest właśnie to, co

0: on powiedział, że go to zmieniło.
1: Mm-hmm. To gdzieś tam zostało. Pod powiekami.
0: No, dlatego już kolejnej misji, mimo z całą pewnością tego, że zarobki, o których też otwarcie, co bardzo cenię i to było bardzo takie pozytywne dla mnie, że szczerze, normalnie o tym można mówić, że to mogło poprawić jeszcze ich sytuację, ale już nie chciał
1: pojechać. Nie zdecydował się po raz drugi. Natomiast no, dla mnie wyjątkowo wstrząsający koniec, czyli to, że syn powtarza drogę ojca. Coś musiało być w tych opowieściach jednak w domu trwających.
0: Ale tak. Synowi powiedział, że jeszcze nie powiedział, ale może opowie, jak wyruszą na kolejną jakąś wyprawę. Może tym razem syna zabierze gdzieś na
1: dlatego
0: wyprawę.
1: Dlatego mówię, że ty coś z całą pewnością poruszyłaś w tej rodzinie. Michale, no właśnie, opowiadamy o tej długiej drodze dochodzenia do bohaterów. Opowiadamy to też dlatego, żeby no, podprowadzić ciebie i twoją opowieść o tym, że zdarzył się pewien cud również na spotkaniu, jakie mieliście z publicznością i z Agnieszką Szydłowską na festiwalu Dwa Brzegi. Opowiadając całą historię audycji Listy na M. No właśnie, co się takiego wydarzyło?
2: Zanim o tym, jeżeli mogę, to tylko wyjaśnię, dlaczego postanowiłem położyć niebo i ziemię wspólnie z Hanką, żeby dotrzeć do któregoś z żołnierzy.
1: No tak, to też wymaga wyjaśnienia.
2: Otóż ja jestem osobą, która kończyła studia politologiczne, a temat wojny w byłej Jugosławii był tematem mojej pracy magisterskiej. Właściwie co roku jeżdżę na Bałkany. Tak jak mówiłaś, właśnie wróciłem 2,5 godziny temu, ponieważ uważam, że nic tak nie pachnie jak Bałkany w sierpniu. Wszystkim polecam. Ale gdziekolwiek bym nie był, tam wciąż te opowieści o wojnie, która miała różne etapy, powracają. I nawet teraz, będąc w Kosowie, miałem taką bardzo poruszającą rozmowę ze starszym panem Albańczykiem tam mieszkającym, który opowiadał o wojnie w Kosowie. O tym może jeszcze będzie chwila, żeby dzisiaj opowiedzieć. Ale kiedy przeglądaliśmy te listy, które otrzymaliśmy w spadku po Marii Teodorowicz, przekazał nam je Marek Niedźwiecki, przypomnę, wysyłane do listy przebojów Trójki w latach 80. i 90., no to serce mocniej mi zabiło, kiedy zobaczyłem ten list. List od żołnierzy stacjonujących w Sluniu.
0: Jeszcze ta pieczęć tutaj, która jest.
2: Może ja krótko tylko wyjaśnię, dlaczego oni tam byli, bo to jest ważne, myślę. Otóż po tym, jak Jugosławia zaczęła się rozpadać, doszło do wojny między poszczególnymi republikami, to znaczy Serbia chciała zachować dziedzictwo Jugosławii, być tym krajem Jugosławią, no ale Słowenia, potem Chorwacja i kolejne były republiki zaczęły się wybijać na niepodległość, ale w Chorwacji była taka bardzo duża enklawa, gdzie mieszkali Serbowie, stanowili większość, tak zwana serbska kraina. I właśnie tam w Sluniu była baza wojskowa należąca do Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, którą potem Serbowie z krainy przejęli jako własną i tam postanowili się bronić. No, długa to jest historia o bratobójczej wojnie, o zabijaniu się sąsiadów wzajemnym. No i właśnie do tej bazy trafili polscy żołnierze, stanowiący część sił pokojowych ONZ.
1: Więc jak ty zobaczyłeś ten list,
2: to od razu pomyślałem, trzeba ich znaleźć, bo mnie interesuje, jak to się stało, że oni pisali stamtąd do listy przebojów, kiedy w ogóle mieli na to czas, jak to życie wyglądało. I dwa tygodnie temu bodaj, byliśmy na zaproszenie Grażyny Torbickiej wspólnie z Agnieszką Szydłowską na festiwalu Dwa Brzegi, żeby opowiedzieć w ramach tak zwanego radiowego stand-upu o tym, co nam, ale przede wszystkim słuchaczom, słuchaczkom dała ta audycja Listy na M, nasza wakacyjna propozycja. I tak się akurat stało, że w pewnym momencie ja zacząłem o tej kopercie z pocztówkami opowiadać, no i mówić o tym, że Hance, do której zadzwoniliśmy zresztą wtedy na żywo, udało się znaleźć pana Wojciecha.
1: Że robi ten reportaż, którego właśnie państwo teraz przed sekundką wysłuchali i w tym momencie...
2: I wtedy jeden pan z pierwszego rzędu mówi, ale my tutaj mamy pana, naszego kolegę, który był w Sluniu. Ja przysięgam, to można zobaczyć w sieci. Zamarłem, dzwonię do Hanki i mówię,
1: to niemożliwe.
2: Nie uwierzysz, to niemożliwe, ale mamy
1: to
2: kolejnego.
1: Jest niemożliwe, tak?
2: Mamy kolejnego
1: tyle
2: żołnierza.
1: Tyle dni poszukiwań, prawda?
2: Akurat tutaj... zupełnym przypadkiem w Kazimierzu Dolnym na festiwalu filmowym jest ktoś, kto był w bazie w Sluniu.
0: Czyli ale, nie ma przypadku.
1: Ale on nie do końca podpisywał się pod tymi pod tymi kartkami. Sprawdziliście? Marek Szczepankiewicz, jest tam takie nazwisko?
2: Nie, dlatego że z tego, co udało mi się dowiedzieć, pan Marek

0: Był odrobinkę później, ale też zaczął w 1992 roku, prawda?
1: Panie Marku?
2: Tak, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Marku. My sobie tutaj piszemy ten reportaż z minuty na minutę. Poszerzamy kolejne kręgi osób zaangażowanych w tę niezwykłą, naprawdę niezwykłą historię i pomyśleliśmy sobie, że do pana, człowieka z pierwszego rzędu na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, właśnie się teraz odezwiemy. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Od tego momentu, kiedy pan się przyznał przy Agnieszce Szydłowskiej, przy Michale Nogasiu, że był pan w tym samym miejscu, co nasz bohater. Ile razy myślał pan o tym, co działo się tam na miejscu w czasie misji? Czy wróciły te wspomnienia?
2: Tak. Prawdę mówiąc, codziennie. Codziennie o tym sobie myślałem. Przypominałem sobie pewne sytuacje. Obrazy wróciły, które wtedy tam były. I prawdę mówiąc, dużo myślałem sobie o tych kopertach, o których państwo mówicie, o tych listach. Ja sobie też zrobiłem taki mały research, że ja musiałem na pewno tych chłopaków znać, którzy wysyłali do państwa listy, ponieważ...
1: Jakaś podgrupa słuchająca trójki, prawda, się tam musiała wykrystalizować, w której przez przypadek pan wyszedł, miał inne obowiązki.
2: Tak, ponieważ, pani co, Nothing Else Matters wyszło w pierwszym notowaniu wyszło 9 kwietnia, w 529 notowaniu.
1: No, wszystko posprawdzane.
2: Było 35 tygodni na liście, tego 6 tygodni było na pierwszym miejscu. Więc nie było możliwości, żebym ja tych ludzi nie znał. Tylko, że ja po prostu w tym nie brałem udziału. Nie pamiętam po prostu tego.
1: A to było tak, że rzeczywiście to radio, polskie radio było tam na misji obecne? Pan sobie to przypomina? Za pomocą czego? Satelity? Jak to się słuchało? Satelity chyba nie. A może?
3: Były już satelity, były.
2: Tylko satelity. Królowało MTV, bo wtedy to wiadomo, to był ten złoty wiek MTV. No i słuchaliśmy trójki, najczęściej ja przynajmniej trójki słuchałem, ponieważ od wielu, wielu lat byłem wielkim fanem trójki, jestem cały czas.
1: To jest też takie coś, że radio może stać się jakimś takim pomostem, łącznikiem z domem, prawda? Że my wyjeżdżamy i tęsknimy, a właśnie przez to takim kanałem przecież wtedy nie było internetu, nie można było się kontaktować z rodziną, nawet
4: rozmowy telefoniczne drogie.
1: Właśnie nie wszyscy się kontaktowali i przyznawali, bo pan ma tę samą historię, że też nie do końca opowiedział swoim rodzicom, że wyjeżdża na misję.
2: Tak. Ja... Dowiedziałem się, że wyjeżdżam do centrum szkolenia do Kielc. Musiałem wjechać po drodze, bo tak wypadłem po drodze, wjechałem do domu. To był, pamiętam, jakiś wieczór. Padłem do domu, powiedziałem po prostu, że jadę na jakieś szkolenie do jednostki, która tam szkoli do wjazdu do ONZ. Prawdę mówiąc, też za dużo nie wiedziałem. Rodzice to tak jakoś przyjęli, mi się wydaje, że nawet w miarę spokojnie.
1: Bo nie wiedzieli, z czym to się wiąże, prawda?
2: Jeszcze nie, dokładnie. Także ja dopiero, dowiedzieli się dopiero kilka miesięcy później, bo tam, gdzie jestem.
0: Ja mam takie pytanie, jeżeli mogę, o pańskie wspomnienia stamtąd, dlatego że w reportażu słyszeliśmy wiele wzruszających historii, które pan Wojciech opowiadał. Pan był wraz z kolegami w takim miejscu, no powiedziałbym, bardzo wyjątkowym i w jednym z... najtrudniejszych do opanowania w czasie wojny w byłej Jugosławii, bo z jednej strony Serbowie, którzy jak pamiętamy na Bałkanach nie przebierali w środkach i to nie tylko w Chorwacji, ale także w Bośni i Hercegowinie przede wszystkim. Z drugiej strony Chorwaci, czyli ci, którzy byli, przynajmniej część żołnierzy, uznawana za potomków Ustaszów, czyli tych, którzy sympatyzowali z faszystami i w czasie II wojny światowej zabijali na przykład partyzantów komunistycznych. Jak silnie pan odczuwał to napięcie między byłymi braćmi, a teraz wrogami wtedy, panie Marku?
2: Powiem i państwu taką sytuację. Jednym z posterunków, na który wyjeżdżaliśmy, były tak zwane róże, czyli to były takie końcówki sektora pierwszej kompanii, w której byłem. I tam do nas przychodził, pamiętam, taki pan, on był nauczycielem, to był Chorwat. bardzo

0: Niesamowicie przyzwoity człowiek. I właśnie opowiadał nam, że było to niespodziewane, takie niespotykane dla niego, że nagle dano mu do ręki broń. Zaczął strzelać do swoich sąsiadów, tak naprawdę, którego w ogóle on nie zrozumiał. No to było takie straszne.
1: Wtedy sobie człowiek uświadamia tak naprawdę, czego jest świadkiem, prawda? To jest taka rzeczywistość, no, czasem zasłyszana, opowiedziana, ale kiedy się człowiek z tym styka, to staje w zupełnie innej sytuacji świadka, prawda? I to jest niewiarygodne. A teraz zdarza się panu podróżować w przestrzeń Półwyspu Bałkańskiego. Ogląda pan te miejsca i patrzy na to właśnie z tą wiedzą i z tą historią, która gdzieś tam się w sercu
0: fizycznie,
1: głęboko wyryła?
0: Niestety fizycznie nie mam takiej możliwości, ale nie wykluczam, że chciałbym się kiedyś wybrać w to miejsce, gdzie służyłem.
2: To niesamowite, panie Marku, ponieważ to samo zadeklarował pan Wojciech, że nie był po wojnie tam,
1: to
2: natomiast chciałby tam pojechać już współcześnie.
3: Serbów tam już nie ma, bo w 1995 roku była operacja Burza i wojska chorwackie przejęły Knin i całą Republikę Serbską. Serbowie uciekali do Serbii i do Bośni, więc teraz pan by znalazł tam tylko tych Chorwatów z przeszłości.
0: Jedynie, wie pan co, i jeszcze, no tak oglądam sobie, prawdę mówiąc, podglądam sobie na satelicie, jak wyglądają te miejsca, no to niestety Sluń mi się wydaje, że upadł mocno po tej wojnie. Hotel, w którym był sztab pierwszego batalionu, no jest dzisiaj ruiną. Szkoła, w której stacjonowaliśmy, pierwsza kompania, to była szkoła średnia, jakoś techniczna, jeżeli dobrze pamiętam. No to tak widać, że to wygląda jeszcze chyba dobrze, ale generalnie sama miejscowość na to jest raczej taka mało atrakcyjna, chociaż wydawało mi się wtedy, że była bardzo ładna, bo to było jest położona w dorzeczu Korany, na takim pięknym, równiczym terenie.
2: No właśnie pan Wojciech też wspominał źródełka rzeczki wypływające.
1: To jest dopiero takie...
3: Właśnie daleko jeziora Plitwickie, do których się jeździło i jeździ.
0: Tak.
3: Pamiętam, że kilka lat po wojnie, kiedy tam jechałem, to te wszystkie domy serbskie dalej stały spalone. Wszędzie były ślady kul.
1: I to jest dopiero kontrast, prawda? Tej przepięknej natury i tego, co człowiek potrafi zrobić. Bardzo panu, panie Marku, dziękujemy. To rzeczywiście jakiś cud i historia, która pięknie nam tu się napisała. A ja się zastanawiam...
3: Gdyby pan jechał do Chorwacji, to proszę dać Hance znać. Ona na pewno pojedzie z panem.
1: Pojedzie i zrobi ten reportaż. Tak, na miejscu myślę, że inaczej by się też mówiło i opowiadało te historie.
0: Na pewno, tak.
1: Wojna nigdy nie kończy się wtedy, kiedy się kończy. Ona właściwie się teraz zaczyna, Michał, kiedy jeździsz w te miejsca, słuchasz tych ludzi. Opowiadałeś przed chwilą o starszym panu, którego spotkałeś w Kosowie. To co to są za opowieści?
3: To są opowieści o niezabliźnionych ranach. Zresztą to tak naprawdę zależy od tego, do której byłej Jugosłowiańskiej Republiki się pojedzie. Bo kiedy jesteś w Słowenii, to tam w ogóle właściwie nie było wojny. Ona trwała tydzień, kraj szybko się wybił na niepodległość, odbudował. Świetnie sobie Słowenia radzi. No Chorwaci mieli trudniej, ale też stanęli na nogi. Są przecież członkami Unii Europejskiej. I bardzo się tam wszystko pozmieniało, natomiast zawsze najbardziej boli taki wyjazd do mojego ukochanego miejsca na Bałkanach.
1: Do Sarajewa.
3: I mojego ukochanego miasta w ogóle na świecie, czyli do Sarajewa, ponieważ tam podjęto decyzję, że się nie zburzy tych budynków w ścianach, których wciąż widać ślady po kulach. Kiedy się idzie przez centrum Sarajewa, na przykład mieszka się, to jest mój przypadek, zawsze tuż obok ulicy Zelenich Beretki, po jednej stronie Przecznice, dalej jest miejsce, gdzie zamordowano Franciszka Ferdynanda, gdzie zaczęła się tak naprawdę pierwsza wojna światowa.
2: Wielka wojna.
3: A tutaj w samym centrum miasta są tętniące życiem kluby, sklepy, tuż obok stary bazar i stare miasto, ale kiedy się idzie przez kolejne ulice, to widać dokładnie budynki, w których są ślady po kulach. Kiedyś wynajmowałem mieszkanie od chłopaka, którego babcia mieszkała przy tej ulicy. Oni z kolei mieszkali przy tak zwanej alei snajperów, czyli przy tej głównej ulicy idącej przez Sarajewo w stronę

0: lotniska, na której właściwie Serbowie ze wzgórz strzelali do ludzi jak do kaczek, chodzących tam po wodę, po jedzenie. Zresztą ta opowieść o ludzkim safari, którą ostatnio poznaliśmy,
1: tak,
0: z pewnością nie jest zmyślona. Więc to wszystko tam żyje i pamięć o tym, że 20 kilka lat temu wciąż, no 30 prawie, wciąż
1: no, 30
0: tam
1: lat
0: ludzie.
1: To była ta okrągła rocznica, która w zeszłym roku dzieliła nas od późniejszych wydarzeń, ale w Srebrenicy,
0: od masakry,
1: prawda?
0: I od ludobójstwa w Srebrenicy, tak, ale tylko powiem, że no, w Bośni to bardzo widać. Teraz z kolei, kiedy byłem w Kosowie ostatni tydzień, zupełnie przypadkiem na bulwarze Matki Teresy, w samym centrum Prisztiny, stolicy Kosowa, przysiadł się do mnie na ławce starszy pan, który najpierw po albańsku zapytał, czy może się dosiąść. I ja powiedziałem, że tylko w tej sytuacji mogę po angielsku, ewentualnie po niemiecku rozmawiać. Odpowiedział,
1: tak,
0: że po angielsku, ponieważ jego siostra była nauczycielką i on się całe życie na własną rękę uczył angielskiego, więc chętnie poćwiczy ten język. I w nim z kolei od razu uruchomiły się takie obrazy, że czy ja wiem, co tu się wydarzyło. Czy ja znam historię Kosowa i Albańczyków z Kosowa. Od razu mnie zapytał o stosunek do Serbów. Od razu zapytał, czy byłem w Domu Niepodległości noszącym imię Ibrahima Rugowy, pisarza i pierwszego prezydenta Republiki Kosowa. Od razu mnie zapytał, czy ja wiem, że Serbowie prowadzili akcję trucia Albańczyków z Kosowa. Czy byłem w więzieniu, w którym przetrzymywano tych, którzy w czasie jeszcze Jugosławii, nie tylko po jej rozpadzie, dążyli do odrębności Kosowa i tak dalej, i tak dalej. I on, wojna w Kosowie skończyła się pod koniec ubiegłego wieku, o 27 lat starszy. Mówi, że codziennie widzi te obrazy Serbów wbiegających z pistoletami, z karabinami do mieszkań w blokach w centrum Prisztiny, w wioskach, do domów w wioskach okalających to miasto i też inne miejsca w Kosowie. Też zresztą przecież podzielone tam są dwa języki, albański i serbski. Tam
1: Ale
0: jest Kosowe
1: wiesz...
0: pole, tam jest Mitrowica, czyli też miejsca ważne dla historii Serbów. I mówi, że jemu się to po prostu śni i on codziennie o tym myśli.
1: A twoim zdaniem to jest powszechne? Czy to jest
0: no
1: jednak
0: wiesz, Aniu,
1: w takich dojrzałych ludzi?
0: Jeżeli
1: ale
0: żyjesz w społeczeństwie, tylko to wyjaśnię, jeżeli żyjesz w społeczeństwie, to jest na przykład też opowieść o masakrze w Srebrenicy i o tym, że ci sami ludzie, którzy zabijali bośniaków, muzułmańskich mężczyzn, chłopców, potem, kiedy podpisano porozumienie z Dayton, kończące wojnę w Jugosławii,
1: zamieszkali w twoich domach.
0: I zaczęto na przykład szukać masowych grobów i robić dochodzenie, gdzie mogą być szczątki zabitych ludzi. Ja widziałem takie miejsca na zdjęciach w galerii 11 lipca 1995 roku
1: chyba
0: w Sarajewie.
1: Chyba najbardziej wstrząsające
0: tak,
1: miejsce.
0: Pisał też o tym Wojtek Tochman w książce Jakbyś kamień jadła, że robiono wielkie namioty, w których nagle doczesne szczątki twojego ojca albo brata pojawiały się. Kawałek w kupce A w tej części namiotu, kawałek w kupce B tutaj, bo Serbowie mielili te groby i wywozili je ciężarówkami w różne miejsca.
1: Ale to
0: A potem ci sami ludzie, którzy zabijali tych ludzi, pilnowali uroczystości żałobnych i uśmiechali się do tych, których bliskich zabili. Więc jeżeli ty współdzielisz przestrzeń miasta, państwa z ludźmi, którzy byli katami, a nagle potem stali się sąsiadami i mówią jak naziści w Norymberdze, że oni tylko wykonywali rozkazy, to ta trauma przechodzi na kolejne pokolenia.
2: Właśnie. Zastanawiam się, jak to byłoby z młodymi ludźmi i kiedy to się zmieni. Oczywiście nie porównuję dwóch historii, ale pamiętam, że będąc w takim zapalnym mieście, jakim jest Belfast, wiele lat temu zapytałam młodych ludzi, jak oni się z tym wszystkim czują. To było też 20 lat temu, jak tam byłam. I oni powiedzieli, że oni nie chcą już o tym mówić. Oni chcą budować swoje życie nowe, nie chcą tych podziałów i chcą inaczej
1: Myślę,
2: żyć.
1: Myślę, że pewnie wszystkie
2: razem.
1: Uogólnienia są niedobre, więc pewnie są i młodzi, którzy będą o tym pisać książki, wiersze i śpiewać piosenki, a też jednocześnie będzie tak, że ktoś chce zapominać.
2: Ale pan Wojciech...
1: Natomiast ja mam takie pytanie, na ile ta narracja teraz jest jednak politycznie rozgrywana, prawda? Na ile to te wszystkie rzeczy i niechęcie są jeszcze bardziej podbijane, żeby ludzie się
0: Oczywiście, że są,
1: nie cierpieli,
0: na przykład w
1: nienawidzili.
0: Bośni i Hercegowinie, gdzie, która skomponowana jest w taki sposób, że jest tam Serbska Republika, no i ta druga część należąca do, w cudzysłowie, należąca do muzułmanów, do bośniaków. Zresztą kilkanaście miesięcy temu o tym mówił na naszej antenie wspaniale Darko Cvijet,

0: powiedzieć. Wielki pisarz, który pisze po chorwacku, jest obywatelem Bośni, a mieszka w Prijedorze, czyli w mieście, którym rządzą Serbowie, i mówi zawsze, że czuje się jak Bruno Schulz w Drohobyczu, z zachowaniem wszelkich proporcji. On mówi na przykład, że, no bo Serbowie dążą do rozbicia Bośni i Hercegowiny, do połączenia z Belgradem. Wiadomo, rząd w Belgradzie i prezydent wciąż są bardzo prorosyjscy. Rosjanie wspierali Serbów w czasie II wojny, w czasie wojny w Jugosławii. To jest kwestia kulturowa, kwestia języka, kwestia religii przede wszystkim. I on mówi, że teraz to kolejne pokolenie, słuchające tych nowych polityków, ono staje się po prostu faszyzujące. To znaczy, nie ma żadnej nadziei na to, że dojdzie do porozumienia. Te
1: czyli
0: postawy stają się jeszcze
1: tak jak
0: bardziej skrajne.
1: Zresztą
0: tak.
1: Skądinąd,
0: a to wynika oczywiście w dużej mierze z ignorancji i niewiedzy. Dlatego, że ci ludzie, którzy przyszli na świat, nie wiem, w latach 10 tego wieku, nie pamiętają już tej zbrodni, których świadkami albo wykonawcami byli dziadkowie czy rodzice.
1: No tak, ale tutaj bardzo łatwo chyba jest no, tak skakać między tym człowiekiem, który był skrzywdzony, a który krzywdził, prawda? Że no, Serbowie będą mówić i powtarzać, że no, przecież Serbów też zabijano. No i właśnie ta narracja rozgrywana politycznie to jest chyba najgorsza rzecz, która może się tu zdarzyć.
2: Ale są też takie małe historie. Przypomniało mi się, jak pan Wojciech opowiedział mi, że on akurat miał taki dobry kontakt z Serbem, takim sympatycznym człowiekiem tam, u którego nawet kiedyś był w domu, tam żona coś dobrego na jego prośbę zrobiła, bo zapytała, co byś chciał, i on naleśniki, że z czekoladą i to było. Ona była Chorwatką. I tutaj wracamy do tego, że od czego też gdzieś zaczęliśmy, że to byli sąsiedzi.
0: Była taka wstrząsająca książka Svetlany Brostito, zmarła niedawno. To była wnuczka Tity. Dobrzy ludzie w czasach zła. Nie wznawiano jej w Polsce niestety. To było 100 opowieści z czasów wojny. I to była jedna z pierwszych książek, które ja przeczytałem, takich dokumentalnych o wojnie w Jugosławii. W Polsce ten temat długo się, w cudzysłowie, rozkręcał. I kiedy się czyta historię o tym, że przychodzili Chorwaci na przykład i kazali zabić koledze Chorwatowi swoją żonę Serbkę, albo że Serb swojego przyjaciela przez lata, sąsiada Chorwata, wrzucał we własnej stodole do takiej maszyny do mielenia, rozdrabniania zboża i tak dalej. To jest opowieść o tym, odpowiedź na twoje pytanie, Aniu, co politycy potrafią zrobić z ludźmi. Dlatego, że to wszystko zaczęło się od języka polityków. Od nienawiści wpajanej, sączonej latami. Że tylko my, albo tylko oni, albo tylko oni tu, albo tylko my
1: tak,
0: tam.
1: Bo wojna, podobnie jak to, że nie kończy się wtedy, kiedy kończy, to wojna się nie zaczyna z dnia na dzień, prawda? Ona się zaczyna
0: tak,
1: dużo
0: ale w pewnym
1: wcześniej.
0: Momencie ktoś daje przyzwolenie na to, żeby zaczęły się słowne utarczki, pobicia, no a potem już jest bardzo blisko do atmosfery pogromowej. I właśnie tak było tam i kiedy się przyglądamy światu dzisiaj, to myślę, że z wojny w Jugosławii byłej nikt nie wyciągnął wniosków i to jest przerażające.
1: A ja sobie myślę, że no właśnie ten powrót i państwa również wspaniały do listów, do M, to jest taki powrót do czasu, kiedy
0: nawet na M.
1: pewne rzeczy no właśnie były może i troszeczkę prostsze. Takie nasze szkatułki, w których przenosimy się w przeszłość, a my jeszcze od poniedziałku do czwartku na audycję listy na M zapraszamy bardzo serdecznie, a myślę, że potem będziemy szykować coś nowego i takie powroty do przeszłości na trójkowej antenie na pewno będą. Hanna Dołęgowska, Marek Szczepanowicz, Michał Nogaś, Kinga Kurysia, Anna Dudzińska i Katarzyna First-Wojtkowska. Bardzo serdecznie Państwu mówimy. Dobranoc.
2: Dobranoc.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: O nie.
5: Co ja mam zrobić?
6: Dlaczego ja?
4: Gdzie mam teraz jechać?
6: Czy się zgłosić?
4: Skąd wziąć pieniądze?
7: To już teraz?
8: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 sierpnia. Minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rządowe samorządy.

0: Lot z Polakami poszkodowanymi na Węgrzech wylądował późnym wieczorem w Rzeszowie. Ulewy na Opolszczyźnie i Śląsku, z brzegów wystąpił potok w rejonie Głuchołaz. Polska kultura w żałobie. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz. Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w kraju. Wszyscy bezpieczni. Ostatecznie na pokład rządowego samolotu wsiadło 21 osób. Jedna zrezygnowała, wybrała powrót do domu z rodziną. W węgierskim Miszkolcu jest nasza specjalna wysłanniczka Anna Orzeł. Aniu, czy wszystko, czy cały ten lot poszedł zgodnie z planem?
1: Dobry wieczór i tak i nie. Samolot wystartował z lotniska w Debreczynie, a pierwotnie miał to być Budapeszt. Chodziło o komfort i znacznie krótszy czas podróży. Odlot przyspieszono, bo prognozy ostrzegały przed burzami. I to było dziś pierwsze kluczowe wydarzenie, a drugie to prokuratorskie śledztwa, w zasadzie dwa, polskie i węgierskie. Tych postępowań było nieumyślne, czy jest nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, a celem przejęcie postępowania przez polskich śledczych, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Martyna Kolendowska-Matejczuk.
2: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzję, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
1: A jutro węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu.
0: A o tym wszystkim Anna Orzeł, dziękuję za relację. Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: 5 osób, które wróciły wieczorem, zostało przyjętych do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. Po dzisiejszych ulewach z brzegów wystąpił potok bodzanowski na Opolszczyźnie. W rejonie Głuchołaz strażacy interweniowali 35 razy. Doszło do lokalnych podtopień i zalania okolicznych dróg, skwerów oraz podwórek położonych w sąsiedztwie potoku. Ponad 250 zgłoszeń o skutkach burz było na Śląsku. Najpoważniejsze szkody, grad i porywisty wiatr, wyrządziły w Cieszynie, Pszczynie, a także w powiecie gliwickim. Uszkodzone są dachy 19 budynków. W serwisie teraz pożegnanie wielkiego aktora. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz. Aktor filmowy i teatralny. Grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Telewizji Polskiej. Krzysztof Polasik.
4: Być albo nie być, oto jest pytanie.
5: W 1985 roku Jan Frycz wystąpił w Hamlecie wyreżyserowanym przez Jana Englerta, który dziś tak wspomina zmarłego aktora.
6: Niezwykła osobowość, o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy.
5: Duet współpracował przez 4 dekady. Frycz zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świateł.
7: A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana.
5: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
8: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
5: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Za 2 lata przypadałoby 50-lecie jego pracy aktorskiej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Od nowego roku leczenie cukrzycy typu 1 i 3 pompą insulinową będzie dostępne również dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia. Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w tej sprawie.
9: Chcemy, aby o dostępie do leczenia decydowały przede wszystkim potrzeby zdrowotne pacjenta i wskazania medyczne, a nie jego wiek. Chodzi m.in. o osoby kontynuujące leczenie pompą insulinową, a także pacjentów z nawracającymi ciężkimi hipoglikemiami, hipoglikemiami obrzasku, niestabilną glikemią czy przewlekłymi powikłaniami cukrzycy. Warto również podkreślić, że projekt nie wprowadza żadnego limitu liczby pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z tego świadczenia.
0: Powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska. Według szacunków z nowych przepisów skorzysta co najmniej 3200 osób. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami.

0: burzami wydane dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Jutro będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór Państwu. Jutro 55. urodziny obchodzi Richard David James, czyli Aphex Twin. Urodzony w Limerick w Irlandii, z kolei rodzice pochodzą z Walii. Posłuchamy dzisiaj nagrań tego artysty, choć nie tylko, bowiem program audycji uzupełnią też kompozycje innych ważnych twórców muzyki elektronicznej. Aphex Twin to postać kluczowa współczesnej muzyki elektronicznej. Zmienił oblicze gatunku, łącząc ambient, czyli klimaty spokojne, nastrojowe, z ostrymi, połamanymi rytmami. Od początku kojarzony z tak zwaną IDM, czyli inteligentną muzyką taneczną. Podążał własną, niekomercyjną drogą, nie ulegając modom. Wpłynął na tysiące twórców muzyki elektronicznej na całym świecie.

To był Window Licker, najpopularniejszy utwór Aphex Twina. Ukazał się na singlu, tylko na singlu, w roku 1999. W Wielkiej Brytanii tenże singiel dotarł do 17 miejsca listy przebojów, co było szokującym sukcesem, zważywszy na to, jak dalece ten utwór jest skomplikowany pod względem rytmicznym, produkcyjnym, a także wizualnym. I tu odsyłam Państwa do teledysku. Teraz posłuchamy klasyka ambientu Briana Eno, do którego porównywano Aphex Twina, zwłaszcza w pierwszych latach kariery. Sam Richard twierdził, że nie znał twórczości Eno, gdy nagrywał płyty z muzyką ambient, mimo to żartował, że jest jego zmodyfikowaną wersją.

z Danielem Lanois i swoim bratem Rogerem z albumu Apollo Atmospheres and Soundtracks, rok 1983, fragment Deep Blue Day. Oba albumy polecam w całości, są po prostu świetne. Kolejni artyści w dzisiejszej audycji to pochodzący z okolic Manchesteru Sean Booth i Robert Brown, posługujący się pseudonimem artystycznym Oteker. Podobnie jak Aphex Twin zaczynali od ambientu i z tego też okresu pochodzi kompozycja Bike, którą za chwilę usłyszymy. W późniejszych latach coraz częściej eksperymentowali z dźwiękiem, stając się czołowymi przedstawicielami inteligentnej muzyki tanecznej.

To był duet Otaker i ich kompozycja Bike. Następny artysta to Londyńczyk Mike Paradinas, pionier braindance i drill and bass, znany powszechnie jako Music. W jego wykonaniu posłuchamy kompozycji Brace Yourself Jason z przełomowego albumu Lunatic Harness z roku 1997.

Wysłuchaliśmy utworu Brace Yourself Jason w wykonaniu Mike'a Paradinasa, czyli Music. Teraz jeszcze jeden duet, tym razem braterski, Mike i Ian Sandison ze Szkocji. Część dzieciństwa spędzili w Kanadzie i stąd nazwa właśnie taka, czyli Boards of Canada. Mniej awangardowi od Aphex Twina czy Otaker, ale równie interesujący pod względem artystycznym. Boards of Canada są zaliczani również do IDM, czyli inteligentnej muzyki tanecznej, a tworzą na styku ambientu, chilloutu i psychodelii, także czasami folktronika. To jest taki gatunek, który też bywa obecny w ich twórczości. Posługują się od dawna, właściwie od początku kariery, starymi analogowymi syntezatorami i często też sięgają po sample. Posłuchamy fragmentu ich debiutanckiego, klasycznego już z dzisiejszego punktu widzenia i słyszenia albumu Music Has the Right to Children.

Za nami utwór braci Sandison zatytułowany Happy Cycling. Dodam jeszcze, że w tym roku ukazał się nowy album Boards of Canada i polecam go, dlatego że to naprawdę udane, kolejne udane dzieło w dorobku Boards of Canada. Tytuł płyty Inferno. Kolejny artysta to Square Pusher, prywatnie Tom Jenkinson, multiinstrumentalista, choć przede wszystkim basista. I właśnie w oparciu o dźwięki płynące z gitary basowej, na której gra niezwykle szybko, stworzył mieszankę połamanych rytmów typu jungle z free jazzową improwizacją. I za chwilę posłuchamy fragmentu płyty Ultra Visitor z roku 2004, IMBIC 5 Poetry.

Iambic Five Poetry skomponował i zagrał Square Pusher. W dzisiejszej audycji słuchaliśmy praktycznie wyłącznie muzyki instrumentalnej, oczywiście elektronicznej, a na zakończenie wracamy do głównego bohatera wieczoru, czyli Aphex Twina i posłuchamy fragmentu jego twórczości w stylu ambient. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na Fundusz Obywatelski.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 sierpnia. Jest już prawie 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro decyzja o areszcie dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Dziś do Polski wróciła część poszkodowanych. Burze sparaliżowały południe kraju. Blisko 1000 interwencji strażaków, są podtopienia i zerwane dachy. Jesień idzie, słynny bocian Kurtek pożegnał Mazury i ruszył do Afryki. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób, a na lotnisku był Paweł Pawlica.
6: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę, dla której ostatnie 48 godzin było dwoma najdłuższymi dniami w życiu.
7: No czekam na mamę.
8: W kategoriach cudu można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
7: No zdecydowanie tak.
6: Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: Zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
6: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Dwie są w ciężkim stanie. Dodatkowo 5 osób wypisanych przez lekarzy ze szpitali rodziny zabrały do Polski na własną rękę. Na miejscu są także rodziny ofiar.

0: razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Węgierska policja wszczęła śledztwo przeciwko kierowcy autokaru. Został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Według ustaleń policji najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Węgierskie media podają, że kierowca usłyszał zarzut zaniedbania, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Decyzję w sprawie aresztu podejmie jutro lokalny sąd. Blisko 1000 interwencji straży pożarnej po burzach i ulewach na południu kraju. Do 22 w Małopolsce strażacy odnotowali ponad 200 interwencji. Najwięcej pracy mieli w Krakowie i powiecie chrzanowskim, mówi rzecznik Małopolskiej Straży, kapitan Hubert Ciepły.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim. Na tę chwilę działania prowadzone przez strażaków mają przede wszystkim charakter zabezpieczający i porządkowy.
1: Ponad 270 interwencji mieli strażacy na Dolnym Śląsku, a niewiele mniej pracy na Śląsku, mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
3: Po przejściu frontu burzowego i gradu 250 zgłoszeń, najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
1: Na Opolszczyźnie wystąpiły silne opady i wiatr, a strażacy interweniowali ponad 70 razy, informuje kapitan Łukasz Nowak.
4: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w powiecie nyckim, bo 42 zdarzenia, z czego bardzo dużo zdarzeń odnotowano w mieście Głuchołazy oraz w najbliższych okolicach.
1: Z brzegu wystąpił potok bodzanowski na Opolszczyźnie. Doszło do lokalnych podtopień i zalania okolicznych dróg, a także skwerów i podwórek położonych w sąsiedztwie potoku. Od dziś do końca wakacji na stacjach niższe ceny paliw. Jutro zapłacimy tyle co dziś: za litr 95 6 zł 41 groszy, za 98 7 zł 20 groszy, a za litr diesla 7 zł 37 groszy. Kierowców o tańsze tankowanie pytał Sebastian Stelmach.
5: Tankuję raz w miesiącu. Mi ta symboliczna złotówka, co niby to poleciała w dół. Dla mnie to jak wielkie oszczędności nie robi.
6: Chyba jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, 1000 km miesięcznie, to będzie różnica, ale jak ktoś jeździ standardowo, to bez różnicy jest. Wie.
7: Mogłyby być niższe, no bo ostatnio trochę kilometrów zrobiliśmy, no ale to trzeba jeździć.
1: W ramach rządowego programu CPN 2.0 obniżony został VAT. Obowiązują także ceny maksymalne paliw na stacjach. Wyjątkowo niekorzystne sondaże dla Donalda Trumpa. Wskaźnik poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych spadł do najniższego poziomu w historii, czyli do 33%. Zdecydowana większość Amerykanów obawia się, że wojna z Iranem potrwa dłużej niż zapowiada gospodarz Białego Domu. A tymczasem Trump dziś zagroził, że zbombarduje Oman, jeżeli ten wejdzie w drogę Waszyngtonowi w konflikcie z Iranem. Pochwalił się natomiast dobrymi relacjami z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem oraz skrytykował NATO. Powiedział także, że ograniczył wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową, ponieważ władze w Seulu nie chciały mu pomóc w wojnie z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Donald Trump uważa, że Korea Południowa jest winna Stanom Zjednoczonym miliardy dolarów rocznie za ochronę, jaką stanowi obecność wojskowa USA w tym kraju. Amerykański prezydent powiedział, że oczekiwał w zamian pomocy militarnej w wojnie z Iranem, ale spotkał się z odmową. Stacjonuje u nich 39 tysięcy naszych żołnierzy chroniących ich przed Kim Jong-unem, a oni nie chcieli nam pomóc w prostej operacji militarnej. To dziwne. Trump wycenił amerykańską obecność wojskową w Korei Południowej na co najmniej 3 miliardy dolarów rocznie. Prezydent USA skrytykował także NATO. Wydajemy setki miliardów dolarów na ochronę Europy przed Rosją, a oni nie chcą nam pomóc w odblokowaniu cieśniny Ormus. Więc po co to robimy? Trump dodał, że nie będzie ochraniał krajów, które nie chcą pomóc Stanom Zjednoczonym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Najsłynniejszy polski bocian Krutek wyruszył już do ciepłych krajów. Do pokonania ma od 8 do 10 tysięcy kilometrów.
9: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy Krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam, czy w jakiejkolwiek innej grupie większej, trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć, ponieważ z bocianów, które tutaj wypuszczaliśmy z ośrodka, tylko i wyłącznie Krutek posiada nadajnik GPS.
1: Poinformował dyrektor Mazurski.

0: Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot. To właśnie na Mazurach Krutek od lat zakłada rodzinę i wychowuje młode. W tym roku były 4 pisklęta. Co ciekawe, zawsze wraca na Warmię i Mazury jako pierwszy i najszybciej odlatuje do ciepłych krajów. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport Mateusz Foremniak.
2: Były ciężary, ale tylko w pierwszym secie. Iga Świątek wykonała kolejny krok w stronę obrony tytułu w Cincinnati, wygrywając 4-6, 6-1 i 6-1 z Marią Sakkari. Jej występ docenia trener tenisa Michał Gawłowski, przy okazji werbalizując ciche życzenie kibiców.
3: Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
2: Zanim ostatni w tym roku wielki szlem, liczymy na kolejne dobre występy w Cincinnati. Najbliższa okazja w środę, kiedy o ćwierćfinał Świątek zagra z Diane Perry. Chyba że Figla postanowi spłatać pogoda, która co chwilę przeszkadza Magdalenie Fręch i Maji Chwalińskiej. Mimo przerw z powodu deszczu paniom udało się trochę pograć. Fręch 4-6 i 5-6 przegrywa z Jeleną Rybakiną, a Chwalińska 2-6 przegrała pierwszą partię z Dianą Schneider. Dużo bardziej z wodą zaprzyjaźnieni są nasi pływacy, którzy dzisiaj wrócili do kraju z Mistrzostw Europy. W ich medalowym worku znalazło się złoto Katarzyny Wasick i brąz Justyny Kozan. Prezeska Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak ma po występie naszej kadry mieszane uczucia.
4: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona pod względem takim, bo mamy 2 medale. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód.
2: Może grudniowe Mistrzostwa Świata na krótkim basenie będą okazją, aby zamknąć ten rok z przytupem. Oby jednak kontekst był właściwy, bo w sumie tak samo można opisać to, co spotkało Jonasa Winigo. Duńczyk podjął właśnie decyzję o zakończeniu startu w tym roku, a powodem jest wciąż niepełna rekonwalescencja po złamaniu obojczyka na trasie 15 etapu Tour de France. Z tego powodu opuści m.in. wrześniowe Mistrzostwa Świata. Z czysto sportowych powodów, z Mistrzostwami Świata w badmintonie już w pierwszej rundzie singla pożegnali się Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski. Dalej grają za to nasze deblistki Kornelia Marczak i Paulina Cybulska. Warto również wspomnieć o wywalczeniu przez naszą załogę Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli 20 miejsca na świecie w żeglarskiej klasie 470. Na koniec jeszcze krótki raport piłkarski. Już tylko kilka formalności dzieli Rodriego od transferu do FC Barcelony. Jak przekonują hiszpańskie media, oficjalne potwierdzenie wartego ponad 70 milionów euro transferu ma nastąpić jutro. Dzisiaj za to powrót do La Ligi zaliczyło Deportivo, remisując 1-1 z Elche. A na naszym podwórku kopali dzisiaj w pierwszej lidze, gdzie Arka pewnie, bo 3-0 odprawiła z Gdyni Puszczę Niepołomice.
0: Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydane dla centralnej, południowo-zachodniej, a także południowo-wschodniej części kraju. Jutro będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie lokalne burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
7: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
8: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia.
7: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś kontynuacja. Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią zapraszam Państwa do udziału w impresyjnym występie niemiecko-holenderskiego duetu, którego twórczości od czasu do czasu patronuje Zeiss Planetarium w Bochum. W tym przybytku astronomii, nauki i kronikarza podboju kosmosu od połowy lat 60. realizowane są rozmaite artystyczne projekty. Na przykład Dark Sides of the Moon według Pink Floyd, popularny rockowy show, ekscytacja publiczności nagraniami Jean-Michel Jarre'a, ba, nawet piosenkami Leonarda Cohena. Nasi dzisiejsi wykonawcy Ron Boots i Frank Doritke 17 lat temu albumem Beyond the Boundaries of Twilight, zawierającym fragmenty improwizowanych w Bochum występów, nawiązali twórczy kontakt z planetarium Zeissa. Ich najnowsza płyta Hello 2026 The Gift zawiera dwie instrumentalne suity. Na finał pierwszej, skrótowo nazwanej DM, zapraszam Państwa właśnie teraz.

Planetarium Zeissa w Bochumu funkcjonuje od 62 lat. Jest nieustannie unowocześniane. Aktualnie system 11 projektorów łączy klasyczną mechanikę nieba z rozwijanymi technologiami cyfrowymi. Na kompakcie zawierającym L-muzykę niemiecko-holenderskiego duetu wydawca Groove Unlimited, czyli sam szef Ron Boots, umieścił fragmenty różnych impresyjnych występów. W suicie drugiej, nazwanej Invocations, na równie obciążonej kosmosem i grą świateł, do Bootsa i Franka Doritke dołączył mistrz nastrojów Stephen Whitlam. Brytyjczyk eksploatuje inspirującą klawiaturę syntezatora Minimoog. Invocations to po polsku usilne prośby. W kontekście religijnym to modły, a w informatyce to rutynowe uruchamianie komputerowych procedur. Proszę zająć wygodne miejsce do L-muzycznej kontemplacji.

0: od ponad 30 minut w polskim radiu suita Invocations, trójkowa premiera. Antenowa obecność Niemca Franka Doritke i Brytyjczyka Stefana Whitlana to debiut w naszym studiu. Instrumentalistów i kompozytorów, których oddanie twórczości osnutej elektroniką bez wątpienia zasługuje na bardziej wnikliwe odkrycia. Płyty wydawane przez Rona Butza, obecnego pod tą samą kopułą Zeissowskiego planetarium, stanowią zapis europejskiej L-muzyki. I już finał suity Invocations, będącej wezwaniem artystów do kontaktu ze współczesną sztuką dźwięku. Część ostatnia, piąta, nosi podtytuł Acoustic Shadow, co warto potraktować jako zaproszenie do uczestnictwa, jak to poetycko brzmi, akustycznym półmroku. Moc wrażeń. Dziękuję Państwu.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła właśnie północ, jest wtorek, 18 sierpnia. Anna Kowalik-Brankati i zapraszam na serwis. Rządowy samolot przywiózł do kraju poszkodowanych z Węgier. Prokuratura bada przyczyny katastrofy. Polka została zatrzymana w związku z serią podpaleń w Chorwacji. Poszukiwany przestępca z Lubelszczyzny, zatrzymany po 17 latach, wpadł w Wielkiej Brytanii. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł wieczorem do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy poszkodowanym, zapewniła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dodała, że władze mają jeszcze do dyspozycji m.in. wojskowe samoloty medyczne.
2: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z osobami w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Mamy samolot Kasa, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji.
1: Autokar z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje w nocy z soboty na niedzielę zjechał do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, 10 jest ciężko rannych. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tego wypadku. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno strona polska, jak i węgierska. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych? O tym Paweł Pawlica.

0: śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy od rana biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
1: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, w tym przekazanych przez stronę węgierską.
0: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Wojewoda śląski wydał całkowity zakaz korzystania z wody z kanału Gliwickiego. Powodem decyzji jest zakwit złotej algi. Tylko w poniedziałek z kanału odłowiono kilkaset kilogramów ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
3: Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z PZW odłowili łącznie około 614 kilogramów śniętych ryb. Jednocześnie trwają badania z pobranych do analiz śniętych ryb. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
2: Zakaz wojewody obejmuje m.in. picie wody, kąpiele, łowienie ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych. 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji, poinformowała policja w Zadarze. Wraz z nią za kratki trafiło trzech mężczyzn. To obywatele Chorwacji serbskiej narodowości. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieli podłożyć ogień w 10 lokalizacjach w Županii Zadarskiej. Agata Król.
4: Wstępne ustalenia śledczych świadczą o tym, że grupa działała według planu i w porozumieniu. W 10 lokalizacjach wznieciła pożary, narażając mienie na szkodę o dużej wartości i życie wielu mieszkańców Żupani Zadarskiej. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie m.in. lotnictwa. Jak poinformowała policja, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków, którzy widzieli numer rejestracyjny samochodu, którym się przemieszczali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy, wśród których była obywatelka Polski. Po przeszukaniu ich mieszkań oraz pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, m.in. półautomatyczny karabin i pistolet oraz kilka urządzeń mobilnych. Ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależeć od zebranego materiału dowodowego. Agata Król, Polskie Radio.
2: Mężczyzna poszukiwany za brutalne rozboje z użyciem broni w Lublinie i Chełmie został namierzony w Wielkiej Brytanii. 53-latek przez 17 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.
5: Mężczyzna poszukiwany był na podstawie dwóch europejskich nakazów aresztowania oraz listów gończych. Odpowie za brutalne rozboje z użyciem broni. Wśród poszkodowanych znaleźli się m.in. pracownicy salonów jubilerskich, punktów zakładów bukmacherskich czy też hurtowni farmaceutycznych.
2: Powiedział Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Sąd zdecydował o aresztowaniu 53-latka na 3 miesiące. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: We wtorek będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydane dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju.
7: Autopromocja.
8: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Ludzie w ubraniach.
11: Witam tą późną albo też wczesną porą, zależy jak na to spojrzeć. W audycji Ludzie w ubraniach. Ludzie w ubraniach, ponoć tylko 20 minut dziennie spędzamy nago. Zaraz się zapytam mojej gościni, jak się to liczy. Natomiast już ta niewielka ilość czasu wskazuje, że ubrania są ważne, tak jak wierzymy w to.

0: programie. Wierzę w to ja, moja wydawczyni Ania Lalka. Mam nadzieję, że realizatorka Sandra Suska również. I będziemy dzisiaj rozmawiać znów, bo to temat jakże ciekawy i szeroki i wciąż moim zdaniem za mało obecny w tak zwanym poważnym dyskursie, czyli psychologia mody. Psychologia, a może nawet psychoneurologia mody, albo mówiąc precyzyjniej, ubrań. To, jak one wchodzą w dialog sensoryczny z naszym ciałem i w dialog mentalny z naszym umysłem. W jaki sposób to, jak te ubrania nasze i cudze widzimy, wpływa na to, jak kupujemy albo nie kupujemy. W jaki sposób psychologia mody się dzisiaj może pojawiać w obrębie nauk humanistycznych. O to wszystko będę pytać moją dzisiejszą gościnię. Bardzo się cieszę, że jest tutaj Ewa Kawczyńska-Jurczak. Cześć.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Również się bardzo cieszę.
0: I uprzedzając pytania i też takie, które tobie są często zadawane pytania, czy jak to psycholog mody, tak? Magister psychologii po wielu szkoleniach, kursach jungistka, tak, która dodatkowo ma wieloletnie doświadczenie stylistki, pracy w modzie i doszłaś do wniosku, że po prostu to połączysz, czy tak?
1: Tak, właściwie to połączyłam to zupełnie przypadkiem, dlatego że na początku swoich działań jako stylistka, może nie na takim początku, po kilku dobrych latach i jednocześnie studiując psychologię wtedy, w połowie gdzieś studiów swoich, zaczęłam widzieć zależności pomiędzy moją pracą, a tym w jaki sposób, czego się uczę, jak te mechanizmy działają, w jaki sposób mogę je wykorzystywać w swojej pracy. I tak, tak to się zaczęło. Wtedy jeszcze nie było dziedziny psychologii mody, a ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to, czym się zajmuję, jest już pierwszymi krokami w tą stronę.
0: Jest to też działalność złożona, bo składa się z kilku komponentów. Po pierwsze, prowadzisz warsztaty dla stylistek.
1: Tak, tak, szkolenia
0: czy
1: dla stylistek.
0: Czy personalnych, tak, doradczyń, tak, żeby rozumiały nie tylko pod kątem estetycznym, tak, ale też psychologicznym swojego klienta albo klientkę.
1: Tak.
0: Tworzysz też takie e-booki poradnikowe z dziedziny psychologii. Prowadzisz też takie spotkania związane z tym właśnie, jak to nasze ciało mody rozumie, materiał, jak odczuwa. O czym jeszcze zapomniałam? No, prowadzisz
1: jeszcze
0: badania też.
1: Jeszcze z markami modowymi współpracuję. Faktycznie pomagam im implementować psychologię mody do swoich działań, bo tutaj jest też bardzo duży zakres możliwości. No i tak, tak jak powiedziałaś na końcu, też prowadzę badania nad wpływem elementów garderoby na to, w jaki sposób funkcjonujemy, także dla marek modowych.
0: To jest bardzo złożony temat i w twoim e-booku, który sugeruje, że będą następne tomy, bo tak, tam tom pierwszy występuje, więc spodziewam się encyklopedii kilkutomowej.
1: Tak, tak. Mam wrażenie, że to jest temat rzeka i im bardziej się go rozkłada na czynniki pierwsze, tym więcej ciekawych rzeczy wychodzi, więc już asekuracyjnie nazwałam go tomem pierwszym.
0: I tam mieści się kilka kwestii interesujących, takie związane z osobowością, z ciałopozytywnością, z tym, w jaki sposób kupuje, ale mnie bardzo zainteresował temat, który jest dla wielu chyba ezoteryczny, niezgłębiony, czyli właśnie takie hasło jak neuropsychologia mody, czy też właśnie odzieży. Czyli jakbyś ten obszar mi tutaj przedstawiła, jakie są badania w tym obszarze, czemu ciebie on interesuje i jaki ma związek z tą naszą neuroprzyrządowaniem naszym, może tak.
1: Generalnie to jest bardzo fascynujący temat, który w jakiś dziwny sposób został troszkę odseparowany od branży modowej i od procesów projektowych, czy od tego, w jaki sposób funkcjonujemy. Dlatego, że aspekty neurosensoryczne tego, jak materiały na nas wpływają, to jest cały obszar badań. Materiały są badane, w jaki sposób aktywują różne funkcje w naszym mózgu, ale są one badane nie pod kątem konkretnych modeli ubrań, tylko właśnie pod kątem konkretnych materiałów, konkretnych struktur. Też są badania eye trackingowe, które pokazują, w jaki sposób odbieramy różne materiały, jak one na nas działają. I też są badania neuropsychologiczne, czy poznawcze właśnie, które pokazują, jak my reagujemy na przykład na konkretne kolory, bo to, co ja zauważyłam przez wiele lat, to często reagujemy bierzemy na aspekt psychologii koloru jako na coś, co jest trochę taką pop psychologią,
0: tak,
1: ktoś sobie coś dorobił. Tymczasem mamy dużo badań, które pokazują, w jaki sposób nasz organizm reaguje na konkretne kolory, wychodząc nawet od kultowego już w tym momencie dopamine dressing, ale przechodząc także przez takie aspekty, jak właśnie to, jak my

0: poprzez wzrok po prostu odbieramy materiały w danych kolorach, ale także właśnie aspekty poznawcze, czyli jak my mamy zakodowane, z czym od strony ewolucyjnej zakodowały nam się dane kolory i w jaki sposób to wpływa na pracę naszego organizmu. Mój ulubiony przykład to jest kolor niebieski, który chłodzi, ale nie powoduje, że nasza temperatura ciała spada, tylko nam się wydaje, że jest chłodniej. I jest to aspekt neuropsychologiczny, ale wywodzi się na przykład z psychologii ewolucji, więc tak naprawdę psychologia mody sama w sobie jest bardzo interdyscyplinarna przez to.
1: Oczywiście, że tak. Ja tutaj właśnie przez cały cykl naszych programów i podcastów staram się pokazać, jak bardzo złożoną dziedziną w ogóle jest ubieranie się.
0: No właśnie.
1: A psychologia jakby odpowiada na tę złożoność swoimi pytaniami i badaniami. To z kolorem to rzeczywiście jest interesujące i pewnie jeszcze bym się zatrzymała na tym dopamin dressing, czyli tym dopaminowym ubieraniu się, bo może nie wszyscy wiedzą, jaka to jest praktyka. Powiedziałabyś dwa słowa?
0: Jasne. Zwłaszcza, że dopamin dressing w mediach bardzo często pojawia się jako trend. Tymczasem to nie jest trend, tylko mechanizm, który polega na tym, że w momencie, kiedy my mamy potrzebę stymulacji dopaminy, czyli hormonu szczęścia, który jest odpowiedzialny na przykład za motywację do działania, to wybieramy bardziej ekstrawaganckie rzeczy. I to, co jest bardzo ciekawe, dopamin dressing, my w momencie, kiedy sobie zaczynamy go googlować, czy gdzieś pojawia się w mediach, to widzimy super ekstrawaganckie, bardzo kolorowe stylizacje, gdzie są łączone printy, soczyste kolory, dużo ciekawych elementów garderoby na jednej osobie. Tymczasem tak naprawdę ten próg dopaminy, którą mamy z ubrań, u każdego jest trochę inny, więc ten dopamin dressing tak naprawdę troszeczkę inaczej funkcjonuje. Owszem, niektóre osoby będą potrzebować większej stymulacji i będą wybierać elementy garderoby, które są bardzo ekstrawaganckie, ale dla innych osób ta dopamina i ten wyrzut dopaminy będzie już pod wpływem bardzo drobnych, subtelnych elementów. To mogą być nawet neutralne rzeczy, ale fakt już, że sprawiają im przyjemność, będzie pobudzać tą dopaminę.
1: Czyli poczekajcie, na przykład jest tak, że mam... Dajmy na to taki przykład dwóch przyjaciółek. Jedna się ubiera bardzo kolorowo, ma tych elementów ekstrawaganckich bardzo dużo, a druga się ubiera, no można powiedzieć, że jest taką trochę ciszą wizualną. Czy to jest możliwe neurologicznie, że na przykład ta osoba, która woli ciszę, będzie się męczyła tym hałasem drugiej osoby wizualnym?
0: Tak, bardziej się by męczyła w momencie, kiedy by to założyła na siebie, dlatego że nasz mózg, on nie do końca łapie, że ubranie to ubranie. Dlatego, że każda rzecz, którą my na siebie implementujemy, ona jest nie tylko częścią naszej tożsamości, ale też częścią nas. I my bardzo personalnie dlatego reagujemy na ubrania. Natomiast faktycznie jest tak, że my mamy różne pojemności uwagi i w momencie, kiedy jesteśmy przestymulowani i doświadczamy osoby, która jest bardzo ekstrawagancko ubrana, faktycznie możemy być przez nią przestymulowani, możemy być bardziej rozproszeni. Bardzo często jest tak, zresztą to jest taki mechanizm, który czasem nawet się wykorzystuje w takiej manipulacji wizualnej, mianowicie celowe ubieranie się w printy, małe printy, drobne, po to, żeby rozmówca z drugiej strony był rozproszony, dlatego że jego mózg i tak nieświadomie będzie próbował zlokalizować, co ta osoba ma na sobie. A więc tak naprawdę, jeśli mamy do czynienia z osobą, która jest ekstrawagancko ubrana, to my możemy być nią zmęczeni. Może to być dla nas trudne, jeśli my faktycznie potrzebujemy więcej ciszy, spokoju, czy mamy właśnie mniejsze pojemności uwagi, bo też z tą uwagą w naszym mózgu to jest tak, że jedni mają większą, drugi mają mniejszą, więc faktycznie to może być trudne dla tej osoby. Ale chyba takie najbardziej istotne w tym wszystkim jest to, że osoby, które mają taką bardzo ekstrawagancką estetykę, one nie zdają sobie sprawy z faktu, że dla osób, dla których mogą być przestymulowujące, mogą także być odbierane nie tak, jakby chciały. Dążę do tego, aby pokazać, że agresja wizerunkowa, taka stricte neurosensoryczna agresja, czyli ilość elementów, które się na nas znajdują, powodują, że te kontrasty widzimy bardzo mocno na kimś, to powoduje, że my cały komunikat, który odbieramy z drugiej osoby, czyli to, co ona mówi, jakie ma intencje, jest także sczytywany zupełnie nieświadomie przez nasz mózg, a także przez pryzmat tego, jak wygląda. A więc jeśli ktoś ma intencje zupełnie neutralne, ale ma

0: ekstrawagancki wizerunek, to może być odbierany na przykład jako bardziej inwazyjny niż faktycznie jest.
1: Wydaje mi się to bardzo istotne, ponieważ my, ze względu na to, że tak mało poświęcamy niesłusznie uwagi temu, jak odczytujemy te komunikaty wizualne, które wysyła ubranie, to jesteśmy jakoś podatni właśnie na to, żeby wiedzieć o ludziach rzeczy na poziomie nieświadomym i możemy kogoś oceniać zupełnie inaczej niż nam się wydaje, że na tym poziomie świadomym do nas dociera.
0: Tak, w ogóle to, co mówisz, jest mi bardzo bliskie, dlatego że zajmując się psychologią mody ponad 10 lat już w tym momencie, ja bardzo długo nie chciałam się zdecydować na prowadzenie szkoleń dla stylistów, właśnie z tego względu, że wyrwane informacje z kontekstu, z psychologii mody dają drugiej stronie takie poczucie władzy. My wiemy o kimś coś więcej niż ona sama o sobie. Tymczasem to nie są informacje, które mają dawać nam możliwość oceniania kogoś czy diagnozowania. One mają za zadanie pomóc nam zrozumieć siebie czy zrozumieć drugiego człowieka, jaka jest jego historia. I bez pełnego obrazka, bez genezy pewnego rodzaju zachowań wizerunkowych, takie informacje są zupełnie wyrwane z kontekstu. I właśnie miałam takie poczucie, że wielokrotnie widziałam sytuacje, w których ktoś łapał informacje, ciekawostki, gdzieś coś usłyszał, czy usłyszał u mnie na warsztatach, czy bo jeszcze kiedyś prowadziłam warsztaty dla kobiet, więc podczas tych warsztatów różne ciekawostki powiedziałam i widziałam, że te informacje są wykorzystywane nie w taki sposób, jaki był mój cel, czyli bardziej po to, żeby kogoś ocenić, żeby wiedzieć, jak go podejść, żeby mu pokazać, że to się wie. Dlatego faktycznie miałam długo problem z tym, żeby się tą wiedzą dzielić. Nie dlatego, że chciałam ją zachować dla siebie, tylko właśnie dlatego, że miałam wrażenie, że to jest taka wiedza, która może być przeinaczona i źle wykorzystywana.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ten kontekst, w jakim branża mody często funkcjonuje, to znaczy właśnie, że moda jest po to, aby ubrać się do jakiejś sytuacji, żeby wyglądać wystarczająco, żeby wyglądać lepiej. Także jest ten dyskurs, który nas wpycha w pewnym sensie w jakiś taki świat, gdzie manipulacja jest istotna, tak? Gdzie rywalizacja jest istotna, a nie ta humanistyczna opowieść o zrozumieniu drugiego człowieka.
0: Dokładnie.
1: Więc my jesteśmy wyuczeni, żeby tą modę wykorzystywać jako narzędzie pokazywania swojego poziomu zamożności,
0: tak,
1: klasy społecznej i dopiero się uczymy, że to może być język, nie wiem, właśnie opieki, ekspresji tożsamości, wolności, czyli to, co ty starasz się opowiedzieć.
0: Tak, i ja też mam wrażenie, obserwując powoli, jak branża mody się zmienia, że coraz więcej jednak organizacji szuka możliwości do tego, aby wykorzystać tą wiedzę do zmieniania komunikatu, do pokazywania wsparcia dla tego konsumenta i uczenia go tego. Nawet sam fakt tego, że zaczynamy w branży mody rozmawiać o neuroróżnorodnościach na przykład.
1: O, ciekawe.
0: To już... To rozbiń,
1: już, proszę.
0: Tak. Aspekty neuroróżnorodności i w ogóle inkluzywności też. To jest taki temat, który za granicą już coraz częściej się pojawia. Coraz więcej jest konferencji, podczas których jest mowa o tym, aby dawać więcej komunikacji trafiającej do osób, które mają swoje indywidualne potrzeby. Właśnie na przykład ze względu na neurosensorykę, dlatego że tutaj u osób neuroróżnorodnych ta neurosensoryczność zarówno niska, jak i wysoka jest bardzo, bardzo istotna.
1: Ta wysoka jest, jak rozumiem, w spektrum autyzmu na przykład, tak?
0: Tak.
1: To znaczy osoby, które są wysoko wrażliwe. Wiem, że to nie jest psychologiczny stricte termin, ale chodzi mi o to, że mają tę wrażliwość rzeczywiście przesterowaną dosyć mocno i rzeczy, które są neutralne dla osób bardziej z tego, powiedziałabym, nie lubię słowa normalnego, tak? No w normie jakiegoś,
0: tak,
1: w normie wrażliwości są nie do zniesienia, na przykład sweter drapiący, tak?
0: Tak, ale tutaj też wchodzą jeszcze takie aspekty, które na przykład wiążą się właśnie z kolorem. Jest, jak już mówimy o spektrum, to jest na przykład fantastyczne badanie, które pokazało, iż chłopcy w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, którzy są w spektrum, najczęściej wybierają ubrania w kolorze zgniło-zielonym. Więc to pokazuje, nawet sam fakt takiego wycinka informacji pokazuje, że te potrzeby wizerunkowe osób neuroróżnorodnych, one są dużo bardziej skomplikowane.

zaakceptowane i jednocześnie są dla nich dużym wsparciem w funkcjonowaniu, z czego my sobie bardzo często nie zdajemy sprawy, a już powoli zaczynamy faktycznie o tym mówić. To jest taki temat, który dla mnie jest bliski, bo ja sama jestem neuroróżnorodna, mam męża neuroróżnorodnego, córkę neuroróżnorodną, więc ten temat bardzo mocno eksplorowałam.

0: I te dwa tory bardzo często lubią się mieszać i to jest zjawisko, kiedy ono jest formą regulacji, stymulacji dla tych osób. Osoby z ADHD dzielą się na te, które mają bardzo ekstrawagancki, właśnie dopaminergiczny styl, albo na takie, które szukają właśnie rzeczy, które są bardzo neutralne, które są ciche, które są dla osób wysokosensorycznych, które ich nie będą drapać, dotykać, ale także potrafią wybierać tylko sportowe ubrania ze względu na to, żeby nie były dla nich żadnego rodzaju stymulatorem. Więc tutaj nie można powiedzieć nigdy, w ogóle w psychologii mody, nigdy nie można powiedzieć, że jakiś styl o czymś mówi. Aha. Tylko jakaś tendencyjność ubierania o czymś mówi. Osoby, które mają ADHD, jeśli mają właśnie ten tryb funkcjonowania, nazwijmy to dopaminergiczne, to one będą szukać różnego rodzaju stymulatorów, będą szukać możliwości zabawy tym wizerunkiem, będą bardziej otwarte na to, żeby nosić kolory, właśnie po to, żeby tą dopaminę i tą stymulację sobie dawać. To, co jest właśnie ciekawe, to że są osoby, które są tylko w tym trybie stymulacji i dopaminy, a są osoby w ADHD, które są tylko w tym trybie niskosensorycznym, żeby jak najmniej tego szumu było, czy wizualnego, czy stricte takiego w dotyku. A tak naprawdę najlepsze rozwiązanie jest wtedy, kiedy szafa osób z ADHD jest dwutorowa. I wtedy, kiedy mają spadek energii, kiedy mają niską motywację, żeby się dostymulowywały i wykorzystywały te ubrania jako taki katalizator działania, a wtedy, kiedy są przestymulowane, to żeby wybierały ubrania właśnie o niskim szumie sensorycznym.
1: To jest bardzo ciekawe i to przedefiniowuje moim zdaniem po pierwsze kategorię stylu, tak. Bardzo jestem ciekawa, jakby się psychologicznie zdefiniowała, a po drugie kategorię wygody, prawda?
0: Tak, wygoda to jest w ogóle taki temat, który ja bardzo lubię, dlatego że bardzo często spotykam się z określeniem, ja coś noszę, bo to jest wygodne. I spotkałam się już z interpretacją wygody bardzo wielu elementów garderoby. Stworzyły mi się w głowie takie dwie grupy. Jedna grupa to są kobiety noszące sukienki i druga grupa to są kobiety noszące dżinsy. I obydwie grupy zawsze powtarzają te same informacje, czyli ja noszę dżinsy, dlatego że w tych sukienkach to będzie mi się miotać między nogami, to trzeba już ładnie wyglądać, ja się muszę schylić do dziecka, ja muszę mieć możliwość wygody. Spodnie są wygodne, dżinsy są wygodne, a nie tam sukienka. I dokładnie to samo mówią kobiety noszące sukienki. Nie, no te dżinsy, one będą mnie uwierać, ja muszę mieć wygodnie, ja muszę mieć możliwość. I to samo, swobody ruchu, ja muszę kucnąć do dziecka. Wykorzystują te same argumenty do pokazania, dlaczego coś jest dla nich wygodne, sugerując, że są na dwóch różnych biegunach odbioru tak naprawdę. I to pokazuje bardzo mocno, że to, co jest dla nas wygodne, to, co my odbieramy jako nasze, jako kompatybilne z naszym ciałem, wynika tak naprawdę z tego, czego my psychologicznie potrzebujemy. I to jest niesamowite, bo w dzisiejszych czasach można wszystko określić jako wygodne. Dla jednej osoby mokasyny będą wygodne, a inna osoba będzie tylko biegać w trampkach i koniec.
1: No właśnie, i jeszcze wygodne w danym momencie.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Bo może ta mama odczuwać jako wygodną sukienkę bądź dżinsy, ale później na przykład jak dziecko będzie starsze, będzie uważała, że dla niej, nie wiem, wygodniejsze jest poruszanie się w, bo ja wiem, no na przykład jakichś takich bardziej eleganckich ubraniach, bo wtedy dobrze się czuje przez cały dzień, pasuje to do wielu sytuacji i wygodnie dla niej tak mentalnie, tak?
0: Tak, ale właśnie nie tylko, bo neuropsychologicznie też. I to, okay. To jest fantastyczne, że my w momencie, kiedy mamy różne role w naszym życiu, no. Bo umówmy się, jakby nikt w dzisiejszych czasach nie ma jednej roli, nie jest jednym człowiekiem. My mamy cały wachlarz roli i cały wachlarz potrzeb w każdej z tych ról. I w momencie, kiedy nasz strój jest kompatybilny z daną rolą i my tą rolę lubimy, czujemy, że ona jest nasza, to automatycznie dana rzecz w danym czasie jest dla nas wygodna. W momencie, kiedy tą samą rzecz zakładamy w innej roli, która jest niekompatybilna, nawet jeśli ona nie wymaga innego ruchu czy innej dynamiki naszego ciała, to automatycznie nam te ubrania zaczynają przeszkadzać. I idealnym tego przykładem jest fakt, że kiedy kobieta pracuje, czy mężczyzna też, ale oni mają troszkę inną sensorykę też. To jest jeszcze w ogóle oddzielny temat.

0: temat.
1: Poczekajmy
0: ale,
1: z tym.
0: Ale właśnie w momencie, kiedy kobiety wracają z biura po całym dniu do domu, to moment wejścia do domu bardzo często wiąże się z tym, że nagle zaczyna być im niewygodnie. Że cały dzień spędziły w marynarce, w garniturze, w staniku, który je uciskał i wszystko było okej. I nagle wchodzą do domu i mają poczucie, że to ciało zaraz wybuchnie w tych ubraniach, więc szybko z siebie to zdejmują i przebierają się w ubrania wygodne. To właśnie pokazuje, że nie dlatego, że my jesteśmy zmęczeni po całym dniu uciskami, tylko w tej roli te uciski, ta propriocepcja, czyli właśnie odbiór ciała w materiale, w danej formie ubioru, był nam potrzebny. On nam pomagał się skupić, on nam pomagał być dynamicznym, on nas chronił, wzmacniał naszą asertywność. Ale w domu już jest inna przestrzeń, inne potrzeby. Nie zawsze chcemy odpocząć, ale już nie potrzebujemy wzmacniania tych aspektów, więc nagle te same ubrania zaczynają nam przeszkadzać. I to jest, mam wrażenie, taki idealny dowód na to, który sami każdy z nas może doświadczyć na własnej skórze, że te potrzeby neuropsychologiczne wynikające z ubioru, one są zależne od roli i od tego, jakich cech osobowości w tej roli potrzebujemy.
1: Zdecydowanie. Teraz miałam takie skojarzenie, przypomniała mi się okładka chyba New Yorkera, która w pandemii się pojawiła i był tam taki charakterystyczny obraz człowieka w pandemii, który jest online i jest ubrany do połowy,
0: tak, pamiętam,
1: w garnitur i siedzi
0: to było,
1: właśnie,
0: tak,
1: za przeproszeniem, w gaciach i w skarpetkach, nie?
0: Tak.
1: Że w połowie jest w domu, żeby było wygodnie, a w połowie z pracy.
0: Tak, ale jak już mówisz o pandemii, to nie mogę nie przytoczyć fantastycznych badań, które zostały w tym czasie zrobione, które pokazały, jak bardzo istotne jest to, w czym pracujemy w domu. Okazuje się, że w momencie, kiedy jesteśmy długo w domu i chodzimy właśnie w tych ubraniach, które określamy jako wygodne, w piżamach, w dresach, to niestety wzmacnia tendencję do stanów depresyjnych. I w Australii zrobiono badania już w trakcie COVID-u, natomiast oficjalna ich publikacja wyszła zaraz po kwarantannie, która właśnie pokazała, że osoby, które bardzo szybko weszły w ten tryb siedzenia w dresach, pracowania w piżamach, dużo szybciej miały stany depresyjne w trakcie kwarantanny, dużo trudniej było im funkcjonować w trakcie kwarantanny. I ten wysyp właśnie stanów depresyjnych po kwarantannie, po COVID-zie, między innymi właśnie był wzmocniony przez to, że weszliśmy w te wygodne ubrania na zbyt długo i nie dawaliśmy sobie nic innego.
1: To jest bardzo w takim razie ważna wiadomość o tym, jak intensywnie wpływają na nas ubrania, bo mówisz tutaj, tak, o zwiększeniu ryzyka depresji.
0: Tak.
1: To jest poważna sprawa.
0: Tak, to jest poważna sprawa i my, mam wrażenie, że w Polsce bardzo bagatelizujemy ten temat. Mimo iż tak naprawdę w aspektach diagnostycznych depresji, to jak ktoś wygląda, jest brane pod uwagę. Tymczasem my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że elementy garderoby, które na siebie zakładamy, mogą mieć wpływ na to, jak właśnie, jak funkcjonujemy od strony psychicznej. I jeśli chodzi o depresję i o stany depresyjne, to to, co jest bardzo istotne, my nie jesteśmy w stanie jej wywołać ubraniami, bo bardzo często słyszałam pytania, no to co, to jak będę chodzić w brązowym płaszczu, to dostanę depresję? Nie, no to nie działa w ten sposób. Natomiast faktycznie, jeśli mamy tendencje, jeśli mamy warunki, to elementy garderoby, które mają taką tendencję do wzmacniania, będą niestety tutaj dodatkowym stymulatorem w tą stronę. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, nawet jeśli nam się wydaje, że depresja nas nie dotyczy, bo umówmy się, w tym momencie jedną z plag, jaką mamy, to są utajone depresje. Ilość ludzi, która ma utajone depresje, jest absolutnie gigantyczna i to jest bardzo duży problem w tym momencie.
1: Tak jak ciebie słucham, to wydaje się to logiczne i oczywiste, że tak jak myślimy o tym, jak się odżywiamy, to jaki mamy styl życia, czyli także to, jak się ubieramy, musi wpływać,
0: tak,
1: na to, jak się czujemy. A jednak jest to jakoś w pierwszym odruchu kontrlogiczne, bo wydaje się, że jak włoży się coś wygodnego na siebie, to przecież będzie nam lepiej wygodnego, tak? Czyli właśnie ten dres, to będziemy tacy wolni, nieskrępowani, a tymczasem okazuje się, że ten dress code, te sztywne, wyprasowane rzeczy też się nam przydają, tak? Że to nie jest tak, tak wymyślone, aby nas dręczyć,
0: tak,
1: i zamykać w szufladę.
0: Tak, chociaż tutaj mamy takie dwa tory funkcjonowania. No. Z jednej strony faktem jest, że ubrania, które są wygodne, mają tą tendencję do wrzucania nas, czy wzmacniania

0: wzmacniania tych stanów depresyjnych. I to bardzo łatwo jest, można wytłumaczyć, dlatego że chodzi o to, że my w nich znikamy. My przestajemy być widoczni dla siebie, przestajemy być widoczni dla innych. Każdy element, który sprawia, że my czujemy się niewidoczni, pogłębia stany depresyjne. To jest bardzo logiczne. Z drugiej strony bardzo dużo osób, tylko że to są akurat informacje sprzed COVID-u, więc jeszcze z czasów, kiedy ten dress code był bardzo sztywny, kiedy w wielu korporacjach był bardzo restrykcyjny i tutaj też wiele depresji utajonych i czy w ogóle stanów depresyjnych wynikało właśnie z wrzucenia w ubrania, które nie do końca są nasze. Więc znalezienie swojego kodu jest tutaj strategiczne, bo...
1: Między tym dresem a tym uniformem.
0: Dokładnie. Dlatego, że faktycznie ubrania, które są formalne, one mają dla nas bardzo dużo dobrego, potrafią dla nas przynieść. Potrafią nas świetnie stymulować do tego, żebyśmy byli bardziej skupieni, bardziej skoncentrowani, żebyśmy byli bardziej asertywni z wielu aspektów, czy z właśnie z neuropsychologicznych, czy z takich typowo psychologicznych, które tłumaczy zawsze encloded cognition, czyli mechanizm, w którym my utożsamiamy się z cechami elementów garderoby, które na siebie zakładamy. Więc tutaj mamy takie dwutorowe działanie tak naprawdę. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy wrzuceni w strój, który nie jest nasz, w którym my nie czujemy się dobrze, który nas ogranicza, to tak samo jesteśmy zblokowani i tak samo mamy przestrzeń do rozwoju stanów depresyjnych właśnie przez to, że jesteśmy ograniczeni po prostu.
1: Czyli to chodzi tak naprawdę o ograniczenie sprawczości, bo uniform nam ogranicza sprawczość w określony sposób, ale też ten dres ogranicza nam sprawczość, bo nas właśnie tak spłaszcza, jakby tak nas wymazuje, tak nas za bardzo rozpuszcza.
0: Tak, dokładnie. I w momencie, kiedy mamy takie typowo dreskodowe uniformy, bardzo istotne jest, aby zwrócić uwagę i tutaj zawsze jak prowadzę, bo zdarza mi się też prowadzić szkolenia biznesowe, to zawsze apeluję właśnie do korporacji, do firm, które mają gdzieś bardziej określone ramy wizerunkowe swoich pracowników, aby dawali możliwość tego, aby czuć się atrakcyjnie, aby zwrócić uwagę na to, że pracownik, jeśli nie czuje się atrakcyjnie, to jego produktywność będzie spadać. Są też badania, które pokazują, że w momencie, kiedy my w ubraniach, które nie są nasze, które nas ograniczają wizerunkowo, nasza produktywność spada. Więc nie ma dobrego rozwiązania. Ani dress code restrykcyjny nie jest dobry, ani brak tego dress code'u nie jest dla nas dobry. I tutaj chyba dochodzimy trochę do tego pytania o styl, bo to właśnie pokazuje, że to nie jest kwestia konkretnych ram, konkretnych zasad. To jest bardziej o podłożu naszych potrzeb w danej roli, w danej sytuacji. I to, jaką estetykę potrzebujemy w danej roli, w danej sytuacji, czy firma potrzebuje w swojej organizacji, powinno być osadzone na cechach, jakich pracownicy potrzebują, czy jakich my potrzebujemy w danym wizerunku. I to się wiąże niekoniecznie z konkretnym stylem, ale właśnie z konkretnymi materiałami, z konkretnymi formami ubioru, z konkretnymi modelami, fakturami czy printami. I bardziej tutaj tak naprawdę tworzymy ten swój unikalny styl, niekoniecznie osadzony na jakiejś estetyce w stylu francuskim, tylko bardziej właśnie wychodząc od tego, jak dane ubrania na nas działają.
1: Czyli styl polega na dobrze poprowadzonej, aktualizowanej autorefleksji też, tak? Że jestem świadomą osobą w ubraniu.
0: Tak, zdecydowanie. I myślę, że wiedza z psychologii mody, badania z psychologii mody dają tą możliwość zrozumienia. Bo to, co ja obserwuję w momencie, kiedy opowiadam różne ciekawostki właśnie, dlaczego my pewne rzeczy wybieramy, albo dlaczego ich nie wybieramy, wiele osób zderza się z autorefleksją. Czyli wybrałam to dlatego, to już wiem, dlaczego mi się to nie podoba. I zaczynają rozumieć siebie, a to nas uwrażliwia i uwrażliwia nas na nasz wizerunek, który został nam tak naprawdę odebrany przez ostatnie dekady. Ta możliwość budowania siebie została nam odebrana i narzucona tak naprawdę.
1: Tak, powiedzmy to wprost. To była opresja traktowania nas jako konsumentów kupujących produkty i to jest bardzo powierzchowne. to, tak, o czym mówisz, to

0: z tych wyborów było no właśnie jakoś tak rugowane ze względu na to, że nie opłacało się, bo opłacało się narzucać kolejne trendy, które nie miały wiele wspólnego z realnymi potrzebami.
1: I tak i nie. Prawda jest jeszcze bardziej dobitna, dlatego że wiele z tych badań zostało opłaconych przez korporacje fast fashion po to, żeby wykorzystać te mechanizmy właśnie do kompulsywnych zakupów. I tutaj mamy firmy, które faktycznie prowadzą badania nad aspektami zachowań konsumenckich, dużo głębiej niż taka popularna wiedza o zachowaniach konsumenckich, właśnie po to, żeby wiedzieć, które ubrania wystawić w którym momencie naprzód sklepu, gdzie powinny wisieć, pod jakim kątem, w których momentach roku, ponieważ oni zdają sobie sprawę z tego, jak my funkcjonujemy.
0: Ale natomiast nie chcą, żebyśmy my wiedzieli.
1: Nie chcą, żebyśmy my wiedzieli i nie chcą tego wykorzystać po to, żeby zbudować relację z konsumentem, który będzie powracał, bo będzie czuł się zabezpieczony i będzie odnajdował w firmach to, co odpowiada na jego faktyczne potrzeby, tylko wykorzystują to po prostu po to, żeby wzmacniać sprzedaż. I to jest przykre, że firmy mają potencjał i są w stanie funkcjonować i rozwijać się, wykorzystując taką wiedzę w sposób bardziej moralny, a jednak wybierają tą ścieżkę, która jest no, bardzo słaba.
0: Czyli w naszej definicji etycznej, odpowiedzialnej mody powinniśmy uwzględnić to, że taka marka, która się nazywa odpowiedzialną, również nie manipuluje swoim klientem, nie wykorzystuje wiedzy z psychologii mody przeciwko, tylko po to, żeby nawiązać tę więź.
1: Tak, zdecydowanie i to jest taki krok, w którą stronę branża mody w momencie, kiedy zapanuje nad pewnymi aspektami, dojdzie do tego, dlatego że my w tym momencie mamy konsumenta bardzo świadomego. Marki modowe nie nadążają za samoświadomością konsumentów. Ludzie w tym momencie już dużo bardziej wiedzą, jaki jest ich styl, co chcą nosić, czego nie chcą nosić i dlaczego. I faktycznie podążają za tą wiedzą, chcą to wiedzieć, chcą budować siebie na swoich własnych zasadach, ale ten odwrót od fast fashion, który zaczynamy coraz bardziej widzieć, on wynika także z faktu, że widzą, że te marki nie odpowiadają na ich potrzeby. A fakt tego, jak dynamicznie rozwija się branża polskiej mody i polskich marek modowych, pokazuje, że te marki dużo bardziej autentycznie odpowiadają na nasze wizerunkowe potrzeby. My chcemy się utożsamiać nie tylko z faktem, że nosimy polskie marki, zrównoważone, że wiemy, że to jest polska produkcja, że chcemy ją wspierać, ale estetyka marki, identity marki, które jest zbudowane, jest odpowiedzią na nasze potrzeby wizerunkowe i my się chcemy też z tym wizerunkiem utożsamiać. Mhm. I myślę, że przykład The Other Side jest tego, takim sztandarowym przykładem jest ta marka i jej rozwój, dlatego że estetyka, którą zbudowała, odpowiedziała na wiele potrzeb Polek i utożsamianie się z marką The Other Side przez bardzo wiele lat, przez cały szereg jej fanek, było nie tylko faktem, że to była marka modna, że my mogliśmy ją spotkać we wszystkich mediach, ale także estetycznie odpowiadała na takie aspekty jak poczucie wolności, poczucie niezależności, poczucie relacji z naszym ciałem, a kobiety były przez lata więzione w wizerunkach i nagle została stworzona marka, która nie tylko była pierwszą polską marką, taką już mocno dynamicznie rozwijającą się, z którą mogliśmy się utożsamiać, że my nie kupujemy w sieciówce, my kupujemy w polskiej marce, ale jednocześnie ona opowiadała historię naszych potrzeb. Chce być wolna, chce być kobietą, która buduje relacje ze swoim ciałem, chce się czuć ze sobą dobrze, chce odnaleźć siebie. Identity tej marki przez pierwsze 10 lat jej budowania bardzo silnie bazowało na estetyce boho, która bardzo mocno wiąże się właśnie z budowaniem relacji ze sobą, z ciałem i odnajdywaniem takiej samoświadomości i wsłuchiwaniem się w siebie. I uważam, że tutaj dlatego to tak świetnie zaklikało też, bo my potrzebowałyśmy wsłuchać się w siebie. I to była marka, która to bardzo mocno niosła. Mm-hmm.
0: W przeciwieństwie do takiego kopiowania na przykład stylu innych osób. No tak. Cały czas to jest taki, można powiedzieć, modus operandi wielu, nie wiem, nawet kont na Instagramie, też magazynów mody, że pokazują celebrytkę taką czy nie inną, która ma coś na sobie. Czy to wciąż działa? Jakby, czy nasz umysł rzeczywiście jest tak

0: skonstruowane, że widzi, o, podoba mi się, chcę tak wyglądać?
1: To jest też w ogóle ciekawe zjawisko, inspiracja i kopiowanie, dlatego że droga do zrozumienia siebie na jej początku, ona musi prowadzić przez kopiowanie. I musi bazować na jakiejś inspiracji, bo my musimy mieć jakiś punkt wyjścia. Jeśli my odbieramy coś jako dla nas atrakcyjne wizualnie, to dlatego, że to w jakiś sposób odpowiada na nasze potrzeby wizerunkowe. Jeśli my tego nie skopiujemy, nie nałożymy na siebie, nie będziemy wiedzieć, czy to odpowiada na to, jakicy my chcemy być. Problem pojawia się wtedy, kiedy kopiujemy bez ustanku, nie zastanawiamy się, bo tutaj warto jest oddzielić konta influencerskie czy mikroinfluencerów na Instagramie od realnego życia. Konta influencerskie bardzo często są faktycznie kopiowaniem bez takiego wglądu w siebie. Jest powielanie tego, co się sprzedaje, powielanie tego, co zwiększa statystyki. No umówmy się, każda z tych dziewczyn chce budować swój biznes, po prostu. Jasne. Więc tutaj nie ma przestrzeni na wsłuchanie się w siebie i zastanowienie się, co jest w moim stylu, co nie jest w moim stylu. Tymczasem w życiu realnym kobiety, które podążają za kontami influencerskimi, one w jakiś sposób analizują to, co jest tam im podawane i w momencie, kiedy to na siebie zakładają, czują, czy to jest kompatybilne z nimi, czy nie. I jeśli podążamy, mamy jakąś tam swoją influencerkę, której styl nam tak bardzo odpowiada i jesteśmy w stanie kupić od niej wszystko, to nie jest tylko na poziomie wizualnym i manipulacji wizerunkowej, ale trafiliśmy na osobę, której wygląd odpowiada temu, jak my się chcemy ze sobą czuć. I więc warto jest mieć swoją inspirację, ale z pełną świadomością tego, aby zawsze się zastanowić, czy to jest moje i dlaczego to jest moje. Mhm,
0: dokładnie. Teraz mi przychodzi do głowy taki trochę wyśmiewany trend, ale rzeczywiście to się często zdarza i moim zdaniem to nie jest coś, co należy wyśmiewać, tylko się nad tym zastanowić, że nie wiem, jest jakaś profesor albo jakiś inny autorytet, kobieta, mężczyzna, nieważne, częściej kobieta. No i tam różne pytania, komentarze, no i na końcu skąd bluzeczka?
1: Tak.
0: Ale może to jest taki rodzaj potrzeby nawiązania więzi, bo ta kobieta taka mądra, może ja chcę coś jakby od niej wziąć w ten sposób.
1: Myślę, że tak, bo śmieję się, dlatego że sama się nieraz właśnie z tym zderzam i w pewnym momencie miałam takie poczucie, że jeśli ja nie będę wykorzystywać wyglądu, mody i ubrań do tego, aby zwrócić uwagę na istotne rzeczy, o których mówię, to one po prostu zostaną niezauważone i nieusłyszane, więc absolutnie się z tym zgadzam i sama tego doświadczam. Natomiast tak, faktycznie nasz mózg nie analizuje, nie oddziela tych dwóch informacji. On słyszy ciekawe informacje, on widzi mądrego człowieka, więc automatycznie chcemy się utożsamiać z mądrością tego człowieka. I przez to chcemy wyglądać jak ta osoba. Ale to też się dzieje wśród młodzieży, to się dzieje wśród dzieci, nie tylko wśród dorosłych. Bardzo często jest tak, że jeśli nam ktoś imponuje, ktoś ma takie cechy osobowości, jakie my byśmy chcieli mieć, i tutaj mówię o nastolatkach, to my automatycznie zaczynamy tą osobę kopiować, bo my też chcemy tak się czuć. Bo nasz mózg wtedy działa na zasadzie: ta osoba ma takie cechy, tak wygląda, więc jak wezmę cząstkę jej i założę na siebie, to zaimplementuję te cechy. To jest właśnie encloded cognition.
0: A, no właśnie, bo miałam się jeszcze o to dopytać. O to, że utożsamiamy, jak to ładnie powiedziałaś, siebie z siłą, czy z wyrazem, tak, czy ze znaczeniami ubrania.
1: Tak, z cechami ubrania. Tak.
0: Bardzo ciekawe.
1: Mój początek zawodowy wziął się od odkrycia encloded cognition właśnie, ponieważ to były jedne z pierwszych badań, które wtedy się pojawiły nad tym mechanizmem. Chociaż profesor Zimbardo już o tym mówił. Ja miałam to szczęście, że byłam na wykładzie profesora Zimbardo. Akurat był na mojej uczelni, jak studiowałam. I on podczas wykładu wtedy powiedział właśnie o eksperymencie więziennym, że właśnie strażnicy zaczynali się zachowywać jak strażnicy więzienni i wykazywali agresję nie w momencie wejścia na teren eksperymentalnego więzienia, tylko w momencie założenia tych ubrań i przejścia przez uczelnię. I on to właśnie podkreślał jako dowód na to, jak bardzo implementujemy cechy elementów garderoby, które na siebie zakładamy, bo niewiele osób wie, że eksperyment więzienny był trzecim eksperymentem profesora Zimbardo. Dwa poprzednie dotyczyły właśnie poczucia bezkarności.

0: w ubraniach, w których znikamy. Więc on doskonale wiedział, co bada i badał właśnie także aspekt wyglądu. I po latach wrócono tak naprawdę do tego tematu. Profesor Adam Galiński postanowił zbadać, jak to działa i stworzył fantastyczne badanie, w którym jednej grupie ludzi założył kitle i powiedział, że to są kitle lekarskie, a następnie w trakcie zemdlała osoba i obserwował, ile osób zemdlała, udawała oczywiście.
1: Jasne.
0: I obserwował, ile osób będzie skłonnych do tego, żeby jej pomóc, a drugiej grupie te same kitle założył i powiedział, że to są malarskie. I okazało się, że te osoby, które miały założone kitle lekarskie, dużo bardziej były skłonne do tego, żeby pomóc, bo miały poczucie zaimplementowania tych cech medycznych. I od tego się wzięło sprawdzanie, jak głęboko ten element wchodzi. Jak bardzo garderoba może na nas wpływać, bo to brzmi trochę tak, jakbyśmy okej, no to założymy sobie strój strażaka i będziemy bardziej skłonni do tego, żeby wejść w pożar, ale na tym się kończy. Okazuje się, że tutaj otworzyła się puszka Pandory, gdzie dzisiaj już wiemy, że nawet bielizna czy skarpetki potrafią na nas w ten sposób wpływać. I to jest niesamowite, że dla nas od strony kulturowej, ewolucyjnej, neuropsychologicznej mamy zaimplementowane do każdego elementu garderoby jakieś przypisane cechy. Czasem to są też cechy indywidualne z sentymentu, z naszych doświadczeń z przeszłości. I my w momencie, kiedy je zakładamy, czujemy się tak, jakbyśmy sobie wszczepiali te cechy. I to jest piękne, bo to pokazuje siłę ubrań.
1: Zgadzam się. Tak się zastanawiam, jak można by przetłumaczyć Unclouded Condition na polski.
0: O Boże, próbowałam już to zrobić kilka razy, ale wychodzą jakieś straszne głupotki, bo to tak naprawdę brzmi jak ubraniowe poznanie, więc tak nie do końca, ale nie ma jeszcze polskiej nazwy i nikt chyba jeszcze nie
1: wpadł na to. Poznanie przez odzienie, to brzmi...
0: Tak, no właśnie, to nie brzmi tak poważnie,
1: tak,
0: jak powinno zostać nazwane, dlatego nikt tego nigdy nie przetłumaczył, a ja staram się jednak trzymać tej głównej nazwy właśnie, żeby nie zbagatelizować ją polską wersją.
1: Jasne, ja jestem jak najdalsza, ponieważ książka, nad którą pracowałam 10 lat, Rzeczy Osobiste, jest ilustracją tego, powagi tego, o czym powiedziałaś właśnie, tak? To znaczy, że jest to naprawdę ważna sprawa, jak te ubrania wpływają na nas, na nasze zachowanie, nie tylko na to, jak myślimy, ale co realnie robimy drugiemu człowiekowi.
0: Tak.
1: Bo to, co powiedziałaś o tym pomaganiu, to jest akurat może i pozytywne, chociaż jak pomagamy bez... że tak powiem, przemyślenia, to też możemy zaszkodzić, ale to też jest często wykorzystywane w reklamie na przykład i w reklamie kosmetyków, że nie jest to ważne do końca, czy ktoś ma kompetencje, bo właśnie się ubierze w taki sposób, że wygląda, jakby miał kompetencje. Poczucie bezkarności w służbach mundurowych to chyba też jest temat...
0: To jest gigantyczny temat i on też potwierdza bardzo mocno ten mechanizm.
1: Ale jeszcze chciałabym, żebyśmy zahaczyły o to, tak rozmawiamy o tym kulturowym naszym uwikłaniu i oczywiście jest tutaj to uwikłanie indywidualne do tego, ale powiedziałaś i to mnie bardzo zainteresowało, bo przecież kobiety są inaczej socjalizowane do noszenia ubrań niż mężczyźni, że mężczyźni nie tylko mają, no właśnie, tą akulturację kompletnie inną, ale też inaczej w związku z tym, albo najpierw inaczej, a potem jeszcze się nakłada na to akulturację, czują inaczej ubrania.
0: Tak, sensoryka mężczyzn jest inna, fizjologia jest inna i to powoduje, że oni trochę inaczej przetwarzają ubrania, ale też aspekt wizerunkowy u nich inaczej funkcjonuje. Przez lata pracowałam z klientami indywidualnymi, w tym momencie już tego nie robię, ale obserwowałam wtedy bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie mężczyźni nie mają skrzywionego obrazu siebie, a przynajmniej nie w taki sposób jak kobiety. U nich ten skrzywiony obraz siebie, jeśli występuje, to występuje bardzo nieznacznie i bardziej w drugą stronę, czyli widzą u siebie cechy wizualne, których nie mają, ale jest jeszcze szokujące zjawisko dla mnie, że u mężczyzn w niewielkim stopniu występuje syndrom oszusta, który u kobiet jest silny. I im większy dorobek ma zawodowy dana osoba, dana kobieta, tym bardziej syndrom oszusta jest u niej aktywny. I tutaj widzimy podłoże różnicy w ich funkcjonowaniu wizerunkowym. Kobiety mają dużo więcej

0: tej potrzeb w pielęgnowanych przez lata deficytach w sobie, do których wykorzystują ubrania, aby to uzupełnić. Tymczasem u mężczyzn te deficyty nie funkcjonują. A jeśli funkcjonują, to już są bardzo głębokie i działają zero-jedynkowo. Dlatego właśnie jednak branża mody męskiej jest dużo mniej dynamiczna i dużo mniej rozwinięta niż mody damskiej. Chociaż w tym momencie to się bardzo, bardzo ładnie zmienia, bo też mężczyźni się odblokowują w wielu aspektach. Mimo wszystko my kobiety jesteśmy dużo bardziej podatne na przyjmowanie krytyki do siebie, na rozbudowywanie tego skrzywionego obrazu siebie w naszych głowach i to wszystko powoduje, że my jesteśmy dużo bardziej podatne na to właśnie, aby na nimi manipulować, żebyśmy kupowały do kompulsywnych zakupów, czy właśnie do dużo szerszego wachlarza potrzeb wizerunkowych.
1: Zastanawiam się, jak wobec tego najzdrowiej się ustawić, bo w psychologii jest takie pojęcie zdrowia psychicznego. Czy jest coś takiego jak właśnie takie zdrowie psychiczne w szafie?
0: Tak, tak. I tutaj myślę, że właśnie Jung i właściwie Robert Moore dali nam podwaliny do tego, żeby znaleźć to zdrowie w szafie. I ja, tak jak powiedziałaś na początku, jestem jungistką. Bardzo mocno weszłam właśnie w aspekt archetypów w naszej szafie, ale już zmodyfikowany przez Roberta Moore'a, czyli gdzie mamy stworzone 4 archetypy. Natomiast Jung powiedział bardzo istotną rzecz, mianowicie w momencie, kiedy my mamy wszystkie archetypy, czy wszystkie aspekty psychologiczne w harmonii, to jest archetyp wojowniczki czy wojownika, królowej czy króla, kochanki, kochanek, czarownica, czarownik. I to są takie 4 archetypy, które w konkretny sposób objawiają się w naszym życiu i w naszej szafie. I w momencie, kiedy my dany archetyp mamy bardzo mocno rozwinięty życiowo, to on nie potrzebuje pojawić się w naszej szafie. Czyli szafa jest tak jakby uzupełnieniem tych przestrzeni, które mają w naszym życiu najmniejszy potencjał do tego, żeby się rozwinąć.
1: Aha, czyli musimy sobie tym kostiumem jakby dodać odwagi, jakby dowyglądać trochę ten archetyp, tak?
0: Tak, czyli ten archetyp, który ma najmniejsze pole do rozwinięcia się, albo miał w przeszłości najmniejsze pole do rozwinięcia się przez na przykład aspekt tego, jak zostaliśmy wychowani, on prawdopodobnie pojawi się w naszej szafie, albo przynajmniej powinien się bardzo silnie pojawić w naszej szafie, po to, żeby właśnie to wyrównać. I teraz, jeśli popatrzymy na ubrania jak na narzędzia do stymulacji, bo w momencie, kiedy my faktycznie dobrze wykorzystujemy te ubrania, czy świadomie, czy nie, to one nas stymulują do, właśnie wychodząc od encloded cognition, one nas stymulują do jakichś cech osobowości, do jakichś zachowań, do jakichś stanów emocjonalnych. I to powoduje, że one są w stanie wyrównywać te zapotrzebowania archetypowe.
1: Czyli regulujemy się tutaj.
0: Dokładnie tak. Bardzo często stylistki używają określenia, że ubierają w zgodzie z osobowością. Ja zrobiłam kilka miesięcy temu taki webinar, jak nie ubierać w zgodzie z osobowością. Właśnie z tego względu, ponieważ my nie powinniśmy się ubierać w zgodzie z naszą osobowością. My się powinniśmy ubierać w zgodzie z naszymi deficytami tak naprawdę.
1: Bardzo ciekawe. Czyli że na przykład, jeśli jestem osobą wychowywaną przez bardzo jakby restrykcyjną, jeśli chodzi o sprawy zmysłowości mamy albo w ogóle rodziny, to dobrze mi zrobi jakieś takie, powiedziałabym, stymulowanie przez ładną bieliznę tego, że moje ciało nie jest grzeszne, tylko piękne i tak, sensualne.
0: Tak, dokładnie. I to jest właśnie ten aspekt, który w tym momencie już w wielu miejscach na świecie jest badany i sprawdzany i sama też prowadzę badania, które właśnie mają te małe puzelki wysprawdzać, które z tych elementów garderoby w jaki sposób na nas działają, co są w stanie w nas odblokować, żebyśmy mogli w pełni świadomie je wykorzystywać. Czyli ta samoświadomość psychologiczna, która idzie ze względu na dostęp do informacji, terapii i tak dalej, dalszym jej ciągiem jest wykorzystywanie elementów garderoby w sposób zupełnie świadomy. Czyli fantazjując o szafie przyszłości, widzę szafę, w której nie budujemy stylu, który nam się podoba, tylko w zgodzie z estetyką, jaka nam odpowiada, wybieramy sukienkę, bo wiemy, że ona na nas działa neuropsychologicznie w taki i w taki sposób, wzmacnia nasze poczucie relacji z ciałem, nasze poczucie relacji z naszą seksualnością i robimy to w

0: pełni świadomie. To jest taki trop, który jest też powiązany z faktem, jak my funkcjonujemy w szafie i czy jesteśmy w stanie zapobiegać kompulsywnym zakupom, zmniejszać ilość rzeczy w szafie i też właśnie wyrównywać te zaburzone mechanizmy zakupowe. Bo jeśli będziemy tego świadomi, to przestaniemy kupować rzeczy bezsensownie.
1: Tak, i to mi się też bardzo rymuje z tym, jak się myśli teraz o psychodietetyce na przykład, tak? Jak myśli się o jedzeniu emocjonalnym. I też bardzo mi się to rymuje z tym, że ubranie ma być dla nas zdrowe na poziomie psychicznym, ale też po prostu zdrowe dla naszego ciała, czyli nietoksyczne na przykład, tak? Że moglibyśmy budować szafę i to, co jest modne, w myśl tego, co jest dla nas zdrowe. Po prostu tak jak jedzenie może być zdrowe, ubranie też może być zdrowe.
0: Dokładnie.
1: I też dobre dla naszego umysłu, tak? Czyli zdrowe na poziomie psychologicznym, no to kompletnie rewolucjonizowałoby modę. I myślę, że to jest pierwsza rewolucja od czasów Coco Chanel, tak duża, wiesz, tak przetasowująca to, czym moda w ogóle jest, bo wtedy ona przetasowała klasę, płeć, a teraz by nam przetasowała, no właśnie, to miejsce, z jakiego się budujemy jako społeczeństwo, nie?
0: Tak. I teraz zobacz, jak to się pięknie wiąże z tym, co prognozuje się w branży modowej, że idziemy w stronę hiperpersonalizacji. I teraz jak marki mają to zrobić? I wszyscy się zastanawiają, jak marki mają to zrobić? A tutaj jest odpowiedź.
1: Jak mamy psychologię mody i możemy rozmawiać o ubraniach, możemy, no właśnie, jakby tak powiedziałabym, terapeutycznie, gabinetowo wykorzystywać te ubrania, no to dlaczego nie wykorzystywać też ubrań w pracy z ciałem? Przecież pracuje się tyle z ciałem w różnych nurtach, są tak różne sposoby docierania przez ciało, no to może też ubranie jako rekwizyt, jako część tego, tej pracy z ciałem też się może pojawić.
0: Tak, jak najbardziej. Ja bardzo często rozmawiam z osobami, które pracują z ciałem, czy z joginkami, czy z osobami, które są fizjoterapeutami, a więc jakby w całym przestrzale cielesnym i właśnie bardzo często rozmawiamy o tym, jak strategiczną rolę odgrywa materiał, faktura czy model ubrania i że to nie jest do końca tylko tak, że pracując z ciałem potrzebujemy ubrań, które będą zwiewne, lekkie i będą dawały nam przestrzeń, bo niektóre ciała potrzebują na przykład ucisku czy ciężaru. Sama widzisz, jakby psychologia mody ma swoje możliwości implementacji w tak wielu aspektach, że tutaj w temacie pracy z ciałem jest to jeden z takich bloków, który jest strategiczny, gdzie można ją wykorzystywać.
1: Wydaje mi się, że jesteśmy na progu no, takiej zmiany, tak jak żeśmy usiłowały teraz przez całą długość tej rozmowy pokazać, w wielu departamentach odzieżowych i dlatego nazywam ją rewolucyjną, bo rzeczywiście zmieni sposób, w jaki siebie widzimy, jaki widzimy innych, w jaki kupujemy, żyjemy z ubraniami, dbamy o nie i rozumiemy, zarazem rozumiejąc siebie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, Ewa Kawczyńska-Jurczak. Zapraszam serdecznie na media społecznościowe Ewy. I żeby poznać jej e-booki, warsztaty, zainteresujcie się swoją szafą i swoim dobrostanem. Zachęcamy do autorefleksji. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
4: This is culturally inappropriate.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo 5 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia to jest...
6: Zbiórka z podwórka.
5: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Halina Leszczyńska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i od mniej więcej pół roku staram się tutaj podkreślić, jak ważną rolę kultura hip-hopowa i muzyka rapowa pełni w życiu już sporej ilości pokoleń, bo myślę, że jeśli weźmiemy za przykład Polskę, to są ludzie urodzeni w latach 70., 80., 90., 2000 i wszystkich kolejnych, które nadchodzą z kolejnymi dekadami. Jeśli będą to Stany, to będzie jeszcze

przynajmniej dekadę wcześniej i wydaje mi się, że wciąż w naszym kraju nie wybrzmiało, jak to wszystko jest ważne dla tak ogromnej ilości osób. I w jakiś sposób staram się to tutaj podkreślać i złapać cały ten rozgardiasz, którym jest dzisiejsza muzyka rapowa i kultura hip-hopowa, mająca już dobre ponad 50 lat. W zeszłej audycji razem z kolegą Markiem Falem próbowaliśmy podsumować rok 2025 i jeszcze do tego tematu wrócę, myślę, za tydzień, ale jedna płyta, którą omawialiśmy dosyć długo, czyli album Billego Woodsa Golly Walk, nie wybrzmiała w tamtym momencie na antenie, więc pomyślałem, że dzisiejszą audycję zacznę od takiej laleczki, w którą wbija się szpilki.

0: big pair and his two brothers.
1: I can do that for you. What will you give me in return?
0: I don't know.
1: I will take my pay as we go.
2: Billy Woods i Yolanda Wilson w utworze A Doll Full of Pins z albumu Gollywog, który, jak w zeszłym tygodniu omawialiśmy go z Markiem Falem, jest być może najlepszym przykładem horroru zrealizowanego w formie płyty rapowej i dosyć ciekawym, konceptualnym albumem, taką wydaje mi się czołówką wręcz w tej 50-letniej już ponad historii hip-hopu. No i o hip-hopie też dziś.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać, bo moją gościnią jest dzisiaj głównodowodząca Fundacji Będzmiana, redaktorka naczelna Notesu na 6 tygodni, swego czasu redaktorka naczelna Machiny, prowadząca legendarną, to chyba nie jest nadużycie tego słowa, dosyć często dzisiaj nadużywanego, audycję rapową Kolor Szok, badaczka kultury miejskiej w różnych jej przejawach, od urbanistyki po ekspresję artystyczną i osoba zasłużona dla kultury polskiej dużo wcześniej niż w zeszłym roku otrzymała tę nagrodę z rąk ministry kultury i dziedzictwa narodowego, Bogna Świątkowska.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Cześć Bogna, cieszę się, że tu jesteś.
1: Ja też się bardzo cieszę i bardzo ci dziękuję za to przepiękne przedstawienie mnie.
0: Starałem się jakoś tak oddać ci tutaj co twoje. I nawiążę od razu do czegoś, czego nie użyłem specjalnie w tym przedstawieniu, a jednak dzisiaj zapowiadając tą audycję, wykorzystałem ten termin, na który ty się często nie godzisz, a jednak ja jak sobie przemyślałem to wszystko, to będę z tobą polemizował. Matka chrzestna polskiego hip-hopu i od razu tutaj dodam adnotację, bo wiem, że powielokroć ty mówiłaś, że nigdy żadnego chrztu nie było, ale jeśli pomyślę o tym, czym jest chrzest w takim antropologicznym, kulturoznawczym podejściu do tego, to chrzest jest przywitaniem kogoś w społeczności. I rozumiem, że ceremoniał nie nastąpił, ale wydaje mi się, że ty byłaś jedną z nielicznych osób, która przywitała to nowe dziecko w społeczności i dała mu ciekawość, otwartość i wręcz jakąś czułość.
1: No znowu, przepięknie o tym mówisz. Ja przede wszystkim mam taką rezerwę wobec tego zaszczytnego tytułu z tego powodu, że on wyświetla mi się jako taka scena, którą nieuchronnie widzę, kiedy ta matka chrzestna się pojawia. Jak ja stoję nad brzegiem doku, trzymam w ręku butelkę szampana i woduje ten ogromny statek, ten kontenerowiec, który dzisiaj jest po prostu tym olbrzymim tworem, który pływa po morzach i oceanach i woduje ten gatunek. I tak w ogóle nie było i nie mogło być, bo po prostu takie rzeczy się nie zdarzają w przypadku tych dziwnych i bardzo skomplikowanych, złożonych zjawisk, jakim jest muzyka popularna i źródło jej powstawania. Czy jakieś emocje społeczne, nawarstwiające się potrzeby, które wcześniej nie były w żaden sposób uświadomione, nazwane i zmaterializowane. A więc przypisywanie sobie w ogóle takiej roli kogoś, kto rzeczywiście panuje nad tym, no jest dużym nadużyciem. I ja jeszcze raz powiem, doceniam to, ale jeśli chodzi o jakąś prawdę, którą ja chciałabym szanować w mojej pamięci, to jestem oczywiście osobą, która wspierała, wspomagała, cieszyła się też tym rozwojem hip-hopu i może będziemy mieć chwilę, żeby porozmawiać o tym, co mnie w tym właściwie cieszyło jako osobę notorycznie naśmiewającą się z showbizu i nieakceptującą w ogóle tego sposobu życia. Tak? To może będziemy mieli chwilę, żeby o tym porozmawiać. Ale rzeczywiście miałam uczucie, że uczestniczę w czymś wyjątkowym i nie tylko na scenie muzycznej, nie tylko na scenie kulturalnej, ale przede wszystkim jako wydarzenie społeczne, które może nie właśnie nie dlatego, że jest bardzo, a wręcz przeciwnie, w ogóle nie jest widoczne, jest ukryte, jest wynika z prywatnego życia osób, które nie odgrywają roli publicznej. Dla mnie się to wydawało dużo ważniejsze, bardziej istotne niż to, czym się zajmowałam w dzień, czyli byłam dziennikarką w prasie codziennej, relacjonującą właśnie życie polityczne, a w nocy, tak jak ty, Filip,

0: bo pierwsze audycje Color Shock zaczynały się o 12 w nocy. Mm. A w nocy zajmowałam się właśnie popularyzacją gatunku, który moim zdaniem miał ogromne, ogromny potencjał bycia taką platformą do uwolnienia energii, którą się czuło na początku lat 90. na ulicach, ale jeszcze się jej nie słyszało. Mm.
1: Jak najbardziej. I też wydaje mi się, że w tamtym konkretnym momencie i też w szeregu twoich wyborów muzycznych, które dzisiaj też wybrzmią, ale też wybrzmiewały w twoich audycjach, to chyba bliska była ci ta idea widzenia, która jest starsza niż hip-hop. Ona jeszcze się wywodzi z Jamajki, czyli widzenia muzyki koniec końców rozrywkowej, ale jednak jako kuriera wieczornego. To było na Jamajce często, na sound systemach, jako że oni mieli tylko jeden kanał publicznego radia i jeśli chodzi o gazety, to najpierw były te brytyjskie, a później pierwsze pojedyncze już samostanowiące jamajskie media, ale wszystkie wychodziły rano. Dużo się działo na tej malutkiej wyspie i wieczorem, co się działo, szczególnie w lokalnej społeczności, można było się dowiedzieć tylko idąc na balangę i słuchając człowieka, który o tym nawijał. Więc wydaje mi się, że tu jest pewna jakaś taka zbieżność twojej dziennej roboty dziennikarskiej i później selekcji newsów rapowanych do bitu.
0: Ale wspaniale, że o tym wspominasz, dlatego że w ubiegłym roku w Londynie otworzyły się magazyny Victoria and Albert Museum i to jest miejsce no absolutnie magiczne. Jest to takie pudełko, w którym zmieściły się magazyny tego muzeum gromadzącego design i artefakty, no, które tworzą naszą codzienność. Mm. Jest tam jeden z tych artefaktów, odnosi się dokładnie do tego, o czym przed chwileczką opowiedziałeś. Jest to wzmacniacz. Mhm. Wzmacniacz z tego nieformalnego radia jamańskiego. I ja zauważyłam tę gablotę w ten sposób, że podchodziły do niej różne osoby i wykonywały przed nią taki ukłon, coś w rodzaju hołdu, kłaniając się tej gablocie. Podeszłam bliżej i okazało się, że to nie jest zwykły wzmacniacz, to nie jest zwykłe jakieś urządzenie elektroniczne. To należało do Davida Bowie. Mm. I jest to jakaś też fajna historia o mieszaniu gatunków, o czymś, co musi być różnorodne po to, żeby było prawdziwe. Tak. O czymś, co musi być otwarte, żeby faktycznie zapewniało tę transmisję czegoś, co nie jest tylko wytwarzaniem produktu popkulturalnego, ale mówi o czymś dużo ważniejszym i dużo szerszym niż sama muzyka.
1: Jak najbardziej. Ja w ogóle pierwszą moją audycję w Trójce zacząłem od utworu Szejka Hanifa, który zaczyna się takim skitem, w którym jakiś anonimowy człowiek z jednej z nieuprzywilejowanych raczej amerykańskich dzielnic mówi: my tu nie mamy radia, my tu nie mamy gazet. My tu nie mamy dziennikarzy zainteresowanych naszymi codziennymi problemami. Ja mam bit i mikrofon i to jest jedyne, co ja mam. I to jest bardzo bliskie mi postrzeganie rapu, który od tamtej pory przeszedł ogromną ilość przemian i już dzisiaj wręcz o to jeszcze cię zapytam, bo to jest taka gra tutaj u mnie w audycji, a to może już nie będę odwlekał tego. Potrafiłabyś zdefiniować, czym jest w ogóle rap dla ciebie i szczególnie po tych już ponad 50 latach i ewolucji, którą przeszedł ten... Ja nie lubię do końca określenia gatunek, lubię forma wypowiedzi. Hmm.
0: Czy to pytanie jest bardzo osobiste. Pytasz mnie o to, czym dla mnie jest hip-hop. Czy generalnie, no... Dzisiaj jest książką, do której lubię wracać. Mm. Jest takim... Jest taką przestrzenią, w której cały czas cieszę się, kiedy pojawia się ciekawa wypowiedź. I ta ciekawa wypowiedź, ona oczywiście musi mieć charakter werbalny, bo muzycznie ogromnie dużo ciekawych rzeczy się dzieje, czy interesujących, czy wyjątkowych, czy jakiegokolwiek by tam nie użyć przymiotnika, ale

0: W rapie istotne jest to, co jest powiedziane i co jest, nie tylko co jest powiedziane, ale w jaki sposób jest to powiedziane, z jaką energią, z jaką mocą. I to jest ciągle jeszcze taka przestrzeń, w której tego rodzaju wypowiedzi się zdarzają. I to jest właściwie coś, co ja najbardziej cenię w kulturze popularnej czy w muzyce popularnej, kiedy pojawia się utwór, który nas jednoczy. To znaczy dużo osób czuje, że to jest dla nich ważne, że to coś ważnego zostało powiedziane. Powiedziane w sposób, który oddaje nasze najgłębsze myśli, coś, co nawet nie jesteśmy w stanie czasem przyznać sami przed sobą. I takich utworów tak naprawdę szukam. I zresztą nie tylko w muzyce, ale to jest taki piękny moment, kiedy nasze indywidualne życia nagle mogą się połączyć i stają się siłą. Jakąś taką, no może być siła tych tysięcy gardeł, które na koncercie po prostu słowo w słowo są w stanie się zsynchronizować ze sobą. To jest niesamowity moment. Ale to też jest przyjemność, nie wiem, lektury na przykład, czy bycia w kinie, w którym wszyscy oglądają film. Znaczy nie są w kinie i siedzą na tych krzesłach, tylko są w tej opowieści. I hip-hop coś takiego daje.
1: Jak najbardziej, i tu znów wracając do Jamajki, together znaczy razem. To jest takie hasło często na sound systemach powtarzane. I wydaje mi się, że właśnie ten człowiek jakoś tak specyficznie, i to będzie nadużycie, jeśli powiem najbardziej, ale bardzo blisko jest w tym rapie, może właśnie ciut bliżej niż często w innych gatunkach, bo też strasznie dużo musi powiedzieć zwykle, więc już nie ma tych filtrów, że w takiej klasycznej piosence popowej 6 słów w zwrotce wystarczy i można je wycyzelować, a tutaj jeśli się wypowiada 215, to już trudniej te filtry
0: założyć.
1: No my
0: już powiedzieliśmy tyle słów, że chyba powinniśmy sobie zrobić małą przerwę, ale faktycznie to jest bardzo dobry argument. Rap jest ciągle najbardziej elokwentnym gatunkiem muzycznym. To znaczy rzeczywiście są wykonawcy, którzy znają więcej niż 300 słów.
1: Chętnie pociągnę ten wątek, ale chciałem ci coś wcześniej przypomnieć, więc przeniesiemy się teraz do innego studia.
2: Witam serdecznie, tu Color Shock, mówi do was Bogna, jak zwykle, jak w każdą niedzielę między 20 a 22. Dziś w Color Shocku bardzo dużo nowych płyt, m.in. Shaquille O'Neal, World Renowned, All Dirty Bastard, Keith Murray i E-Forty, E-40. Poza tym zupełnie nowe nagranie Public Enemy, a właściwie Chucka D, a poza tym informacje o tym, że Mike Tyson wyszedł na wolność i nie tylko, informacje ogólne oraz relacja z koncertu i zaproszenie na koncert. A zacznijmy od płyty, która niedawno zupełnie wpadła w moje ręce, Street Fighter. To jest zbiór utworów, które zdaje się pojawiają się podczas tego filmu. Film musi być mocny, ponieważ w głównych rolach występują Van Damme oraz, no tutaj jest mała niespodzianka, oraz Kylie Minogue. No dobrze, powiem tylko dla początku, bo jeszcze dzisiaj ani razu nie powiedziałam, że za konsolatą siedzi sobie DJ Volt, czyli Sebastian, a przy telefonie urzęduje Jan Marian oraz w wielkich okolicach telefonu, albowiem pomieszczenia są tu przeogromne i Jan Marian wielkimi susami przechadza się. No dobrze, już nie powiem ani słowa, ale jak zaczęłam, to trudno mi skończyć. No dobrze, to przejdźmy do rzeczy. To był Coolio, Kano Corn. Czyli historia chłopca, który cały czas chodził głodny, bo mógł jeść tylko kukurydzę, bo tylko kukurydza była w domu. No dobrze, ale ponieważ mamy są różne, niektóre mogą pozwolić sobie na to, żeby dawać do szkoły swoim dzieciom kanapki, to pociągnijmy w takim razie ciąg dalszy wywiadów z mamami twórców hip-hopu. A propos, Sebastian, jak tam ty stałeś z drugim śniadaniem do szkoły? Co, mama dawała kanapki? Tak. Tyle kanapek, ile było sprężyn mama dawała. No dobrze. Heavy D. Mama Heavy'ego D ma na imię Eulalia. Co to było? No dobrze. Główna rzecz. Sedno. make the way for the

Motherload to Yo-Yo z albumu pod tym samym tytułem. A teraz uwaga, tram-tram! Wystąpi w naszej audycji Chuck D z płyty Pump.

0: Wspominamy inne czasy i trochę inny pewnie stan umysłu. To już powoli zaczyna być tradycja w zbiórce z podwórka, że coś zgram ze starej kasety. No i nie mogłem zgrać czegoś innego niż właśnie taka ułożona przeze mnie układka czterech fragmentów dawnych Color Shocków, w której odbija się dla mnie bardzo wiele rzeczy, bo z jednej strony skład osobowy pojawiający się w studiu, z drugiej strony trochę wasza relacja, taka, że są pytania o kanapki i mówienie o tym, że Jan Marian przemierza studio susami, co było ewidentnie chyba przez Jana Mariana ukrócone, że poczuł się jakoś dotknięty tym. Z trzeciej strony to jak ty budowałeś szerszy kontekst dla bardzo wielu utworów, które puszczałaś, ale też pamiętam właśnie czytanie, wręcz tłumaczenie symultaniczne Source'a, czy Vibe'u, czy XXL'a na antenie. Bardzo wiele rzeczy w tych 2,5 minutach się zawiera. Co czujesz, słuchając tego po tylu latach?
1: No, widziałeś mnie przed chwileczką, jak
0: tak,
1: ja tutaj zwijałam ze śmiechu.
0: Nie widzieli.
1: Byłam bardzo poruszona. Ja nie słuchałam siebie nigdy. Nie lubiłam wracać do audycji, a to z tego powodu, że zawsze miałam poczucie porażki. Znaczy zawsze te moje audycje były gorsze niż to, co sobie wymyśliłam w głowie, więc jakieś...
0: Wejdę ci tu w słowo, bo dziękuję ci za to, że kiedyś mi to powiedziałaś, bo mam dokładnie tak samo i pamiętam, że jak pierwszy raz to usłyszałem od ciebie, to tak uff, zrobiłem, mówię, dobra, to, czyli to nie jest tylko
1: nie,
0: u mnie.
1: Nie, nie, nie. No więc ja tego rzeczywiście nie słyszałam. Przypomniało mi to tę atmosferę radia, w którym faktycznie w studiu udawało mi się tam zaprosić często gości, którzy przyjeżdżali prosto ze Stanów po to, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje, a działo się wtedy dużo. Spike Lee był takim reżyserem, na którego zwracano uwagę w tamtym okresie. Malcolm X był taką postacią, do której chciano wracać. I połowa lat 90. to była właściwie taka końcówka tej ery hip-hopu, który jest zorientowany na politykę, kwestie społeczne, ekonomiczne i także religijne, bo Malcolm X to jest czarny islam i takie budowanie dumy z przynależności do grupy społecznej pogardzanej, czy też no wręcz dyskryminowanej przez wiele lat w systemie amerykańskim, ale jednocześnie wszyscy byliśmy jakoś totalnie chyba podekscytowani tym, że robimy te rzeczy, które robiliśmy. I tutaj Sebastian, czyli DJ Volt, wspaniała zupełnie postać, no człowiek bardzo zasłużony dla polskiego hip-hopu, bardzo skromny, bardzo taki szczery. On towarzyszył mi właściwie przez wszystkie te lata, kiedy miałam przyjemność prowadzić w jakichkolwiek konfiguracjach audycje poświęcone hip-hopowi. I on tolerował taką cechę, która niezbyt się podoba tym, którzy są skoncentrowani na dyskografiach. Dla mnie to zawsze było jednak drugorzędną kwestią. Nazwy zespołów, nazwy płyt, jakieś takie szczegóły, które tworzą, powiedzmy, fanowskie słuchanie muzyki. Ja to bardzo szanuję, bo to wymaga dużej przestrzeni na twardym dysku, żeby to wszystko spamiętać. Ja się skupiałam na zupełnie innych kwestiach. Mnie coś innego interesowało. Czy interesowała mnie rzeczywistość, czy też ten kontekst, który produkuje te wartości, które później odbieramy jako popkultura, jako produkcje muzyczne, czy też właśnie zachowania właściwie, tak bym to wolała nazywać, zachowania z wykorzystaniem nośników muzycznych po to, żeby uzyskiwać własny wyraz, tożsamość, budować swoją niezależność nie tylko jako jednostki, która jednak

0: dąży do celów wyższych i też celów ekonomicznych, które zawsze były szalenie istotne w hip-hopie. I to, co było charakterystyczne dla lat 90., dzisiaj jest właściwie jakąś taką prehistorią, którą należy odgrzebać, wykopać ją spod jakiegoś zmurszałego murka. Dlatego, że te wartości, które były istotne w tamtym czasie, no to już jest, Filip, to już jest ponad 30 lat, prawie 40, nie wiem, ten polski hip-hop, jego początki, że one stają się po prostu nieczytelne. Co innego jest ważne, a co innego napędzało ten gatunek na początku powstania. I tu nie ma się na co obrażać. Takie są mechanizmy rynku muzycznego, czy w ogóle tego w szerszym ujęciu systemu gospodarczego czy ekonomicznego, w którym funkcjonujemy, czyli takiego kapitalizmu, który jest skupiony jednak na towarze, na obrocie towarami, na wytwarzaniu popytu, nawet sztucznego popytu, co widzimy w ostatnich czasach. No i na przykład, nie wiem, jakbyśmy rozmawiali o hip-hopie i wątkach w muzyce rapowej, powiedzmy po roku 2015, to mało byśmy znaleźli pewnie takich bezpośrednich powiązań z tym, co się działo na początku lat 90. I to jest oczywiście fascynujące, bo to dowodzi takiej tezy, której jestem orędowniczką, że muzyka jest odzwierciedleniem, jest częścią procesów społecznych, które w ogóle nie dadzą się streścić do tej dyskografii. A więc te moje wysiłki ukazania, że owszem, wychodzą jakieś płyty w tych Stanach Zjednoczonych, ale one są powiązane z jakimiś zjawiskami, które w ogóle nie mają nic wspólnego z wytwórniami czy z jakimiś modami, które powstają nie tylko jeśli chodzi o absorpcję hitów, ale też modę, produkcję tekstyliów, jakieś zachowania, które są powielane właściwie nie tylko lokalnie, tam gdzie są wytwarzane, ale stają się globalne. Czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne, czy co to mówi o nas, że my chcemy się identyfikować poprzez muzykę, która tak naprawdę jest bardzo związana z pewną kulturą wynikającą z opresji, wynikającą z konieczności wytwarzania kodów, które spowodują, że grupa ludzi w sposób jakby wbrew swojej woli im trafiła na inny kontynent i przez kilka dziesięcioleci, nawet dłużej, służyła w takim bardzo niefajny sposób jako coś pośredniego między przedmiotem a zwierzęciem do tego, żeby budować ekonomię Stanów Zjednoczonych. Wiesz, to są wszystko takie kwestie, które oczywiście jakby opowiadane w ten sposób, one są zbyt bardzo skrócone i przepraszam tych wszystkich, którzy mają głęboką wiedzę na ten temat, ale w tamtym czasie jakby tworzenie tych połączeń było także powodem, dla którego się w ogóle zajęłam robieniem tych swoich audycji, dlatego że podstawowym powodem, dlaczego się zgłosiłam do powstającego wtedy, tworzonego przez pana Wojciecha Mana i Krzysztofa Maternę Radia Kolor, było to, że nie podobało mi się, że ludzie nie wiedzą, dlaczego na czapkach sprzedawanych pod Pałacem Kultury w tych w tym targowisku jest litera X. I ja uważam, że to jest absolutnie karygodne i że należy o tym mówić i należy pokazywać, czym jest właściwie kultura hip-hopowa, po to, żeby jeżeli sobie Polacy będą kupowali te czapki, to żeby wiedzieli, że X to jest demonstracja niezgody na to, żeby nosić nazwisko nadane niewolnikom przez właściciela. To jest niezgoda na noszenie nazwiska, które wymazuje historię, bardzo bogatą historię tych ludzi, którą mieli przed przywiezieniem ich w formie towaru na ten inny kontynent. I stąd się w ogóle wziął Color Shock.
1: To jest właśnie rzecz, która mi jest najbliższa w myśleniu o szeroko kulturze miejskiej, ale tym jej wyrazie, którym jest rap. Czyli, że to się nie musi podobać, ale traktować

0: Traktowanie tego jako źródła kultury jest niesamowicie istotne. I ja pamiętam na przykład taki prosty, anegdotyczny przykład, kiedy moja koleżanka pira ze drzwi 10-15 lat temu wróciła ze Stanów i mówi: Filip, ty sobie nie zdajesz sprawy ze skali systemowego rasizmu, który tam istnieje, i zaczęła wymieniać, że w sektorze usług nie pracują biali, że samochód zatrzymywany na autostradzie to jest zwykle prowadzony przez czarnego i x jeszcze różnych przykładów. Ja mówię: wiesz, Gosia, ja sobie chyba zdaję z tego sprawę tak mniej więcej od 93 roku, kiedy usłyszałem NWA i kilka innych płyt i zacząłem sobie w tym grzebać. I to jest rzecz, do której namawiam bardzo często, że ja rozumiem, że ta forma wypowiedzi może się nie podobać. Ona może być zbyt konfrontacyjna, zbyt wulgarna, zbyt wprost dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do bardzo rozbudowanych struktur harmonicznych czy melodii, może być zbyt prosta, zbyt ascetyczna, minimalistyczna, ale ona jest takim rzadkim przykładem tego, jak siedząc sobie bezpiecznie w domu, można się znaleźć w miejscu, w którym większość z nas by nigdy nie chciała się znaleźć. I wydaje mi się, że oczywiście cała sztuka mnie uczyła empatii, wrażliwości, ale to, że dzisiaj uważam, że podchodzę do świata z radykalną wręcz empatią, to jest w ogromnym stopniu rap.
1: Ta audycja, ta twoja audycja ma w nazwie podwórko.
0: Totalnie. I zbiórka. Bo z podwórka trzeba się zebrać w końcu. Dokładnie.
1: I tak myślałam też o tym, że hip-hop był doświadczeniem kolektywnym nie w momencie konsumowania tej muzyki, nie właśnie jako coś, co funkcjonuje jako koncert czy impreza, w każdym razie nie tylko. Był bardzo ciekawym tworzeniem, ćwiczeniem stworzenia wspólnoty czy małych wspólnot, które... To jest w ogóle bardzo, bardzo interesujący wątek, dlatego że to ćwiczenie dzisiaj jest inne niż wtedy, kiedy rzeczywiście się realizowało na podwórku. I to hasło podwórko dzisiaj ma pewnie inne znaczenie niż to, kiedy, no wiadomo, jakby nie było telefonów komórkowych i ogólnie wszyscy chodziliśmy w słomianych łapciach. No ale ta wspólnotowość i coś, co jest w tej muzyce, to znaczy ona jest antyindywidualistyczna. To jest też taki temat, który pewnie wybrzmi w utworach, które i ty, i ja na dzisiaj żeśmy sobie pomyśleli, że fajnie by było je zagrać. Ale to jest też taki gatunek muzyki, który ma w sobie zaszyty ten kolektywny element. I właśnie ta kolektywność nie jest tylko i wyłącznie w ciśnieniu na sprzedaż płyty, ale pewną energię, która stoi za wytworzeniem wartościowej wypowiedzi w obrębie hip-hopu. Tak w każdym razie było na początku.
0: Wydaje mi się, że to jest jedna z największych zmian, jakie nastąpiły, bo te, które są techniczne, które są stricte muzyczne, te, które nastąpiły w samej strukturze budowania wersów, zwrotek, to są rzeczy, które nie są tak istotne moim zdaniem. Najważniejsza zmiana, jaka nastąpiła w polskim rapie, to moim zdaniem zmiana liczby. Z liczby mnogiej na liczbę pojedynczą. I czy się słucha Molesty, Wzgórza, wszystkie te płyty były rapowane z pozycji to my, niechciani, nielubiani i tak dalej. A dzisiaj to zwykle to jestem ja. I to też się odbija szerzej oczywiście, nie tylko rap, ale myślenie o świecie dzisiaj, te 30 lat później, już jednak bardziej zindywidualizowane. Ale ja lubię nazywać hip-hop oddolnym domem kultury

0: wychowując się w latach 90. był ośrodek kultury Ochoty, do którego chodziłem czasami na filmy ze szkołą i nawet na jakieś zajęcia pozalekcyjne tam trafiłem, ale to doświadczenie takiej bezbrzeżnej nudy, którą dobrze oddaje film, z którym koszulkę mam dzisiaj, czyli Nienawiść Matieja Kasowica, to nagle zostało przerwane przez hip-hop. Dostaliśmy tak dużo rzeczy, które można robić i coś sobie graffiti pomalować, nawet jak się nie umie, i ten piąty element polskiej kultury hip-hopowej, czyli deskorolka i przegrywanie kaset, i nawet jak ktoś dosyć awanturniczy tryb życia prowadził, to w domu wracał i sobie tak misternie wypisywał na rancie kasety tytuł i nazwę grupy. Nagle była ogromna ilość rzeczy, które trzeba było robić, bo trzeba, wydaje mi się tutaj słowem, bardziej niż się chciało. Po prostu to było tak ważne, że trzeba było to robić, że minęła nuda, bo nawet samo szukanie, to wydaje mi się, że tego mnie bardzo nauczył też hip-hop, tego, żeby grzebać, szukać tutaj, znajdować gdzieś fragment, znaleźć, to niesamowite zupełnie.
1: Słuchaj, z tych utworów, które ja zaproponowałam na dzisiejszy wieczór, nie wiem, noc, jest parę takich, które są też z tej epoki wczesnego samplingu, czyli radości od odkrywania, skąd wziął się motyw, jak się zrobił ten świetny kawałek. I tutaj źródłem dla wielu takich przebojów z przełomu lat 80. i 90. były naprawdę solidne utwory jazzowe, soul, funk. No, to było ogromne bogactwo wyobraźni, pożyczania, czerpania, i to jest też definicja kultury.
0: Jak najbardziej, i do tego wrócimy może po przykładzie tego, żebyśmy nie zagadali tych dwóch godzin.
1: Co wybrałeś?

0: Eric B. i Rakim Don't Sweat the Technique i z dosyć sporej ilości utworów, które mi wysłałaś. Wybrałem ten dlatego, że właśnie kończę książkę Rakima i jak rzadko którą książkę muzyczną bardzo polecam, bo nie dość, że był to człowiek, jest, ale wydaje mi się, że jednak lata świetności rapowej ma już za sobą. W zeszłym roku wydał nową płytę. Nie słucha mi się z tego z tak ogromną przyjemnością, jak te rzeczy z Ericiem B. No niesamowity raper, to jak on pisał i tutaj dosyć dobrze wybrzmiewa to, o czym mówiłaś, czyli Eric B., który miał dużą słabość do bębnów z Jamesa Browna, lubił coś tam z Nautiliusa też wyciąć i uczył mnie muzyki w ten sposób, bo ja dopiero jako radykalny małolat hip-hopowiec mówiłem, że nie ma żadnej innej muzyki poza rapem. A później dzięki tym samplom dotarłem wszędzie indziej.
1: No ale to też jest historia o charyzmie. O czymś bardzo niematerialnym i nieuchwytnym. Czegoś, co trudno jest to nazwać, a jednak od razu się to wyczuwa, kiedy wykonawcy mają to coś, co po prostu przykuwa uwagę i powoduje, że my natychmiast im wierzymy, dajemy im taki kredyt zaufania, dajemy się prowadzić i czujemy coś w rodzaju szczęścia, że oni się pojawili w naszym życiu z tym kawałkiem, z tą płytą, po prostu czasem zwyczajnie ze sobą.
0: I jednocześnie to się łączy z tym, o czym mówiłaś wcześniej, o tych takich dziwnych momentach, w których słyszymy coś, co jest nawet czasami nie do końca sformułowaną własną myślą.
1: No tak, ale poza tym też w hip-hopie bardzo dobrze to słychać, że tu technika, czy wykształcenie, czy jakiekolwiek przymioty, które powodują, że można być poprawnym muzykiem, poprawnie wykonywać muzykę, nic ci nie pomogą.
0: Po prostu
1: totalnie, jeśli nie ma się tego czegoś, to akurat w tym gatunku, który jest taki, ja uważam, że on jest bardzo atawistyczny, wiesz, że on jest taki, no właśnie podłączony do tych jakichś źródeł transmisji, które nie są za bardzo racjonalne, są takie bardzo pierwotne, są czystą energią i to na bazie tej energii i tego kodu, tego zapisu, który tam się znajduje, budujesz swoje reakcje wobec tej muzyki. Mnie na przykład w niej bardzo przekonuje, oprócz oczywiście tych świetnych tekstów, które dają sprawozdanie z tego, jak wygląda dzisiaj świat,

0: bardzo przekonuje mnie w hip-hopie właśnie ta dzikość. Jakiś element, choćby w tym poukładanym kawałku, którego przed chwilą żeśmy słuchali, on by się wydawał bardzo monotonny, ale na główny motyw został wybrany taki fragment, który jest no, czymś, co cię po prostu nie pozwoli ci spokojnie siedzieć. Jest czymś, co wzywa do akcji. To jest właśnie być może ten powód, dla którego hip-hop bywa tak porywający, że to jest coś, co działa jak sprężyna. Po prostu słyszysz to i kurczę, chcesz być tą muzyką.
1: Jak nawet najbardziej.
0: Nawet jeżeli tańczenie do hip-hopu polega na podskakiwaniu, bo tu jest wiesz, specjalny mały pokój dla ludzi, którzy mówią, no ale co z tą muzyką można zrobić? Dzisiaj oczywiście hip-hop jest w ogóle gatunkiem tańczenia i bywa taki bardzo powiedzmy przeintelektualizowanym sposobem poruszania się, ale ta bardzo pierwotna energia, która jest prosto z serca w Afryki, która polega na tym, że po prostu podskakujesz, odrywasz się od ziemi i z całą mocą spadasz na nią, a później znowu się odrywasz i skaczesz coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Jest czymś, co też jest dobrym, jest dobrą taką metaforą tego, co w ogóle muzyka z nami robi, że dobre utwory, wydaje mi się, dają nam coś w rodzaju takiego transu, oderwania nas od sposobu, w jaki widzimy świat i pozwala nam przez jakiś czas być nie sobą. Ja wiem, że to może być za bardzo ezo, wszystkich przepraszam, ale faktycznie tak myślę. I to jest coś też, czego szukam. Znaczy tego momentu, w którym ja wiem, że mam do czynienia ze sztuką. Z czymś, co jest większe niż intelektualne jakieś ping-pongi, niż obliczanie, jak ma wyglądać utwór po to, żeby się dobrze sprzedał, jakie mają tam być akordy i czy bierzemy kogoś, kto nam zaśpiewa chórki, czy też raczej będą tam bongosy. To są wszystko rzeczy wtórne wobec tej energii, której w dobrych utworach, zresztą nie tylko hip-hopowych, no, jest mnóstwo po prostu muzyki, która po prostu ma ten jakby ciąg, jakąś taką transmisję, nie wiadomo właściwie z jakiej epoki, nie wiadomo z jakiego miejsca na ziemi, ale powoduje, że masz więcej energii, możesz więcej.
1: Jak najbardziej, to też się wiąże z tym, że ta maestria wykonawcza i bardzo często słyszę pytanie, co sprawia, że któryś rap jest dobry. Nie mam pojęcia, bo dla każdego inny jest dobry. I tutaj ta taka odwieczna, wydaje mi się, potrzeba człowieka, żeby wszystko poukładać i znaleźć wzór i receptę na to, co jest dobre, co jest złe. To się strasznie wysypała w tym momencie muzyki rozrywkowej, bo z jednej strony warsztat muzykologiczny, taki klasyczny, jest przystosowany do rozumienia, opisywania i czasami również oceniania muzyki klasycznej i już właściwie nie działa, przenosząc go na muzykę rozrywkową. A w tym konkretnym przypadku to na przykład ten moment, w którym pojawiło się takie bardzo techniczne rapowanie, czyli to, co ja sobie nazywam kompleksem Eminema, to dla mnie najmniej interesujący moment w rapie. To, że było wszystko świetnie poukładane i było cztery co najmniej rymy w jednym wersie i jeszcze zarapowane z prędkością startującego odrzutowca i wszystko świetnie słychać, każdą jedną zgłoskę, zupełnie mnie to nie interesowało, bo ja też to, o czym mówiłaś, nazywając to charyzmą, to ja bardzo często, przekładając to na taką płaszczyznę pomiędzy człowiekiem a samym słowem, które słyszymy z głośnika, to lubię określenie bajera. I wydaje mi się, że bajera jest w ogóle bardzo ważną wajchą napędową rapu.
0: Bajera, czyli urok. Taki urok, taki szarm, jakiś... No tak, tak, to też jest bardzo potrzebne.
1: Ja nie wiem, czy ty na przykład pamiętasz tą bajerę taką przedrapową. Ja pamiętam od siebie z podwórka, jak starzy tacy ulicznicy, nazwijmy, często panowie, którzy wyszli z więzienia albo gdzieś tam zajmowali się różnym procederem, oni gadali.

0: Dali w taki bardzo specyficzny sposób. Tam trochę było gdzieś gry psery, czasami coś wręcz się rymowało, bo były te takie dziwne, albo wstawiało się. Mieliśmy ten taki moment, gdzie po każdej sylabie się wstawiało to pa albo ba. I to była bajera. Oni byli dla mnie raperami, zanim rap się wydarzył. To byli ci ludzie, gdzie oni zwykle też głośno gadali, jak była grupa i w grupie trzeba było podkreślić, że to ja teraz gadam, no to właśnie raperzy przed byciem raperami.
1: No ale to jest też historia, bardzo ważny wątek dotyczący antysystemowości. To znaczy to wszystko, o czym powiedziałeś, to jest charakterystyczne dla tych kultur, czy subkultur, czy kontrkultur, które w swojej istocie są antysystemowe, które niosą za sobą krytykę, sprzeciw, a często także, i tak było w historii hip-hopu, plany pozytywne, czyli pomysł na to, jak można byłoby ten świat urządzić. Ponieważ w samej krytyce jest zawarta niechęć, sprzeciw, bunt i ukrywanie na przykład za pomocą slangu. Rzeczywistych komunikatów, które powinny być niewidoczne, zakryte dla opresora. A więc również hip-hop w Stanach Zjednoczonych mocno korzystał z tej historii języka, którym posługiwali się niewolnicy, właśnie po to, żeby ukrywać sensy. Stąd to odwracanie znaczeń. Tutaj bardzo zły, to znaczy, że bardzo dobry. Coś, co u nas troszkę inaczej funkcjonowało, ale rzeczywiście to nawiązanie na przykład do kultury ulicy, rozumianej jako takiej kultury apaszowskiej, czy no właśnie takich dobrego zbira. To jest cała masa świetnych opowieści. To są wszystkie te tanga apaszowskie, to są wszystkie te cudowne zupełnie jakieś utwory, które mają porywać, wzruszać, ale tak dobrze wzruszać, nie tak wzruszać, tak rozmiękczać, tylko tak dotknąć cię do żywego, opowiedzieć prawdziwą historię i przez to cię wzruszyć. I tutaj mistrzami jest Problem. To jest zespół, który naprawdę bardzo, bardzo cenię za takie opowieści. Jest granica, której przekroczyć nie wolno. To znaczy nie można być słodkim. I tego rzeczywiście w hip-hopie w nadmiarze nie ma.
0: Chociaż zdarzało się, ale to jeszcze myślę, że wrócimy do tego wątku, bo skoro wspomniałeś Problem, to żebyśmy nie zostali tak tylko w tych czasach na przełomie lat 80. i 90., to kolejny twój typ.

Wyjebałem sobie napis na ścianie, a napis nie kłamie. Będę widział jak wstanę, że mam przejebane. Będę wiedzieć, że się wczoraj bałem. Dzisiaj wcale kula pokazuje przyszłość, ta jest koszmarem, więc ją rozpierdalam o ścianę. Kurwa, ja nie przepraszam. Mówię jej kłamstwa, pójdę za was do piekła, kraj marsza. Potrzebuję lekarstwa, wkoło jakaś chora farsa. Znów to pogarszam, lecę na Marsa. Twoja prawda jest stara, moja jest starsza.

odbita w lustrze twarz mnie jest wściekłość pod bliznami i pod jadem jest dziecko. Dorosłe problemy małe jak przeszłość, dziecka małe problemy ważne jak wieczność. Duży pije milcząc to czystą bramę, mały

0: kocham, życie mówi mi. Mam plany, życie mówi mi. Poczekaj, życie mówi mi.
1: Ja, ona, zawsze niszczę to jak kastet. Odpalam Kraftwerk, auto, mur, crash test. Ja, ona, zawsze niszczę to jak kastet. Odpalam Kraftwerk, auto, mur, crash test. Ja nie mówię jej kocham, gdy pyta czy zostać. Mogę na pokaz, by potem ją dostać. Proste, lajkuję jej posta. A jak jest zazdrosna, to w tył zwrot po spalonych mostach. Słyszysz dom, to rozkaz, czas to pieniądze wątpliwe. Masz stówę i zmieni.

0: wina za winę.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
2: This is culturally inappropriate.
3: Wow.
4: Piękny umysł jak Victor Von. What's going on? You know song. Daniel Thompson. Nie żaden so-so. The finest also. Street knowledge, nie festiwale, to pop the top. Chodź do cream of the crop, stop. To ten chłop, co pokazał raperom rap elo. Co wypluwa bar za barem jak bestki watermelon. To ten fellow, hello, mówisz mniej niż zero. Limes inferior, ściero, yellow. Linie mocne jak jejo, twoje są brejo, ejo. Nie zagram w reklamie mellow, yellow, hell no, ejno. Niech innym dżelą żenią, ale nie ze mną. To zdzielnie dzieło, podziemny przelot jak Earthworm. Choć nie jest kolo lekko, wciąż tej samej bluzie polo jak rekło. Słowo się rzekło, uno momento. Nie dam się mentom, to PayPal, nie PayPal. Mnie nie zmienią, choć się mieniał pesos. Inaczej zrobię con queso. Que quieres decir con eso? Memento. Nawet mój mentor days gone jak James Bond. If you say so, lays the whole case load.
5: Chcę cię zabawić się ze mną. Mam najlepszy towar w Nowym Jorku.
6: Najpierw przed godziną pierwszą problem i crash test z płyty Widmo, a później Don Poldon na bicie Pstyka, którego bity zawsze można rozpoznać po tych ścinkach z kaset VHS, i Dzień Zagłady z krążka, który ukazał się albo 31 grudnia, albo 1 stycznia i jest hołdem tego wrocławskiego producenta dla MF Duma. I tak pomyślałem, że to jest dobry typ, żeby ci puścić, bo to ma taki trochę smak tego, co było, a jednocześnie jest nowe.
7: Ja doceniłam, od razu przestałam mówić, żeby posłuchać, co to jest. To brzmiało naprawdę ciekawie.
6: Don Poldon, polecam. Bardzo wiele ciekawych rzeczy tam się dzieje i to jest dobry przykład tego, o czym wspominałaś wcześniej. Że raperzy uczą się słów i poznają świat i elokwencja może czasami w tym świecie rapowym jest pisana przez to elo, ale wydaje mi się, że to jest na przykład rzecz, którą zawsze moja mama, która jest romanistką i przeze mnie weszła sobie jedną nóżką do rapowego świata, powtarzała, że skąd ci francuscy wychowankowie tych banlieue podparyskich, którzy często skończyli ledwie kilka klas podstawówki, skąd oni znają tak dużo słów, których przeciętny Francuz nie zna? Tego z jednej strony literackiego, z drugiej strony dawnego języka, a dodatkowo jeszcze tej takiej dezynwoltury, z którą się